0: Kronika paryska.
1: Proszę Państwa, ubiegłe 3 tygodnie poświęciłem obserwacji zwyczajów urlopowych francuskiego człowieka pracy. Robotnik francuski uzyskał względny komfort życia wcześniej od swego odpowiednika polskiego, któremu wojna, a następnie długa noc komunizmu opóźniły dostęp do zdobyczy techniki. Warto przyjrzeć się robotnikowi francuskiemu, gdyż francuski człowiek pracy stanowi przyszłość, to niedaleką przyszłość robotnika polskiego. Nie ma lepszych warunków do zapoznania się z naturą człowieka, jak plaża, gdzie człowiek jest nagi i pieszy. Prawo do płatnego urlopu francuski człowiek pracy drogo opłacił w 1934 roku. Rząd strzelał do prawicowej robotniczej manifestacji na placu Concord. Było kilkunastu zabitych i kilkudziesięciu rannych. Obecny francuski człowiek pracy należy do trzeciego albo czwartego pokolenia o względnie wysokim poziomie życia. Co myśli? Czego oczekuje od losu? Jakie żywi przekonania w wieku emerytalnym, kiedy już zrealizował swoje życiowe projekty? Za stołem w restauracji grupa wysłużonych ludzi pracy wygląda jak jakiś kongres naukowy sprzed 100 lat. Siwa bródka w kształcie kalosza a la dr Freud, strzyżone wąsy a la Aldous Huxley. W postawie wyprostowanej sylwetka człowieka pracy przypomina pingwina na nieco wyższych nogach. Każdy nosi przed sobą tak zwany bedon, po polsku bandzioch, czyli imponujące brzucho. Według najnowszych statystyk 48,8% społeczeństwa francuskiego dotkniętych jest otyłością. Francja zmotoryzowała się wcześniej. Robotnik u progu kariery zawodowej marzył o domku jednorodzinnym i samochodzie. Dzisiaj wysłużony robotnik mieszka pod miastem, ma samochód albo dwa. Urlop letni spędza nad morzem na kampingu. Rzadziej przyjeżdża własnym kampingarem. Najczęściej wynajmuje domek kampingowy. Znana miejscowość francuska Argelès nad Morzem Śródziemnym, blisko granicy z hiszpańską Costa Brava, została ze swymi 53 polami kampingowymi różnej wielkości, różnego standardu europejską stolicą kampingów. Co roku 2,5 miliona osób spędza tutaj swój letni urlop. Prasa i politycy wskazują na przyczynę otyłości, powszechnej otyłości francuskiej jako malbouf, czyli złe żarcie. Z moich obserwacji wynika co innego. Robotnik kupuje samochód na raty, aby dojeżdżać nim do pracy ze swego domku zwanego pawilonem. Kiedy już go ma, przestaje chodzić pieszo, nie chodzi, ale dojeżdża, gdyż drogi we Francji są dobre i gęsto rozgałęzione. Robotnik je dobrze, domowa kuchnia francuska cieszy się zasłużoną reputacją i dobrze pije, chociaż nigdy nie jest pijany. Pije przed obiadem, pije do obiadu i po obiedzie, przed kolacją, do kolacji i po niej. Często także piwko na przebudzenie, no i naturalnie karton piwa do meczu wieczorem oglądanego w telewizji. Statystyki międzynarodowe przyznają Francuzowi pierwsze miejsce w spożyciu czystego alkoholu na głowę mieszkańca ex aequo z Litwinem. Jeżeli odliczyć coraz liczniejszą grupę ludności muzułmańskiej, której religia zabrania picia, Francuz bije Litwina na zamroczoną głowę.

możliwie. Dzieci rodzą we Francji kobiety najbogatsze i najbiedniejsze. Od lat stwierdza tę prawidłowość INSEE, Narodowy Instytut Statystyczny. Między 2012 i 2017 rokiem kobiety najbiedniejsze i najzamożniejsze miały średnio po dwoje dzieci. Wśród najzamożniejszych tylko 8% było bezdzietnych. Wśród najbiedniejszych natomiast co trzecia kobieta miała ich co najmniej troje. Pośrodku drabiny statystycznej dziura. Wielka dziura, gdyż zależnie od sposobu liczenia robotnicy, czy inaczej ludzie pracy, stanowią około 40 do 50% narodu. Jeśli zważyć, że osoby najbiedniejsze statystycznie, te, które mają liczne potomstwo, to przede wszystkim muzułmanie i w ogóle cudzoziemcy świeżo przybyli do Francji. Nie sposób nie przyznać racji Erykowi Zemmourowi, kiedy mówi, że chodzi o podmianę etniczną narodu francuskiego. To, co nazywa się zdobyczami socjalnymi, było wprowadzane przez rządy prawicowe lub działaczy prawicowych, działaczy konserwatywnych. Pracę dzieci ograniczył w 1841 roku monarchista legitymista Armand de Melun. Dalsze restrykcje odnośnie zatrudnienia dzieci, prawo do strajku, ubezpieczenie od wypadku przy pracy ustanowiono za drugiego cesarstwa w latach 1850-70 z inspiracji cesarza Napoleona III, który był z przekonań socjalistą, furierystą. Także prawo do związków zawodowych, emeryturę w wieku 65 lat, świadczenia rodzinne wprowadziła prawica, konserwatyści przedwojenni. Płaca minimalna, minimum emerytalny, obowiązek lekarza zakładowego, ubezpieczenia społeczne powstały pod faszystowskimi rządami Petena w czasie II wojny. Opieka społeczna, komitety zakładowe to znowu zasługa generała de Gaulle'a w 1945 roku. Klasa średnia, nazywam ją tak w braku lepszego określenia, obecnie jest tumaniona, ogłuszana i ogłupiana od młodości przez telewizję i radio, czasopisma reklamujące muzykę rockową i jej gwiazdy. Rue 89, Le Monde, Libération, We Love Green, Les Irrecuptibles, Radio Nova, Rock sur Seine itd. itp. Wszystkie te media orientacji lewicowej lub skrajnie lewicowej należą w części lub w całości do pana Mathieu Pigas. W czasie ostatnich wakacji letnich dziennikarze, węszyciele wsadzający nos w nie swoje sprawy zechcieli się dowiedzieć, gdzie ten lewicowiec socjalokomunista odpoczywa w chwilach wolnych od troski o los i rozrywki robotnika lub udziału w świętach L'Humanité, organu partii komunistycznej. Odnaleźli go na Karaibach, na wyspie Bustików w teraz najbardziej imponującej z 85 willi zajmowanych przez kilku miliarderów supergwiazdy w rodzaju Michaela Jagera, Jeffa Bezosa czy Leonardo DiCaprio. Tydzień wynajmu willi z teraz kosztuje 130 tysięcy euro, ponad pół miliona złotych. W zamian ma się do dyspozycji 4 pojazdy typu samochodzika do golfa, 18 osób służby, w tym 2 lokaji, 3 kucharzy, 6 pokojówek, 6 ogrodników, no i zarządca. Pytany 22 lipca przez dziennikarza Legend, pan Pigas wyjaśnił: nic nie zmieniłem w moim życiu. Poruszam się pieszo, metrem albo rowerem, sam robię zakupy. Oto mój powód do dumy. Za 19-dniowy pobyt Mathieu Pigas zapłacił 430 tysięcy euro, blisko 2 miliony złotych, więcej niż doktor Kacprzyk, uciułał ciężką pracą przez rok.
Jak widać z powyższego, w naszym niepewnym świecie troska o los biednych ludzi

0: Nocne powtórki w net.
1: A przy naszym telefonie Tomasz Strzembała, szef redakcji Gazety Jarosławskiej i Gazety Przeworskiej. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: O ile to jest dobry dzień dla mieszkańców Jarosławia, jak się po tej tragedii budzi miasto i jakie są nastroje wśród mieszkańców?
2: No na pewno, zwłaszcza te nastroje są, no smutek, panuje na pewno smutek, na pewno jest jeszcze takie rozgoryczenie, żal, no bo to jednak świeży temat, wszystko wydarzyło się wczoraj. No ale miasto budzi się do życia i też to życie, nie ma co ukrywać, toczy się po prostu dalej. Ludzie o tym na pewno też rozmawiają, no ale już troszeczkę powoli te emocje są tonowane. Na razie wszyscy są myślami z drugim, z księżnym, który jest jeszcze w szpitalu. I tutaj na razie wszyscy martwią się o to, aby no, operacje, które przeszedł wczoraj dwie, zakończyły się pomyślnie.
1: Tragedia, dwie ofiary śmiertelne, sam zakon...
2: Znaczy jedna ofiara śmiertelna w tej chwili jest.
1: Na pewno, bo wczoraj jeszcze jak się, przepraszam, kładłem spać, już nie spadłem rano, to media mówiły o tym, że także druga osoba już nieduchowna, poszkodowana, niestety zmarła. Jak rozumiem, pan ma informację z
2: aha, no to być może do tego jeszcze właśnie, no myśmy do tego jeszcze nie dotarli, jeżeli tak jest, no to było bardzo przykre.
1: Ten bilans właśnie będzie jeszcze niestety weryfikowany i to jest tragiczny obraz wczorajszego zajścia. Chciałem, żeby obraz narysować, zakon sióstr Bernardynek, gdzie się znajduje, jak się znajduje w topografii miejsca, jakie ma znaczenie dla społeczności, dla mieszkańców Jarosławia.
2: Ogólnie to jest klasztor sióstr Benedyktynek. Tak zwane jarosławskie opactwo, tutaj mieści się też kościół świętego Mikołaja i Stanisława. To jest bardzo ważne miejsce, znajduje się właściwie w centrum miasta, bardzo blisko starego miasta, bardzo blisko rynku głównego. Jest to też no, historyczne miejsce, ponieważ tak zwane jest to pierwsza lokacja miasta, tam była kiedyś pierwsza lokacja miasta zlokalizowana. Także to też takie historyczne miejsce. Miejsce ważne dla mieszkańców, ale też dla pewnie wszystkich chrześcijan, bo tutaj mieści się ośrodek kultury chrześcijańskiej. No także no, istotne miejsce, co ciekawe, miejsce, w którym kiedy wybuchła wojna w Ukrainie, no swoje schronienie znajdowało wielu uchodźców.
1: I było to taki punkt przyjęcia. Wiele osób mówi, że właśnie stąd napastnik, Ukrainiec z niemieckim paszportem, ale też z paszportem ukraińskim, zresztą też z polskim numerem PESEL, czyli musiał przejść przez polską granicę, musiał zostać odnotowany przez nasze służby w trakcie początku wojny i fali migracyjnej. Wiele osób podejrzewa się, to jest podejrzewanie, czy mam taką wiedzę, że nie bez przypadek znalazł się w tym klasztorze, że on w tym klasztorze był jako osoba przekraczająca granicę w okresie powojennym.
2: No trudno to teraz weryfikować. Myślę, że odpowiednie służby będą to weryfikować. No trudno tutaj mówić, bo wczoraj również pojawiały się też różnego rodzaju plotki. Też, no, myślę, że nie ma co ich w tym momencie powielać, bo tak naprawdę dopiero ta dokładna weryfikacja służb no, da nam odpowiedź na to, jak on znalazł się w ogóle w tym opactwie, no i dlaczego w ogóle tam trafił.
1: Opactwo tam nie stoi na rynku, nie jest gdzieś blisko. Jakby, żeby tam trafić, to trzeba wiedzieć, czy można trafić przypadkiem do opactwa.
2: Wydaje mi się, że jednak trzeba wiedzieć, bo w Jarosławiu jest bardzo dużo kościołów, naprawdę sporo, jak na miasto, tak jak pan powiedział, ponad 35-tysięczne, to jest bardzo dużo kościołów i na samym rynku jest też kościół, duży kościół, kolegiata jarosławska, ważny kościół, więc no, dlaczego trafił do opactwa, no tego właśnie nie wiadomo. Jest blisko, ale jednak trzeba wiedzieć, żeby tam, jak tam wejść i którędy tam się no, idzie dostać. No to także no, rzeczywiście być może jest to trochę dziwne. No. No może po prostu faktycznie on już w tym opactwie kiedyś był, no bo jeżeli idziemy tym tokiem rozumowania, że tam znajdował się ośrodek dla uchodźców, że uchodźcy znajdowali schronienie, no to być może on tam kiedyś był. No zobaczymy, jak to się dalej potoczy.
1: Jakie dalsze będą ustalenia? Wczoraj konferencja burmistrza Jarosławia, który mówił o ataku terrorystycznym. Tak jest na scenie w Jarosławiu, że terror i wojna wtargnęła do... No to jednak miasta, które ma swój rytm i to nie jest rytm wielkiej metropolii.
2: Znaczy Jarosław jest miastem blisko granicy z Ukrainą. Tutaj w naszym powiecie jarosławskim mamy granicę, Korczowa jest w powiecie jarosławskim. Ważna, duża granica, więc my tutaj jesteśmy też, jakby to powiedzieć, w pewnym sensie przyzwyczajeni do Ukrainy, do Ukraińców. Tutaj w Jarosławiu mieszka dużo Ukraińców, też przed wojną mieszkało dużo Ukraińców. Miasto w ogóle jest wielokulturowe, historycznie, więc trochę tak jakby dla nas jest to w pewnym sensie normalne i przed wojną, teraz wiadomo, Ukraińców jest dużo ogólnie w Polsce, natomiast w Jarosławiu tych Ukraińców zawsze było sporo, więc my do tego trochę może też inaczej podchodzimy. Burmistrz rzeczywiście wczoraj u nas na naszym nagraniu wypowiedział się o ataku terrorystycznym, ale myślę, że to było bardziej w emocjach i troszeczkę też być może miał na myśli coś innego, bo ja później z nim rozmawiałem i on jakby trochę to precyzował, no bo rzeczywiście ten przekaz poszedł taki mocny w mediach o tym ataku terrorystycznym, natomiast on tak nie do końca miał to na myśli, no bardziej mówił, że trzeba też brać różne rzeczy pod uwagę, myślą w ten sposób.
1: Jak teraz władze będą działać? Jakie sygnały płyną właśnie od burmistrza, od władz samorządowych? No wiemy też, że w dniu ataku sytuacja była trudna, była napięta, no bo dzieci zostały w szkołach. Jak to właśnie wygląda także w tym bliskim kontakcie z granicą ukraińską i z wojną, która się na Ukrainie toczy, z napaścią Rosji na Ukrainę?
2: Rzeczywiście tam wczoraj rzeczywiście to było wszystko dynamiczne. Wiadomo, że pierwsze co, to wszyscy skupiali się na tym, żeby te osoby ranne jak najszybciej dostały się do szpitali, więc to było jakby najważniejsze i potem było ustalanie szczegółów. Więc te pierwsze reakcje były takie, żeby jak najbardziej zabezpieczyć te wszystkie, przede wszystkim szkoły. Tam też w tym opactwie, przy opactwie mieści się przedszkole, żłobek, więc tam też to było istotne. Natomiast jeśli chodzi o szkoły, no szkoły dostały informacje, żeby dzieci te młodsze nie wypuszczać samemu, żeby rodzice po nich przychodzili, więc jak to wyglądało wczoraj. Dzisiaj myślę, że już się to uspokoiło i troszeczkę już jest ten inny przekaz. Na pewno jest wzmożony, patrole są i jest więcej po prostu policji, chociaż tego tak nie widać na mieście. W miarę jest spokojnie i nie ma tutaj takiego, nie ma jakiejś tam paniki, tak? No bardziej chyba jest takie zadumanie i raczej wszyscy oczekują właśnie tych informacji, które będą napływać, jeśli chodzi o pozostałe osoby poszkodowane. Jest żałoba ogłoszona, która ma potrwać do niedzieli włącznie. Wszystkie imprezy zaplanowane, sportowe i niesportowe, rozrywkowe zostały odwołane. No tak to w tym momencie wygląda.
1: Jak te relacje, to jeszcze wróćmy do tej bliskości granicy, teraz będą wyglądać, no bo atak wzburzył Polaków i pokazał, jak duży jest problem i jeszcze pewnie będzie większy z osobami, które były na wojnie na Ukrainie, a teraz są albo w swojej ojczyźnie, albo tak jak morderca z Jarosławia, podróżują Niemcy, Polska, inne kraje. Z tego, co się to donoszą media, także media lokalne, no przyjechał do tego klasztoru opactwa, został poproszony, żeby wyszedł poza klauzurę i wtedy doszło do ataku, wziął nóż, który był w przestrzeni kuchennej i zaczął atakować ludzi, księży. Taki wypadek rzeczywiście pokazujący, jak groźni są osoby, które mają niewyleczony stres pourazowy z frontu.
2: No pewnie tak, ale to też będzie pewnie weryfikowane tak naprawdę, bo myślę, że dzisiaj jest dużo różnych dyskusji i wszyscy rozmawiają na ten temat. Też zaczyna mieć to wymiar polityczny, więc tutaj trzeba studzić te emocje, bo Dzisiaj te nastroje antyukraińskie zaczynają bardzo mocno się wyolbrzymiać. Już w tej chwili, nawet po tym ataku, widzimy chociażby komentarze, no, które są bardzo, bardzo mocne, wręcz drastyczne. I myślę, że tutaj warto to tonować. Wczoraj jeden z księży, który był najmniej poszkodowany, już wrócił do opactwa i on zaapelował między innymi o to, żeby nie pojawiała się jakaś agresja na nikogo. Dodał taki wpis, żeby ta agresja się nie pojawiała, że prosi o modlitwę i dziękuję za wsparcie, natomiast podkreślił, żeby właśnie nie pojawiała się ta agresja, no bo ona jest widoczna. W samym mieście myślę, że tak nie jest widoczna, ale w komentarzach, gdzieś w mediach społecznościowych jest mocna. Trudno też powiedzieć, czy to tylko i wyłącznie sami mieszkańcy Jarosławia i okolicy, czy też po prostu ludzie z całej Polski nie piszą, no bo to wiadomo, że jest to temat, który wywołał takie zainteresowanie w całej Polsce.
1: A mieszkańcy Jarosławia z racji na tą bliskość granicy, jak te relacje się teraz będą układać?
2: No tak jak panu powiedziałem wcześniej, w pewnym sensie tutaj mieszkańcy są przyzwyczajeni do tego, więc podchodzą w miarę spokojnie. To jest, ja dam taki, może porównam to do tego, że przed tygodniem, nomen omen, też w czwartek mieliśmy ten alarm i syreny wyły i też pojawiła się taka sytuacja, że no, urzędy były ewakuowane i szkoły były zamykane, ale raczej to nie wywołało jakichś wielkich takich emocji negatywnych. Raczej ludzie podchodzili do tego ze spokojem, bardziej ze zdziwieniem, że coś takiego jest zrobione. Więc tutaj mówię, nie chcę też za każdego mówić, ale tak jak obserwuję chociażby dzisiaj miasto, to po prostu funkcjonuje normalnie, natomiast no, mieszkańcy, dzisiaj to, co udało mi się chociażby z kimś tam porozmawiać, to podchodzą do tego raczej spokojnie. Oczywiście są głosy i one będą właśnie typowo antyukraińskie. One się będą pojawiać. No i tutaj myślę, że teraz wszyscy powinni łącznie z politykami zadbać o to, żeby jakoś to stonować, tak? Bo jednak wszystko do jednego worka chyba nie należy wrzucać.
1: I nie należy tego, jak rozumiem, uogólniać. Chociaż tragedia jest, no jak na wydarzenia Jarosławia, pewnie bezprecedensowa, na pewno bezprecedensowa i także elektryzująca.
2: No w ostatnich latach na pewno nie było takiej sytuacji, a tak jak rozmawiamy, no wiadomo, dzisiaj czas jest taki, jaki jest, toczy się wojna w Ukrainie i też te nastroje pomiędzy Polską a Ukrainą się trochę zmieniły, bo jest to znacznie się zmieniły od tego czasu, kiedy ta wojna wybuchła, więc kiedy dochodzi do takiej sytuacji, no to wiadomo, że pojawiają się różnego rodzaju domysły, no i też ludzie w pewien sposób do tego podchodzą inaczej, ale no myślę, że warto jednak trochę się uspokoić i trochę na spokoju do tego wszystkiego podejść. Oczywiście trzeba tą sprawę wyjaśnić i na pewno ten sprawca powinien być ukarany. No ja uważam, że bez względu na to, czy on jest Ukraińcem, Niemcem, Polakiem, Chińczykiem, jest mordercą i tutaj powinien być tak samo karany. Tutaj nie powinniśmy patrzeć na to, czy on jest Ukraińcem, czy Polakiem, czy Chińczykiem, tak? A z kolei odpowiednie służby powinny sprawdzić, czy rzeczywiście nie miał jakichś tam powiązań, w jaki sposób się dostał. No i być może no to już nie jest w gestii miasta, ani nie w gestii nawet województwa, tylko bardziej Polski. No jak być może weryfikować osoby, które przekraczają granicę, szczególnie tutaj właśnie tą ukraińską, no bo rzeczywiście różne osoby się pojawiają. No, i trudno nam powiedzieć, czy są to osoby, które gdzieś tam mają traumę jakąś wojenną, no bo tutaj pojawiają się takie, ja wczoraj przeczytałem na jednym z portali, że ten Ukrainiec rzekomo walczył na froncie. Nie wiem, czy jest to prawda, czy nie, no ale...
1: No to wiele wskazuje, że taka była historia, no i wiemy, że przyjechał z Niemiec i chciał pojechać na Ukrainę, ale w wyniku ataku przejście było zamknięte, graniczne, no więc tak, zamiast tak, na Ukrainę...
2: To jest potwierdzone, tak. Bo tutaj nawet wczoraj pani prokurator o tym mówiła, że że on dotarł do Korczowej, tak, bo tutaj było, padło pytanie, czy on w ogóle dotarł do Korczowej, także był tam i został stamtąd cofnięty, zwrócony.
1: Bo przejście w wyniku ataku rakietowego Rosji było zamknięte, to by było otwarte, do tragedii by pewnie nie doszło, przynajmniej tamte wczorajszego dnia, nie wiadomo co byłoby dalej, to oczywistym. Tomasz Strzębała, szef redakcji Gazety Jarosławskiej i Gazety Przeworskiej, był naszym gościem prosto z Jarosławia. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net.
1: Razem z nami jest Marek Wróbel, prezes Fundacji Republikańskiej. Dzień dobry, panie prezesie.
2: Dzień dobry.
1: I patrzymy na tą sytuację ogólnopolską w Krakowie. Donald Tusk powiedział grzeczny, już byłem. Przeciwnik ma bejsbola, to ja nie będę grał w szachy, też użyję bejsbola. Dzisiaj rano pan minister Berek, no niedawna minister, teraz już osoba wskazana przez Sejm na sędziego, ale jeszcze bez ślubowania powiedział, jeżeli ktoś utrudnia sędziemu poruszanie się, no to wskazany jest udział policji. Oczywiście wszystko w kontekście tego, jak pan Berek ma trafić do Trybunału i którędy wejść i z czyją asystą szykuje. I mamy takie zapowiedź szczerą, uczciwą, chciałoby się powiedzieć, zapowiedź wariantu siłowego i dokręcania śruby przez Tuska. Czy to jest tylko retoryczne prężenie mózgów?
2: No, dokręcanie śruby bez wątpienia tak, tylko pytanie, czy rzeczywiście wejdą siłowo do Trybunału, bo to są dwie różne sprawy. Poza tym siła i przemoc nie musi być wcale fizyczna. Właściwie jeśli mówimy o kampanii wyborczej, czy w ogóle o kampaniach politycznych, no to przecież ta przemoc jest głównie symboliczna, no bo ona ma wpływać na jakieś notowania, na postawy ludzi, na ich opinie. Przemoc fizyczna, na przykład w postaci wejścia policji do Trybunału, jest tylko jednym i to raczej takim rzadziej używanym aspektem przemocy.
1: Ale to o co może chodzić? Czy jaka to jest zapowiedź z gatunku polskiej polityki w historii III RP? Grzeczny już byłem. Część osób przypomniało cytat z Mateusza Kijowskiego w roku 17. On mówił, że już teraz nie będzie taki grzeczny. To zawzięło podobnie, a wtedy wyglądało to śmiesznie. Chociaż wtedy kot wcale taki śmieszny nie był. Kot wtedy był polityczną potęgą. Kiedyś Radosław Sikorski mówił, że on nigdy nie był grzecznym chłopcem, ani w Afganistanie, ani w Anglii, ani gdzieś tam. Ale to chyba nie jest ten sam deseń, żeby premier powiedział, że grzeczny to już był. Szukałem status Wałęsy, bo to by mi trochę do Wałęsy pasowało, ale nie znalazłem tego typu słów. To być może po raz pierwszy, kiedy urzędujący premier zapowiedział wprost, że wyzwoli się z jakichś takich ram kultury politycznej, czy nawet ram prawnych.
2: To nie jest pierwszy raz w wykonaniu Donalda Tuska. Choćby jego zapowiedź, no chyba już tak ze dwa lata mijają od niej, czy półtora roku, już nie pamiętam. Jego deklaracja demokracji walczącej jest tego samego rodzaju, no różnego rodzaju i zapowiedzi, i czyny, no bo przecież wejście do TVP czy do prokuratury miało charakter siłowy, więc to nie jest pierwszy raz, to nie jest moim zdaniem całkowita zmiana i nowy rozdział, tylko raczej kontynuacja starego paradygmatu demokracji walczącej. Sam pan premier był uprzejmy to tak nazwać, więc powtarzam po nim. Tyle, że oczywiście to się dzieje z różnym natężeniem, w różnym tempie, które zależy od nastrojów społecznych, od tego, co powiedzą partnerzy zagraniczni i od najróżniejszych, zapewne też nieznanych nam czynników. Więc ja bym tutaj jakiejś całkowitej nowości nie postrzegał, natomiast jest to oczywiście zapowiedź, z tym, że to też nic nowego, bo ta zapowiedź już była dostrzeżona wcześniej, tego jak będzie prowadzona kampania wyborcza, jak będzie wyglądał najbliższy rok w polskiej polityce, czyli krótko mówiąc przemoc, chociaż pewnie głównie symboliczna, realizowana choćby przez media. I emocje, strach, polaryzacja. Zresztą to jest, to będzie realizowane co najmniej dwutorowo. Tutaj można powiedzieć opozycja obecna, czy no opozycja, no częściowa opozycja, no bo to dotyczy też, po stronie opozycji jest część instytucji władzy, jak na przykład Pałac Prezydencki, prawda? W każdym razie przeciwnicy koalicji rządzącej będą naciskani czy też atakowani z dwóch stron, czyli od lewej, czyli ze strony koalicji bezpośrednio, a także od strony prawej, czyli ze strony Konfederacji Korony Polskiej. I chodzi tutaj o to mniej więcej, żeby ich ścisnąć, oczywiście również skonfliktować między sobą, co jak ostatnio w naszej rozmowie mówiłem, nie jest takie trudne, bo opozycja prawicowa nie potrzebuje wielu zachęt, żeby się konfliktować między sobą, no ale zawsze można pomóc. W każdym razie to jest, tak właśnie będzie wyglądał najbliższy rok. Czy policja wejdzie do Trybunału? Nie mam pojęcia. Na pewno skończyłoby się to niezłą awanturą, zwłaszcza, że są tam przecież na miejscu obrońcy, którzy nie odpuszczą. Tego nie wiem. Nie wiem, czy Donald Tusk zdecyduje się na taki ruch. Bez wątpienia będzie patrzył na to, jak reagują różni partnerzy zagraniczni, nie tylko centrala brukselska czy berlińska, ale także choćby Waszyngton, który raz po raz wysyła jakieś tam sygnały, więc co do samego Trybunału nie wiem, nie mam pojęcia, natomiast generalnie będziemy mieli do czynienia z taką brutalizacją, podpalaniem wszelkiego rodzaju emocji i krótko mówiąc sianiem chaosu.
1: Sianiem chaosu, ale który będzie miał skuteczny wymiar, bo jak się popatrzymy na sondaże, tym razem nie partyjne, a zaufania, no to na przykład mamy sondaż dla Onetu zrobiony, gdzie prezydent po raz pierwszy ma mniej niż połowę zaufania, ma 47,1% zaufania, spadł poniżej 50%. Część osób z prawicy od Grzegorza Brauna mówi, aha, to jest kara prezydenta za to, że trzyma się sojuszu ze Stanami, gdyby przyjechał na naszą stronę i zawrzał sojusz z Chinami i Rosją, to na pewno by mu nie spadło. Chociaż w tym samym sondażu spada na prezydentowi Nawrockiemu, ale rośnie ministrowi Sikorskiemu, rośnie Czarzastemu, rośnie Tuskowi. Nie wiem, czy to są ci zawiedzeni wyborcy Grzegorza Brauna, którzy odchodzą od prezydenta i zaczynają bardziej ufać premierowi. To jest oczywiście pewien żart, a może jest tak, że właśnie racja jest taka, że ta brutalna siła, że ta przemoc okazuje się skuteczna, że Donald Tusk, Czarzasty patrzą w sondaże i widzą, im ostrzej idziemy, im jesteśmy bardziej brutalni, im bardziej wymachujemy słownym baseballem, tym nam rośnie, że w tym szaleństwie jest metoda i że my tak dojedziemy do triumfu wyborczego, że będziemy atakować, zamykać, aresztować, przesłuchiwać tak długo, aż nas Polacy pokochają. To przypomniał mi się cytat z Kingsize'a, kto oglądał, kiedy nadszyszkownik grany przez Sztura mówi, my was będziemy tak długo kochać, aż wy nas też pokochacie. I Donald Tusk będzie nas tak długo kochał różnymi atakami, aż ogół Polaków pokocha Donalda Tuska.
2: Ja przede wszystkim jestem wielkim, wielkim przeciwnikiem analizowania sondaży, które się, znaczy analizowania nie, ale opierania z rachub i analiz na sondażach, które się dzisiaj ukazują. Po pierwsze, liczą się sondaże na miesiąc przed wyborami, nie wcześniej. Wcześniej one nie pokazują najróżniejszych rzeczy, na przykład tego, kto jest niezdecydowany. Sondażownie również bardzo rzadko publikują odsetek odmów, który bywa nader wysoki, a przy wyrównanych mniej więcej siłach obu obozów one mają, te odmowy mają charakter decydujący, nawet jeśli ten odsetek nie jest aż tak duży, a jest duży. Dalej, nie uwzględniamy kreatywnej roli sondaży. Przecież sondaże bardzo często zamawia się nie po to, żeby dowiedzieć się, co ludzie myślą, ale po to, żeby wpłynąć na to, co ludzie myślą.
1: Znaczy tak, nie tak po to, dalej, żeby tak opisać, dalej. Tylko żeby wykreować rzeczywistość. Tak, to się zdarza.
2: Ostatnio wypłynęło jedno pytanie z sondażu krakowskiego Ibris, które stawiało tezę, że Wokulski, który wykorzystywał potęgę swojego rodu i bogactwo i tak dalej, i nagle przechodzili do kandydatów krakowskich, co jest jakąś okropną manipulacją. To jest wycinek, na chwilę zobaczyliśmy kuchnię sondażową, czyli krótko mówiąc, stawia, mogę zacytować to pytanie. W powieści Lalka Stanisław Wokulski wykorzystuje majątek i pozycję swojego rodu, by zdobyć uznanie społeczne oraz miłość samej Izabeli. Ta sytuacja przypomina trochę kandydaturę Łukasza Gibały, który walczy o prezydenturę z wykorzystaniem pieniędzy jego i jego rodziny. Czy zgadza się pani z tym twierdzeniem? To jest pytanie zadane w sondażu w Krakowie. Więc jeśli na podstawie wyników tak prowadzonego sondażu wyciągamy jakiekolwiek wnioski, to sami sobie jesteśmy winni, że później się kompletnie mylimy. No w każdym razie, istnieje też taka, że tak powiem, częściowa legenda tak zwanych sondaży wewnętrznych, czyli że partie zamawiają jakieś inne sondaże, tym razem prawdziwe, uczciwe i tak dalej, i na ich, czy tam komitety wyborcze, czy i na ich podstawie kreują jakieś tam, tworzą taktyki czy strategie polityczne, natomiast te, które się publikuje, to są sondaże dla plebsu, dla, jak to się mówi, dla pana, panie Areczku, a prawdziwe sondaże wewnętrzne są dla zarządu. Więc ja nie sądzę, żeby takie podpalanie emocji, które się odbywa na wielu polach, nie tylko chodzi o to, że Donald Tusk czy inni przedstawiciele koalicji albo zapowiadają, albo prowadzą jakieś brutalne działania. Tu chodzi też o podpalanie nastrojów w sprawie oczywiście Ukrainy, w sprawie różnych unijnych, no i tak dalej, wiadomo. W każdym razie, ja nie uważam, żeby taka strategia kompletnego chaosu i podpalania była ostatecznie skuteczna, jeśli ludzie dostają nowe rachunki za gaz, mają jakieś wiadomości o rosnącym bezrobociu, mają wiadomości o różnych zagrożeniach i tak dalej, co więcej, odczuwają to na własnej skórze, bo własne doświadczenie i własna opinia zawsze będzie wyżej ceniona przez lepiej postrzegana, bardziej internalizowana niż jakieś przekazy z mediów. Więc z drugiej strony można powiedzieć, że co pozostaje, jeśli wczuć się w sytuację koalicjantów, no to co im biedakom pozostało? Sukcesów, czy to na polu gospodarczym, czy na jakichś polach politycznych, na przykład międzynarodowych, właściwie za wiele nie ma. A jeśli coś jest, to poprzednicy obecnej koalicji, czyli były rząd Zjednoczonej Prawicy, obecnie opozycja, może sobie śmiało te sukcesy przypisać. Proszę zauważyć, że Fort Trump, zakupy zbrojeniowe, jakieś inwestycje i tak dalej, to wszystko było inicjowane za rządów PiS-u.
1: Czyli jedyne, co pozostaje, to powrót do początku tych rządów, które oczywiście siłą przejmowały kolejne instytucje i pokazywały taką...
2: Z braku laku tak, tylko pytanie, czy ktokolwiek to kupi. Znaczy, oczywiście, że żelazny elektorat, fanatyczny elektorat, zwłaszcza Platformy Obywatelskiej, no bo inni koalicjanci to raczej fanatycznego elektoratu nie mają. No może troszkę Lewica i w minimalnym stopniu PSL, ale to w absolutnie minimalnym. Jeśli mówimy o żelaznym elektoracie dzisiejszej koalicji, to jest to elektorat Platformy Obywatelskiej, przepraszam, Koalicji Obywatelskiej. No więc oczywiście ten elektorat będzie jakoś tam częściowo zaspokojony, ale jaką część elektoratu stanowi tak zwany beton. Na pewno niewystarczającą, żeby wygrać wybory. Więc szansą dla Donalda Tuska, czy też jego potencjalnych następców, o ile Donald Tusk na przykład zdecyduje się wybrać karierę międzynarodową, tak jak już mu się to zdarzało, no to szansą jest przede wszystkim słabość przeciwników, a zdecydowanie nie własna siła. Stąd na przykład rosnące notowania Grzegorza Brauna. Nie wiem, czy słychać było ten cudzysłów.
1: No to trzeba było się wsłuchać w cudzysłów, tak, ale to już puentując.
2: Teraz przed wojną, proszę zobaczyć, mamy, nie wiem, ewakuację szkół w odpowiedzi na zdarzenia, które dzieją się codziennie od 4 lat. Dlaczego nagle teraz? Nic się nie zmieniło. Prowokacje rosyjskie, oczywiście ich rosyjskie ataki na Ukrainę trwają od 4,5 roku, a prowokacje najróżniejsze, które, czy jakieś tam, powiedzmy, akty sabotażu, przecież to wszystko dobrze, niby dobrze znamy, a jednak reakcja władz na te posunięcia jest znacznie mocniejsza niż jeszcze parę miesięcy temu. O czym to świadczy? Oczywiście zawsze może pan minister, pan premier Sikorski wyjść na Twittera i z tajemniczą miną powiedzieć, że z pewnych źródeł wie, że coś się szykuje i tak dalej, i tak dalej. I to niby uzasadnia te wzmożone środki ostrożności, które zresztą w dużej mierze dzieją się w rzeczywistości medialnej, tak, bo ewakuacja urzędników czy dzieci ze szkoły do parku w przypadku ataku rakietowego, no nie ma wielkiego sensu, prawda, to nie jest żadna ewakuacja, to tak jakby był pożar w budynku, a nie potencjalny atak rakietowy, więc no to pokazuje, że krótko mówiąc, jesteśmy bardzo podgrzewani emocjami i wszelkie wewnętrzne konflikty i niespójności w opozycji są wzmacniane. Natomiast strategia, czy też taktyka skupienia wokół flagi jest coraz mocniej widoczna.
1: I pytanie, czy będzie skuteczne, ale to będziemy odpowiadać w następnych rozmowach, Marek.
2: Moim zdaniem nie wystarczy, chyba że opozycja da się zwabić w liczne pułapki i popełni liczne błędy. Wtedy może być skuteczne.
1: O czym mówił Marek Wróbel, prezes Fundacji Republikańskiej. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Ja dziękuję i kłaniam się.
1: Do zobaczenia.
0: Nocne powtórki w net.

0: Urban. Nocne powtórki w net. Serwis międzynarodowy Radia Wnet.
1: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Mikołaj Murkociński. Witam serdecznie w tym serwisie międzynarodowym, w wydaniu specjalnym serwisu międzynarodowego Radia Wnet, prosto z ulic Paryża, które być może Państwo słyszą gdzieś tam w tle. Znajduje się w 6 dzielnicy Paryża, na po lewej stronie Sekwany, w sercu tak zwanego katolickiego Paryża. Mówi się tak o tym miejscu, ponieważ jest tu taka koncentracja różnych instytucji katolickich, zaczynając przede wszystkim od sanktuarium Matki Bożej od Medalii przy Rue du Bac. Rue du Bac znajduje się dosłownie tutaj za rogiem od miejsca, w którym się znajduje, ale tutaj także znajduje się Instytut Katolicki w Paryżu, który dzisiaj zostanie odwiedzony przez papieża Leona XIV. Tutaj również znajduje się szereg innych instytucji i kościołów i nieprzypadkowo to również w tym miejscu będzie się dzisiaj koncentrowała ta obecność papieża Leona XIV, który, przypomnę, przybył już dzisiaj około godziny 10 do Francji, do Paryża. Wylądował jego samolot na lotnisku w Orly, na południu miasta, i tym samym zaczęła się podróż apostolska, która będzie trwała 4 dni, będzie trwała do poniedziałku i która obejmie nie tylko Paryż, ale także Lourdes, dokąd papież uda się jutro, oraz Metz, to miejscowość, w której będzie przebywał papież w poniedziałek, i także z tejże miejscowości, z Metz, papież Leon XIV wróci do Watykanu. Ale to niewątpliwie dzisiaj i jutro, można powiedzieć, są te najważniejsze punkty programu pielgrzymki papieża Leona. Pielgrzymki, które, jak już wspominałem, dzisiaj w dzisiejszym poranku Radia Wnet, ma bardzo, bardzo napięty program. Chyba żadna inna wcześniejsza pielgrzymka nie była tak, kolokwialnie mówiąc, dopchana. W każdym razie papież Leon XIV wylądował i obecnie znajduje się w Pałacu Elizejskim, czyli w Pałacu Prezydenckim, dokąd wszedł w towarzystwie prezydenta Francji Emmanuela Macrona i aktualnie dziennikarze i osoby, które zostały zaproszone do Pałacu Elizejskiego z tej okazji, oczekują na pojawienie się papieża Leona oraz Emmanuela Macrona na mównicy, na scenie. Wiemy, że Leon XIV będzie przemawiał i to będzie także okazja dla Emmanuela Macrona, jedna z nielicznych zresztą okazji, aby także kilka słów powiedzieć. Kolejna taka okazja będzie miała miejsce dopiero w Metz, gdzie także Emmanuel Macron będzie obecny. Papież wylądował, dzisiejszy program bardzo, można powiedzieć, oficjalny. Tak jak wspomniałem, teraz trwa to spotkanie z Emmanuelem Macronem. Będzie także spotkanie z korpusem dyplomatycznym, a później o godzinie 15 papież Leon XIV uda się do siedziby UNESCO, czyli do tej agendy ONZ-owskiej, która odpowiada za dziedzictwo. Tam również papież Leon XIV wygłosi przemówienie, które jest bardzo, bardzo wyczekiwane. Przemówienie, które na pewno będzie dotyczyło w pewnym stopniu stanu naszej planety, naszego świata. Ma zostać również poruszony wątek sztucznej inteligencji i jej roli. Zresztą to także w nawiązaniu do encykliki papieża Leona XIV, Dignitas Humanitas, w której ten problem, ta kwestia sztucznej inteligencji jest także poruszona. Ale dzisiejszy serwis może warto zacząć od pytania w ogóle, w jaki sposób do tego doszło, że papież Leon XIV przyleciał do Francji, że można powiedzieć, zerwał z tradycją bojkotowania Francji przez jego poprzednika, papież Franciszek, choć był kilkakrotnie we Francji w czasie swojego pontyfikatu, to konsekwentnie odmawiał pielgrzymki oficjalnej wizyty do tego kraju, choć także łączyła go, można powiedzieć, przyjaźnie i na pewno jakieś porozumienie z Emmanuelem Macronem. Ale o tym, jak do tego doszło, że papież tak wcześnie w sumie, no bo nieco ponad rok minął od rozpoczęcia jego pontyfikatu, jak to się stało, że on tak szybko przyjechał do Francji, o tym mówił kardynał Avelin, który jest arcybiskupem Marsylii, który jest również przewodniczącym Konferencji Episkopatu Francji. Francji mówił o tym na antenie France Inter. Posłuchajmy.
2: Kiedy mu to zaproponowałem, zgodził się. Potem trzeba było ustalić datę, a to już było trudniejsze. Ale po rozmowie z osobą zarządzającą jego kalendarzem, po poszukiwaniach i dokładnym przejrzeniu powiedziano mi, w 2026 roku nie ma już wolnych terminów. Trzeba poczekać do 2027 roku. Ale w 2027 mamy okres wyborczy. Poza tym nie wiadomo, jak to się potoczy. Powiedzieliśmy więc sobie, to wypadnie na 2028 rok. Ale w międzyczasie widziałem, jak kalendarz papieża się zapełnia. Powiedziałem, jeśli nie uda nam się znaleźć terminu w 2026, to wszystko się znacznie opóźni. Poszedłem więc do niego. Odpowiedział

0: opowiadał Jean-Marc Cavelin, arcybiskup Marsylii, który zresztą, z którym jest wywiad opublikowany w dzisiejszym numerze dziennika Le Parisien. Do tego jeszcze za chwilę wrócę, do tego przeglądu prasy. Natomiast jeszcze kilka takich kwestii organizacyjnych, ponieważ zorganizowanie tej pielgrzymki to także bardzo duże wyzwanie logistyczne. O tym mówił minister spraw wewnętrznych Laurent Nunez, który potwierdził, że przede wszystkim nie ma żadnego bezpośredniego zagrożenia terrorystycznego ani żadnego innego w tych dniach w Paryżu. Podał również pewne liczby. 14 tysięcy policjantów i służby mundurowych jest zmobilizowanych dzisiaj w Paryżu. Jutro to będzie 12 tysięcy funkcjonariuszy. W kolejnych dniach w Lourdes i w Metz również ta mobilizacja będzie bardzo duża, bardzo pokaźna. 7 tysięcy policjantów w Lourdes i 5 tysięcy w Metz. Ale także, no, jak wiemy, ta msza święta, która jutro będzie odprawiona o godzinie 15 w Paryżu, w sercu Paryża także wymaga wielkich przygotowań, ale także nakładów finansowych. Tylko przypomnę, że ta msza święta jutro o godzinie 15 zostanie odprawiona przez papieża Leona XIV na placu Concorde. To jest plac znajdujący się w centrum stolicy, dosłownie naprzeciwko budynku parlamentu. I według ostatnich danych na tę mszę zapisało się 600 tysięcy osób, ale ten tłum będzie prawdopodobnie znacznie większy, ponieważ przewidziano także miejsce dla osób, które nie zdążyły się zapisać. Tak więc wierni będą obecni nie tylko na placu Concorde, który i tak już jest sporych rozmiarów, ale prawdopodobnie ten tłum pokryje całą aleję Pól Elizejskich, aż po Łuk Triumfalny, a nawet być może nawet dalej do Alei Wielkiej Armii, la Avenue de la Grande Armée, gdzie przewidziane zostały właśnie te sektory dla osób, które nie zdążyły się zapisać. Cały ten system z zapisami, zresztą to też jest ciekawe, on został, można powiedzieć, przejęty od Hiszpanów, ponieważ Hiszpanie tenże system wprowadzili w czasie ostatniej wizyty papieża Leona XIV w Hiszpanii właśnie. I tutaj stwierdzono we Francji, że ten system bardzo dobrze zafunkcjonował, ale też można powiedzieć, że pokazał, jak wielką popularnością cieszy się ta wizyta papieża Leona XIV we Francji. Mówiłem o logistyce, ale to także warto powiedzieć kilka słów o budżecie, ponieważ to również wielkie pieniądze. Początkowo episkopat Francji wyceniał całą organizację tej wizyty na 17 milionów euro, ale biorąc właśnie pod uwagę wielkie zainteresowanie wiernych, ten budżet musiał zostać znacznie powiększony do 27 milionów euro, które w większości tenże budżet musiał zostać pokryty przez Kościół. Mówił zresztą właśnie o tym w tym samym wywiadzie wspomniany już kardynał Jean-Marc Cavelin. Posłuchajmy.
1: Alors, il y a trois diocèses qui reçoivent.
2: Papieża przyjmują trzy diecezje: Paryż, Lourdes i Metz. Każda z nich ma swój budżet. Budżety Lourdes i Metz są w miarę pokryte. Z budżetem Paryża jest trudniej. Dlatego organizowane są zbiórki funduszy, ponieważ nie ma innego rozwiązania. Na razie zbiórki te przynoszą efekty, ale zobaczymy, jak sytuacja się rozwinie.
1: Pour l'instant, nous progressons dans ces appels aux dons. Nous verrons bien.
0: Rzeczywiście, jak na razie tych pieniędzy brakuje i między innymi na stronie internetowej, dedykowanej stronie internetowej Pape en France można taki datek złożyć. I jeszcze może spójrzmy na tytuły dzisiejszych gazet w francuskich. Już wspomniałem o dzienniku Le Parisien, który mam tutaj w dłoni, Le Parisien, i tytuł Francja intryguje Leona, to jest tytuł na czołówce. Widzimy na dużym zdjęciu papieża Leona XIV z kardynałem Jean-Marciem Cavelin. Jean-Marc Cavelin, który zresztą Państwu tylko przypomnę, kiedy trwało konklawe i te całe spekulacje, kto zostanie następnym papieżem, kto zostanie następcą papieża Franciszka, to właśnie Cavelin był wymieniany wśród faworytów. Zresztą został on nieoficjalnie poparty przez Emmanuela Macrona, który

0: co zresztą wzbudziło pewne oburzenie w Stolicy Apostolskiej, ale to już tak nawiasem mówiąc. Przewracam tutaj stronę. Na drugiej i trzeciej stronie widzimy właśnie wywiad Rzekę z Jean-Marciem Avlinem, z kardynałem Jean-Marciem Avlinem, a dalej artykuł korespondenta w Watykanie dziennika Le Parisien, Thomas Poupeau, w którym mówi, jak to właśnie w czasie tych ostatnich wakacji papież Leon XIV przygotowywał się do tej wizyty, między innymi ucząc się intensywnie języka francuskiego. Ale cała prasa francuska dzisiaj o tej wizycie mówi. Dziennik Le Monde, tutaj tytuł Leon XIV, les enjeux d'une visite historique, czyli Leon XIV i wyzwania historycznej wizyty. Podobny bardzo tytuł dziennika Le Figaro, czyli Leon XIV, une visite historique, czyli Leon XIV, czyli wizyta historyczna. Ten szerszy przegląd prasy może jeszcze na taki szerszy przegląd prasy dzisiejszej przyjdzie czas, tym bardziej, że dzisiaj od godziny 16 mamy w zasadzie wraz z Małgorzatą Kleszcz cały program dedykowany tej wizycie, ale dzisiaj jeszcze taki może wspomnieć warto o tym akcencie właśnie już dla ludzi, dla wiernych. Po tych wszystkich protokolarnych wizytach przyjdzie czas na spotkanie o godzinie 19.30 z młodymi na stadionie Seine-Saint-Denis. Może posłuchajmy, co o tym mówił, o tej wizycie, na antenie radia RTL biskup właśnie tej podparyskiej miejscowości.
1: Jest tu powitanie w imieniu wszystkich biskupów Francji, ale ponieważ jestem biskupem diecezji Saint-Denis, to właśnie do mnie należy powitanie papieża, więc nie ukrywam, że odczuwam presję, by znaleźć odpowiednie słowa i sprawić, by dobrze zrozumiał, gdzie się znajduje i przed kim stoi.
0: To powiedział biskup Saint-Denis, diecezji Saint-Denis, bo rzeczywiście stadion Saint-Denis znajduje się w jednej z tych miejscowości, w których w zasadzie większość już stanowią mieszkańcy wywodzący się z migracji. Zresztą w Saint-Denis także mszę odprawiał w katedrze Saint-Denis, która także jest nekropolią francuskich królów. Tam odprawiał mszę świętą także papież Jan Paweł II w roku 1980. O tym wszystkim będę już jeszcze Państwu opowiadał dzisiaj po południu, ponieważ do Saint-Denis się również udam, ale teraz proponuję, abyśmy posłuchali wywiadu, który nagrałem w godzinę temu. Rozmawiałem z panem redaktorem Michałem Kłosowskim, watykanistą, który się specjalizuje właśnie w kwestiach związanych z Watykanem i z papiestwem. Posłuchajmy tej rozmowy. I tak niektóre wywiady możemy przeprowadzać w bardzo pięknych okolicznościach, nie natury, ale może w okolicznościach miejskich. Teraz jesteśmy dokładnie między placem Concorde, gdzie będzie miała miejsce msza święta, gdzie będzie odprawiona msza święta jutro, a parlamentem francuskim. Jest ze mną pan redaktor Michał Kłosowski, watykanista, dziennikarz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: No to w takim razie wiemy już, że papież wylądował na lotnisku w Orly. Dlaczego tak dużo mówi się o tej pielgrzymce papieża?
2: To jest w ogóle zaskakujące, w jaki sposób każda papieska wizyta, niezależnie od szerokości geograficznej, potrafi zogniskować uwagę nie tylko mediów, ale w ogóle społeczeństwa. Ja pamiętam, kiedy papież Franciszek był w Iraku, no to Irak nam się średnio kojarzy ze światem katolickim i zainteresowaniem papiestwem, a pamiętam, jak tam byliśmy absolutnie zdumieni skalą przygotowań i zainteresowaniem. Francja, laicka Francja ze swoim laicite, republikanizmem i zamknięciem religii w domach, teoretycznie też nie powinna się przesadnie interesować papieżem, który przylatuje tutaj. A jednak ta pielgrzymka faktycznie wywołuje gigantyczne zainteresowanie i mediów, i społeczeństwa. Może dlatego, że Francja jest trochę zawieszona między poszukiwaniem swojej tożsamości, a odbudowywaniem korzeni, które wraz z odbudową Notre Dame, mam wrażenie, gdzieś wychodzą na światło dzienne. Poza tym francuskie społeczeństwo, społeczeństwo zmęczenia, jak nazywają je socjologowie często, jest, mam wrażenie, coraz bardziej społeczeństwem poszukującym pewnych twardych, niezmiennych pewników. No i Kościół, papiestwo, 2000 lat tradycji, właśnie to wszystko przynosi. Myślę, że stąd się bierze to zainteresowanie tą pielgrzymką wśród elit i wśród mediów. No a społeczeństwo francuskie, które jednak okazuje się, że w tym swoim DNA ma przywiązanie do kościoła, tradycji i religii, pomimo tych wszystkich wielkich rewolucji, odkrywa wiarę trochę na nowo. Też z powodu tych różnych przedsięwzięć, ale też świetnego wykorzystywania mediów przez francuski episkopat.
0: No to jest fascynująca sprawa, dlatego no, rok 1905, bardzo twarde prawo o separacji kościoła od państwa, no oczywiście wiemy, rewolucja francuska 1789 i tak dalej, to jest pewien paradoks.
2: Jest paradoks, ale proszę zobaczyć. Kolegium Bernardynów, które mamy całkiem niedaleko, założone przez kardynała Lustigera, 18 lat temu gościło Benedykta XVI. Wcześniej był tu Jan Paweł II. I za każdym razem te papieskie pielgrzymki, mimo laicite, mimo dramatu wojen, mimo nawet teraz skali migracji we Francji i zmian społecznych, one wywołują gigantyczne zainteresowanie. Bo mam wrażenie, że głęboko w DNA francuskim jest też taka potrzeba słuchania hierarchicznej inteligencji. W tym sensie, że papież przynosi nie tylko świadectwo wiary, nie tylko świadectwo Kościoła, ale też pewnego rodzaju sznyt intelektualny, który we Francji, ten sznyt intelektualny jest czymś cenionym przecież najbardziej. Mieliśmy rozmowy Dominika Woltona z bardzo wieloma katolickimi intelektualistami, z wymienionym kardynałem Lustigerem również. Mieliśmy rozmowę Dominika Woltona z papieżem Franciszkiem, przecież wydano. Mamy Magnifica Humanitas teraz, która jest w 140 tysiącach egzemplarzy sprzedana już tu we Francji. Myślę, że jednym z elementów takiego sukcesu tej pielgrzymki jest właśnie też to, że Francuzi bardzo wysoko intelekt, wiedzę i mądrość ceniący widzą w papiestwie pewnego rodzaju depozytariuszy tej wiedzy i mądrości, którą niesie ze sobą 2000 lat doświadczenia Kościoła.
0: A myślę, że takim właśnie przykładem człowieka, który obrazuje to, o czym pan mówi, jest prezydent Francji, Emmanuel Macron, który jest stałym gościem w Watykanie, który jest sam przecież absolwentem szkoły jezuickiej, z tego co pamiętam.
2: Jednocześnie już te jego bytności czasów Franciszka zostały trochę ograniczone, bo faktycznie za czasów papieża Franciszka to Emmanuel Macron był w Watykanie średnio raz na pół roku. Kiedyś taki tekst popełniłem o tym. I faktycznie oczywiście to się wiąże z tą godnością kanonika, które po królach francuskich i potem po Napoleonie, który zdobył Rzym i podzielił go trochę na te części francuskie. Francuski w Rzymie jest bardzo ważnym językiem, oczywiście. Natomiast papież Leon XIV jest trochę innym papieżem niż Franciszek, mimo że jest jego takim spadkobiercą w jakimś sensie, ale jest jednocześnie augustianinem, bardzo głęboko i dobrze wykształconym matematykiem również, nie tylko filozofem, jednocześnie człowiekiem bardzo pokornym. Ja pamiętam jego wystąpienie w Kortezach hiszpańskich, które jak słuchałem i kiedy uświadomiłem sobie, że ten człowiek w zasadzie z pamięci opowiada historię wielkich podbojów Europy na zachodzie, opowiada historię de la Vittorii, prawie narodów, poszukiwania godności człowieka, uświadomiłem sobie, że jest w nim coś bardzo głęboko inteligenckiego. I myślę, że to jest też coś, na co liczą, czy co widzą Francuzi, chociażby po tej popularności Magnifica Humanitas, która no, w epoce sztucznej inteligencji jest dokumentem bardzo ważnym, po prostu, nie tylko dla papiestwa, nie tylko dla świata anglojęzycznego, ale też dla świata frankofońskiego, jak się okazuje. No i cóż, no wszyscy czekają na to, co papież tutaj powie, nie tylko w Paryżu, ale też w Lourdes i w Metz. Metz, który moim zdaniem jest taką trochę zapomnianą, ale wisienką na torcie tej podróży.
3: W wymiarze europejski, tak.
2: Podróży apostolskiej, no bo Europa. Europa, o której cały czas Leon przypomina, że jest czymś więcej niż tylko projektem biznesowym. To nie tylko jest ekonomia i biznes, ale Europa jest projektem pojednania. Projektem konstrukcji pokoju na kontynencie, przez który raz na pokolenie przetacza się gigantyczna wojna. No to nie tylko pierwsza, druga wojna światowa, przecież wcześniej jeszcze te wszystkie zmagania aż od czasów napoleońskich. Więc sądzę, że to wszystko składa się na popularność tej wizyty, na tą papieską, że tak powiem, gorączkę tutaj we Francji, no bo i wszystkie telewizje, i wszystkie media, i gazety, i social media, mnóstwo tego wszystkiego, prześcigają się w tym, jak pokazać tą pielgrzymkę. No tego nie było. Ja sobie nie przypominam, a Francję całkiem znam, nie przypominam sobie tego w ostatnich latach, więc myślę, że też stąd się bierze ta gorączka papieskiej wizyty we Francji, z potrzeby poszukiwania i wiary, że papiestwo i papież wciąż niosą ze sobą pewne ponadczasowe wartości i wiedzę, i mądrość.
0: Pan śledzi te różne pielgrzymki papieża Leona XIV, który rozpoczął ten swój pontyfikat całkiem niedawno, bo trochę ponad rok temu. Mamy wrażenie, że każda ta pielgrzymka jest całkiem sporym sukcesem. Jak to się dzieje, że ten człowiek, który jest bardziej wycofany niż papież Franciszek, przynajmniej tak to wygląda, jak jemu się udaje właśnie porywać takie tłumy i wzbudzać takie zainteresowanie?
2: Wie pan, ja papieża poznałem na siłowni. Mieszkając w Rzymie, pod Watykanem, jest taka siłownia Omega Fitness i tam przychodził właśnie jeszcze ówczesny kardynał Prevost razem ze swoim sekretarzem, księdzem Ramaekunom Ingą. To jest dość niezwykła cecha tego człowieka, kardynała Prevosta. On jest bardzo pokorny. To po pierwsze. Po drugie, jest głęboko zintegrowany jako osoba. To znaczy, on nie ukrywa, że gra w tenisa, uprawia sport. On nie ukrywa, że uczy się na Duolingo języków. On nie ukrywa, że jednocześnie jest synem świętego Augustyna, czyli jednego z ojców Kościoła i myśli współczesnej Kościoła. Leon XIV, imię po Leonie XIII, katolicka nauka społeczna. Ten papież jest taką emanacją odpowiedzi Kościoła na problemy świata współczesnego, na chaos, na te wszystkie rzeczy, które się wiążą z dezinformacją, z tym chaosem całym, z halucynacjami, z tym szumem, w którym żyjemy. On jest po pierwsze bardzo głęboko pokorny, po drugie jako augustianin prowadzi życie zakonne, czyli ma czas i na modlitwę, i na sport, i na edukację. Porywa tłumy też jeszcze jedną rzeczą, jest poliglotą. Ja pamiętam w Angolii, kiedy on zaczął na tej mszy pod Luandą, w tym osiedlu przez Chińczyków zbudowanych, mówić po portugalsku. I oni wszyscy absolutnie wybuchnęli radością. Kiedy jest we Włoszech, mówi po włoszku. Kiedy rozmawia z przywódcami świata anglosaskiego, mówi po angielsku. To jest duży klucz do w ogóle takiego sukcesu komunikacyjnego, czyli znajomość języka, umiejętność porozumienia się z człowiekiem i językiem, którego on używa. Myślę, też stąd się to bierze. Z integracji jego jako osoby, z pewnej powagi urzędu oczywiście, ale też z tej jego łagodności, otwartości i wychodzenia do tych, z którymi się spotyka, chociażby ucząc się właśnie ich języka.
0: Chociaż potrafi też mieć ostre słowa, szczególnie wobec władz państwowych, to zobaczyliśmy w czasie jego pielgrzymki po Afryce. Czego możemy się tutaj spodziewać we Francji? Co powie Leon XIV do Francuzów, czy też także do władz francuskich? No Francja w końcu też jest w takim gorącym momencie politycznym. W przyszłym roku wybory prezydenckie. Czego może się spodziewać Emmanuel Macron od papieża Leona?
2: Myślę, że sam Emmanuel Macron nie wie, czego się może spodziewać. O ile Franciszek był przewidywalny w jakimś sensie, to tutaj już kilka dni temu były informacje o tym, że właśnie miał być medal dla papieża Leona, którego on odmówił przyjęcia. Miało być to, miało być tamto. Wiemy, że kandydaci w prezydencjele się próbują wszyscy spotkać z papieżem, zrobić zdjęcie. Ale on powie to, co będzie uważał za słuszne. Myślę, że hasło tej pielgrzymki, które nawołuje do obrony życia, każdego życia, i poczętego, i migranta, i osoby starszej, wybrzmi bardzo mocno. bo też ten piękny gest z osobami, z zespołem Downa, które będą asystować podczas mszy jako ministranci w Lourdes, to też jest taki element mówiący o tym, że Francjo, nie tylko nie zapominaj o swoim chrzcie, ale nie zapominaj o swoim życiu. O życiu swoich mieszkańców, o życiu wiarą. To będą pewnie słowa, wokół których papież zbuduje te swoje wystąpienia, no ale jednocześnie jesteśmy we Francji, na francuskim gruncie, na francuskiej ziemi, więc myślę, że będą to słowa wyraziste, które oby, tak jak te 30 lat temu słowa Jana Pawła II zatrzymały pewne zmiany we Francji, też zatrzymają niektóre zmiany, które dzieją się dzisiaj we francuskim prawodawstwie. Mówię tutaj oczywiście o tej ustawie skracającej życie de facto. To są rzeczy, które na pewno papież Leon XIV podejmie, no bo musi je oczywiście podjąć. I na koniec Europa. Europa, bo Francja ma gigantyczną rolę do odegrania w procesie budowania Europy, konstruowania europejskiego pokoju. I tak jak pisze zawsze i mówi Rémy Braque, jest tym centralnym miejscem, z którego idee na różne miejsca Europy, z tego kontynentu emanują.
0: No to już ostatnie pytanie w takim razie. Jeżeli spojrzeć na te wszystkie podróże apostolskie, dotychczasowe papieża Leona, czy tutaj mamy jakiś klucz i jeżeli tak, to jak Francja tutaj w tej układance się plasuje?
2: Leon wraca do korzeni. Wraca do tych miejsc, do których Franciszek nie poleciał. Hiszpania, bardzo stary kościół, gigantyczna rola w ewangelizacji narodów, ale też tragiczna przecież. Francja, kościół francuski z tymi intelektualistami, z całym pokoleniem, no ale też z tymi, którzy popełnili błędy. To jest klucz, który mówi nie tylko peryferie, tak jak Franciszek, no bo peryferie też były. Angola, Turcja, Liban, ale też korzenie, też tradycja, też stary kościół, stara Europa, Francja, Hiszpania i te miejsca, których uciec się nie da, czyli Liban, blisko Ziemi Świętej. To jest klucz. Klucz łączenia, niedzielenia, klucz powrotu trochę do tradycji i do korzeni, a nie tylko wychodzenia tam dalej z tym takim odzewem czy zaciągiem ewangelizacyjnym. To myślę, że jest coś, co można podsumować jako ten klucz do papieskiego kalendarza. Łączenie i powrót do swoistej tradycji z domieszką tego, co jest konieczne, bo w takim świecie żyjemy, czyli wychodzenia poza granice tego, co znamy jako my, jako Kościół nasz lokalny, w kierunku Kościoła globalnego.
0: Powiedział redaktor Michał Kłosowski. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ten wywiad będzie dostępny do słuchania na portalu wnet.fm. Minęła godzina 12 tutaj w Paryżu, jak również na krakowskim przedmieściu 79. To ja w takim razie mówię Państwu do usłyszenia dziś po południu, ponieważ tak jak już wspomniałem, od godziny 16 program specjalny poświęcony pielgrzymce papieża Leona XIV do Francji. Od godziny 16 wraz z Małgorzatą Kleszcz w Warszawie, ja w Paryżu. I zobaczymy, do której minimum do godziny 22 z Państwem będziemy. Kłaniam się nisko, Mikołaj Murkociński.
3: Serwis międzynarodowy Radia Wnet. Nocne powtórki Wnet.

0: Nocne powtórki w net.
1: Studio Dublin. Wieści ze Szmaragdowej Wyspy.
2: Dzień dobry, piękne słuchaczki i zacni słuchacze. Przed nami Studio Dublin, dzisiaj bez redaktora Bogdana Ferenca, który rozpoczął upragniony urlop, a ja ten urlop zaczynam od poniedziałku, ale spokojnie, Cieniach Jaskini i Muzyczna Polska Tygodniówka nadal w ramówce Radia Wnet. Jutro wyjątkowo sobotnie spotkanie z polską muzyką poprowadzi braworowo, jak to on, redaktor Sławomir Orłat, ojciec dyrektor listy Polish Chart. A przed nami gość wieści historycznych ze Szmaragdowej Wyspy. Do Dublina 25 września w roku pańskim 1846 docierały meldunki o rozległym nieurodzaju ziemniaka w wielu hrabstwach. Był to jeden z dramatycznych sygnałów pogłębiania się wielkiego głodu, który w następnych latach radykalnie zmienił demografię, społeczeństwo i historię emigracji irlandzkiej. Wielkim bohaterem, który ratował Irlandczyków od głodu, był Sir Edmund Strzelecki. Nam znany tylko i wyłącznie z Australii i jego... 25 września 1917 roku śmierć Thomasa Asha. Kim był Thomas Ash? Thomas Ash był uczestnikiem Powstania Wielkanocnego i działaczem Irish Volunteers. Zmarł po przymusowym karmieniu podczas strajku głodowego w więzieniu Mount Joy. Jego śmierć stała się ważnym momentem radykalizacji irlandzkiego ruchu republikańskiego i symbolem represji władz brytyjskich. Natomiast 25 września 1969 roku kulminacja, jak mawiamy na Szmaragdowej Wyspie, kulminacja oblężenia Bogside w Derry, to Irlandia Północna. Starcia katolickiej dzielnicy z policją, po których po raz pierwszy na ulicę wkroczyło brytyjskie wojsko. I był to moment przełomowy dla późniejszych czasów Troubles, tej bratobójczej wojny domowej między lojalistami a republikanami. 25 września 1978 roku, w okresie po wyborze Jana Pawła II, 16 dzień października, polskie i irlandzkie środowiska emigracyjne w Dublinie intensyfikowały swoje kontakty. Wszyscy przewidywali, że to Polak. Nie wiadomo jak, być może natchnienie Ducha Świętego, że Polak będzie następcą świętego Piotra. W literaturze historycznego przedmiotu wskazuje się, że to właśnie w drugiej połowie lat 70. rodzą się inicjatywy, które doprowadzą do powstania Irish Police Society, IPS, w styczniu 1979 roku. Natomiast dzisiaj, bo w tle grupa YouTube, panie i panowie, to niezwykłe instrumentalne nagranie Heartland z płyty Rattlingham. 25 września 1976 roku w muzyce szczególny wymiar kulturalny. Dziś przypada 50. rocznica pierwszego spotkania przyszłych członków grupy YouTube. W Dublinie zaplanowano wydarzenia rocznicowe, a Central Bank of Ireland wypuszcza dziś pamiątkową monetę dwueurową poświęconą zespołowi. I bez wątpienia to dobry motyw radiowy. Od kuchni w północnym Dublinie roku 1976 kuchnia perkusisty grupy YouTube Larego Malena Juniora. Od kuchni do YouTube jako jednej z największych marek kultury irlandzkiej i narzędzia irlandzkiego soft power na całym świecie. Dzisiaj jeszcze powrócę do tego niezwykłego wydarzenia w drugiej godzinie dzisiejszego muzycznego piątku. To godzinie 14. Opowieść o grupie YouTube i trochę mało znanych nagrań. Natomiast dzisiaj w studiu Dublin z ukłonami dla redaktora Bogdana Ferenca, który już wkrótce nawiedzi mnie sobotnią porą, nagranie I Will Follow, to z tego dodatkowego dysku, który znalazł się na rocznicowym wydaniu debiutu płytowego grupy YouTube Boy. I Will Follow, Bono, to przepiękna odezwa do duszy świętej pamięci mamy Bono, Iris, która opuściła go i przeniosła się na drugą stronę luster, gdy Bono miał lat 12. Ale przed nami, panie i panowie, wieści ze Szmaragdowej Wyspy. Najpierw o tym, że Irlandia żyje już trochę świętami Bożego Narodzenia i Dublin City Council zdementował cofnięcia pozwoleń w sprawie festiwalu świątecznego. Dublin City Council stanowczo zaprzecza, jakoby doszło do tak zwanego U-turnu w kwestii festiwalu Winter Lights, podkreślając, że impreza odbędzie się w grudniu, a następnie zostanie przedłużona na styczeń i początek lutego, kiedy będziemy świętować Dzień Świętej Brygidy, kiedy rozpoczyna się Imbolc, czyli to celtyckie, wiosenne, nowe światło. Tony Smithers, szef do spraw wydarzeń w Radzie Miasta Dublina, wyjaśnił w radiu RTI. To nie jest zmiana zdania. Zawsze planowaliśmy grudniową edycję z motywem bożonarodzeniowym, a styczniowa część to rozszerzenie festiwalu o tematyce zimowej. Rada Dublina przyznała jednak, że w komunikacie z wtorku pojawił się błąd komunikacyjny, który sugerował przeniesienie całego festiwalu na nowy rok. Festiwal, który trwa nieprzerwanie od 2018 roku, przyciąga rocznie prawie 300 tysięcy odwiedzających i obejmuje projekcje świetlne na zabytkach oraz instalacje w centrum Dublina. Smithers dodał także, że zaczynamy planować wydarzenie bożonarodzeniowe już w lutym. Nic się nie zmieniło. 100% historii pozostaje taka sama. A teraz wieści ze szkolnictwa wyższego Republiki Irlandii. Uczyć za granicą, nie przyciągać cudzoziemców. Minister szkolnictwa wyższego James Lawless zapowiedział zmianę priorytetów. Irlandzkie uczelnie mają rozwijać programy wyjazdowe dla rodzimych studentów zamiast masowo rekrutować cudzoziemców. Instytucje szkolnictwa wyższego powinny skupić się bardziej na nauczaniu poza Irlandią niż na przyciąganiu międzynarodowych studentów do naszego kraju. Tak powiedział minister w wywiadzie dla dziennika The Irish Times. Zmiana ta ma odpowiadać na wyzwania demograficzne i rynkowe, a także wzmacniać międzynarodową obecność irlandzkiej edukacji. A w praktyce, piękne słuchaczki i słuchacze Studia Dublin, może to oznaczać większe wsparcie dla programu wymiany staży zagranicznych i partners z uczelniami overseas, czyli poza granicami Szmaragdowej Wyspy. Decyzja wywołała dyskusję w środowisku akademickim, gdzie dotychczas model rekrutacji był postrzegany jako źródło dochodów i różnorodności. Studio Dublin, wieści ze Szmaragdowej Wyspy. No i teraz rzecz zapalna, bo Parade Commission ma rozstrzygnąć wniosek oranżystów o marsz w Drumcree. Komisja Irlandzka do spraw parad, Parade Commission w Irlandii Północnej, ma wydać decyzję w sprawie wniosku Orange Order o marsz ulicą Galvardy Road w Partadown. Pierwszy raz od niemal 30 lat marsz zaplanowany na niedzielę 27 września. Galvardy Road to niezwykłe miejsce, gdzie tak naprawdę jest to ulica broniona przez republikanów i katolików. Ten marsz, zdaniem oranżystów, miałby być ograniczony maksymalnie do 60 członków zakonu, bez zespołów muzycznych, całej świątecznej oprawy i w absolutnej ciszy. Tymczasem mieszkańcy Garvany Road ostrzegli, że zmobilizują się i zjednoczą, jeśli marsz zostanie zatwierdzony. Komisja, która blokuje trasę przez tę ulicę od roku 1998, przypomnę to datę, tam, kiedy dokonało się porozumienie wielkopiątkowe, powołała mediatorów States Mediation Northern Ireland, aby ułatwić dialog między stronami. Unionistyczni politycy krytykowali komisję po tym, jak sąd wyższej instancji unieważnił jej wcześniejszą decyzję w tej sprawie. Panie i panowie, Studio Dublin, no to teraz niech zabrzmi muzyka i Krzysztof Skowroński bardziej niż się ucieszy, bo teraz dowie się, że najnowsza płyta grupy YouTube, oto opatrzona tytułem, dziwnym tytułem, hiszpańskojęzycznym, Carnaval de Luz, co możemy tłumaczyć jako Karnawał Światła, będzie miała premierę 13 listopada. Po pierwszym singlu Street of Dreams dzisiaj premierowo na antenie Radia Wnet singiel numer 2. Silencio, strona druga, utwór pierwszy. Najnowsze YouTube? Dla mnie bez rewelacji. Silencio, najnowszy hicior, jeszcze gorący, bo dzisiaj premiera. A najnowsza płyta grupy U2 ukaże się 13 listopada. Jej tytuł Carnaval de Luz to pierwszy duży krążek od roku pańskiego 2018, panie i panowie. No i cóż, niektórzy twierdzą, że to trochę kontynuacja tego, co usłyszeliśmy na dwóch epkach grupy U2. Days of the Ash, czyli Dni Popiołu, płyta, epka ukazała się w środę popielcową, oraz Easter Lily, ta epka ukazała się w tegoroczny Wielki Piątek, więc nawiązania do kalendarza liturgicznego, no i dlatego Carnaval de Luz, no trochę pojawia się na osi czasu po nich, siedząc, stojąc i tańcząc przed nimi, jak mówi tajemniczo sam Paul Hewson, czyli Bono. Dalsze informacje ze szmaragdowej... Śledztwo w sprawie zamachu w Omaha, zeznania detektywa gardy, to irlandzka policja. Śledztwo w sprawie zamachu z Omaha z 1998 roku wysłuchało zeznań detektywa gardy Emmeta Casserly'ego w ramach wyjątkowego porozumienia transgranicznego między Irlandią a Wielką Brytanią. Czterogodzinne nagranie zeznań zarejestrowane w Dublinie 1 września zostało odtworzone podczas przesłuchania w Belfaście. Casserly, pracujący w specjalnej jednostce detektywów do spraw terroryzmu, potwierdził, że samochód użyty do przewozu bomby to Vauxhall Cavalier o numerach rejestracyjnych 91DL2554. To nie jest przegląd śledztwa, lecz prezentacja materiału zgromadzonego wówczas, zaznaczył detektyw w nagraniu. Śledztwo ujawniło także, że w planowanie zamachu mogło być zaangażowanych nawet 14 osób, a garda przekazała komisji aż 107 pudeł dokumentacji. A teraz o tym, że społeczeństwo na Szmaragdowej Wyspie niestety starzeje się. Domy opieki w Irlandii ostrzegają, kraj idzie w stronę największego wyzwania socjalno-zdrowotnego. Przedstawiciele domów opieki alarmują, że Irlandia, cytat, zasypia, zmierzając do największego wyzwania społeczno-zdrowotnego w swojej historii. Nursing Homes Ireland podało, że średnie zajęcie łóżek w placówkach wynosi już prawie 95%, a w niektórych regionach przekracza nawet tych procent. Cytat, widzimy już, że starsi ludzie w Irlandii muszą opuszczać swoje społeczności, by znaleźć miejsce w domu opieki. To ma realny wpływ na mieszkańców i ich rodziny. Ostrzegł przedstawiciel Nursing Homes of Ireland. Natomiast Centralne Biuro Statystyczne Republiki Irlandii prognozuje, że do roku 2040 Irlandia będzie potrzebować dodatkowo 1000 łóżek rocznie, by sprostać popytowi wynikającemu ze starzenia się społeczeństwa. Koszty związane z wiekiem, opieka długoterminowa, emerytury, ochrona zdrowia mają wzrosnąć z 35 miliardów euro w tym roku do 97 miliardów euro w 2065 roku. Sektor domaga się pilnych reform finansowania i strategii kadrowych, by uniknąć kryzysu. A za chwilę o bezdomności. W Dublinie odbywa się konferencja, na której irlandzcy decydenci i organizacje pozarządowe dyskutują o adaptacji fińskiego modelu Housing First jako wzorca dla Irlandii. Finlandia, stosując tę strategię, zmniejszyła liczbę osób bezdomnych o prawie 80% w ciągu ostatnich 19 lat. Model ten zakłada natychmiastowe zapewnienie stałego mieszkania osobom bezdomnym bez wcześniejszych warunków dotyczących leczenia czy zatrudnienia. Uczestnicy debaty podkreślili, że Irlandia mogłaby czerpać z fińskich doświadczeń, by skutecznie przeciwdziałać kryzysowi bezdomności. A w tle pozostaje fakt, że Irlandia nadal zmaga się z wysoką liczbą osób korzystających z tymczasowych schronień i noclegowni. No i w finale jeszcze jedna muzyczna informacja, panie i panowie. Studio Dublin, Tomasz Wranowski, Bogdan Ferenc. Central Bank of Ireland oficjalnie wypuścił dziś monetę okolicznościową o nominale 2 euro, panie i panowie, która upamiętnia 50-lecie powstania grupy U2. Uroczystość emisji zaplanowano na dziś na godzinę 14 czasu polskiego, co zbiega się z licznymi wydarzeniami kulturalnymi w całej Irlandii. Moneta stanowi element szerszej fali obchodów jubileuszu jednego z najbardziej rozpoznawalnych irlandzkich zespołów muzycznych. Emisja monet okolicznościowych przez Bank Centralny to rzadkie wyróżnienie podkreślające kulturowe znaczenie grupy U2 dla Irlandii. No i finale, panie i panowie, nagranie, które też znajdzie się na najnowszej płycie grupy U2, jej tytuł Carnaval of Blues, czyli festiwal, karnawał światła, ukaże się 13 listopada. U2, Street of Dreams, z ukłonami dla naszego dobrodzieja, prezesa opoki, założyciela Radia Wnet, Krzysztofa Skowrońskiego. Street of Dreams, trzecie nagranie, które ukaże się na płycie Carnaval de Luz 13 listopada. Dzisiaj grupa U2 obchodzi 50-lecie powstania. Adam Czerpak zostaje przy konsoletach. Ja pojawię się po godzinie 13.05, jeśli redaktor Łukasz Jankowski na to mi pozwoli. A za chwilę doktor Mikołaj Murkociński i Studio Międzynarodowe. Było to Studio Dublin.
1: Studio Dublin. Wieści ze Szmaragdowej Wyspy zaprasza Tomasz Wybranowski. Każdy piątek, Radio Wnet.
0: Nocne powtórki Wnet.

0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie, drodzy radiosłuchacze. Pozdrawia was ksiądz Roman Sikoń.
1: Dzisiaj z miasteczka Ma-

0: płyniemy łódką z naszymi parafianami, bo tutaj w Amazonii, czy w ogóle w kościele katolickim jest taki zwyczaj, że jeżeli ktoś umiera z rodziny, to po 7 dniach organizowana jest msza święta. W 7 dzień po śmierci danej osoby. I tu nasi parafianie zaprosili mnie, więc ruszamy do wspólnoty Brasinho. A na początek oczywiście to, co najważniejsze w naszej audycji, koronka do Miłosierdzia Bożego, w której polecajmy nasze osobiste intencje, naszą ojczyznę, aby triumfowała w niej prawda, szlachetność, dobroć i aby te same wartości chrześcijańskie, katolickie triumfowały również tutaj, w Brazylii i na całym świecie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się poczuł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckiem Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na

Ofierze dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święta siostro Faustyno, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Błogosławiony księże Michale Sopoćko, módl się za nami. I w intencji naszego Radia Wnet prośmy patronów dziennikarzy, prośmy patronów mediów o potrzebne łaski. Święty Archaniele Gabrielu, módl się za nami. Święty Franciszku Salezy,
módl się

0: za nami. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
1: Ej, no se to na fumaje na ciu.
2: Eu filmo de mim. Olha, aqui é câmera para mim.
1: Ah,
2: sim, não fumaje aqui, ó. Sim, sim. Niestety. Niestety tutaj. Niestety tutaj nad rzeką są alkoholicy, pijacy. Zostałem wzięty za Włocha. Już od rana pijani. Schodzimy w dół po schodach drewnianych, jak to zwykle bywa, do naszego małego portu. W cudzysłowie mały port. To może duża nazwa port. Tutaj widzimy wiele łódek. Widzimy też takie pływające, takie domki pływające. I idziemy do naszej łódki. Być może już ta łódka czeka na nas. Tutaj też są przycumowane dragi, które wydobywają złoto na co dzień. Jest to działalność nielegalna, ale no co zrobić? Ludzie potrzebują pracy, a tutaj w Amazonii bardzo ciężko jakąkolwiek pracę, jakikolwiek dochód, więc zajmują się takim nielegalnym wydobyciem złota. Bom dia! Senora, bom dia, senora Carlisa. Que é isso? Que? Você é o cachorro?
3: Não, não é meu, não. Cachorro, deixa o pai.
2: Jestem teraz na kładce, która prowadzi... Bom dia! Która prowadzi na naszego portu, ale pies nie chciał mnie puścić. Ale już przyszedł właściciel. Muy to obrigado, cachorro, muy to perigoso. Meu Deus. Bom dia, senhor. Bom dia, vamos, vamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E wychodzimy. Przepłynęliśmy trasę motorówką. Ale to była najprostsza część tej wyprawy, bo teraz przed nami jeszcze trudniejsza część. Dwa lata temu ostatni raz tutaj byłem. No i wiem, co teraz przed nami. Teraz idziemy przez las, a potem będziemy siadać na trakie trójkołowe, możemy powiedzieć riksze. Będziemy siadać i będziemy jechać przez las. Potem z kolei znowu będziemy kontynuować wyprawę małą łódeczką, tak zwanym kanu. Teraz wspinamy się po brzegu, wspinamy się do góry, bo poziom wody jest bardzo niski. Wspinamy się i wychodzimy na górę. Bom dia! Bom dia. Bom dia, to znaczy dzień dobry. Bom dia. Tudo bem?
4: Eu te vejo também, bom dia.
2: Onde vamos? Onde vamos? Bom dia.
4: Tá pra lá? Bom dia.
5: Não, eu cuido pra lá.
2: Vamos.
4: Ah, foi? Tá bom, pro braço grande, nós.
2: Bom dia. Tudo bem?
4: Bom dia.
2: Todos felizes?
4: Bom dia.
2: Tudo bem. Bom dia, senhor. Nad rzeką tutaj jest domek. W tym domku żyje zaprzyjaźniona rodzina. Rodzina, która też ma dwóch synów z zespołem Downa. Na pewno jest trudno, ale tam, gdzie jest miłość, tam, gdzie jest wiara w Jezusa Chrystusa, tam ludzie sobie dają radę, chociaż w tak ekstremalnych warunkach, ale jednak miłość zwycięża. Idziemy w tej chwili przez las, wokół nas wszędzie już natureza, czyli natura, natura Amazonii. Idziemy do przodu, chociaż jeszcze dla nas oczywiście to wygląda jak gdybyśmy byli już w takim naturalnym lesie, ale wbrew pozorom tutaj jeszcze w tym miejscu, gdzie teraz jestem, to jest jeszcze miejsce, gdzie ludzie mają swoje uprawy i są tutaj i drzewa bananowe i inne, widać, że są posadzone drzewka. Nie wiem, jakie to owoce. Być może to będzie kakao. Myślę, że tak. I kakao czeka. Drzewka kakaowe czekają na to, żeby w przyszłości wydać owoc. Z jednej strony gaj bananowy, z drugiej strony już las z wielkimi amazońskimi drzewami. A my ścieżką idziemy, żeby dojść do kolejnego miejsca. Nie będzie to łatwe, bo musimy dostać się do miejsca, gdzie zostaniemy odebrani i motocyklami trzykołowymi będziemy zmierzać do miejscowości, która nazywa się Braço Grande. Słyszymy też odgłosy przyrody, ptaki, świerszcze, cykady, wszystko to nad nami w koronach drzew. W tej chwili gra cała natura gra. Posłuchajcie lasu amazońskiego. Ze mną jeszcze idzie pani Karliza, animatorka śpiewu, gry na gitarze. Niesie ze sobą gitarę. Przede mną idzie pan José, który jest naszym przewodnikiem, właśnie katechista z tej wspólnoty, gdzie zmierzamy. Idziemy teraz przez las, a przed nami bardzo trudna sytuacja. Jak byłem tutaj 2 lata temu, tak jest i dzisiaj. Tak jest i dzisiaj. Czyli jest tutaj taki mostek, ale przez ten mostek, niestety, ten mostek jest już zniszczony od lat, więc trzeba podwinąć nogawki i przejdziemy w sandałach. Nau concertado, senhor. Por que você não conserta esse ponte? 2 anos atrás, mesma coisa aqui.
5: estamos trabalhando, estamos reformando de lá para cá.
2: Przechodzimy. Pytam się pana, dlaczego nie naprawiony jest mostek? Już 2 lata temu było tak samo i teraz jest też tak samo. Czyli wszystko zniszczone i ten mostek już pewnie jest zniszczony lata temu. Przechodzimy teraz z nogami przez błoto, przez mętną taką, taki potoczek, bagienko w tej chwili, bo już tu woda nie płynie, bo jest za mało wody. Przechodzimy przez to bagienko. Jest to tym razem trudna wyprawa, ponieważ ta wyprawa to jest wyprawa, to jest trudna wyprawa, ponieważ płyniemy łódką. Później idziemy przez las. W tej chwili idziemy przez las. A potem jeszcze słynny pojazd, czyli triciclo. Czyli takie towarowe, trójkołowe chińskie motocykle, którymi będziemy się tutaj przemieszczać przez ten las. To będzie kolejna przygoda. Będziemy jechać triciklem. Idziemy już dość długo, a wszystko po to, żeby odwiedzić jedną wioskę, w której byłem ostatnio około 2 lat temu i z tego co wiem, od tego czasu nikt tam nie dotarł, no bo jest to też wioska jedna z najtrudniejszych, żeby tutaj dotrzeć, ale nie zniechęcamy się, idziemy przed siebie. Jest oczywiście gorąco, parno, temperatura 30 stopni, wilgotność tutaj w lesie myślę jakieś 80-90%, ale trzeba Panu Bogu dziękować, że jest zdrowie, jest siła i dlatego możemy iść do przodu. Nie ma tutaj dróg, nawet ten trakt, powiedzmy, trakt to też za duże słowo, ścieżka, którą idziemy w tej chwili, no to jest ścieżka, którą chyba dawno nikt nie chodził. Senora, é muito difícil.
6: Bom, né? Por isso que ninguém você, quer fazer missão.
2: Você sabe qual comunidade nós chegamos?
6: Aí, Braço novos Grande. Prazeres. Ali, Novos Prazeres, a gente vai pro Braço Grande.
2: Sim, mas...
6: Novos prazeres.
2: Padre Sérgio me falou que nós vamos para Bracinho.
6: Não, Braço Grande.
2: Mas ele me falou Bracinho.
6: Não
2: e
6: sei.
2: Escuta, ele manda, mas ele não sabe onde nós vamos. Bracinho, Braço Grande é diferente, é?
6: É diferente mesmo.
2: Właśnie rozmawiałem z panią Karlizą. Mówi jej, że zostaliśmy wysłani przez księdza proboszcza, ale sam proboszcz nawet nie wiedział, gdzie dokładnie mamy się udać. Myślał, że jedziemy do wspólnoty Bracinho, a tymczasem jedziemy do wspólnoty Braço Grande. Bracinho to znaczy takie ramię malutkie. Musimy uważać. A Braço Grande to wielkie ramię. Teraz nam Pan pokazuje, żebyśmy ostrożnie szli, bo kolejny most przed nami. Most przed nami kolejny. I na tym moście oczywiście dziury, połamane deski. Ten most wygląda trochę jak taki nasz pomost. Pomost nad jeziorami. przypominają mi się Mazury, ale tu jesteśmy w środku lasu. Pomost jest też zniszczony. Nikt go nie naprawia od lat. W tej chwili przechodzimy nad takim potoczkiem, który teraz jest właściwie takim małym bagienkiem. Przechodzimy tutaj i idziemy dalej, poszukując naszych trójkołowców. To będzie wersja naszej rikszy miłosierdzia dzisiaj. Riksza miłosierdzia prosto z Amazonii, prosto z lasu deszczowego amazońskiego. Idziemy przed siebie. Nie wiem, gdzie te motorki mają na nas czekać. Ostatnio, jak pamiętam, szliśmy tak przez las około pół godziny. Ale tak jak mówię, Panu Bogu trzeba dziękować, że jest zdrowie, żeby iść przez ten las. Tak jak mówi Pismo Święte, wystarczy Ci mojej łaski. I rzeczywiście to jest prawda. Chociaż leją się siódme poty w tej chwili, na plecach też plecak, którym dzisiaj głównie jest już tylko ten sprzęt liturgiczny. Wszystko to, co jest potrzebne do odprawienia mszy świętej. Ale mimo wszystko zawsze to kilka kilogramów. O, są nasze tricykle, czyli nasze trójkołowce. Są nasze trójkołowce, proszę bardzo. Czeka na nas karoca. Bom dia! Tudo bem? Isso é nossa carona. Graças a Deus. Ei, queridos. Você espera para padre? É, bom dia, bom dia. Czeka na nas riksza, trójkołowiec chińskiej produkcji. Masywne koła, grube. Po prostu z przodu motocykl, z tyłu dwa kółka i paka. Na pace położona deska. I my na tą deskę siadamy i jedziemy. Ostatnim razem też trzeba było często zsiadać. Zobaczymy, jak będzie tym razem. Musieliśmy zsiadać i pchać po błocie. Zobaczymy, jak będzie teraz. Vamos?
7: Chegamos aqui no nosso triciclo. Papai, você vai levar nós pra frente, é o padre Rômulo.
2: Opa! Bom dia para todos, vamos para nossa missão salesiana, braço grande. E ruszamy. Nasz trycykl rusza. Ostatnio trzeba powiedzieć, że nie było łatwo, bo musieliśmy zsiadać bardzo często. Musieliśmy zsiadać, żeby w ogóle ten motocykl mógł jechać dalej, bo było bardzo mokro. A teraz widzę, jest sucho, może nie trzeba będzie zsiadać. Zobaczymy. Jedziemy tym trójkołowym motocyklem, ale drodzy radiosłuchacze, nie jest to droga, ale po prostu szersza ścieżka przez las. Chłopak młody, kierowca, nasz parafianin tutaj daje sobie radę, bo oczywiście zna tą ścieżkę. Jest to ścieżka na tyle szeroka, że może ten trójkołowiec się zmieścić. Właściwie już dwa takie trójkołowce nie mogłyby się tutaj minąć, ale nasz kierowca daje sobie radę. A po bokach te potężne amazońskie drzewa z takimi
8: wielkimi korzeniami, które jak takie noże grube albo siekiery, które wbijają się w ziemię. Lawiruje nasz kierowca. Jeszcze nie trzeba było zsiadać, tak jak dwa lata temu. Dwa lata temu trzeba było zsiadać, pchać nasz trójkołowiec. Tutaj na razie się przemieszczamy. No teraz jest ta pora bardziej sucha, więc dajemy radę. Nie wiem, którędy normalnie mieszkańcy dostają się do tej wioski, bo nie wygląda w ogóle, żeby ta droga tutaj była za bardzo używana.
7: Te ponci?
8: Ponci? I vamos? Vamos fora?
7: No.
8: No, esperamos. Teraz zbliżamy się do mostu. I co ciekawe, tutaj jest zrobiony most. Most przez las. I ze ścieżki na ścieżkę, a teraz drewnianym mostem będziemy przemieszczać się. Trzeba powiedzieć, nad taką dość wysoką przepaścią. Ten mostek drewniany, jakieś 7-10 metrów nad ziemią. I przejeżdżamy teraz przez ten mostek. Ten mostek tym razem już jest trochę naprawiony, krzywy, wije się trochę jak wąż, ale jedziemy do przodu. I dajemy radę. Wyjeżdżamy na górę. Awentura, przygoda. Przygoda. Prawdziwa riksza miłosierdzia przez środek dżungli. Jedziemy do przodu. Wszystko po to, żeby zanieść Chrystusa, żeby dotrzeć z Panem Jezusem tam, gdzie jest potrzeba, gdzie zostaliśmy zaproszeni. I to się teraz dzieje. Chwała Panu. I teraz docieramy w tej chwili nad brzeg kolejnej rzeczki. I tutaj zsiadamy z naszego motocykla. Zsiadamy z naszego trójkołowca. I idziemy do małej rzeczki. I tam z kolei ta mała rzeczka to będzie obrigado. Obrigado, jovens! Dziękuję wam, młodzi przyjaciele. Obrigado, jovens. Tutaj po przejechaniu jakichś 20 minut dotarliśmy nad brzeg takiej ładnej, urokliwej rzeczki. I tutaj już są domy, kolejne domy z desek. Są jakieś zwierzęta, jakieś kury, jakieś coś. Tak jak ludzie dają radę, tak żyją. Przechodzimy koło takiego domu. W środku są dzieci i młodzież. Bom dia! Tudo bem? Crianças, jovens, bom dia! Sorriso!
7: 10 horas.
8: Witamy się z młodzieżą. Bom dia, czyli dzień dobry. Sorriso, uśmiechnij się. Wszystko u was dobrze, tudo bem. Wszystko to takie podstawowe pozdrowienia. Podstawowe takie powitania, tak jak w języku angielskim mamy te wszystkie Hawaju i tak dalej. Tak i tu to wygląda. Płyną nasi parafianie, a my siadamy na naszą łódkę. Młodzi ludzie nam będą pomagać. Oczywiście jeszcze piesek wesoły na brzegu. Psów jest tutaj wszędzie dużo. Trochę wiosłujemy wiosłami, a teraz odpalamy silnik i ruszamy w drogę. do brzegu. A na wysokim brzegu już widzę krzyż i nasza kaplica. To jest znak, że tutaj jest wspólnota katolicka. Dopływamy. O. I już silnik wyłączony. A my wspinamy się teraz po brzegu do góry. Docieramy, jak to zwykle bywa w wioskach, w środku, w takim centralnym miejscu stoi kaplica, stoi szkoła, stoi też jakiś sklepik, który tutaj nazywa się kiosk Gimelu. I wychodzimy powoli. Trzeba powiedzieć, że tutaj ta kaplica jest bardzo ładnie położona, bo na takiej górce nad rzeczką i z tej górki, spod krzyża, gdzie teraz podchodzę, rozciąga się piękny widok. A wspólnota nazywa się Braso Grandi. I od razu wchodzimy do kaplicy. Bom dia! Queridos irmãos e irmãs, chegamos! Todos felizes? Muito obrigado. Deus vos abençoe. Como é nossa comunidade católica aqui? Sobrevivemos, católicos?
9: Sim? Sim.

błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi, pracę rąk ludzkich Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem.

0: Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzyma ziemi owoc winnego krzewu i pracę rąk ludzkich Tobie je przynoszą, aby stało się dla nas napojem duchowym. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki. Skończyła się nasza wizyta we wspólnocie Braso Grandi i teraz żegnamy się z naszymi gospodarzami. Muito obrigado. Ciao, ciao. Obrigado. Pożegnałem się z gospodarzami po mszy świętej. Zaprosili mnie na obiad. Na obiad podano ryż, makaron, podano też wołowinę oczywiście. Idziemy. Jest to wspólnota odcięta od świata, jak wiele innych tutaj wspólnot. Jest tu mała rzeczka, która w tej chwili nie jest połączona chyba z główną rzeką, bo musieliśmy jechać przez las tą rikszą, tym trzykołowym motocyklem i będziemy wracać też przez las. Schodzę teraz w dół. Już małe łódki, tak zwane kanua. Możemy to chyba przetłumaczyć jako kanu. Są już przygotowane z tymi takimi bardzo głośnymi silnikami, które się nazywają habeta. Są też przygotowane wiosła i jedziemy, będziemy płynąć, nie jechać. Później będziemy jechać znowu trójkołowcem, czyli rikszą, a potem znowu będziemy płynąć łodzią do Manicora. Iszo. Ej, łódka jest zepchnięta teraz z piasku i płyniemy. Płyniemy do Manicora.
1: Olha, ma pedro. Pedro é madeira.
0: Tym razem płyniemy już tylko za pomocą wioseł, bo tylko musimy na drugi brzeg się przeprawić. Więc nie ma sensu uruchamiać silnika. Płyniemy. Chłopaki wiosłują. I tak się zatroszczyli o księdza Romana. Rodzina, która przyjęła nas na obiad, to jest też rodzina zmarłego Mario. To są jego dzieci, wnuki. A msza święta to była właśnie msza w siódmy dzień po jego śmierci. Dopłynęliśmy na drugi brzeg i wysiadamy. A teraz idziemy znowu do naszej rikszy. Do naszej rikszy miłosierdzia w Amazonii. Tutaj pod daszkiem stoją dwa motory, dwie riksze i pod taką wiatką, możemy powiedzieć garażem, już motor odpalany. Souza Motors. Nie wiem, czy taka marka jest w Polsce. I będziemy jechać znowu przez las. Tranquilo, senora. Spokojnie. Senora.

I ja też wsiadam na naszą rikszę. Nie wiem, czy to się da radę. A, może da. A! Tu jest taki schodek. I wchodzimy. I jedziemy. Teraz z przodu jest dwóch chłopaków. Motor odpalony. I w drogę. I w drogę. I w sumie teraz na tym trójkołowcu mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć osób. Pięć osób teraz jedzie na tym trójkołowcu. Cuidado, czyli spokojnie. Wokół nas przeróżne drzewa, przeróżne palmy. I też są słynne drzewa kauczukowe. Zieloność dookoła nas ogarnia nas. Teraz znowu będziemy musieli zsiadać, bo to jest niebezpieczne, żeby zjeżdżać w taki wąwóz. Vamos? Sí. Zobaczymy, co się będzie działo. Nasz kierowca jest odważny. Trzykołowym motorkiem, który sam z siebie jest bardzo wywrotny. On tutaj zjeżdża w taki wąwóz, a ten trakt, którym zjeżdża, no nie można tego za bardzo nazwać drogą, ale udało się mu. Ma to opanowane. I teraz przez wodę, przez deski i do góry. Tutaj już buksuje. Musimy mu pomóc. Musimy mu pomóc. Pomagamy mu. I udało się. Popchaliśmy trochę tym razem naszą amazońską rikszę miłosierdzia. Za? Wysiadamy. Koniec przejażdżki rikszą miłosierdzia w środku Amazonii. Teraz plecak na plecy, a raczej torba żeglarska, która tutaj idealnie się nadaje, żeby tutaj przemieszczać się po Amazonii, bo jest wodoodporna, wodoszczelna w pewnym sensie, więc wszystkie paramenty liturgiczne, wszystko to, co potrzebne, możemy schować w tej torbie. Pozdrawiam wszystkich żeglarzy, którzy z takimi worami przemieszczają się po Amazonii. Muito obrigado, mestre de moto. Mestre de triciclo, sim? Isso. Ciao, ciao. Deus vos abençoe. Podziękowaliśmy chłopakom, którzy nam pomagali w tej przejażdżce. Płaczę, bo mówią mi, że tu jest dużo tych orzeków brazylijskich, ale nikt mi nie dał orzecha brazylijskiego. Są one przepyszne, szczególnie tutaj. Myślę, że znacie je, bo nawet u nas w Polsce w sklepach można kupić te orzechy brazylijskie. Tutaj to się nazywa kasztania. One dopiero są jadalne, kiedy rozłupiemy tą kulę drewnianą. To jest kula wielkości, większa trochę niż piłeczka do tenisa. Większa, taka kula ciężka, drewniana i twarda. I dopiero w środku są te orzechy, ale one jeszcze są w takiej skórce, jeszcze takiej dodatkowej łupinie, którą też trzeba trochę rozłupać, trochę zeskrobać i dopiero wtedy dostajemy ten orzech, o który nam chodzi. Przechodzimy teraz przez kolejny mostek. Znowu ten cały dziurawy mostek, który raczej jest takim pomostem nad bagnem. W Polsce byłby to jakiś pomost na ścieżce edukacyjnej, a tutaj to jest
po prostu przeprawa, dzięki której ludzie dostają się do tej wioski. Cały czas ścieżką. Tą ścieżką już tutaj w tej chwili nie przejechałby ten trójkołowiec. Nic by tu już tędy nie przejechało. Może rower, może motor, ale motor znowu nie mógłby się przedostać przez to bagno. Byłoby to trudne. Dlatego jedynym znowu możliwym środkiem transportu są nasze nogi. Niezawodny środek transportu, jeśli zdrowie nam dopisuje. Dochodzimy już w tej chwili do kilku domków nad rzeką. Nad rzeką Madeira. Po jakichś 20 minutach naszego spaceru dochodzimy właśnie tutaj. Tu widzimy dość dużo naciętych desek. Może będzie na nas czekać łódka. Mam nadzieję. Zobaczymy. I już przed nami wielka rzeka Madeira. Boa tarde, senhora. Tudo bem? Okazało się, że jak na razie nie czeka na nas łódka. Niestety deszcz, który przyszedł, spowodował, że trzeba poczekać godzinę. W oddali widzę pioruny, które uderzają w drugi brzeg. Tak, i odgłosy burzy. Dzisiaj w homilii dla naszych parafian w tej oddalonej kaplicy. No to jest taka kapliczka wybudowana z drewna, oczywiście na palach. To była msza w siódmy dzień po śmierci pana Mario. A pan Mario to był budowniczy, fundator tej kaplicy. W czasie tej mszy świętej starałem się oczywiście naszym braciom i siostrom wskazać, przypomnieć jeszcze raz, bo cały czas potrzebujemy, żeby nam przypominano to, co jest najważniejsze w naszej wierze, a jest to zmartwychwstanie. I wskazałem tutaj na Ewangelię o ziarnie. Wiemy, że jedno ziarno padło gdzieś na kamienie, inne ziarno padło pomiędzy ciernie, jeszcze inne gdzieś na drogę, szybko zostało spalone. Ale też było ziarno, które padło na żyzną glebę, dobrą glebę. I na pewno to ziarno padło też i tam, w tej małej osadzie, gdzie właściwie żyje jedna rodzina, taka wielka rodzina, może klan, albo kilka takich rodzin. I 100 lat temu przodkowie tych ludzi rozpoczęli tam i zaprosili księdza po raz pierwszy odprawioną mszę świętą. I teraz ta msza święta jest do dnia dzisiejszego odprawiana. To ziarno padło na żyzną glebę. Na żyzną glebę. I do dzisiaj to ziarno przynosi plony. Oczywiście tutaj naszym braciom i siostrom jest trudno, bo rzadko dociera tutaj ksiądz. Mimo wszystko, częściej oni odwiedzają Manicoré, to główne miasteczko. Ale kiedy tylko mogą, korzystają z sakramentów. Muszę uciekać chyba pod dach, bo inaczej mnie zaleje, bo zaczęło kropić i może zalać. A już jestem co prawda zalany potem własnym. Nasza łódka, cały czas czekamy na naszą łódkę. Nasza łódka nie dociera. Tudo bem? Siewca wyszedł siać i zasiał ziarno. Wiemy, że
nie wszystkie ziarna wpadły na dobrą glebę. Tak to bywa. Ale tutaj ta gleba jest dobra, chociaż jest surowa, chociaż tutaj wokół mnie potężne osuwiska. Ta gleba wydaje plony stukrotne. Po 100, może 150 latach tutaj misji wśród ludności i indiańskiej, i ribeirinhos, czyli wśród tych, którzy osiedlili się nad rzekami. To są tacy ludzie wielu ras, wielu kolorów skóry. Ribeirinhos, ludzie, którzy żyją nad brzegami wielkich rzek. W ich sercach, w sercach ich przodków, dziadków, pradziadków zostało zasiane to ziarno i pomimo tak wielkich trudności to ziarno rośnie i wydaje plon. Ziarno przynosi plon i niech to ziarno też przynosi plon w naszym życiu. Cieszmy się tym, że na wyciągnięcie dłoni mamy kościoły, mamy księży, mamy sakramenty. Cieszmy się tym i niech to ziarno wydaje plon stukrotny w naszych sercach. Na zakończenie, drodzy radiosłuchacze, prosto z Amazonii, prosto z nad rzeki Madeira, jest gorąco, jest duszno, ale jest wielka satysfakcja, bo mogliśmy odwiedzić naszych braci, nasze siostry daleko w lesie, odwiedzić ich i zanieść dobrą nowinę i zanieść Chrystusa w Eucharystii. Dla was wszystkich teraz, drodzy radiosłuchacze, i dla całej ekipy Radia Wnet, Boże błogosławieństwo. Pan z wami i z duchem twoim, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki.

lecz brak mu nadziei i wiary w swe siły. W swej samotności nic nie może już zmienić i świat ten już przestaje być dla niego miły. I nagłe spotkanie miała dobre oczy. Jej uśmiech mu pomógł zacząć nowe życie. Dziś jest innym człowiekiem, a życie się toczy. Jak niezwykłe, radosne i piękne odkrycie.

0: Reklama.
1: W każdą sobotę rusza Sobot Obranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Grono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobot Obranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko Twoich codziennych spraw.
2: Nasz naród jak lawa.
3: Gen wolności.
4: Młodzież w walce z komuną.
5: Fundacja Skrzydła Sztuki zaprasza na żywą lekcję historii. To muzyczna opowieść o walce kilku pokoleń młodych Polaków z systemem komunistycznym.
6: Historia Kordiana i Mickiewiczowskich dziadów oraz żołnierzy wyklętych połączona ze wspomnieniem Grzegorza Przemyka, Emila Barchańskiego i wielu innych bezimiennych, którzy nigdy się nie poddali.
7: Bo to nie będzie opowieść o ofiarach.
8: To będzie opowieść o wojownikach.
6: Najbliższy pokaz już 27 września o godzinie 18:00. Scena Stygmat w Warszawie.
7: Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie na facebookowym profilu Gen Wolności, Młodzież w walce z komuną albo Fundacji Skrzydła Sztuki.
9: Bo dziś nie chodzi o nas, tylko o was, o młodych.
0: Po reklamie.

0: Tygodniowy kalejdoskop kulturalny. Audycja Konrada Mędrzeckiego.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie, tak siąpi. Dzisiaj maraton warszawski w Warszawie. Najwłaśniej Petrus Christos, który płacze, że nie może wystąpić w samym maratonie, ponieważ musiał przyjść tutaj dorealizować, ale on pobiegał wcześniej rano. Biegał, taki spocony w bieg, proszę Państwa, w takim trykocie biegającym. No, on to był taki premaraton. Bardzo Petrus Christos jest z nami. Jest z nami też... Co? Palma jedna, żyrafa jedna, druga żyrafa. I w ogóle jesteśmy bardzo zadowoleni. Papież już się pewnie w Paryżu obudził, przeciąga się, zakłada te swoje wspaniałe stroje i będzie dzisiaj w Paryżu. Znowu bardzo fajny to ten Saint-Denis, to mi się tak podobało. Wczoraj było o tym Saint-Denis, a mi się przypomniał ten właśnie Saint-Denis. To jest Dionizy, mili Państwo. Mili Państwo, to był taki bardzo... bardzo ważny, święty, pierwszy biskup Paryża i ten biskup Paryża, mili Państwo, został ścięty na Montmartre, a Montmartre to jest góra męczenników, jakby się, że tak powiem, wczytamy, a Saint-Denis to jest święty Dionizy. No ale taka była piękna opowieść, mili Państwo, o nim, ponieważ jak go ścięli, to legenda głosi, że on wziął swoją głowę pod pachę i sobie tam spacerował wśród aniołów i dopiero spotkał pewną starszą panię, która oddał jej tą głowę i padł na ziemię. Taka była historia o tym świętym Dionizem. No właśnie, a dzisiaj będziemy świętować też, no w pewnym sensie, no taką historię wrocławską, bardzo piękną. Będziemy opowiadać o Radiu Wrocław, które, no i właśnie Juliusz Woźny już jest z nami, jeszcze nie ma. Posłuchajmy kabaret Elita, dowiemy się, mili Państwo, dlaczego ten kabaret Elita był taki ważny w historii wrocławskiego radia. No, to ściskam na razie, słuchamy Elitę i dzwonimy do Juliusza Woźnego. Piękna opowieść będzie zaraz. Ta-dam!

0: starców, jej, ponieważ dawno już nie było żadnej bitwy, jej, i nikt jakoś ostatnio nie ginie.
1: Oj, to bardzo niedobrze. Trzeba by, proszę pana, zorganizować jakąś bitwę, w której wzięliby udział sami starcy i żeby w niej chwalebnie wyginęli.
2: Tak, tak. I to bardzo łatwo można urządzić, gdyż jako donosi nasz wywiad, po multańskiej stronie mają te same kłopoty, a nasz główny przeciwnik, Azba Bey, musi po niektórych swoich Tatarzynów własnoręcznie na koń wsadzać, a to zrazu.
3: No właśnie. Juliusz Woźny z nami. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, dzień dobry. Witam. No chyba jednak nie dobrze, tylko dobrze właśnie. Bardzo dobrze.
3: Bardzo dobrze. Tym bardziej, ale jutro ten maraton okazuje się. Chociaż ja po prostu się natykałem tutaj na dzisiaj na informację maraton. Jeszcze ten trykot Petrosa Chrystusa mnie zmylił, a on na pewno na jutro trenuje ten trykot. Więc taka sytuacja jest. No dobrze, zobaczymy. Ja nie będę biegł, bo mam kostkę, że tak powiem, troszkę naruszoną.
4: Pana redaktora to powinni tam nieść w lektyce.
3: No powinni nieść, ale jakaś lektyka teraz nie działa. Natomiast no, rozmawiajmy. Rycerze Czech to było...
4: Tak. Przebój po prostu wszechczasów Radia Wrocław. Moim zdaniem genialny pastisz. No w przeciwieństwie chyba do tego, co teraz mamy okazję oglądać na Netflixie. No, nie będę rozwijał tematu, ale tak.
3: Ale jest Radio Wnet jest.
4: Jest Radio Wnet, tak. Także dlatego słuchamy Radia Wnet. Radia Wrocław słuchamy od 29 września 1946 roku. To wtedy popłynął w eten komunikat Tu Polskie Radio Wrocław. Wcześniej rozpoczęły się takie przymiarki, próby na rynku wrocławskim. Tam były te takie głośniki tubowe i tam wtedy wrocławianie się gromadzili przed kamienicą numer 15 pod złotym dzbanem i wysłuchiwali komunikatów, ale taka prawdziwe uruchomienie tego to już jest wspomniana przeze mnie data. Także rzeczywiście Radio Wrocław obchodzi 80 lat, bogata bardzo historia, przy czym pamiętajmy o tym, że budynek powstał wcześniej, to jest jeszcze przedwojenny budynek niemiecki w roku 1925, od początku był przeznaczony na siedzibę stacji radiowej, pod dwie potężne anteny 100-metrowe, które emitowały sygnał i one potem w roku 45 były świetnym celem dla artylerii rosyjskiej, ponieważ Sowieci nie zaatakowali od wschodu, tak jak się spodziewali Niemcy, tylko szli właśnie ulicą Karkonoską od południa. No i tam pożoga i zniszczenie, pożary, wybuchy, walki, moim zdaniem idiotyczna zupełnie decyzja strony niemieckiej, no ale to Hitler osobiście zrobił z Wrocławia Festung Breslau i między innymi ten budynek też został wtedy zdewastowany. Nie całkiem zrujnowany, ale był zdewastowany. Walki trwały w poszczególnych pokojach, w obecnych, tam gdzie redaktorzy siedzą, to tam się strzelali Rosjanie z Niemcami.
3: No właśnie, ale to tym bardziej jeszcze tak, bo wracając do naszych rozmów wcześniejszych, to ten kontekst też niesamowity jest w pewnym sensie, no bo 29 września zabrzmiało tu Polskie Radio Wrocław, a przecież kilka lat wcześniej te dziewice teutońskie z girlandami kwiatów wywitały bombowce, które bombardowały Warszawę i z uśmiechem witały tych lotników. To też...
4: Tak jest, no i stąd wyruszyła część wojsk niemieckich w stronę Częstochowy, także rzeczywiście... Potem odbyła się triumfalna defilada. Wrocławianie ówcześni byli przeszczęśliwi, triumfowali. Tutaj pamiętajmy jeszcze o jednym bardzo ciekawym aspekcie, bo kiedy mówi się o tak zwanych ziemiach odzyskanych, pan redaktor mnie słyszy, bo coś mi...
3: Tak, ja słyszę dobrze, ale tak, się tak, zasłuchuję dobrze. W pańskie opowieści, jestem po prostu cały zamieniony w słuch. O.
4: Tak, tak, bo coś mi tutaj strzeliło w telefonie, miałem wrażenie, że pan redaktor już się znudził i się rozłączył. W każdym razie pamiętajmy o tym, że w Niemczech przedwojennych trwała polityka armaty zamiast masła. No i tam były niedostatki, żywność na kartki, ubrania i tak dalej.
3: Teraz jak teraz u nas teraz, bo jest
4: że to wraca,
3: armaty
4: tak.
3: Zamiast benzyny.
4: Tak, tak jest. I

0: kiedy dokonano napadu na Polskę, to wtedy właśnie się zaczął szaber II wojny światowej i Niemcy z Polski przywozili żywność, przywozili ubrania. Wrocławianki paradowały w pięknych futrach zrabowanych z Polski, meble, obrazy. Także to nie miejmy kompleksów, bo często się stronę polską oskarża o takie rzeczy, a Niemcy tutaj to oni zainicjowali tą
1: szaberek, taki niemiecki szaberek, ale niemiecki szaberek jak zwykle jest cywilizowany i niesie kaganek oświaty.
0: Tak, i wszystko odbywa się w sposób bardzo uporządkowany. Taki ordnung jest tutaj znakomity.
1: No wracamy.
0: W każdym razie tak.
1: Nie, bo już chciałbym powoli do tego radia przejść, no bo jest 40...
0: Tak, przechodzimy do radia i tam właśnie nie dalej jak wczoraj byłem w sali koncertowej. Dzisiaj zresztą też tam będę. Będzie koncert wieczorem piękny z okazji jubileuszu i tam są jeszcze proszę sobie wyobrazić, na boazerii oryginalnej. Fantastyczna akustyka tej sali, cała wyłożona drewnem i na drewnianej boazerii są jeszcze ślady pocisków. Nawet legenda mówi, że strop został przerwany przez bombę, która nie wybuchła, ale takich opowieści o bombie, która wpadła i nie wybuchła, to pan redaktor też już pewnie słyszał z 10 w swoim życiu.
1: No, wiele takich słyszałem. Tak. Najbardziej wzruszająca to była historia o... zresztą rozmawiałem z tym człowiekiem, który urodził się 1 sierpnia 1944 roku i nie wpadła bomba do mieszkania i dokładnie do tego pokoju, w którym on się urodził. To oczywiście opowiadał post factum, znaczy nie pamiętał tego dokładnie, no ale wszystko zostało opowiedziane. No i akurat trzeba trafu, że byli chłopcy z Armii Krajowej obok w pokoju i rozbroili tą bombę. Były takie sytuacje.
0: Także
1: też
0: on się nawet nie obudził, wszystko po cichutku się odbyło. To znakomicie. No i przystąpiono oczywiście do odbudowy. Tutaj trzeba podkreślić, że to fantastyczni ludzie, wrocławianie odbudowali. Wrocławianie, część z tych Wrocławian była z radia Lwów, bo to oni między innymi tutaj działali. Także rzeczywiście fantastyczna załoga, fantastyczni ludzie. Ja pamiętam...
1: A jakieś nazwiska z Radia Lwów może?
0: Pan A nie, pamięta? Nie pamiętam. Tutaj tak, pan redaktor mnie zaskoczył następnym razem.
1: Artura Żaka zapytamy, dopowiemy, bo to jest bardzo ciekawe. Radio Lwów właśnie. Tak. Niesamowite. Tak, które, że tak powiem, częściowo odrodziło się we Wrocławiu, tak jak Biblioteka Ossolińskich i wiele innych rzeczy.
0: Jak Panorama Racławicka, tak. To jest ta tradycja. No i na rynku mamy przecież wspaniałego naszego poetę hrabiego Aleksandra Fredrę. Także rzeczywiście tutaj mamy pełen zestaw lwowski we Wrocławiu. No i ta tradycja lwowskiego radia z całą pewnością też została przeniesiona. Natomiast tutaj z jednej strony entuzjazm, oczywiście budujemy radio, ale pamiętajmy, że jest ten taki wątek podskórny, o którym tutaj troszeczkę już zaczęliśmy jakby go dotykać delikatnie. Czyli nie łudźmy się, to były czasy stalinowskie i to radio służyło propagandzie. No to znaczy tutaj akurat tak jak poprzednio w poprzednim wydaniu z ustroju totalitarnego we Wrocławiu, czyli w czasach nazizmu, była propaganda i ta propaganda dalej trwała, także to do 56 roku były takie twarde zasady gry. To powodowało, że zespół nie był jednolity, bo to się czasami mówi, opowiada się takie bajki, że naród zjednoczony i tak dalej, nic podobnego. Całe społeczeństwo było bardzo wyraźnie podzielone i to dotyczyło także pracowników. Jedni próbowali jakoś tam działać jako prawdziwi rasowi dziennikarze, inni skwapliwie wysłuchiwali. Jakieś tam nawet słyszałem, że były w dyrekcji radia, były byłe kierowniczki sklepów mięsnych, także tutaj te awanse następowały w taki sposób, jak to pamiętamy z lat 50. Od Wilsztoku 56 troszeczkę się luzuje i wtedy pracuje już w Radiu Wrocław Andrzej Waligórski, którego głos słyszeliśmy na początku. Powstaje Studio 202, legendarne, i ono no, jest takim okienkiem, jakby powiewem wolności. To oczywiście potem znowu zostaje lekko przytłumione, ale radio jest obecne w życiu wrocławian i wspaniały profesor Wiktor Bros, tutaj właśnie też mówimy znowu o tradycji lwowskiej, genialny chirurg, przeprowadza w 1958 roku operację na otwartym sercu i proszę sobie wyobrazić, że radio
1: transmisja,
0: Wrocław...
1: Transmisja na żywo.
0: Transmisja na żywo, no rzecz naprawdę, nawet dzisiaj chyba tak nie do końca to byłoby taką codziennością, byłoby to coś rzeczywiście wyjątkowego, a tutaj proszę bardzo, taki fantastyczny moment.
1: No ja tylko jedną rzecz muszę powiedzieć, bo dostałem informację prosto ze Lwowa, można powiedzieć. Jest Radio Lwów, Artur Żak i redaktor naczelna Maria Pysz funkcjonuje. Także była przerwa, ale jest Radio Lwów, które istnieje i jest jakby, to jest ważne. Dziękuję. To już teraz wracamy do...
0: Fantastycznie. Fantastycznie.
1: Pozdrawiamy Radio Lwów. Tralala.
0: Tak, wrocławianie mentalnie czują się lwowiakami, chociaż to kiedyś omawialiśmy ten problem, prawda, panie redaktorze, że tych lwowiaków niewiele, ale potrafili tak przemożnie zadziałać, że większość wrocławian, to nawet był taki sznyt, prawda, że ktoś tam pochodził gdzieś z Kielecczyzny, ale mówił, no ze Lwowa, tak jest oczywiście, to dodawało trochę powagi, choć z drugiej strony przez oficjalne władze było tępione, no bo to był rewizjonizm, nie wolno było mówić, że polski Lwów, bo to było kwestionowanie granic Związku Radzieckiego, no przecież to było absolutnie wykluczone. Nadchodzi rok 80. i pęka cenzura. To wszyscy pamiętamy, przynajmniej nasza generacja, prawda, panie redaktorze, ten fantastyczny czas.
1: Była taka była duża nadzieja. No i co się z tego wydarzyło, to wow.
0: Tak, to było coś fantastycznego. Ja pamiętam ten karnawał Solidarności. W każdym razie zaczyna się relacjonowanie na gorąco. Są strajki we Wrocławiu, demonstracje. Jest ten okres bardzo, bardzo radosny. Tutaj niestety to jest taka w cudzysłowie zasługa mediów, że bardzo wiele osób tamten czas pamięta jako okres bardzo niefajny. Pamiętajmy, że niby zdjęta została cenzura, ale właśnie wypłynęło wtedy z mediów mnóstwo informacji na temat różnego rodzaju napadów, na temat strajków, na temat niedoborów w sklepach. Jakby wcześniej było wszystkiego w brud po
1: kokardach. No bo było przecież.
0: Oczywiście. Zwłaszcza marmolada i ocet. Tak.
1: No było po prostu. Było, półki było fantastycznie. Uginały za komuny po prostu.
0: Tak, jest. To wszyscy pamiętamy. W związku z tym powiem tak, ja pamiętam to jeden do jednego, pamiętam ludzi, którzy się do siebie uśmiechali na ulicach, studenci założyli flanelowe koszule, podwinęli rękawy, tak trochę szpanowali na robotników, było naprawdę fantastycznie. No i nadchodzi niestety 13 grudnia i proszę Państwa, sygnał radiowy na miesiąc zostaje wyłączony, także to jest ten dramat stanu wojennego. Niedawno też mieliśmy jakieś tam wyłączenia sygnałów telewizyjnych.
1: No bardzo podobne to było,
0: Coś tam jak i ten 13 grudnia gdzieś tam się pojawił, tak?
1: No i potem... Tak, ale radio wróciło, nie było w stanie likwidacji, tak? Bo teraz mamy teraz wszystkie media te publiczne w stanie likwidacji, ale tak jakoś mało się likwidują jakoś, bo dużo pieniędzy dostają na tą likwidację.
0: Tak jest. Także likwidacja kwitnie. Natomiast wtedy mieliśmy taką sytuację, że rzeczywiście tamten czas ja pamiętam jako wyjątkowo ponury i beznadziejny. To były gdzieś tam jakieś próby działania w podziemiu, ale trwało to. Trwało i proszę sobie wyobrazić, że ten okres już potem lata 87-88 to już zaczynało jakoś pękać. Komuna okazało się jednak, że nie jest systemem ekonomicznie wydolnym. To się, myślę, niedługo też się znowu ta sprawa wyjdzie na jaw. Natomiast Urszula Lubecka, genialna, bardzo odważna dziennikarka z Radia Wrocław, robi taką przełomową audycję w 1988 roku. Zresztą na budynku Radia Wrocław jest tablica, która upamiętnia to wydarzenie. I tutaj wracamy do mojego ulubionego tematu, czyli sybiracy. Ona, proszę sobie wyobrazić, poprzez ogłoszenie w gazecie robotniczej...
1: Zaprosiła do radia.
0: Tak, w gazecie robotniczej, także to też ma ten smak, prawda? To jest niesamowita historia, że wykorzystywano narzędzia, które były. No. Zaprosiła do Radia Wrocław Lwowiaków. Ona po prostu miała wśród swoich znajomych w Radiu Wrocław dwie panie, które były na Syberii, opowiadały, ona była tym wstrząśnięta. Postanowiła tych ludzi zebrać i to przeszło najśmielsze oczekiwania. Około 500 osób przyszło na to spotkanie. Jest film z tego spotkania. Tam widać panią Urszulę i finał tego spotkania jest poruszający. Proszę sobie wyobrazić ludzi, którzy do mikrofonu w auli, w sali Radia Wrocław wywołują nazwiska, imiona swoich bliskich, swojej rodziny, swoich przyjaciół i pytają, jakaś tam obłaść, nie wiem, Władywostok, Kołyma, czy ktoś wie, ostatni raz widziałem go w 1943 roku. Doszło do kilku spotkań nawet po latach, także odnaleźli się ludzie, którzy tam gdzieś na Syberii w tamtych nieprawdopodobnych warunkach się poznali i tutaj na nowo odnowili swoją znajomość i przyjaźń. Rzecz zupełnie łamiąca serce, naprawdę. Ja zapraszam na wystawę Golgota Wschodu, tam ten film jest w ciągłej projekcji i naprawdę chwyta za serce. No ale Radio Wrocław rozwijało się dalej, nowe zdobycze techniczne, nowe twarze, sygnał emitowany jest między innymi w wersji cyfrowej, także nowoczesność w domu i zagrodzie jest fantastycznie. Tutaj tak wracając jeszcze do historii przedwojennej, w latach 40. budynek został rozbudowany i wtedy dołożono bardzo charakterystyczną rzecz do tego budynku. Tam zwiększono go o kilkanaście osi, przedłużono fasadę, ale budynek poprzedzono takim portykiem sześciofilarowym. Ja podejrzewam, że to zaprojektował niejaki Richard Konwiarz. To się zapisuje. My byśmy to przeczytali Jezus, Konwiarz.
1: Takie trudne nazwisko bardzo jest, no.
0: Tak, my byśmy to przeczytali. Rysiu Konwiarz byśmy to przeczytali, a Richard Konwiarz, architekt naprawdę zdolny, był nazistą z przekonań, gorącym zwolennikiem Hitlera i ten portyk nawiązuje ewidentnie do bramy brandenburskiej, także to jest tutaj, takie elementy się pojawiają niezmiernie istotne. Kiedy zbliżała się niezwyciężona armia sowiecka do Wrocławia, nieustraszony Richard Konwiarz zwiał i dokonał swojego życia gdzieś tam w Niemczech, chyba w latach 60. zmarł, także nadal był architektem, włos mu z głowy nie spadł. On jest też autorem, jest projektantem większości schronów i bunkrów wrocławskich, a także pomnika NSDAP, także ma bardzo taki szeroki, ciekawy dorobek swój architektoniczny, także może dosyć już o nim.
1: No właśnie, ja chciałem tylko tego powiedzieć, słucha nas Paweł Bobołowicz, który pewnie jest w Uszhorodzie, ale może we Lwowie, także pozdrawiamy go serdecznie, on tutaj też słucha i macha nam łapką, ale też mamy wielu słuchaczy i mamy słuchaczkę, panią Magdę, która Chciałem, dzień dobry, nie, to będzie trudne będzie pytanie, bardzo być może, a może nie, bo podobno otworzono ulicę od Andrzeja Johelsona ostatnio i że to jakaś bardzo postać niezwykła dla Wrocławia.
0: Tak, to jest wyjątkowy.
1: To ja chciałbym, żebyśmy jemu poświęcili też chwilkę, dobra?
0: Tak, to jest wyjątkowy człowiek zaangażowany w szereg działań tutaj we Wrocławiu. Niestety mam dziurę w pamięci, jeśli pani Magda potrafi coś powiedzieć więcej na ten temat. Tak, rzeczywiście jest na Karłowicach jest kamień poświęcony jego pamięci, jest też ulica, ale tutaj pan redaktor mnie trochę zaskoczył.
1: Także, no tak, ja sam siebie zaskoczyłem, ale to tylko dowodzi tego, jak nas słuchają wspaniale.
0: Tak, słuchają nas bacznie. Natomiast ulicę ma Andrzej Waligórski, a sala w Radiu Wrocław jest imienia Jana Kaczmarka. Także to są wszystko ci radiowcy. To jest faktycznie niezmiernie ciekawy wątek tutaj w Radiu Historii Wrocław.
1: No właśnie. No dobra, no to jedziemy dalej, tak, z czasem, Radio Wrocław, tak. Bo trochę nam tutaj nowe wątki, dygresje są długie, ale tak, ciekawe, no, moim zdaniem.
0: Jest muzeum w budynku Radia Wrocław, ja zachęcam do obejrzenia, to jest taka sala niewielka, ale to jest tak z tego cyklu mało, ale smacznie, czyli... W roku 2001 to muzeum powstało, jego organizowaniem zajął się realizator dźwięku Jerzy Rezler, a obecnie sprawuje tutaj ukłony pan Michał Kwiatkowski, redaktor Radia Wrocław, sprawuje opiekę nad tym miejscem i tam to jest uczta dla miłośników radiofonii, odbiorniki radiowe, mikrofony, no między innymi taka fantastyczny zabytek, czyli 16-ścieżkowy magnetofon Studer A80, to jest imponującej wielkości szafa. I tam nagrywano dźwięk do filmu Yesterday. Także rzeczywiście bardzo, bardzo ciekawe. I tam mamy taką starą, sfatygowaną tubę. Tam wspominałem o kamienicy pod Złotym Dzbanem we Wrocławiu, we wrocławskim rynku. Tam właśnie jest ta tuba pokazana, już bardzo sfatygowana. Widać, że swoje przeszła, ale bardzo, bardzo czcigodny zabytek. Także myślę, że warto tam podejść. No i jest coś, co pamiętamy wszyscy, panie redaktorze, tak pan jak i ja, mianowicie radio z okiem magicznym, takim zielonym.
1: Tak.
0: Halo?
1: Tak. Pamiętam, no to tak wchodziło się do pokoju i to było jakby malutkie UFO było w pokoju, takie świecące i człowiek się przechodził w inną przestrzeń. Międzyplanetarną, tak, można powiedzieć.
0: Tak jest. Ja pamiętam, w takim przyciemnionym pokoju mój ojciec słuchał tu Radio Wolna Europa i pan redaktor też pamięta ten dźwięk takich zagłuszarek, tych niesamowitych urządzeń, które miały spowodować, żeby nie słyszeć głosów wolności za zachodniej granicy. Tam zresztą ja niedawno się trochę dowiadywałem na temat dziejów Radio Wolna Europa i okazuje się, że Niemcy nie mieli wielkiego nabożeństwa. Amerykanie musieli tam ostro na nich naciskać, żeby Radio Wolna Europa mogło dalej działać. Także nie tylko zagłuszarki tutaj komunistyczne, ale też Niemcy z RFN-u też nie patrzyli jakimś tam życzliwym okiem na to. No i oczywiście adapter Bambino, panie redaktorze.
1: No tak. Te prywatki przy adapterze Bambino, świetne.
0: Pocztówki muzyczne, tak.
1: Ojej,
0: jest.
1: Takie były malutkie, ojej, jakie one fajne. No jeszcze można czasem na jakimś targu staroci kupić.
0: No. Tam są, na właśnie w Radiu Wrocław można to zobaczyć, także.
1: Ale to można posłuchać? Posłuchać też?
0: Chyba tak. Przyznam się szczerze, że kiedy ja tam byłem, to pana Michała nie było, ale dopytam go i przekażę informację, czy rzeczywiście, czy ten sprzęt jest działający, czy nie, bo ja tam byłem tak tylko na rekonesansie małym i niektóre z tych urządzeń działają. Dopytam o adapter Bambino i dopytam o te pocztówki. Są też tranzystory, to pan redaktor pamięta, jak chłopaki chodziły z tranzystorami na pełny regulator i im dłuższa antena, tym był ważniejszy właściciel.
1: No i można było taką antenką zaczepić na przykład jakąś koleżankę niechcący.
0: Tak, za warkocz jej tam tak zahaczyć. No. I to wiem, że to jednym imponowało, a u drugich no po prostu absolutny protest i wściekłość wzbudzało, no bo jak to tak łazić i zakłócać spokój, ale to podobnie niektórzy się zachowują w tramwajach, prawda, że puszcza sobie na głośno mówiący i wszyscy wysłuchują. Tam ostatnio nawet słyszałem, że pan mówił do pani, że właśnie wraca do domu, no to ja stawiam ziemniaki. Tak, także tutaj pełna synchronizacja. No i wszyscy w tramwaju się ucieszyli, że jak pan wróci do domu, to sobie zje świeżutko ugotowane kartofle.
1: To piękna historia. To dobra, będziemy powoli musieli parkować, ale chciałem, żeby pan opowiedział jeszcze, bo żeśmy niedawno opowiadali o Bonifratrach. Audycja cieszyła się, że tak powiem, dobrym odbiorem i ci Bonifratrzy wrocławscy to jest jednak potęga i chciałbym, bo pan będzie oprowadzał, to niech pan zaprosi na to oprowadzanie.
0: Tak jest, na poniedziałek na 18 zapraszam. Tutaj będzie chorał gregoriański. Młodzi ludzie wykonują chorał gregoriański. Najpierw posłuchamy pięknej muzyki, a potem ja niegodny będę oprowadzał gości i po kościele, i po, uwaga, po kryptach. Także pana redaktora też zapraszam. Ja nie wiem, już nie mogę się doczekać, kiedy tam pójdziemy do Bonifratrów, bo tam naprawdę cuda, fantastyczne rzeczy.
1: No fantastyczne, ale odwiedzić Lwów też dobrze, żeby było i Radio Lwów też by było. No właśnie, człowiek taki jest rozbiegany, a jeszcze w Asyżu jest 800 lat od śmierci Franciszka, wielka celebracja. Gdzie tu jechać? Ratunku. A teraz bardzo panu dziękuję, panie Juliuszu. Pozdrawiamy panią Tereskę i pozdrawiamy wszystkich wrocławian. I zrobimy o tym panu, o którym wspomnieliśmy, który napisał zresztą, jak nasza słuchaczka napisała, jak to się nazywa, przewodnik po Wrocławiu.
0: No tak. Proszę o wybaczenie.
1: Nie, no ale to było jakby cicha pęknie, bo to, ale to słuchają nas ludzie i pytają, tak? Bo pan już
0: tak jest,
1: ma taką opinię omnibusa kompletnego i całkowitego, że wszyscy myśleli, że
0: pan... A tu zagieli, no.
1: A tu nagle się okazuje, że pan Juliusz...
0: Pozdrawiam pani Magdo.
1: Nieprzygotowany, tak pani Magdo. No. Ściskamy panią serdecznie. Zresztą będzie grała w Zemście chyba dzisiaj. Ale to już... O. No właśnie. To też a propos Fredrya i Wrocławia też. No to wszystko się jakoś tam łączy. No i proszę państwa, a teraz posłuchamy już piosenki, która nas prowadzi, mili państwo, do następnej rozmowy. No i bardzo poproszę o puszczenie piosenki Rafała Porzezińskiego. Tralala. I pana Rafała zapraszamy tutaj nas do serdecznie tutaj do nas do studia. Jest pan Rafał, a my słuchamy muzyki. Ta-dam!

0: pierwszy raz to
1: Radio Wnet, więcej niż radio.
2: Reklama.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
6: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Krono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
2: Po reklamie.
7: Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.
8: Dobrze. Ocalone.
9: No właśnie. Mili Państwo, jest godzina... Która jest godzina? 8.40.
2: Wczesna bardzo, jak dla sobotnich wstawaczy.
9: Tak?
2: No, sobotnie wstawacze wstają o 9.
9: Tak?
2: No.
9: Nie, no ja wstaję zawsze w sobotę o 6.
2: Z przyjemnością?
9: Z dużą.
2: Z dużą.
9: Znaczy, te pierwsze, to ważne. Pierwsze 10 minut jest dyskusyjne. Tak.
2: Rozumiem.
9: No tak. Ale później po kawie już...
2: Ale jest... ważne, żeby zadedykować dzień dobrze i wtedy już jakoś pójdzie, nie?
9: Naszym gościem jest Rafał Parzeziński.
2: Kłaniam się Państwu. Jestem bardzo wzruszony. Lubię to radio od zawsze, więc tym mile jest mi tu przyjść do tych porannych audycji tego wspaniałego erudyty redaktora, który dzisiaj będzie o muzyce punkowej ze mną rozmawiał, co jest karkołomne dosyć.
9: Tak? A będzie i od Jabberwocki też będzie?
2: A znasz ten obraz Monty Pythona?
9: Znam, oczywiście.
2: Powiem wam, szanowni państwo, że kiedy pierwszy raz zobaczyłem Jabberwocki przed laty w liceum właśnie, w tłumaczeniu oczywiście niezapomnianego Tomka Beksińskiego, no to zakochałem się natychmiast w Monty Pythonowcach. I napisałem właśnie tekst, który z moją kapelą w liceum graliśmy, właśnie Jabberwocky, który jest tak naprawdę tekstem o odpowiedzialnym ojcostwie, co się okazało dopiero grubo później, kiedy już ojcem zostałem. A kiedy to pisałem, wydawało mi się, że to jest to po prostu zgrywa, średniowieczna zabawa słowem, ale było przyjemnie. Zespół się nazywał 1930 i odszedł w niepamięć 35 lat temu. A dziś, po latach wielu, zebrałem kapelę o nazwie Różnej Pankowie i sięgnęliśmy po to nagranie, tak trochę sentymentu. Ale Jabberwocky spoko.
9: Mamy ten utwór Jabberwocky, mamy.
2: Leciał chyba przed chwilą nawet w Kawalątku, nie?
9: Tak, leciał. Leciał. No właśnie, no i co się dzieje? Ilu ocalonych? Ile ocalonych?
2: Z iloma rozmawiałem.
9: Ilu jest ocalonych? No.
2: Każdego dnia ktoś, myślę, wybiera ocalenie, bo to, żeby dla jasności, ocalenie to jest wybór, a nie jakiś łód szczęścia. Trzeba decyzji. Trzeba najpierw wiedzieć, że potrzebujesz ocalenia. Jeżeli to już wiesz, no to już jest bardzo blisko do tego, by je otrzymać.
9: Bo ten ogoniasty to się nazywa alkohol głównie, tak?
2: Nie tam. Dziś uzależniamy się od smartfonocholiny dużo częściej niż od alkoholu, jak sądzę. Tak? Myślę, że jest to dużo większy problem. Akurat w moim życiu alkohol nie odegrał żadnej ważnej roli. Moim nałogiem był hazard i dzisiaj świętuję 25-lecie wolności od właśnie kasyn, które tutaj okalają wasze radio z różnych stron i do których chadzałem przez parę ładnych lat swojego życia, zostawiając tam swoje i nie swoje pieniądze. No i 25 lat temu szczęśliwie się to już zakończyło i troszkę z tego powodu nagraliśmy tą płytę, która się nazywa Ocalony i która ma wykrzyczeć takim punkowo-nowofalowym buntem ten ból człowieka uzależnionego, ale też podzielić się nadzieją osoby, która wolno, ale jednak skutecznie zmierza ku wolności takiej pełnej, czyli wolności, która nie jest dowolnością, nie jest wyborem byle czego, nie jest dążeniem za tym, żeby zaspokajać wszystkie swoje żądze, bo to żadna wolność, tylko swawola, tylko wolności do wyboru dobra w każdej najbardziej nawet opresyjnej sytuacji życia. O tym jest ta płyta mniej więcej.
9: No dobrze, ale to nie było tak, że pan wygrał $1 000 000 w wielką pulę i dzięki temu mógł pan powiedzieć,
2: panie redaktorze, no dobra, panie redaktorze, panie redaktorze, więc była wygrana, tylko że na początku tej historii. Ja wracałem ze Szwecji, gdzie zbierałem truskawki, zarabiając na swój pierwszy samochód.
9: Na tym promie, tak, była wygrana?
2: I na promie Pomerania, gdzie miałem $900 zarobionych w miesiąc w pocie czoła, to były lata 80., poszedłem i proszę sobie wyobrazić, szanowni państwo, że w ciągu 3 godzin z tych $900 zrobiło się 2600 chyba dolarów, czyli to była niebotyczna kwota. To były zarobki, no nie chcę powiedzieć półroczne, ale dla kogoś takiego jak ja, czyli ucznia trzeciej klasy szkoły średniej, czy tam z wakacje z trzeciej do czwartej to były, no to to był majątek. Więc pomyślałem sobie, że znalazłem sposób na życie i kolejne 7 lat mojego życia właśnie były kasynem zapieczętowane. I choć oczywiście wygrane, jak to w życiu hazardzisty się zdarzają, ale one są tylko po to, by znowu przynieść coraz więcej i dać tym, którzy zarabiają na naszych nałogach.
9: No to diabeł typowy.
2: Kiedy dodać cyfry z ruletki, jak śpiewa Kazik w piosence 12 groszy, suma daje 3/6. Więc zgadzam się z redaktorem, to diabeł.
9: No właśnie. On ma różne postacie, te ogony też różnie.
2: Niektóre są nawet ładne, pachnące i takie, bym powiedział, dosyć atrakcyjne, żeby się z nimi pokazać nawet, nie? Już nie mówiąc o tym, że przytulić, a jednak boli.
9: No to, to tak, no to pamiętam, to pamiętnik znaleziony w Saragoszcie. Takie piękne dziewczyny i nagle się rano budzimy.
2: Budzisz.
9: Obiednicą, z tulpami.
2: Może tak być. W naszym życiu też tak bywało, chociaż to nigdy nie dzieje się chyba tak z dnia na dzień. Może są takie typu heroina, nie? Narkotyki, które po jednej nocy, po jednej randce wypaczają całe życie. No, też zdarzają się historie tak tragiczne, że ktoś po zażyciu nawet niewielkiej dawki, ale silnej marihuany wyszedł przez balkon. Takie też rzeczy się zdarzają. Trzeba pamiętać, że nałogi to przede wszystkim zakochanie, ale nie zakochanie w jakiekolwiek, tylko zakochanie w naszym wrogu. Czyli to jest najbardziej niebezpieczne zakochanie z możliwych. No, któż się nie zakochał? Miło jest się zakochać nawet, ale zakochać się w swoim śmiertelnym wrogu, no jest po prostu śmiertelnie niebezpieczne.
9: A jak zakochaniu się we władzy? Bo władza to też
2: to jest też uzależnia. Miałem z Piechą kiedyś posłem rozmowę, który zresztą jest trzeźwiejącym alkoholikiem i pytałem go, czy to uzależnienie od władzy wcale nie jest gorsze od tego, które miał od etynolu i powiedział, że owszem, że to nie jest wcale takie proste. A jak z pracą? Z uzależnieniem od pracy? Jak masz się chwalić abstynencją pracoholik? Jestem pracoholikiem, mam na imię Wojtek, nie pracuję od 6 lat. Byłoby to śmieszne, nie? Ta abstynencja w przypadku pracoholików to jest dopiero trudne. Czy jedzenioholików, żarłoków tak zwanych, nie? To też jest bardzo trudne. Jestem anonimowym żarłokiem, nie jem od tygodnia czy od miesiąca. Nie? Byłoby to dziwne. Na pewno różne są nałogi, ale też wiele jest dróg zagubienia, ale ja rekomenduję tą drogę powrotu, czyli drogę rozpisaną w 12 krokach przez alkoholików, która jest skuteczną mapą podróży z kryzysu do, ośmielę się powiedzieć, tutaj można, gdzieś tu krzyż widziałem, do świętości.
9: Tak jest. Ja mam różaniec ze sobą.
2: Też mam, oczywiście. Ale w samochodzie niestety zostawiłem.
9: No właśnie, a to teraz przejdźmy do tego projektu muzycznego, tak?
2: Super.
9: No,
2: proszę, daję redaktorowi płytę. Mam nadzieję, że ma pan jeszcze na czym słuchać CD, czy już nie?
9: Mam.
2: To super.
9: Mam.
2: To bardzo się cieszę. Będę wdzięczny. Na tej płycie jest 8 oryginalnych kompozycji i 2 covery. To zacznę od coverów, dobra? Bo one są znaczące. Jeden z nich to jest piosenka Amazing Grace, doskonale rozpoznawana za oceanem, która jest piękną historią o tym przechodzeniu ze śmierci do życia wiecznego, czy przez śmierć do życia wiecznego. I tak się złożyło, że mój przyjaciel, nieżyjący już niestety poeta Ernest Bryl, przetłumaczył ten tekst do książki, którą pisałem i postanowiłem go też zaśpiewać. Nie jest to łatwa kompozycja do śpiewania, zwłaszcza na punkowo, ale tekst broni ten utwór. A drugi cover, który znalazł się na tej płycie, to Desiderata, doskonale rozpoznawana przez wszystkie te wspólnoty 12-krokowe. I też zrobiliśmy to z Adamem Szewczykiem, kompozytorem, producentem. Myślę, fajną, zadzierżystą wersję Desideraty. A pozostała 8, no to już są piosenki mojego autorstwa, które opowiadają właśnie o powrotach ze śmierci do życia, czy też o pustce, jaka wynika z takiego łapczywego smakowania życia gdziekolwiek. Nie? I to poszukiwanie szczęścia, które też tam wychyna z tych piosenek, no jest taka, tak to puentuje, że szczęście to wybór, że to nie jest kwestia losu, tylko to ty wybierasz, czy chcesz być szczęśliwy, czy też chcesz być byle czym zaabsorbowany i gdzieś tam umierać w jakimś kanale tego czy innego uzależnienia tej czy innej czynności.
9: No właśnie, bo to z tym, ale to szczęście też jest takie, no, że tak powiem, różnie definiowane przez
2: oczywiście,
9: ludzi bardzo.
2: Oczywiście, ale każdy go szuka.
9: Szuka go, ale no, generalnie, bo to można być na 3 sekundy szczęśliwym, nawet na 3 tygodnie, bo szczęśliwym na 3 miesiące, a później się okazuje, że właśnie tak jak z tą szubienicą przywołaną z książki Pamiętnik znaleziony w Saragoście, no to ta cudowność, tak, że tak powiem, ta chwila,
2: tak,
9: to carpe diem, to...
2: Tak, to powiem szczerze, że mi bardziej inny obraz z literatury się przypomina, kiedy myślę o szczęściu. Pamięta pan zapewne, jak i nasi słuchacze drodzy, proces Kawki. I w procesie Kawki jest fragment, w którym kapłan, kaznodzieja, mówi przypowieść o odźwiernym. To jest przypowieść o takim gościu, który stoi przed drzwiami do prawa, a petent, który przychodzi, chce przejść przez te drzwi, słyszy, że musi jeszcze poczekać. I próbuje wielokrotnie sforsować te drzwi i cały czas odźwierny mówi jeszcze nie teraz i tak mijają tygodnie, miesiące, lata, aż ten petent umiera ze starości, siedząc pod tymi drzwiami i przywołuje tego odźwiernego, pytając go, dlaczego nikt przez te wszystkie lata nie próbował przejść przez te drzwi, skoro tam jest takie dobro za tymi drzwiami. Mówi, ale kto miał próbować przejść? Przecież te drzwi były wyłącznie dla ciebie. No i gościu umarł, drzwi zostały zamknięte. To chodzi o to, żebyśmy przeszli przez drzwi, które dla nas, ten, który nas wymyślił i nas ukochał, zechcieli wreszcie przejść, zamiast dreptać, czy też zestrachani, czy też właśnie powodowani jakimś swoją samowolą, czy swawolą, gdzieś tam turlali się bez końca w złym kierunku, jak kula śniegowa, czy jak kula bilardowa, czy cokolwiek.
9: Właśnie, tu jest deficyt sensu, tak bym powiedział, wśród...
2: Na pewno.
9: Że tak naszych, że tak powiem, no sami też...
2: Ale nadmiar bez sensu za to jest, także coś za coś.
9: No, no tak, ale właśnie w tym bezsensie to tak się, że tak powiem, miotamy i no i tak...
2: Trochę
9: no,
2: tak. Się albo nawet się mościmy w nim, tak bym powiedział. Bezsens jest dobrym miejscem, żeby robić nawet karierę. No dzisiaj nawet jakieś tytuły profesorskie się zdobywa na bezsensie, na tym, na opisaniu 37 płci, nie? No jest bardzo dużo sposobów na to, by przebudować naszą dobrze wymyśloną przez Boga rzeczywistość, przebrać w jakieś fatałaszki, kolorowe ciuszki i próbować wmawiać, że to jest prawda. No przyszły te czasy, o których Orwell mówił, że ci, którzy będą mówić prawdę, będą uważani za wariatów. No to tak, zgadzam się, redaktorze, tak właśnie jest.
9: To ja bym tu przypominał a propos, to taka sentencja Stefana Kisielewskiego, to, że no to, że jesteśmy, że tak powiem, w czarnej
2: dziurze,
9: to wiadomo, ale najgorsze to jest to, no on tam mocniejszego słowa użył, ale to, że my się tam mościmy właśnie, to jest tak, najgorsze, że nam jest tam dobrze, tak? Że w takim razie...
2: Też takie mam wrażenie, że bardzo wielu z nas, uśpionych oczywiście przez te liczne wspomagacze tego, żeby mówić, jest dobrze, jak jest, chociaż właśnie toniesz. Ja jestem wrogiem pozytywnego myślenia. Czasem jak to mówię, to ktoś się burza, jak to, przecież ty zawsze taki uśmiechnięty i tak dalej. Mówię, tak, ale nie chodzi o pozytywne czy też negatywne myślenie. Mam myśleć realnie, tylko taka postawa czyni mnie człowiekiem wolnym, bo co mi z pozytywnego myślenia, kciuka podniesionego do góry, kiedy cały tonę w bagnie. Sytuacja jest jeszcze gorsza, gdy myślę wtedy pozytywnie, bo nie próbuję żadnej zmiany. I wszystkie te historie ocalonych, które opowiadałem przez lata w telewizji, tam było ich pewnie z 1000 tych ludzi, zaczęły się od tego, że ktoś zdał sobie sprawę, że nie ma jak już pozytywnie myśleć o swojej sytuacji, że naprawdę potrzebuje pomocy. Dopóki ja pozytywnie myślę o swoim byle jakim życiu, no to po co miałbym zmieniać strategię tego czołgania się z dnia do dnia. Także jest trudne. I o tym też jest w tych piosenkach. Właśnie w piosence Ocalony jest ta informacja, że ten, kto wybiera łatwe życie, nie ma szans na szczęście żadnych i że tak naprawdę tylko własne cierpienie budzi nas do życia. Bo cudze łzy, cudze błagania, kiedy jesteśmy w głębokim kryzysie, możemy zupełnie zbagatelizować, bo ważna jest ta wódka, do której się przytulimy, ten narkotyk, ta kochanka, czy też ten hazard, czy nawet praca, która jest w stanie też zaprzątać nasze myślenie w 100% i wszyscy klaszczą, jak i odpowiedzialny ojciec, a tak naprawdę swoich dzieci nie widzisz miesiącami. Nie?
9: To prawda. To niestety. Ojej, Bardzo tak się zamyśliłem.
2: Nie szkodzi, bardzo lubię. Myślenie jest bardzo pozytywne.
9: No i to teraz posłuchamy, tak?
2: Ocalonego. Bardzo się cieszę, bo to jest płyty, to jest utwór tytułowy tej płyty. Jest taki spokojniejszy nieco i niedługo na profilu facebookowym Różny i Pankowie będzie teledysk do tego nagrania. Chyba dziś nawet będzie można go zobaczyć.
9: To niemożliwe jest.
2: Będzie tak.
9: Dzisiaj.
2: Tak? Dzisiaj będzie premiera i dzisiaj... Zapomniałem jeszcze zaprosić, a bardzo ważne. Już teraz chcę zaprosić, że w Hybrydach dzisiaj gramy. To jest klub na Złotej, 7:00. O 19:00 otwieramy drzwi i bardzo Państwa liczę na Państwa obecność, dlatego że będzie to cały program z płyty zagrany. Będą goście specjalni, czyli Muniek Staszczyk zaśpiewa ze mną Warszawę i pewnie coś jeszcze, smakołyki różne.
9: To dopiero teraz Pan mówi o tym,
2: No dlaczego?
9: Zapomniałby Pan jeszcze chwilę.
2: Bo spali wszyscy wtedy. Więc dziś o godzinie 19 już czekamy. O 19:30 będę mówił. To jak ktoś nie lubi słuchać gadania, to może przyjść później. O 20:00 Adam Szewczyk zagra koncert muzyczny Kundel, takie na rozgrzewkę. No a potem wchodzi Różny i Pankowie i będzie zadzierżyście, chociaż głos mam słaby dzisiaj, ale może jakoś Pan Bóg pozwoli, żeby tam coś wyszeptać. No i bardzo będą Państwo mili. Jeżeli ktoś podejdzie do mnie i powie Radio Wnet, to dostanie prezent do mnie. Bilety jeszcze są, więc zapraszam.
9: Radio Wnet.
2: Tak. Jeżeli ktoś podejdzie do mnie na koncercie, dostanie prezent.
9: Dostałem, powiedziałem.
2: Fajnie, brawo, czujnie. No to co, to gramy Ocalonego?
9: Gramy Ocalonego.
2: No to super.

0: No właśnie, Petrus Chrystus, który wspaniale realizuje audycję, powiedział, że zaufanie jest fundamentem, a jeszcze dodam do Pana Boga, zaufanie jest takim najbardziej
1: oczywiście
0: fundamentem.
1: I wtedy nie trzeba kontroli, bo akurat Pana Boga nie skontrolujesz. Te przed chwileczką zabrzmiały te słowa, że kto wybiera łatwe życie, nie ma szans na szczęście żadnych. Obiecuję, że jeśli wybiorą Państwo dzisiaj hybrydy wieczorem, warszawski klub, proszę przyjechać bardzo blisko dworca centralnego, to wejście jest bardzo tanie, a zabawa jest przednia, a to jest ostatnie dźwięki tej piosenki Ocalony, tytułowej, na tej naszej płycie nowej, to Angelika Korszyńska-Górny, wspaniała wokalistka, która miała też dzisiaj z nami śpiewać, ale musiała jechać do swojej mamy, na Ukrainę daleko, ona jest trochę Węgierką, trochę Ukrainką, trochę Polką, taka
0: wspaniała.
1: To ona jest tak, z Zakarpacia, nie? Czyli stamtąd. I generał ma bardzo wspaniała dziewczyna, świetny wokal, więc warto tę płytę posłuchać. Ale dziś będzie z nami Muniek, jak mówiłem, zaśpiewa Szewczyk. No i mam nadzieję, że wy będziecie, bo powiem wam, mam trochę tremy. No, 35 lat temu ostatnio grałem pełnowartościowy koncert, więc długa przerwa. No a 25 lat świętuję swojego niegrania w hazard, więc to taki podwójny jubileusz.
0: No właśnie, to znowu to podwójne znaczenie
1: tak
0: gry.
1: Jest. Tak, powrót do gry, żeby nie grać.
0: To grajmy w orkiestrze miłości. Tak?
1: Jeszcze
0: tak
1: w zielone gramy, jeszcze nie, no to umieramy.
0: Dobrze, kiedy płyta wyszła?
1: Dopiero co. Dopiero właśnie co? Właśnie prosto z tłoczni przyjechała.
0: Do nas, tutaj do radia.
1: Do was,
0: będziemy,
1: tak.
0: Będziemy ją, że tak powiem, eksploatować. No
1: będzie mi bardzo miło. Za każde wyeksploatowanie dziesiątka różańca gwarantowana.
0: Tak?
1: No.
0: A dzisiaj przejechałem z różańcem
1: całość.
0: Ze starej miłosnej do pracy na rozdarze.
1: Powiem panu i drugim szanownym słuchaczom, że najlepiej pracowało mi się nad sobą, czyli nad swoim charakterem, gdy mówiłem cały różaniec codziennie. Fakt, że były to czasy jeszcze zanim Tajemnice Światła się pojawiły, czyli przed 2002, więc było łatwiej mówić cały różaniec, bo to było tylko 15 wtedy dziesiątek. Ale nadal mi się zdarza. Tak, zdarzają mi się takie dni pompejańskie, że jadę całą dwudziestkę. Przepraszam, że tak mówię, jadę, jakbym to traktował jako jakąś jazdę, ale czasem to jest jazda.
0: To jest jazda, ale to jest jazda w dobrym kierunku.
1: Owszem. I w dobrym towarzystwie, dodajmy.
0: Najlepszym.
1: Tak jest.
0: Najlepszym. No to dziękuję bardzo.
1: Ja dziękuję. Bardzo
0: Rafał
1: było fajnie.
0: Rafał Porzeziński był
1: ja.
0: Naszym gościem.
1: Wel różny. Dzisiaj zagram z Adasiem Decykiem i z Stanem. To jest mój skład i będzie wspaniale.
0: Będzie wspaniale. Jestem o tym przekonany. I już. Dziękujemy pani tutaj filmującej. Pani ma na imię?
1: Agnieszka.
0: Agnieszka
1: Gomułka, wybitna reżyser. Bardzo dobra naprawdę. I dokumentalistka, ale też fabularyzatorka.
0: No to musimy zrobić z nią kiedyś rozmowę.
1: Koniecznie.
0: Dłuższą,
1: koniecznie.
0: Ale tutaj stoi, tak tutaj tak się, że tak powiem, kryguje.
1: A i właśnie, nie przypięliśmy mikrofonu redaktorowi.
0: A nie chciała.
1: I słychać go było? Nie.
0: Nie chciała pani usiąść tutaj, chociaż błagałem na kolanach, ale się nie usiadła.
1: Nie na kolanach, na siedząco było błagane, więc to dlatego nie usiadła.
0: O, już musi pan, nie ma tutaj, była kamera, o Jezu. To teraz
1: bardzo dziękuję, redaktorze, za możliwość spotkania.
0: Jeszcze raz, Rafał Porzeziński, a teraz Vivaldi i przejdziemy do malarstwa włoskiego, które to malarstwo włoskie przyjechało w cudownych, że tak powiem, odsłonach swoich do Siedlec. Omówiliśmy 5 wspaniałych artystów z profesorem Jerzym Miziołkiem w zeszłym tygodniu. 5 kolejnych za chwilę. I
1: teraz jesień.
0: Jesień. O, Vivaldi.
1: No właśnie.
0: Vivaldi. Vivaldi prowadzi nazwę włoskie klimaty.
1: No
0: tak?
1: Właśnie.
0: Bo on tam po tej Wenecji pomykał. No.
1: Tak jest.
0: Tak jest.
1: Dziękujemy.
0: Dziękuję.
1: Pa.

0: Radio Wnet. Więcej niż radio.
1: Reklama.
2: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Grono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
3: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
1: Po reklamie.
4: Warszawa 87,8 FM.
5: Radio Wnet.
6: No właśnie, mili państwo, godzina 9:09 i czas na rozmowę z panem profesorem Jerzym Miziołkiem. Teraz przyspieszyliśmy troszkę nasze rozmowy, ale w zeszłym tygodniu opowiadaliśmy częściowo o wspaniałej wystawie Święci Patroni Codzienności, która została otwarta.

0: święty Franciszek, bo przypominam, że wszystko jest jakby pod patronatem świętego Franciszka. Bo
1: dla... a 3 października mamy 800-lecie śmierci świętego.
0: No właśnie. I to jest troszkę...
1: A dzisiaj jest świętej Justyny. Ja właściwie będąc w tych Pieninach cały czas myślę kategoriami tej naszej wystawy, bo z moją żoną Anną oglądamy codziennie kościoły tutaj w Pieninach, między innymi wspaniały kościół świętego Bartłomieja. Zwraca apostoł Bartłomiej w Niedzicy. Wspaniały kościół, wrócę zresztą do tego. Ale widzieliśmy też po drodze, jadąc tutaj w Miechowie, kościół Grobu Świętego. Jeśli ktokolwiek z Państwa nie był, oficjalna nazwa to jest Bazylika Grobu Bożego w Miechowie. To jest tak wspaniały kościół. Ja studiowałem w Krakowie, ale ze wstydem przyznam, że nigdy w Miechowie, chociaż miałem kolegów na studiach z Miechowa, nigdy w Miechowie nie byłem. Notabene dodam, nasz rektor Alojzy Nowak też pochodzi z Miechowa. No więc wybrałem się do Miechowa. Więc proszę Państwa, każdy kościół spektakularny, taki jak ta bazylika w Miechowie, czy skromniejszy, ale też wspaniały jak kościół w Niedzicy, czy jak kościół w Szczawnicy, który wczoraj oglądaliśmy, to są wszystko takie traktaty teologiczne, które właściwie można traktować tą naszą wystawę, co mówiliśmy poprzednim razem, jako punkt wyjścia do myślenia i o naszych imionach, bo każdy z imion ma swoją historię. Święta Justyna dla przykładu, to jest święta z czasów Dioklecjana i jej wielka, wspaniała bazylika znajduje się w Padwie. Natomiast jej atrybutami zwykle jest z mieczem, bo ona została oczywiście ścięta, tak jak Wiktoria ma na przykład strzały. Nie wiedzieć czemu, bo też została przecież tak naprawdę, to jest patronka łowicza zresztą. A więc jak Państwo widzicie, robię rozmaite, najrozmaitsze dywagacje, ale prawda jest taka, że nasza wystawa, która pokazuje kilkunastu świętych, no może trochę więcej, bo na obrazie Sebastiano Conchi tych świętych jest więcej, tam jest przedstawienie Trójcy Świętej i wielu świętych, więc po prostu za każdym razem, jak patrzymy na, czy to na świętego Bonaventurę, czy na świętych wokół Matki Boskiej zgromadzonych Luki Signorellego, czy na wizerunek świętego Hieronima, Luki Giordano, jak Państwo widzicie, ci z Państwa, którzy nas nie słyszeli, to są naprawdę wielkie, znakomite nazwiska, więc wszystko to razem jest jakaś niezwykła historia, więc panie Konradzie, czy opowiemy o kolejnym święcie, bo ja bym chciał świętym, czy ja bym chciał, bo ja bym chciał rzeczywiście przypomnieć, czy namówić niektórych z Państwa do wizyty w niektórych miejscach i powiedzieć właśnie, dlaczego każdy kościół wymaga bardzo szczególnego oglądania, czy szczegółowego, zwłaszcza gdy w Sielcach odbywa się taka wystawa, a nawet jak już się wystawa zakończy, zobaczymy, czy ją zamkniemy 15 grudnia, czy też, jak będzie się cieszyła wielkim powodzeniem, może ją przedłużymy, ale traktujemy tą wystawę jako taki punkt wyjścia do tego, żeby pogłębić naszą wiedzę o naszych patronach.
0: No właśnie, panie profesorze, jestem bardzo otwarty na to, żebyśmy po prostu popodróżowali jakby śladami świętych. Mamy ich wielu. I ja też dzięki panu profesorowi poznałem historię i zagłębiłem się. Później zacząłem czytać świętego Konrada. Bo Konrad tak ciężko, że tak powiem, z tymi świętymi. Głównie się myślałem zawsze w kategoriach Konrada von Jungingen, poprzednika Ulricha i tak dalej, a tutaj okazuje się, że jest święty i te święci są bardzo ważni i powinniśmy do tych świętych wracać i właśnie dzięki wystawie Siedlcach możemy zrobić, że tak powiem, tak wejść w głąb tych historii.
1: No bo to i powiedzmy jest sobie, panie Konradzie, uczciwie, że nauczenie się wszystkich świętych, no to trzeba mieć chyba specjalne błogosławieństwo Ducha Świętego, bo jest ich przecież razem z błogosławionymi 10 tysięcy. No ale są też tacy święci błogosławieni, jak, jeśli Pan pozwoli, to może zacznijmy od tego, że wczoraj, zanim wrócimy do naszych wielkich nazwisk, nazwisk właśnie tych świętych, którzy są obecni na wystawie w Siedlcach, którzy są obecni w kościele świętego biskupa Stanisława

0: Sława, bo nasza wystawa ma jak gdyby takie pendant w postaci, czy taki dodatek w postaci tego, co jest w katedrze w Siedlcach, która jest naprzeciwko Muzeum Diecezjalnego. Ale też pamiętajcie Państwo, jak pojedziecie do Siedlec, żeby koniecznie pójść do kościoła, pięknego kościoła, wzniesionego przez Stanisława Zawadzkiego, to jest kościół z drugiej połowy XVIII wieku. Tam są obrazy Szymona Czechowicza, o którym ci z Państwa, którzy nie słyszeli naszej audycji, zrobioną właśnie w Radio Wnet, no to Szymon Czechowicz jest do podziwiania, między innymi również właśnie w Siedlcach, ale w dziesiątkach miejsc, nawet w moim rodzinnym Łowiczu, gdzie jest święty Jan Nepomucen. Więc jeśli Państwo pozwolicie, jeśli Pan pozwoli, Panie Konradzie, to może dwa słowa na temat księdza Jerzego Popiełuszki, bo wczoraj w sposób szczególny, czy w czasie tej wizyty, w sposób szczególny poczułem, że rzeczywiście jest taka, trwa modlitwa o właściwie wprowadzenie w pełni na ołtarzy, czyli na kanonizację świętego Jerzego Popiełuszki, którego osobiście miałem okazję poznać. Motto naszej wystawy to jest, że święci żyją świętymi, że święci potrzebują świętych i że święci tak naprawdę funkcjonują w naszym życiu codziennym, w życiu polityków, w życiu wszystkich zawodów, jakie wykonujemy. Więc rzeczywiście, to są słowa Jana Pawła II, więc jeśli Pan pozwoli, dwa słowa na temat mojej wczorajszej refleksji, gdy właśnie przechodziłem przez Krościenko z kolei.
1: I bardzo, bardzo proszę, tylko jeszcze ad vocem, to ja powiem tylko jeszcze, że co dwa tygodnie w audycji Magdy Woźniak jest taka audycja Święci Znani i Nieznani w Radio Wnet. To jest w niedzielę, cykliczna audycja. To już taka...
0: Dziękuję za informację, nie wiedziałem, żyję szybko, jak wielu z nas, ale chętnie posłucham. To znaczy, że Radio Wnet odrobiło lekcję i współpracuje z wystawą. Rozumiem, że ta audycja trwa już od jakiegoś czasu. Tak. Znam panią Woźniak, więc tym bardziej chętnie posłucham.
1: Tak. No to panie profesorze, to oddaję.
0: No więc, proszę państwa, prawda jest taka, że już jak dojechaliśmy do tej wspaniałej bazyliki w Miechowie, to wśród niewiarygodnej ilości przedstawień świętych. To jest taka bazylika, która ukazuje nie tylko właściwie wszystko, co się wiąże ze zmartwychwstaniem Chrystusa, bo to jest bazylika grobu świętego, więc jest i kamień z grobu świętego, i kopia tej budowli, która jest w Jerozolimie i jest uznawana za ten pierwotny grób Chrystusa. Wszystko to jest właśnie albo w klasztorze, grób jest w klasztorze, pięknie utrzymanym, a całe mnóstwo świętych jest po prostu przy ołtarzach i na szczęście dla wszystkich zwiedzających, którzy niekoniecznie znają atrybuty, czy są właściwie w stanie rozpoznawać świętych, ci święci w Miechowie są podpisani. Możemy łatwo znaleźć, że to jest święta Teresa, chodzi o Teresę oczywiście nie od Dzieciątka Jezus, tylko prawdopodobnie chodzi o świętą Teresę z tą XVI wieku za Villa, ale jak popatrzymy na wszystkich apostołów, tam są wszyscy apostołowie, i Maciej, i Filip, i oczywiście święty Piotr i Paweł, to najłatwiej rozpoznać, ale wśród tych bardzo wielu świętych, wśród takich scen jak Przemienienie Pańskie, bo jest też Przemienienie Pańskie, pięknie ukazane w stiuku nad wejściem do kościoła, czy wyjściem, bo widzimy je jak wychodzimy, jest też wśród tych dodatków, bo każdy kościół, już to powiedzieliśmy także dzisiaj, powtórzmy, każdy kościół, czy nowy, czy stary, jest swoistym traktatem teologicznym. W tym sensie, że opowiada po prostu, widzimy Trójcę Świętą, widzimy przedstawienia Matki Boskiej, widzimy najrozmaitsze odniesienia do życia świętej rodziny, ale widzimy także świętych i widzimy tych świętych, zarówno tych świętych, którzy, tak jak święta Justyna, czy święta Wiktoria, to są święte, które zostały umęczone na początku IV wieku za czasów Dioklecjana. Pozdrawiam mieszkańców Łowicza, jeśli nas ktoś słucha, bo to jest patronka Łowicza, a Justyna to jest patronka Padwy. Pewnie w Polsce też jest jakiś kościół, gdzie święta Justyna jest czczona. Natomiast właśnie wśród tych dawnych przedstawień, bo kościół, który jest w kościół Grobu Świętego w Miechowie, to jest kościół, który sięga czasów romańskich, ale potem był przebudowywany wielokrotnie, a więc w XVIII wieku dokonano właściwie takiej nowej dekoracji, nowego, stworzono nowy program, który cały właściwie odnosi się do zmartwychwstania Chrystusa, stąd właśnie Przemienienie Pańskie, które przecież ma wątki odnoszące się do zmartwychwstania, ale też do przyszłości tych, którzy zmartwychwstaną. I wśród tych właśnie przedstawień dawnych, przedstawień Mojżesza, Arona, Joachima, Anny, znajdują się oczywiście współcześni święci, ci, których znaliśmy albo poznaliśmy osobiście, dotykając rękę Jana Pawła II w czasie jego wizyt w Polsce, albo jak ja kiedyś na imieninach księdza biskupa Władysława Miziołka spotkałem księdza Jerzego Popiełuszko, o którym tu chcę powiedzieć dwa słowa. No więc właśnie jest piękny portret księdza Jerzego, naprawdę tak, jak on wyglądał, który wisi w Bazylice Grobu Świętego. No więc jeszcze raz namawiam Państwa, jak macie okazję, jak przejeżdżacie do Krakowa albo z Krakowa jedziecie do Warszawy, żeby skręcić do Miechowa i zobaczyć ten wspaniały kościół. A ja teraz myśl przenoszę razem z innym odniesieniem do księdza Jerzego Popiełuszki do Krościenka. Wspaniałe miasto nad Dunajcem, wśród gór, niedaleko Szczawnica i inne piękne miejscowości. Nieduży kościółek, a przed nim niezwykłe upamiętnienie wielkiego świętego. Świętego, który jest dopiero w drodze do świętości, jest błogosławionym. Jerzy Popiełuszko, który wspomnienie jest bodaj 17 października, o ile dobrze pamiętam, ale to, co jest uderzające w tym Krościenku i w ogóle w tej części Polski, jeśli chodzi o to te jakby wprowadzanie nowych elementów do ikonografii kościołów, do ich programów, to są takie rozmaite pomniki i w Krościenku na tak zwanym dawnym obszarze cmentarnym. Jak Państwo wiecie, wokół kościołów kiedyś chowano ludzi, to się nazywało cmentarz. Dziś już tych cmentarzy właściwie nie ma, ale jest przestrzeń, nieliczne nagrobki. I tuż przed wejściem w kształcie litery V z napisem dobro, złem zwyciężaj, bo to było motto życia, to było to powiedzenie, którego ksiądz Jerzy Popiełuszko używał. Oddał życie za rzeczywiście za wolność Polski. Ja może niech to powiem, podkreślam to w sposób szczególny, że ten pomnik właśnie w kształcie litery V, ten napis dobro, zło, dobrem zwyciężaj, to jest po prostu rzeczywiście coś, co w sposób szczególny pewnie są tacy pośród naszych słuchaczy, którzy czytali, ale może się zetknęli nawet. Był właśnie październik. Pamiętam, jak przywieziono umęczone ciało świętego czy błogosławionego Jerzego Popiełuszki do Warszawy, do kościoła świętego Stanisława Kostki. Notabene niech dodam, powtórzę, że na naszej wystawie siedleckiej jest piękny obraz świętego Stanisława Kostki, który namalował Andrea del Pozzo. Więc w tym pięknym kościele świętego Stanisława Kostki pamiętam to właśnie niesamowite wydarzenie. My dziś, żyjąc w dobrobycie, nie jesteśmy sobie, czy naprawdę rzeczywiście żyjąc ilość samochodów, jaką widzę choćby tu w Pieninach, ba w Warszawie, gdziekolwiek byśmy nie byli, żyjemy tak naprawdę w czasach, w których wreszcie doczekaliśmy się jakiegoś dobrego życia. 17 października 1984 roku, czy dni, które były po tym dniu, kiedy ciało umęczonego świętego błogosławionego Jerzego, przyszłego błogosławionego, przywieziono z Włocławka czy jego okolic do Warszawy, to był smutny czas stanu wojennego. I rzeczywiście, patrząc na ten pomnik, na ten kształt litery V, chociaż nie ma go na naszej wystawie księdza Jerzego, ale jest w katalogu, w którym są dziesiątki świętych przywołanych, przywołujemy także księdza błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszkę i naprawdę z pewnym wzruszeniem stwierdzam, że tak jak prawie w każdym kościele jest rodzaj takiego teraz tryptyku robiony, gdzie pośrodku jest Chrystus, ten wizerunek według wizji świętej Faustyny Kowalskiej, to z drugiej strony jest oczywiście przedstawienie Jana Pawła II, który przecież był tym wielkim orędownikiem jej kanonizacji, a oczywiście po kolejnej stronie takiego właśnie wizerunku Chrystusa jest sama święta Faustyna. A więc powstała jak gdyby nowa wartość w tym kulcie świętych. Przecież możemy czytać jej dzienniczek i uświadomić sobie, że święta Faustyna to jest taka wielka postać, która tak naprawdę no, właściwie wprowadza nas jak gdyby w ten XXI wiek, no bo jej przedstawień jest tyle, ale Jerzy Popiełuszko należy właśnie do tych świętych, no bo święta Faustyna była mistyczką. To jest takie odniesienie do świętej Teresy z Avilli, mistyczka, która pięknie pisała, bo przecież to są wspaniałe teksty i Teresy, i świętej Faustyny. W przypadku księdza Jerzego są homilie, są kazania, które wygłaszał w kościele świętego Stanisława Kostki i w innych miejscach. I właśnie to, że jego portrety wiszą w kościołach w tylu miejscach, że pojawiają się nawet takie pomniki, bo ta część Polski, jak Lubelszczyzna, jak właśnie tutaj jesteśmy na Spiszu, to są miejsca wyjątkowego patriotyzmu. I fakt, że nie tylko w kościele jest wizerunek tego właśnie świętego, który właściwie żył w naszych czasach, który otworzył perspektywę nowego życia, który właściwie położył na ołtarzu walki o niepodległość, o niezawisłość, o nową Polskę, swoje życie, no to krótko mówiąc, to motto, które jest na wystawie, że święci żyją świętymi, że święci są wśród nas, to co Jan Paweł II mówił, to takie ma się po prostu odczucie, takie wrażenie, gdy no się właśnie stoi przed tymi nowo namalowanymi portretami i pomnikami, jak ten w Krościenku.
1: 19 października to był dzień zamordowania.
0: No tak, przepraszam, pomyliłem się. Tak. Proszę Państwa, cóż, nie pretenduję do tego, ale żebym znał wszystkie daty. On chyba został umęczony 17, a być może, trudno, 19. Sprawdzimy. W każdym razie teraz możemy przejść do któregoś artysty, którego mamy obecnego na wystawie.
1: No to przechodzimy, ale może do Guercino, bo ja pamiętam, wystawa Guercina była wspaniała kiedyś w Warszawie i to była, pamiętam, zapadła mi w sercu i to jest taki może od tego, ale to jest moja propozycja, panie profesorze.
0: Ależ oczywiście, proszę bardzo. W przypadku Guercina może powiedzmy, że to jest artysta, który pochodzi z tak zwanej szkoły bolońskiej. Tą szkołę bolońską zakładali bracia Caracci. Oni, było dwóch braci, był jeszcze kuzyn. Oni wszyscy, Annibale malował przecież Palazzo Farnese w Rzymie, ale także też wspaniałe inne rzeczy, które zostały namalowane w Rzymie. Tylko że nie mówimy o Caracci, więc od razu przechodzę do Guercina, który tworzył nie tylko w Bolonii, ale przecież tworzył także w innych miastach Italii i między innymi do wspaniałej Bazyliki Świętego Piotra Watykańskiej namalował ogromny obraz. To jest obraz, który ma wysokości co najmniej 8 metrów. No, proszę Państwa, wszyscy, którzy byli w Bazylice Świętego Piotra, wiedzą, że dzisiaj tam są mozaikowe kopie tych obrazów, bo one tam nie najlepiej funkcjonowały w tym wnętrzu. Jest jakaś dziwna trochę wilgoć, więc oryginalne obrazy zostały zabrane albo do Pinakoteki Watykańskiej, albo przeniesione gdzie indziej. I taki sam był los tego wielkiego obrazu, którego my mamy autorską pomniejszoną kopię na wystawie w Siedlcach. To jest obraz świętej Petronilli. Ogromny obraz, który może dodam, że Guercino, którego twórczość wypada dokładnie w połowie wieku XVII, to jest artysta, który... On tak naprawdę się nazywał Giovanni Francesco Barbieri. Nazywamy go Guercino, to jest przydomek. Rzeczywiście w Warszawie była, zaraz wrócę do tego obrazu wystawionego, w Warszawie była już lat temu kilkanaście wystawa, kiedy Cento, skąd pochodził, to jest Emilia Romagna, skąd pochodził Guercino, nawiedziło trzęsienie ziemi i wtedy rzeczywiście kuratorom Muzeum Narodowego w Warszawie udało się sprowadzić wystawę naprawdę wyjątkową. Przywieziono nie tylko obrazy świeckie, na przykład Et in Arcadia Ego. Jest taki piękny obraz, który mówi o tej, jakby to powiedzieć, historii powstania idei Arkadii jako miejsca szczególnego, ale także przywieziono szereg obrazów i ozdobą wystawy był też obraz, który jest własnością Muzeum Narodowego w Warszawie. To jest taka scena, w której święty Franciszek ma wizję, tylko wizję muzyczną, w tym sensie, że po prostu rzeczywiście słyszy wspaniałą muzykę, muzykę niebiańską. Ze świętym Franciszkiem wiąże się tyle wspaniałych legend. Jak państwo zajrzycie do czy Tomasza Strzelano, żywota świętego Franciszka, czy do tekstu świętego Bonaventury, w jednym z nich, ja nie pamiętam w tej chwili dokładnie w którym, ale to można sprawdzić, ewentualnie wrócimy do tego jeszcze, jest taka właśnie opowieść o tym, jak właśnie ta scena, którą mamy w Muzeum Narodowym w Warszawie. To jest duży obraz, gdzie widzimy świętego Franciszka jeszcze raz w tej niezwykłej roli tego, który z niebem dialoguje na długo przed śmiercią, kiedy już wchodzi w tą aurę świętości i między innymi słyszy muzykę niebiańską. I ta muzyka niebiańska jest ukazana tutaj w tej postaci, że jest po prostu przedstawiony anioł, który gra na skrzypkach w sferze nieba. Wracamy do obrazu na wystawie. Proszę państwa, robię te wycieczki w prawo i w lewo, żeby państwu za każdym razem próbować uświadomić to, że te nazwiska, czy to Sebastiano Conca, czy to Luca Signorelli, czy Pompeo Battoni, to niech będą dla nas wyzwania także na przyszłość, ale przede wszystkim poznajmy, czy spróbujmy poznać te obrazy. Pojedźmy do Siedlec i zobaczmy te obrazy na miejscu. No więc wracam do tego obrazu ogromnego, który my mamy w pomniejszonej kopii na wystawie. Święta Petronella to jest uznawana za córkę świętego Piotra. To skomplikowana historia, nie będę całej jej hagiografii opowiadał, ale obraz, który był pierwotnie w Bazylice Watykańskiej, potem trafił do Pałacu Papieży na Kwirynał. Pamiętajmy, że dzisiejszy pałac reprezentacyjny prezydenta Republiki Włoch to jest dawny Pałac Papieski na Kwirynale. Więc tam był ten obraz. Potem ten obraz Napoleon zachwycił się, czy ludzie, którzy współpracowali z Napoleonem i tworzyli Muzeum Napoleona w Paryżu, zabrali ten obraz do Luwru. I ten obraz wyjechał w wyniku traktatu w Tolentino z końca XVIII wieku do Luwru, do Muzeum Napoleona. Po upadku Napoleona wrócił, ale już nie wrócił na Kwirynał, tylko został po prostu rzeczywiście umiejscowiony w muzeach kapitolińskich. I jak państwo traficie ponownie, czy po raz pierwszy do tej wielkiej sali w Pinakotece Kapitolińskiej na Kapitolu w Rzymie, to w tej sali, gdzie są obrazy Caravaggia, między innymi słynna cyganka i święty Jan Chrzciciel, jest to gigantyczne płótno. Więc zanim państwo pojedziecie do Rzymu, ponownie popatrzycie na ten obraz, można go kontemplować właśnie w Siedlcach. Powtarza dokładnie kształt tego oryginalnego obrazu. Jest to, jak powiadam, kopia autorska, która ukazuje sferę ziemi i sferę nieba. Męczeństwo świętej Petronelli, a potem jak w glorii przyjmowana jest w niebiesie przez Chrystusa. Więc piękny obraz, który wpisuje się i w tą legendę, w tą opowieść o córce świętego Piotra, bo przecież Bazylika świętego Piotra to jest tego świętego Piotra, czyli świętego Piotra apostoła, od którego zaczyna się przecież chrześcijaństwo. To jest ten kamień, na którym jest budowany kościół. No więc historia Petronelli to jest może mniej znanej stosunkowo świętej w Polsce. Nie tak, no bo jak już wspominaliśmy, taki Bartłomiej, apostoł Bartłomiej, to co i raz, nawet tu w Niedzicy, może o tym jeszcze zdążymy powiedzieć, bo to jest piękny kościół, co i raz wraca ten święty Bartłomiej czy święty Jakub. Ja na przykład byłem chrzczony w kościele w Zdunach, pięknym neogotyckim kościele świętego Jakuba, ale Jakuba Większego, czyli tego, który był świadkiem między innymi przemienienia pańskiego. No więc prowadzę tą moją wypowiedź w takich rozmaitych kierunkach, żeby jak gdyby uświadomić po raz kolejny sobie, panu redaktorowi Konradowi, ale także państwu, że ta wystawa może być kapitalnym punktem odniesienia do tego, no żeby się zainteresować właśnie i samym Guercinem, jeśli o nim nie czytaliśmy, i samą świętą Petronellą, jeśli o niej więcej nie wiemy, ale także o tych innych świętych i malarzach, których po prostu na wystawie, jak mówiliśmy, jest 12 wokół arcydzieł El Greca, są zgromadzeni twórcy, których nazwiska są reprezentowane w polskich muzeach, albo niektórzy, jak już mówiliśmy o tym w poprzedniej audycji, powtórzmy jeszcze raz, jak Marco Benefial, warto studiować jego piękny obraz na wystawie, bo to jest ktoś, kto uczył sztuki malowania naszego Marcello Bacciarellego.
1: No właśnie, to fantastyczne. Ja jeszcze bym wrócił do tego obrazu, który dla mnie też zrobił wielkie wrażenie. Fra Angelico błogosławiony jest namalowany przez Dolciego. I to jest też niesamowity obraz, on robił na mnie...
0: Carlo Dolci. No właśnie. Tak. Proszę Państwa, to jest XVII-wieczny malarz, kolejny malarz XVII-wieczny, bo na naszej wystawie, poza tym, że mamy oczywiście obrazy z końca XVI wieku, bo i ten wizerunek Chrystusa, który z Watykanu przyjechał, który jest na wystawie, on jest datowany na lata 1580, ale mamy też Lucę Signorellego, obraz dość późny, raczej z początku już z lat około 1520, może 1515. Natomiast większość obrazów to są obrazy z XVII wieku. Więc Carlo Dolci, który ma takie cudowne, słodkie nazwisko, bo Dolce znaczy słodkie oczywiście. Malarz, który jest też obecny, od razu tak powiedzmy, w Warszawie. Piękny jest obraz. Notabene znajdziecie go Państwo też w katalogu, który wydamy. Obraz Carlo Dolciego, artysty XVII-wiecznego, mamy między innymi w Muzeum Narodowym w Warszawie. Naprawdę piękne płótno świętego Pawła Pustelnika, któremu kruk przynosi chleb. No to jest ta opowieść o świętym Pawle Pustelniku. Więc jak Państwo macie ochotę, wybieracie się do Muzeum Narodowego i chcecie poszerzyć swoją wiedzę o Carlo Dolcim, który doczekał się ostatnio kilku biografii. Francesca Baldassari, którą znam osobiście, napisała co najmniej dwie czy trzy książki o tym Carlo Dolcim. Wracając do obrazu na wystawie, no to jest obraz wpisujący się w mistyczne przesłanie wystawy, bo tak naprawdę ta wystawa, która mówi o właściwie tej wizji, czy tej w ekstazie świętego Franciszka, no bo wokół niego i wokół tego Chrystusa, z którym dialoguje święty Franciszek, te obrazy są obydwa El Greca zestawione, Chrystus z wizerunkiem świętego Piotra. Więc Carlo Dolci, który wisi w sali wcześniejszej, mniejszej, wisi po prostu jakby w entrée, na wejściu, razem z tym tondem Luki Signorellego, razem z świętym Bartłomiejem.
1: Dobre wejście, powiem, dobre wejście.
0: Dobre wejście. I ten obraz jest obrazem na pozór niezwykle prostym, bo widzimy po prostu zakonnika w kapturze. Przypomnijmy, że Święty, on jest tylko błogosławionym, jest patronem, notabene uczynił go patronem święty, patronem malarzy. Jan Paweł II wspomina o nim i w liście do artystów. On go przecież beatyfikował, napisał o nim piękne słowa, które Państwo znajdziecie w katalogu. Więc widzimy dominikanina, to był dominikanin, który w Fiesole, on pochodził z północnej części Toskanii, ale potem był zakonnikiem w Fiesole, to jest takie miasteczko u góry nad Florencją. Potem został wezwany do Orvieto, gdzie malował tą wspaniałą kaplicę, którą potem ukończy jej malowanie Luca Signorelli. Jak Państwo widzicie, wracamy do tych wielkich artystów, którzy tworzyli te wielkie cykle. A potem pod koniec życia, ostatnie 5 lat spędza w Rzymie i w Rzymie maluje między innymi jedną z kaplic na Watykanie. Umiera w Rzymie, jest pochowany w kościele Dominikanów, czyli w Santa Maria Sopra Minerva, tuż obok Panteonu. Dlaczego mówię o tym nagrobku? Ponieważ jak się Państwo wczytacie, jak wyjdzie katalog, wyjdzie za chwilę, jak się wczytacie w teksty, które dotyczą Carlo Dolciego, dla Carlo Dolcego namalowanie tego obrazu z tym wizerunkiem, z popiersiem świętego błogosławionego Frangelico i z tym słońcem, które świeci wspaniale nad jego głową, podobno niezwykle przeżywał malowanie każdego, namalował jeszcze jakieś inne wizerunki, których ja w tej chwili sobie nie przypominam, ale Carlo Dolci identyfikował się z tym, z tą misją malarską Fra Angelico. Chciał malować obrazy o wielkim ładunku mistycznym i to są takie obrazy. Jak Państwo wrzucicie sobie do internetu Carlo Dolci, to przeczytacie, po prostu zobaczycie wiele jego obrazów, w których jest duża doza mistycyzmu, a w tym obrazie, który wypożyczyliśmy no, z samego serca dominikańskiego jakby życia duchowego z kościoła, z kościoła San Marco we Florencji, tam jest to wspaniałe muzeum z obrazami czy freskami malowanymi przez Fra Angelico, stamtąd został wypożyczony wizerunek, który jest dla niektórych problematyczny. Dodam, że niektórzy uważają, że to być może jest nie Fra Angelico, tylko święty Tomasz z Akwinu, bo świętego Tomasza z Akwinu, to też przecież jezuita, ukazywano przecież z symbolem, właśnie z tym światłem. Ma w postaci gwiazdy na ramieniu lub ma światło, które świeci nad nim. Wszystko na to wskazuje, że ze źródeł pisanych wynika klarownie, że to jest jednak Beato Angelico, patron malarzy, który wpatruje się w nas takim niezwykłym, słodkim wzrokiem, jakby nam chciał powiedzieć, kochani, ja się poświęciłem malarstwu, żeby wam opowiedzieć o tych świętych, którzy są waszymi patronami. I robi to w takim niesłychanym, jakby to powiedzieć, podejściu. To znaczy jego oczy są takie pełne niesłychanej łagodności, pomimo, że jest w tym dużo ciemnych kolorów, bo przecież habit dominikański jest biały i czarny. Piękny obraz, który magnetyzuje, który przyciąga i to światło, bo przecież to światło nad jego głową to jest nic innego jak symbol światła Chrystusa. To jest po prostu chrystologiczne odniesienie do chrystologii. A więc obraz na pozór właściwie taki pozbawiony dodatkowych elementów zawiera właśnie w tym spojrzeniu. To właśnie mistyczne, nawiązujemy kontakt. Jeśli Państwo znajdziecie okruch czasu w czasie pobytu na tej wystawie, to nie jest wielka sala, muzeum w Sielcach nie jest muzeum z wielką, to jest mała, wielka wystawa, tak ją nazywam, ale przed tym obrazem warto spędzić trochę czasu, warto popatrzeć się, właśnie wpatrzyć się w twarz, w oczy błogosławionego Fra Angelico, bo Carlo Dolci włożył tam po prostu rzeczywiście całą swoją maestrię, żeby nam opowiedzieć o tym, że był taki malarz, którego oczy, którego ręce po prostu przywołały tylu świętych, które po prostu poprzez jego obrazy, no ci z Państwa, którzy byli w kościele San Marco czy w klasztorze San Marco, albo byli na wystawie tej ostatniej w Palazzo Strozzi we Florencji, no to jest po prostu arcymistrz malowania dzieł obrazów o tematyce religijnej i Carlo Dolci tak się zapatrzył po prostu dwa wieki później w tego wspaniałego malarza florenckiego, że sam tworzył w duchu, no składając mu między innymi hołd, malując ten obraz. A więc jak Państwo widzicie, jest cała historia, która się wiąże z tym obrazem, a w katalogu znajdziecie teksty źródłowe, bo Carlo Dolci o tym napisał, czy inaczej, napisał o nim jeden z jego biografów. To nie jest może tak słynny biograf jak Vasari dla malarzy XV i XVI-wiecznych, ale jest taki jeden z autorów, który opisał nam ten mistyczny związek Carlo Dolci z Fra Angelico.
1: No właśnie, ja muszę powiedzieć, bo byłem na tej wystawie i wracałem do tego obrazu kilkakrotnie, bo to jest, tak jak już wspominaliśmy w zeszłym tygodniu, ta wystawa pozwala kontemplować właśnie te obrazy, bo jakby w kontrze do wielkich muzeów, które odwiedzamy, no, mamy na przykład dzień we Florencji i co. A tutaj możemy się tak jeszcze bardzo bym chciał Państwa zachęcić do tego, żeby spróbować kontakt z księdzem Mirończukiem po przybyciu. On wspaniale opowiada. Ja jak przyjechałem tam z żoną, to ksiądz...
0: Pozdrawiamy księdza Mirończuka, mam nadzieję, że nas słucha.
1: Tak, i opowiadał, jeszcze była grupa wspaniała z Opus Dei, i ksiądz wspaniale opowiadał o każdym obrazie i to było naprawdę bardzo, bardzo ważne. Ta opowieść...
0: Właściwie może dodajmy, jeśli pan pozwoli, panie Konradzie, jeszcze tyle, że na obrazie, na wystawie, która dotyczy malarstwa, pojawienie się kogoś takiego, kto jest patronem malarzy, było bardzo zasadne i moim zdaniem kapitalnie pan uchwycił rolę tego obrazu, bo ten obraz jest tak zawieszony, że właściwie potem jak się od niego, jak już napatrzymy się i zanim do niego ponownie wrócimy, odwracamy się i widzimy to, co jest esencją tej wystawy, równie wielką, czy może przede wszystkim esencją, sercem wystawy, widzimy po prostu przedstawienia Chrystusa i świętego Franciszka, które są w tej większej sali, gdzie jest ten nukleus, to centrum wystawy.
1: No właśnie, ale panie profesorze, bo jeszcze chciał pan profesor nas do Nidzicy zabrać na chwilę, tak?
0: No właśnie, proszę państwa, już wspominaliśmy o tym, że jak byliśmy w wakacyjnej podróży z naszymi wnukami Władziem i Stasiem, którzy wczoraj skończyli 11 lat, więc ich serdecznie pozdrawiam. Może ich rodzice słuchają naszej audycji, Michał i Dorota, ale właśnie w Chęcinach byliśmy specjalnie na porannej mszy świętej w kościele świętego Bartłomieja. Pięknie zachowany kościół. Proszę państwa, to jest, jeśli ktoś ma okazję skręcić, to jest tuż przy drodze prawie do Krakowa, czy z Krakowa do Warszawy. Wspaniale zachowany kościół z niesamowitym programem, ze świętym Bartłomiejem w ołtarzu. Piękne przedstawienie. W ogóle wszystkie ołtarze są świetnie zachowane. Ale się okazuje, że nie tylko w Chęcinach, ale właśnie w Nidzicy. O tym wiedziałem i specjalnie też byliśmy w tym kościele dwa dni temu. To jest kościół, który oczywiście był urządzany przez Węgrów, bo spisz był węgierski długo, ale bez względu na to, czy to Węgrzy, czy to Słowacy, czy to Polacy, mamy do czynienia z wspaniałym naprawdę kościołem świętego Bartłomieja, w którym jest ponownie jak w Chęcinach i ponownie jak w Kaplicy Sykstyńskiej, gdzie mamy tego świętego Bartłomieja, który trzyma skórę taką i ten nóż jako swój atrybut, to jest tuż u stóp Chrystusa w Sądzie Ostatecznym. A my mówimy o świętym Bartłomieju i dzisiaj również dlatego, że na naszej wystawie jest przepiękny obraz Pompeo Battoniego, ukazujący świętego Bartłomieja, który, jak wejdziecie państwo do pierwszej sali w Sielcach, wisi zaraz po lewej stronie. No więc patrząc, widząc oczyma wyobraźni obraz Pompeo Battoniego, wspominam właśnie kościół świętego Bartłomieja w Chęcinach, a teraz chodzimy do kościoła świętego Bartłomieja w Nidzicy. Kościół, który zachował się wspaniale poprzez właściwie wszystkie wieki. Tam jest i nawiązanie do piety Michała Anioła, tej późnej, w takiej bocznej kaplicy. Ale w ołtarzu głównym jest przedstawienie świętego Bartłomieja w całej postaci. Oczywiście z atrybutem i ta zdarta skóra, i ten nóż. Ale co ciekawe, jak się przyjrzymy, bo w tych kościołach, do których chodzimy, czy to do kościołów, gdzie są obrazy właśnie Szymona Czechowicza, czy do innych kościołów, no choćby tego wspomnianego w Chęcinach, czy w Krościenku, czy w innych miejscach, spróbujmy popatrzeć także do góry, bo u góry znajdziemy wśród tych aniołków, które są przedstawione w tym pięknym XVII-wiecznym czy XVIII-wiecznym ołtarzu w Nidzicy. Mamy aniołka z jednej strony, który trzyma właśnie atrybut świętego Bartłomieja, czyli nóż, a z drugiej strony jest przedstawiony aniołek, który trzyma tą właśnie, to trochę, ja wiem, że to jest trochę taka traumatyczna scena, no w końcu obdzieranie ze skóry, no to tak jak obdzieranie ze skóry Marsjasza, no bo to jest taki chrześcijański Marsjasz, ten święty Bartłomiej, ale skoro go mamy na wystawie i skoro jest w Kaplicy Sykstyńskiej tak w tak ciekawy sposób przedstawiony, to właśnie ten kościół w Nidzicy specjalnieśmy szczegółowo studiowali, żeby zauważyć, że właściwie jakby cały ten wykład teologiczny, ilość świętych, i oczywiście i święta Katarzyna, i święci oczywiście, i święty Augustyn, i święty Mikołaj. Mikołaj bardzo często jest tu obecny na Spiszu. Mikołaj, rozpoznacie Państwo Mikołaja oczywiście przez te takie złote kule, które trzyma w ręku, no bo on obdarował te biedne panny. A więc Kościół świętego Bartłomieja, oczywiście w ołtarzu głównym, wspomnieliśmy, jest święty Bartłomiej. Są odniesienia w ołtarzu jeszcze inne do jego śmierci męczeńskiej, ale w całym kościele obrazy, które są po prostu zgromadzone, te dodatkowe wizerunki, ba, to samo zresztą w kościele w Dębnie, tym wspaniałym, XV-wiecznym, świetnie zachowanym kościele drewnianym. Więc jak powiedzieliśmy, każdy kościół jest swoistym wizualnym traktatem teologicznym, ale ten w Niedzicy w sposób szczególny wokół tego apostoła Bartłomieja, no jest właściwie ci wszyscy święci, jak gdyby są wokół niego zgromadzeni. Wszyscy opowiadają o tym, że no, święci są tymi niezwykłymi ludźmi, którzy poświęcają swoje życie za tych, którzy po prostu, no jak my zwykli ludzie, nie są w stanie się poświęcić aż tak bardzo, ale za to ich siła, ich duchowość, jak duchowość księdza Jerzego Popiełuszki, czy jak mistycyzm świętej Faustyny, czy jak wielkość Jana Pawła II i jego świętość wynikająca z mądrości nauczania, to ma być nasza siła. A więc po prostu ta wystawa w Siedlcach, te opowieści księdza Mirończuka, moje komentarze, pańskie przeżycia, panie Konradzie, z wizytą się wiążące, katalog, który za chwilę wyjdzie i który mam nadzieję jakoś rozpropagujemy wśród państwa i w wersji papierowej, i w wersji elektronicznej, to wszystko nam ma uświadomić, że są do poznania, do pogłębienia pewne ważne rzeczy, bo codziennie jest jakieś liturgiczne przywołanie świętego. Za chwilę będzie ten święty Franciszek, bo przecież zbliża się 3 października. Dzisiaj mówiliśmy, jest święta Justyna. Niebawem przypomnienie błogosławionego księdza Jerzego, ale będzie i przecież i Konrad, i Jerzy, i Wojciech. Wczoraj w Szczawnicy, odwiedzając kościół, to jest kościół neogotycki, ale ze wspaniałym też programem o ołtarzach neogotyckich, bo proszę Państwa, my nie ignorujmy kościołów współczesnych, tych, których programy tworzono na początku XX wieku, bo one są wzorowane na kościołach wcześniejszych, na programach rzeczywiście niezwykle przemyślanych. Więc czy w kościele w Złakowie, w diecezji łowickiej, czy w Zdunach, czy w katedrze łowickiej, czy właśnie tutaj na Spiszu, czy w Siedlcach, czy właśnie w Miechowie, za każdym razem właściwie kościół może być wyzwaniem w sensie tym, żeby naprawdę znaleźć czas i trochę pochodzić i popatrzeć na atrybuty. Możemy łatwo rozpoznać świętą Katarzynę, bo trzyma to koło, często złamane. Możemy popatrzeć na świętą Wiktorię z tymi 3 strzałami, świętego Bartłomieja z tym nożem, czy no, kolejnych i kolejnych świętych. Więc każdy kościół jest, już to powiedzieliśmy, powtarzamy po raz trzeci, jest swoistym traktatem teologicznym, wizualizacją przemyśleń teologów i myślicieli, to co czerpiemy z Pisma Świętego, co czerpiemy z tekstów świętego Bonaventury, jest obecny również na wystawie, to też jest wspaniały obraz na wystawie siedleckiej. A więc ta wystawa w Siedlcach, powtarzam po raz kolejny, może być takim punktem wyjścia do takiego pogłębiania wiedzy o tym, co jest wpisane także w nasze życie, co się wiąże z imionami nas, naszymi, czy z imionami naszych bliskich, naszych rodziców, naszych sióstr, naszych braci, naszych dziadków. Więc ta wystawa, niewielka, ale wspaniała i wielka niewielkością poprzez wspaniały wybór dzieł, niech jest taką ścieżką, która nam otworzy świetlistą drogę do głębszego zrozumienia do tego wszystkiego, co jest treścią naszego życia. To, co ksiądz Jerzy Popiełuszko tak pięknie wypowiadał, co jest napisane na tym pomniku, o którym wspomniałem, dobrem zło zwyciężaj, czy zło zwyciężaj dobrem. A więc i inne podobne wyzwania, które święci rzucali. I chociaż nie jesteśmy w stanie oczywiście w ich wielkości świętych, przymierzyć, czy porównać się z nimi, bo jesteśmy tylko zwykłymi śmiertelnikami, to jednak oni nas nauczają pewnych zasad funkcjonowania, ale przede wszystkim, no jakby, no przynajmniej spróbujmy zrozumieć przesłanie, to co jest zawarte w jestestwie ich życia, bo ich imiona niech mają dla nas wymiar głębokiego znaczenia, zobowiązania wobec tego, co w życiu czynimy. No i poświęćmy tym świętym trochę uwagi, postudiujmy ikonografię naszych kościołów, tych, które są obok nas, do których chodzimy, do których zajeżdżamy, bo po prostu czasami warto jest, ja niech tu powiem, że na przykład w kościele w Kruślinie pomagał mi zobaczyć pewne rzeczy zakrystianin. To samo zakrystianin w kościele w Niedzicy. Człowiek taki, jeśli nas słucha, wspaniale zorientowany, nie wahajcie się Państwo, to samo zresztą w kościele Grobu Bożego w Miechowie. Podeszła pani, nie wiedziała, że jesteśmy przygotowani do tej wizyty z moją żoną, że wiemy o tych świętych wiele, ale wysłuchaliśmy tego, co miała do powiedzenia. W każdym prawie kościele jest ktoś, kto wie dużo. Warto jest po prostu poszukać, warto jest się zastanowić, warto jest po prostu naprawdę postudiować ikonografię świętych, bo ona jest przeciekawa, przebogata i jeszcze artystycznie piękna.
1: No, to jest w ogóle, to są wspaniałe przygody, wspaniałe opowieści. Jest tych świętych mnóstwo, cudownych tak naprawdę. No, teraz tak sobie oglądałem świętych różnych, ale święta Łucja na przykład też fantastyczny, te z tymi oczami. To w ogóle ten,
0: z oczami, tak, prawda?
1: Albo święty Wawrzyniec, co tak anegdotycznie się opowiadało.
0: Z tą kratą słynną, prawda? No właśnie.
1: Że on podobno powiedział, a to już do tych swoich prześladowców, skoro...
0: Panie Konradzie, czy jeszcze mamy minutę, żebym powiedział coś, zapowiadając katalog, bo on za chwilę wyjdzie.
1: Tak, tak. Panie Boże,
0: proszę Państwa, nasz katalog jest pomyślany tak, no tak jak już w części powiedziałem, ale jest pomyślany tak, żeby Państwu opowiadać o świętych prawie od samego początku, prawie od 2000 lat właśnie dziejów chrześcijaństwa. I dlatego zaczynamy tam sarkofagiem, czy świętym Piotrem i Pawłem, no bo to jest pierwszy wiek, ale potem mamy te wspaniałe przedstawienia apostołów z wieńcami, no bo to jest to nawiązanie, biegu kończyłem, koronę zwycięstwa otrzymałem, czy wieniec zwycięstwa otrzymałem, jak pisze święty Paweł w jednym ze swoich listów. Ale mamy też, jak zajrzycie Państwo do katalogu, te procesje świętych w Rawennie, w kościele San Apollinare Nuovo, gdzie jest tych po przeszło 20 świętych kobiet i świętych mężczyzn, a potem po kolei przez świętego, przez świętą Annę, przez świętego Wojciecha, świętego biskupa Stanisława Biskupa, czy świętego Stanisława Kostkę, wędrujemy w tym katalogu poprzez właśnie takie przywoływanie świętych w najrozmaitszych kontekstach, pokazując miejsca szczególne. W Polsce mamy takich miejsc bardzo wiele. Jednym z nich jest Galeria Faras w Muzeum Narodowym w Warszawie na parterze. Możecie Państwo podziwiać jedno z najpiękniejszych przedstawień świętej Anny. A w zbiorach landskorońskich na Wawelu, ofiarowanych Wawelowi w 1994 roku, mamy 5 czy 6 przedstawień świętego, samego świętego Franciszka. Nie mówiąc o świętym, o innych świętych, no tam jest po prostu tych świętych, po prostu ogromna ilość i w katalogu znajdziecie Państwo i świętego Augustyna, który tam jest, święty Augustyn jest w tej chwili o tyle, tym bardziej jeszcze może ważny, że to jest przecież, kto augustianinem jest aktualny papież, który ciągle do świętego Augustyna się odwołuje. I na Wawelu znajdziecie Państwo i świętego Augustyna, i scenę śmierci świętego Franciszka, i scenę jego stygmatyzacji, czyli tego, tej transfiguracji światłem de facto, bo to jest przecież tak ukazane w tym jednym z obrazów z kolekcji landskorońskich. A więc patrząc na i świętą Katarzynę Sieneńską, są dwa wspaniałe przedstawienia, reprodukujemy je zresztą w naszym katalogu Katarzyny Sieneńskiej. I święty, również jest święty Bernardyn, to jest ten święty, który jest przedstawiony z tym dyskiem słonecznym. A więc wystawa przedstawia, czy zawiera 12 obrazów. Do tego dodajemy dzieła, które są, jak mówiłem, Szymona Czechowicza w kościele świętego Stanisława Biskupa w Sielcach, ale w katalogu znajdziecie Państwo ich po prostu rzesze, odwołania do wielu innych rzeczy, wskazówki do kolejnych lektur, bo mamy piękne książki wydane w Polsce na ten temat, więc mamy nadzieję, że ten katalog, przede wszystkim ta wystawa i jej katalog i to, co próbujemy tu powiedzieć na, w Radio Wnet i ksiądz Robert Mirończuk i ja i pan redaktor, że to otworzy perspektywę pogłębienia naszej wiedzy o tych, którzy w dużym stopniu, no przecież wpływają na to dźwięk naszych imion, kolejne święta, kolejne rocznice. To wszystko celebrujmy myśląc o tym, że są te wspaniałe duchy, które po prostu nie myślały o sobie, tylko myślały o nas i dalej to czynią.
1: Amen, panie profesorze. Dziękuję. Godzina 10:00. Dziękuję bardzo.
0: Pan profesor, serdecznie życzę wszystkim pięknej niedzieli.
1: I kto i może, to do Siedlec.
0: I zaplanujcie wycieczkę w Siedlcach.
1: No.
0: I pamiętajcie o 3 października w sposób szczególny.
1: Szczególny, tak. Będziemy rozmawiać o świętym Franciszku na pewno. Kłaniam się pięknie. Do widzenia, panie profesorze.
0: Do usłyszenia. Dziękuję.

0: tygodniowy kalejdoskop kulturalny. Audycja Konrada Mędrzeckiego.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
2: Reklama. Pytasz mnie, czy należy utrzymywać pacjenta w niewiedzy o naszym istnieniu? Dobre pytanie, bo jeżeli ludzie w nas nie wierzą, to nie ma miejsca na czarnoksiężników, a z kolei jeśli w nas wierzą, to nie możemy z nich robić materialistów czy sceptyków. Dobre pytanie.
3: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego. W reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Najbliższe spektakle 4 października o 15 i 18. Kolejne już w listopadzie. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła. Spektakl teatralny.
4: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
3: Zaprasza Fundacja Art Bene.
5: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Gen Wolności.
7: Młodzież w walce z komuną.
8: Fundacja Skrzydła Sztuki zaprasza na żywą lekcję historii.
9: To muzyczna opowieść o walce kilku pokoleń młodych Polaków z systemem komunistycznym. Najbliższy pokaz już 27 września. O godzinie 18:00. Scena Stygmat w Warszawie.
10: Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie na facebookowym profilu Gen Wolności, Młodzież w walce z komuną albo Fundacji Skrzydła Sztuki.
11: Bo dziś nie chodzi o nas, tylko o was, o młodych.
12: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Grono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
2: Po reklamie.
13: Autopromocja.
14: Festinalente, czyli spiesz się powoli.
15: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.
14: Pomnożyliśmy nasze dobra, ale zredukowaliśmy wartości. Dlatego czytamy za mało książek, a telewizji oglądamy zdecydowanie za dużo. W każdą niedzielę o godzinie 15 opowiemy o wybranych książkach z perspektywy młodych artystów. Kiedy spieszysz się powoli, pozostaje ogrom przestrzeni na obcowanie z drugim człowiekiem i sztuką. Taką przestrzeń zapewnia audycja Festinalente.
16: Audycje będą prowadzić dla Państwa Igor Toporowski
15: i Tymoteusz Dąbrowski. Zapraszamy.
17: Szybciej, wyżej, dalej. Kto pierwszy, drugi, trzeci, a może ostatni? Analiza zwycięstw, ale też porażek, motywacji, sportowych charakterów. Czy więcej talentu, a może pracy decyduje o końcowym wyniku? Te i inne tematy w audycji Porozmawiajmy o sporcie. W każdą niedzielę od godziny 18. Grzegorz Milko, zapraszam.
18: Republika Latina, czyli to i owo o Ameryce Łacińskiej. Po prostu pełna latynoska esencja. W każdą niedzielę o godzinie 19:00 serdecznie zapraszam, Zbyszek Dąbrowski.
19: Serwis Międzynarodowy Radia Wnet to audycja, w której mówimy o najważniejszych wydarzeniach ze świata. To komentarze i rozmowy z ekspertami, którzy pomagają nam zrozumieć aktualności polityczne, społeczne i gospodarcze. Codziennie od poniedziałku do piątku o godzinie 11:30. Zapraszam, Mikołaj Murkociński.
13: To była autopromocja.
20: Teatrzyk Żółta Łódź Podwodna Radia Wnet przedstawia spektakl medyczno-polityczny pod tytułem Doktor Zapstrzyk.
21: Tu bocianie gniazdo żółtej łodzi podwodnej. Mówią Majtkowa Kleszcz
22: i Majtek Mędrula.
21: Wpływamy na niebezpieczne odmęty Morza Południowego.
22: Powtarzam, wpływamy na niebezpieczne odmęty Morza Południowego.
21: Niebezpieczeństwo abordażu ze strony Porsche Fregaty doktora Capstrzyka.
22: Niebezpieczeństwo abordażu ze strony Porsche Fregaty doktora Capstrzyka.
21: Jest gorszy od doktora Moro, serwuje trepanację czaszki.
22: Powtarzam, jest gorszy od doktora Moro, serwuje trepanację czaszki, a la tutten Hamon.
21: Mayday, mayday, mayday.

Program Wschodni. Jak zawsze w soboty o tej porze, chociaż dzisiaj z małym poślizgiem, ale tak to jest, gdy się stara prowadzić audycję z innych miejsc niż tylko studio na krakowskim Przedmieściu. Szymon Chrystianus realizuje audycję, ja nazywam się Wojciech Jankowski, to jest Program Wschodni. Dzisiaj porozmawiamy o aktualnościach, bo za chwilę już usłyszą Państwo głos Artura Żaka. Jeżeli wszystko dobrze się ułoży, porozmawiamy w trakcie tej audycji jeszcze z Aliną Cirkową, dyrektorem, czy dyrektorką, jak się teraz mówi, Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku. I będzie również naszym gościem Iwona Romaniak. I Artur Żak, Ostoja, Opoka, Fundament, Filar i Kotwica. Powinien być Artur Żak. Okazuje się, że dzisiaj dzień problemów technicznych nie tylko w Mikuliczynie, bo jestem tutaj na właściwie już po spotkaniach polsko-ukraińskich w Jaremczu, które zmieniły po raz pierwszy swoją siedzibę. Przypomnę słuchaczom Programu Wschodniego, jest to polsko-ukraińska konferencja, pewna platforma też kontaktów, która istnieje już od kilkunastu lat. Jej pomysłodawcą był świętej pamięci Mirosław Rowicki, założyciel i wieloletni redaktor naczelny Kuriera Galicyjskiego. A Artura Żaka nie ma w tej chwili. Może posłuchajmy muzyki i za chwilę Artur Żak na antenie.

0: To był Ostry, tak pseudo ma ten artysta. A po drugiej stronie kotwica, filar, fundament, opoka, ostoja. Aktywności lwowskich i nie tylko lwowskich Radia Wnet, Artur Żak. Jeszcze powiem Państwu, że znajduję się w tej chwili w Mikuliczynie, w miejscowej restauracji. Tutaj obok odbywały się obrady, więc czasami będą być może wpadały pewne dźwięki, które będą zakłócały naszą idealną ciszę na tej linii połączenia między Mikuliczynem a, no właśnie, Lwowem czy Drohobyczem. Dzień dobry, Arturze, i od razu zacznę od pytania, jaką pogodę masz tam, gdziekolwiek jesteś.
1: Serwus Wojciechu, kłaniam się nisko z Drohobycza. Nadal z Drohobycza pogoda jak na końcówkę września zaiste zacna. Jest relatywnie ciepło, około 18 stopni Celsjusza. Wspaniałe, błękitne niebo bez żadnej chmurki, więc końcówka września jest zaiste zacna, tak jak mówiłem. No i przy okazji babie lato mamy w pełni, że to tak określę.
0: Babie lato jest wspaniałe, poza jednym małym detalem, poza latającym. W niektórych miejscach też babiem latem się nazywa te pajęczyny, które latają i lądują czasami na twarzy, i to jest bardzo niemiłe, ale być może ten wątek jest zupełnie niepotrzebny i przejdźmy już do aktualności, Arturze.
1: Jeżeli chodzi o ostatnią noc, a tak naprawdę dobę, bo taki zakres sprawdzania wiadomości ustaliłem dla siebie, to Federacja Rosyjska użyła 173 drony, czyli bezzałogowe statki powietrzne. Około 50 z tych bezzałogowych statków powietrznych uderzeniowych to były z napędem turboodrzutowym. Ukraińska obrona powietrzna poinformowała o strąceniu 134. Uderzono w co najmniej 19 miejsc, 19 lokalizacji. Jeden z najbardziej takich tragicznych bilansów tego ostrzału to wczorajszy ostrzał w środku dnia Kijowa, trafienie między innymi w biurowiec, w budynek właśnie biurowy, 7 zabitych, 59 rannych. To są ustalenia na teraz. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę, że część z tych rannych odniosła obrażenia ciężkie, tak, przybywa w szpitalach w stanie ciężkim, to niestety ten bilans osób, które zginęły, niestety może się powiększyć. Dodatkowo były uderzenia w Zaporoże, tutaj ze zniszczonego budynku po wielogodzinnej operacji ratowniczej i odgruzowywania wydobyto ciała dwóch kobiet. Jeżeli chodzi o front, to Sztab Generalny Ukrainy zaraportował o 205 za ostatnią dobę starciach na linii frontu, a najaktywniejsze kierunki to Pokrowski i Konstantynowski. Jak wczoraj na przykład czytałem rosyjskie kanały na Telegramie poświęcone właśnie wojnie tych, jak my często nazywamy, Turbo Z Patriotów, to już są doniesienia, że wojska rosyjskie na kierunku Łymańskim wycofują się za rzekę. Czyli w tym wypadku też ten kierunek Łymański, ta słynna operacja, już słynna od 2 tygodni operacja Vivaldi, którą między innymi prowadzi trzeci korpus armijne sił zbrojnych Ukrainy, która ma potrwać jeszcze według oczywiście oficjalnych doniesień medialnych jeszcze co najmniej przez kilka miesięcy, a nawet może i dłużej, bo jak powiedział dowódca trzeciego korpusu armijnego generał Bielecki, pory roku Vivaldiego mają 4 pory roku, że posłużę się takim określeniem, więc według niego prawdopodobnie ta operacja będzie trwała dłużej. Jeżeli chodzi o ogólnie wiadomości poświęcone no, nazwijmy to szeroko mówiąc, geopolityce, to cały czas echa między innymi właśnie posiedzenia ONZ-u, spotkania. No i chyba tak najbardziej na tapecie są spotkania, czy też spotkanie prezydenta Zeleńskiego z prezydentem Donaldem Trumpem. Generalnie określają to spotkanie zarówno źródła w władzy ukraińskiej, jak i źródła w Europie jako pozytywny. Pomimo jednego takiego zgrzytu, że kilkakrotnie ponoć Donald Trump zwracał się z prośbą do Zeleńskiego. I tutaj zaskoczy pewnie części słuchaczy. Nie tylko zwracał się w kwestii nieuderzania w rosyjski sektor naftowe, chodzi tutaj bardziej właśnie przede wszystkim o rafinerię, system, który przetwarza ropę naftową na materiały ropopochodne, przede wszystkim w diesla, tak? czyli olej napędowy, ale zwracał się, żeby Zeleński jednak może pojechał do Moskwy i porozmawiał z Putinem, bo przecież Putin go zaprasza. Warto też zaznaczyć, że faktycznie tego typu informacje ze strony Moskwy już od kilku miesięcy, a tak naprawdę kilku lat, zarówno z ust Putina, jak i z ust Pieskowa, rzecznika Kremla, jak i innych notabli reżimu kremlowskiego padają. Tutaj Zeleński miał ponoć odrzucić automatycznie tę propozycję. Warto też powiedzieć, że rosyjscy propagandyści, jeden z propagandystów, między innymi z telewizji WTRK, kiedy Zeleński wchodził de facto do budynku ONZ-u, wykrzykiwał cały czas właśnie, czy Zeleński pojedzie do Moskwy, a Zeleński to odpowiedział ze sobie wrodzonym komediowym zacięciem, że tak, na rakiecie, i dodał nieprzyzwoite, wulgarne słowo. A jeżeli chodzi o Federację Rosyjską, to wczoraj po raz kolejny Putin już po wyborach zwołał taką niejako konferencję prasową, wygłosił taki wykład właśnie, taki wykład zarządzania alternatywną rzeczywistością. Powiedział, że Moskwa była w pełni nastawiona na proces dyplomatyczny i rozmowy z Ukrainą właśnie po wyborach, tak miało być, ale Ukraina zaatakowała Rosję w trakcie wyborów i nie ma możliwości teraz o jakichkolwiek rozmowach. Zaznaczę, że Federacja Rosyjska także przed wyborami mówiła ustami chociażby ministra spraw zagranicznych Lawrowa, doradcy od spraw międzynarodowych Uszakowa, doradca oczywiście Władimira Putina, jak i innych notabli rosyjskich, o braku możliwości jakichkolwiek rozmów, o pacie i tak dalej. Oczywiście Putin zaznaczył też, że broń Boże nie szykuje się do żadnej wojny z Europą i nie widzi żadnych powodów ku temu, żeby taką wojnę napastniczą w kierunku Unii Europejskiej czy innych krajów Europy rozpocząć, stosować, czy też w jakikolwiek sposób działać. No tutaj tylko wyłącznie przypomnę deklarację Federacji Rosyjskiej z roku na przykład 2021 albo z początku 2022 roku, gdzie oczywiście wszyscy notable z Putinem na czele też mówiły, że w żaden sposób na Ukrainę napadać nie mają zamiaru, a wszystko to, co my widzimy na granicach, to są tylko i wyłącznie zwykłe, pokojowe ćwiczenia sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Oczywiście tutaj też w dużej mierze w tym przemówieniu, w tej konferencji prasowej, że to tak określę, Władimir Putin, i tutaj posłużę się jednak bardziej publicystycznym językiem, łasił się w kierunku Donalda Trumpa i towarzysza Xi, no a to akurat nikogo nie dziwi. Wojciechu?
0: Artur Żak w przeglądzie aktualności. Dziękuję Ci, Arturze, za te informacje. A przy okazji powiem, że Twój tekst, który na początku opublikowałeś w mediach społecznościowych, a dotyczący odezwy polskich polityków z prawej strony barykady, odezwy dotyczącej marszu czy obchodów, właściwie już nie wiem, jak to było sformułowane, 11 listopada we Lwowie, cieszy się dużą popularnością i krąży po różnych mediach niecnych, cnych i takich może pośrednich, Arturze.
1: Tutaj może od razu sprostuję, bo to tylko chodziło o interpelację 21 posłów, tak? Czyli tutaj z 460 posłów Sejmu Rzeczypospolitej to i nie nazywałbym ich przedstawicielami prawicy, czy też lewicy centrum, czy jakiegokolwiek innej myśli politycznej. To było nawet bardziej nie w kwestii organizacji ta interpelacja, tylko bardziej interpelacja do prezesa Rady Ministrów z zapytaniami, tak? Dokładnie trzy zapytania, które szeroko z tobą omawialiśmy, między innymi, czy też chyba w programie wschodnim, tak? I w Czarnym Niebie, no oczywiście. W Czarnym Niebie omawialiśmy. No i tak, i to było... Nie chciałbym, żeby to ten mój taki felietonik, że to tak nazwę, traktowano jako taką opinię, odezwę od wszystkich Polaków mieszkających tutaj. To była moja prywatna opinia wrzucona na Facebook. Ja dosyć rzadko piszę cokolwiek na Facebooku. No ale tak, faktycznie spotkało się z dosyć dużą ilością reakcji, ale powiem ci, Wojciechu, co mnie cieszy najbardziej. Cieszy mnie to, że większość tych reakcji, zarówno komentarzy, jak i reakcji tych takich niewerbalnych, czyli różnego rodzaju lajków, zdecydowana większość to są reakcje pozytywne. Czyli jednak to w jakimś stopniu odbudowuje poczucie takie, że zacnych ludzi jest zdecydowanie więcej niż tych tak zwanych hejterów i możliwe, że ci ludzie potrzebują po prostu jakiegoś takiego bardziej pozytywnego, pozytywistycznego podejścia do rzeczywistości. Czegoś po prostu pozytywnego, pod czym są w stanie się podpisać, no nie wykazując się nadmierną ilością zaangażowania. Chodzi mi o to, że no, większość ludzi nie ma czasu na pisania felietonów w mediach społecznościowych. Tak więc, to spowodowało, że jednak serce we mnie rośnie.
0: No a we mnie też, że kolega redakcyjny taką cieszy się popularnością. Arturze, czy czas na muzykę, czy jeszcze coś masz dla naszych słuchaczy?
1: Niestety już nic nie mam, chociaż wiadomości jest strasznie dużo, no ale tutaj bym pewnie zanudził naszych słuchaczy moim monologiem informacyjnym, więc może z tej muzyki, która była przygotowana, może niech będzie na przykład, bardzo dobry utwór, Bulldog, piosenka o Bośni, więc poproszę realizatora o właśnie Bulldoga i piosenkę o Bośni.
0: Powiedz jeszcze, czyj to jest tekst.
1: Dobrego ruskiego. Kurczę, Nabukowa to jest. To jest tekst Nabukowa, jeżeli się nie mylę, prawda?
0: No właśnie, też mi wyleciało z głowy. No dobrze, niech zabrzmi.
1: Nabukowa, muzyka. Tak.

Ludzie giną, Bulldog. Utwór wybrany przez Artura Żaka. A my cały czas czekamy na dyrektor Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego, a zatem może jeszcze niech zabrzmi muzyka. Jeden z moich ulubionych zespołów, który często kiedyś był prezentowany, potem troszeczkę dałem Państwu wytchnienia, ale jest to dobra grupa, przynajmniej moim zdaniem. A zatem niech zabrzmi Cwentar.

0: Reklama.
1: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
0: Po reklamie.

0: To była grupa Cwentar, a obok mnie siedzi Alina Cirkowa, dyrektor Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku, dawnym Stanisławowie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, szanowni państwo. Dzień dobry, Wojtku.
0: Nieprecyzyjnie umówiliśmy się i okazało się, że czekaliśmy w tym samym czasie w dwóch różnych miejscach. Dobrze, ale jeszcze zdążymy powiedzieć parę słów. Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego istnieje już, jeżeli dobrze pamiętam, kilkanaście lat, więcej chyba niż 10. I właściwie byłaby to działalność jednego z wielu polskich punktów za granicą, chociaż bardzo szlachetnego i bardzo nietypowego w drugim mieście albo trzecim, jak niektórzy chcą, Galicji. No ale, jest jedno ale, to znaczy centrum działa w warunkach wojny. Ukraina jest w stanie wojny i jak Centrum Kultury Polskiej radzi sobie w takiej sytuacji?
1: No bywa różnie, ale staramy się dużo pracować, dużo robić dla młodzieży, dużo robić dla seniorów, bo to przede wszystkim jest najważniejsze, żeby w tym, co jest, tak, w tym, czym teraz mieszkamy, żeby właśnie dbać o nasze społeczeństwo. No, nie wiem, mamy na przykład chórek, to się zawsze wszystkim opowiadam, wszystkim się chwalę, to jest 12 kobiet cudownych, najmłodsza ma 60 lat, najstarsza 93. One spotykają się co soboty, śpiewają różne piosenki ludowe, patriotyczne, oczywiście wszystko po polsku, śpiewają, potem siedzą sobie w kawiarence, piją kawę, rozmawiają i mówią, że żyją od soboty do soboty. Ja już pewnie wiele razy w wielu wywiadach to mówiłam, ale to jest dla mnie takie bardzo właśnie wartościowe, że ty rozumiesz, po co ty przychodzisz do tego biura i po co ty to robisz, bo wiesz, że ktoś bardzo czeka na to. Teraz udało nam się złożyć wniosek, więc nasze wszystkie są wystrojone, mają piękne suknie, mają piękne spódniczki, też nowe instrumenty, a aktualnie właśnie grafik opracowuje koszulki, więc, bo to było tak, że był projekt dla młodzieży i młodzież miała ładne takie koszulki z przodu portret Potockiego, Mickiewicza, że to takie do takiej gry, a z tyłu napis Centrum Kultury Polskiej Dialogu Europejskiego. No i podchodzi pani Zosia, mówi: Alinko, a jak to tak młodzież ma koszulki, a my nie? A my też możemy w dżinsach występować i w koszulkach. No więc koszulki są robione. Teraz idziemy na przykład do Stryja, do takiej Lesi Buchery. Ona też ma Uniwersytet Trzeciego Wieku, więc moje panie zaśpiewają jej paniom, potem razem wspólnie coś będą robiły, więc też taka integracja między ośrodkami. Jeżeli mówić o młodzieży, to może tak na żywym przykładzie. W zeszłym roku młodzież opracowała taki projekt, sobie wymyślili Stanisławów oczyma młodzieży. I to były filmiki, oni sami nagrywali te filmiki, sami pisali scenariusze o takich znanych polskich miejscach, w Stanisławie, czyli tam był pomnik Ignacy Kamińskiego, pomnik Adama Mickiewicza, Pałac Potockich, etc. I powstały te filmiki, a w tym roku powstała taka idea, żeby w oparciu o te filmiki, żeby to, wiesz, nie było zapomniane, zrobione i nie pracowało, żeby zrobić grę terenową. No to właśnie w tym roku zrobiliśmy grę terenową, gdzie około 40 osób było uczestników i właśnie w oparciu o te filmiki oni musieli przyjść na każdy punkt. Na każdym punkcie ktoś z naszej młodzieży stał jako aktor i rozwiązać tam zadanie. Oczywiście obejrzeć cały filmik, czyli się dowiedzieć troszeczkę o historii Stanisławowa. No dużo. Dzień Dziecka na przykład. Też Dzień Dziecka lubimy już piąty rok. To jest Tłumacz, Dolina Iwano-Frankiwsk, czyli Stanisławów, jakby robimy to co roku i to lubi właśnie młodzież. To 5 lat temu, jak powstawało, to byliśmy na warsztatach w górach, prowadziłam warsztaty dla młodzieży i uczyłam, jak projekty, jak kreować, i oni wymyślili ten Dzień Dziecka i powiem ci, że od tego momentu zawsze sami wszystko robią, nic jakby, niczego im się nie pomaga, no tylko kasy się oczywiście daje, żeby ten, bo ja mogę gadać długo, więc jeżeli jakieś inne pytanie, bo mogę jeszcze opowiadać, bo lubimy różne. Mamy szkolenia dla wolontariuszy. Ja się bardzo staram, czy my wszyscy się staramy o to, żeby zadbać o rozwój tej młodzieży. Ostatnio ze Lwowa właśnie był pan Kuśnierz, prowadził nam zajęcia z nagrywania, mieli też zajęcia prawnicze, mieli zajęcia dziennikarskie, mieli zajęcia z SMM, więc jakby staramy się, żeby się rozwijali, pracowali, oni się też nam odwdzięczają.
0: Aleksander Kuśnierz?
1: Tak, Aleksander Kuśnierz. Żeby było śmieszne, powiedziałam pan Kuśnierz, bo zapomniałam imię.
0: Bo to mój kolega redakcyjny, razem w Kurierze Galicyjskim byliśmy przez 9 lat i Aleksander Kuśnierz do tej pory jest członkiem redakcji, chociaż sytuacja finansowa Kuriera Galicyjskiego, jak wielu polskich mediów na wschodzie, jest w tej chwili nie do pozazdroszczenia, tak to powiem, ale wróćmy do działalności CKPiD. Nie słyszę tutaj jakichś traumatycznych historii w związku z wojną, raczej to brzmi tak jakby... Wszystko toczyło się swoim biegiem.
1: Znaczy, no, traumatyczne historie jakby są wewnątrz. My mamy na przykład chłopczyka, który jest z Mariupola. Chłopczyna ma kontuzję, nie ma już nic, tak? Nie ma domu, nie ma mieszkania. Mamy też innych wolontariuszy. Pomagamy, czyli wiesz co, bo jednak Stanisławów to jest miasto odległe od linii frontu, tak? Więc jeżeli mówi się o wojnie, to ta wojna się odbywa w taki sposób, że myślę, że większość rodzin już ma kogoś, kto nie żyje albo kogoś, kto walczy. Koordynatorka wolontariatu, teraz taka Angelina, dziewczynka, jej ojciec jest na froncie. Takiego Władka ojciec był na froncie, więc jakby to jest, tylko... No, czy z tym trzeba żyć? Teraz ostatnio też jak były te ostrzały, no to przecież było dość blisko od mojego budynku, no to tak wiesz, drzwi mi aż, no nie wiem, drżały, tak, drzwi mi drżały i to się nie dało spać i ten, no ale nie w porównaniu oczywiście z tym, co się odbywa bliżej frontu, co się odbywa w Kijowie, to jest po prostu, by tam ludzie w ogóle nie mają możliwości się wyspania i jakiegoś bycia, a niemniej jednak są w normalności, bo rano na przykład są ostrzały, a rano już gdzieś tam, tutaj budynku nie ma, tutaj już otwarta kawiarnia i sprzedają kawę i ludzie mogą sobie tą kawę kupić, więc faktycznie są tacy bardzo niezłomni.
0: Jesień, zbliża się koniec roku, to jest też moment, pamiętam to z własnego doświadczenia, to jest moment rozliczania całego roku, ale też już zaczynają się rodzić pomysły na projekty, na wnioski, na następny rok kalendarzowy. Czy są jakieś nowe pomysły, nowe plany?
1: Ja nie sprzedam nowych pomysłów, nowych planów. Będą plakaty, będę zapraszała, ale opowiem taką sytuację, która mnie bardzo wzruszyła, bo to jest tak, że jak zaczynają się właśnie czas projektowy, tak, składania wniosków, no to my się zbieramy w biurze i jest za zadanie kreowanie pomysłów, wymyślamy jakieś pomysły, ale też takie same zadanie ma młodzież, no i żeby oni wymyślili, czego by oni chcieli dla siebie w ogóle, coś fajnego może gdzieś byśmy zrobili, zrealizowali. Oni tam część piszą, oczywiście to trzeba potem dopisywać, ale w zasadzie nie o tym chciałam powiedzieć. Chciałam powiedzieć o taki chłopczyk, on ma 12 lat. I takie te duże, piękne oczy i on tak się patrzy, mówi: Panie Alino, a możemy zrobić taki wniosek, żeby Polacy i Ukraińcy się lubili? I to było dla mnie takie wzruszające i jakieś takie mam pomysły na właśnie na wsparcie tych relacji polsko-ukraińskich, na jakieś przynajmniej przywrócenie częściowe, żeby było lepiej. Ale no...
0: To zadam pytanie, którego chciałem oszczędzić, ale doszliśmy do tego momentu. Czy jesteśmy na ty, to się państwo tutaj przyznamy, znamy się od wielu lat. Czy odczuwasz to pogorszenie stosunków polsko-ukraińskich?
1: Tak, odczuwam. W Ukrainie tego jeszcze nie odczułam, czyli ja nie mogę powiedzieć, że w Ukrainie spotkało mnie coś pod tym, że jestem Polką, czy że ktoś coś do centrum miał. Nie, jeszcze nie było. Natomiast jeżeli chodzi w Polsce, mnie osobiście też nie. Czyli ja nie mogę powiedzieć, że jak przyjeżdżam do Polski, bo ja jeżdżę samochodem na ukraińskich numerach, tak, też no, często spotykam się ze znajomymi, z którymi w miejscach publicznych rozmawiam po ukraińsku. Ja się osobiście nie spotkałam. Spotkała się moja córka, która studiuje na uniwersytecie. Ja nie będę państwu tutaj przekazywała treść, kim została wyzywana od ukraińskiej i tak dalej. Chociaż to w ogóle to dziecko to Polka, bo my jesteśmy z polskiej rodziny, od zawsze rozmawiamy w domu po polsku. Oczywiście czasami jest ten akcent, bo tu się mieszkało od zawsze, tak? Babcia Polka, mama, więc to dziecko absolutnie polskie. No i zostało zwyzywane tylko, że dlatego, nie wiem, czy z kimś rozmawiała, ja już nie pamiętam tej sytuacji. Też część naszych wolontariuszy opowiada właśnie, że no czasami mają się wynosić i tak dalej, więc są takie sytuacje. Ja podejrzewam, że są różne sytuacje, że trzeba po prostu o tym nagłaśniać z obu stron, bo też na przykład wczoraj rozmawiałam z Marcinem Szczelcem, tak, i opowiedział mi taką historię już z kolei z innej strony, że był w Żabce i obsługa była ukraińska, była bardzo do niego niemiła. I powiedział mi też, że tak, że takich Żabek jest 100, ale sobie zapamiętał tą jedną. Jest absolutnie, znaczy, i to trzeba o tym mówić. Trzeba mówić, mi się wydaje, z obu stron, że tak się dzieje. A też jeszcze wiesz, co, w czym jest problem? Wiemy wszystko, że to jest dużo rosyjskiej propagandy, ale problem jest też duży w tym, że mam wrażenie, że w Ukrainie, na przykład ja tu mieszkając, mam tą taką bańkę medialną. Nie to, że antypolską, chociaż być może, ale opowiadającą tylko wyłącznie o złych rzeczach. Czyli ja cały czas, na przykład w swoim Facebooku, wszędzie jakby w otoczeniu, słyszę, że Polak pobił, że dziecko zostało tam zmaltretowane, że obrażone, że głową uderzone. Jakby są tylko opowieści o tym, co się stało złego. Nie ma dalej. Czyli na przykład ja niedawno byłam u fryzjerki i ona mi mówi, słuch, no bo jakby wie gdzie pracuję, czym się zajmuję. No, przede wszystkim też wie, że jestem Polką. A tak, ja mówię, dobra, to się odbyło, ale czy ty wiesz, że on został zaaresztowany? Albo tam jakiś manifest. Ja mówię, tak, to było, ale w ogóle jego Ukrainiec zorganizował. Też w Polsce powinni pamiętać, że nie każdy obywatel Ukrainy z paszportem ukraińskim jest Ukraińcem. Że jakby często osoby, które przyjechały do Polski, one uciekały nie przed Putinem, a uciekały tak naprawdę przed rakietami, przed wojną. Tak i bardzo chętnie, ja się spotkałam z sytuacją, obwoziłam dzieci na Podkarpacie, na warsztaty i pan mówi, że w recepcji pracuje kobieta, która mówi, że bardzo chętnie wróci do Doniecka, kiedy Putin go zwolni. Więc też są tacy ludzie i trzeba o tym pamiętać. I zawsze przed tym, jak coś złego powiedzieć, kogoś gdzieś wysłać, to się trzeba zastanowić i pomyśleć. I ja nie wiem, co my możemy zrobić. No chyba szerzyć prawdę, rozmawiać i właśnie robić takie spotkania, bo w tych spotkaniach, tak jak tu teraz jesteśmy, w tych spotkaniach możemy omawiać. Ja też na przykład dowiedziałam się wczoraj o kilku rzeczach niefajnych ze strony Ukraińców, na przykład w Polsce. I to mi też tak dało do myślenia, kurczę, to trzeba pracować w obie strony.
0: Ciekawy temat rozmowy. Niestety musimy kończyć. Dziękuję bardzo. Alina Cirkowa, dyrektor Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku.
1: Dziękuję nawzajem. Życzę dobrego dnia.
0: A po drugiej stronie telefonu, przepraszam, że musiała czekać pani prezes, Iwona Romaniak, prezes Fundacji Bratnia Dusza. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie redaktorze, witam serdecznie państwa.
0: A zatem, to już powiedzmy, ja jestem w Mikuliczynie, skończyła się konferencja polsko-ukraińska, a pani prezes też jest na Kresach.
2: Tak, tak, drodzy słuchacze, jestem na Kresach, ale tym razem w innym kierunku. Tym razem jestem w Wilnie. Kochani, jestem w Wilnie, jestem zachwycona, dzisiaj będzie spacer właśnie polskimi ulicami w Wilnie. Jesteśmy dużą ekipą, bo jesteśmy na dwa samochody. Będziemy mieć spotkanie z Polakami, rozmowy, modlitwy w kościółku. Jesteśmy to jako Fundacja Bratnia Dusza, ale jesteśmy też z przyjaciółmi, jesteśmy też z kibicami Legii Warszawa. Więc bardzo fajne, interesujące spotkania przed nami, bardzo fajne, interesujące zwiedzanie. Przede wszystkim tutaj bardzo też chciałam podziękować panu Pawłowi Kiełbowiczowi, który nas oprowadził właśnie po tym naszym polskim Wilnie. Pokaże wszystkie najpiękniejsze miejsca, zakątki, zapozna nas ze szczegółami historii. No już się nie mogę doczekać, bo zaraz właśnie po wywiadzie z państwem właśnie idziemy w teren, żeby poznać to nasze piękne polskie Wilno.
0: A zatem, chociaż nie wszyscy byliby zadowoleni z tego pięknego polskiego Wilna, ja zawsze mówię, że gdy określa się jakieś miasto polskim, czy ukraińskim, czy litewskim, to też jest kwestia tego, co to znaczy, tak? To znaczy, niekoniecznie oznacza to roszczeń terytorialnych, tylko po prostu miasto ma swój okres, kiedy polska ludność, polska kultura miała duży wpływ na to. No i w tym sensie Lwów też jest polskim miastem i Wilno jest, a jednocześnie jest... No dobrze, skończmy ten temat, bo czasu mamy niewiele, a tak naprawdę my chcemy Państwa znowu namówić do wsparcia działalności Fundacji Bratnia Dusza. Weszliśmy na temat kresów i to też nie jest przypadek, bo kolejna akcja się zbliża. Do 11 listopada zostało trochę czasu, ale kwota do zebrania też jest niebagatelna. To trzeba zacząć już wcześniej. A zatem proszę przybliżyć naszym słuchaczom, przypomnieć pomysł dotyczący przyjazdu seniorów z Lwowa do Polski.
2: Kochani słuchacze, to jest nasza cykliczna akcja pod hasłem Łączy nas krew pokoleniowa. Bardzo nam zależy, żeby kolejny raz przyjąć naszych właśnie rodaków tutaj z Lwowa i okolic lwowskich do Krynicy Zdrój. Lista już jest praktycznie przygotowana, cały czas osoby jeszcze chcą, dopisują się do tej listy, więc tutaj mamy też problem, że jednak ludzi jest tak bardzo dużo chętnych. Mamy ograniczoną liczbę miejsc, no i jak wiadomo też fundusze, prawda, ponieważ to jest taka akcja pospolitego ruszenia i dzięki właśnie Wam ci ludzie mogą przyjechać, spotkać się tutaj właśnie z Polakami z okolic właśnie Krynicy Zdrój, z dziećmi, z seniorami. To jest bardzo ważne dla nas, bardzo ważne dla nich, ponieważ, kochani, wiele z tych osób, które na przykład były u nas w styczniu, już w tym roku nie przyjadą. Jedna osoba nam zmarła, dwie są w bardzo ciężkim stanie, też zdrowotnym, ponieważ to są osoby takie 70-96, więc, drodzy Państwo, no, zdajemy sobie sprawę, prawda, jak nasi, nie wiem, rodzice, dziadkowie, nie wiem, czy my sami, no poruszamy się w wieku właśnie po 50, po 60, ja jestem po 50 i już też problemy zdrowotne się zaczęły pojawiać. Ale drodzy Państwo, dla nich to jest gwiazdka z nieba, a dla nas to jest coś niesamowitego. Spotkać się z nimi, porozmawiać, przytulić i zobaczyć ten zachwyt w oczach, kiedy oni są w Polsce, kiedy oni mówią, jak pani Stasia pięknie powiedziała, będąc ostatnio, dziękujemy Polacy, że możemy być w Polsce. Dziękujemy, że jesteście z nami. Dziękujemy, że pamiętacie. Dlatego, kochani, pomóżmy, zróbmy wszystko, żeby oni tutaj właśnie przed 11 listopada przyjechali, bo to jest tak ważna data, tak ważny termin, które po prostu, no może po prostu być razem, może być to czas spędzony razem z nimi właśnie w Polsce. Oni w tym terminie nigdy
0: Pani
2: nie
0: prezes,
2: byli w Polsce.
0: To jest ten moment, kiedy pierwszy raz powinniśmy podać numer telefonu, bo tutaj już proszę długopisy przygotować, bo można dokonywać przelewów blik. Oczywiście można wejść na stronę Fundacji Bratnia Dusza, sprawdzić numer konta, przepraszam, bankowego i wpłacić, ale najprostszy sposób i wiemy z doświadczenia, że to działa, to jest taki. I dyktuję numer telefonu 511 243 447 i rzecz jasna powtórzę ten numer 511 243 447 i przekazuję jeszcze głos pani prezes.
2: Kochani, ponieważ to są osoby w wieku starszym, to my też, żeby ułatwić im, prawda, przyjazd tutaj, żeby ta podróż nie była tak uciążliwa, bo to jednak jest kawał drogi, to jest no, blisko 7 godzin jazdy w jedną stronę, to my też wysyłamy zawsze 3 busy. 3 busy jadą do Lwowa, odbierają te osoby bezpośrednio po prostu z miejsca zbiórki. Przez tutaj 5 dni oni są u nas w okolicach Krynicy, zwiedzamy, wozimy ich też, żeby im jak po prostu jak najbardziej ułatwić ten pobyt w Polsce. Oprócz tego też po zakończonej akcji każda z tych osób zostaje odwieziona pod własny dom. I to jest bardzo, bardzo ważne. Dlatego te koszty też są większe, ponieważ no, my nie zganiamy tych ludzi, brzydko mówiąc, na dworzec autobusowy, przyjedźcie, a my się wami zajmiemy na miejscu. Nie. My otaczamy ich opieką od wejścia do busa po dostarczenia pod dom. Te osoby są w różnym stanie też, jeśli chodzi o zdrowie, o poruszanie się, więc bardzo ważne jest to, żeby one były w pełni ubezpieczone, żeby miały wygodny hotel z windami, bo różny jest stopień też chodzenia tych ludzi, prawda? Żeby żywność była dostosowana też pod osoby starsze, żeby ten pobyt w Polsce był dla nich po prostu wspaniały, bo tak jak wspomniała, dla niektórych z tych osób to był ostatni pobyt w Polsce. Więc ja z mojej strony naprawdę dam z siebie, nie wiem, 150%, 200%, żeby oni po prostu czuli się tutaj jak u siebie w domu, żeby się czuli zaopiekowani, kochani, żeby im nie brakowało ptasiego mleka, ale kochani, z waszego wsparcia nic to zrobić. Fundacja Bratnia Dusza i nasi wolontariusze dokonają naprawdę wszystkiego, co tylko mogą, ale apel do was, musicie pomóc. Jeśli pomożecie, damy radę. Jeśli będziecie z nami, zrobimy to tak, że łzy wzruszenia będą płynęły po ich twarzach, po naszych twarzach. I kochani, oprócz tego, że prosimy o wpłaty, o dołączenie do akcji, ja Was też serdecznie zapraszam. Polacy będą od 6 do 10 w Konicy Zdrój. Jeśli ktoś ma chęć spotkać się z tymi ludźmi, porozmawiać, nie wiem, chce przyjechać, przywieźć coś dla nich, zapraszam serdecznie, bo słuchajcie, nie da się tego opisać słowami, to trzeba poczuć. A jak Państwo poczują to raz, to będą Państwo wiedzieć, co ja czuję, bo dla mnie każda babcia od 10 lat, bo jeżdżę od 10 lat na Ukrainę, jest jak moja własna. Każdy dziadek jest jak mój własny. Bo spojrzeć w oczy takiemu człowiekowi, przytulić go i powiedzieć dziękuję, że jesteście, dziękuję, że pokazujecie nam tą kulturę, tradycje, zwyczaje, to jest coś niesamowitego, bo trzeba posłuchać, jak o Lwowie mówi pan Marian, jak pani Stasia Nowosa czyta swoje piękne wiersze z książki Polsko, ojczyzna moja, gdzie jesteś, ojczyzna moja, Polska to najpiękniejsze słowo świata. Te osoby to są ikony, ikony polskości. Pozwólmy, pomóżmy im tutaj być w Polsce właśnie w tym okresie, właśnie Święta Niepodległości Polski, a 10, kochani, wsiadamy w busy, jeśli ktoś z Państwa chce jechać z nami, jedziemy na 11 listopada do Lwowa. I tam, jak co roku, na cmentarzu Orląt Lwowskim, pod pomnikiem Mickiewicza, składamy kwiaty, modlimy się, razem uczcimy tych naszych Polaków, którzy pozostali we Lwowie, którzy są tam pochowani i okażemy właśnie tą cześć, pamięć, chwałę i podziękujemy za to, co zrobili dla Polski, za to, jak ważna jest dla nich Polska i za to, jak mnie osobiście i myślę, że wiele osób, które zaczęły jeździć do Lwowa, nauczyły tego, że polskość jest w naszych sercach. Niezależnie od tego, gdzie jesteśmy, jak daleko od kraju, Polska jest w nas. Nie zapominajmy o tym.
0: Pani prezes,
2: róbmy wszystko,
0: już
2: żeby to
0: jesteśmy,
2: było po prostu wybrzmiałe.
0: Już jesteśmy minutę po godzinie 11. To jest ten moment, kiedy jeszcze raz przypomnę numer telefonu. Apelujemy do Państwa o wsparcie tej akcji. Numer telefonu, czyli pod który można kierować przelewy BLIK, to 511-243-447. I rzecz jasna powtórzę ten numer 511-243-447. Musimy już kończyć naszą audycję. Ja jeszcze tylko zadam pytanie śmiało, czy polscy posłowie, którzy podpisali apelację w sprawie uroczystości 11 listopada w Lwowie, przelali pani pieniądze, bo apelowaliśmy do wszystkich tych posłów, aby wsparli tę akcję, skoro Lwów, przepraszam, jest tak bliski ich sercu.
2: Redaktorze, ja myślę, że hasło akcji Łączy nas krew pokoleniowa dotyczy chyba tylko nas tutaj malutkich właśnie. Ludzi, którzy właśnie dzwonią, piszą i przelewają pieniądze, to są przeważnie prywatne osoby, to są firmy, ale nikt z posłów do mnie nie zadzwonił, nikt nie zapytał, nikt nie wsparł i to mnie bardzo boli, bo to są przedstawiciele naszego państwa. Oni powinni pokazać przykład. Oni powinni powiedzieć, jesteśmy, pamiętamy, my reprezentujemy Polskę. A my tutaj jako grupa właśnie Polaków, po prostu no, takich zwykłych, prawda, obywateli, pokazujemy największe serce. Pokazujemy właśnie, jak ta Polska jest dla nas ważna, dla nas, zwykłych obywateli. I za to Państwu bardzo, bardzo dziękuję. Z całego serca kłaniam się w pas i kochani, jesteście niesamowicie, jesteście wielcy i dzięki Wam nasi Polacy czują się ważni. Dlatego zapraszam też wszystkich do wsparcia, zapraszam polityków do telefonu. Ten właśnie numer telefonu, który podał redaktor, też jest telefonem fundacyjnym, pod którym można dzwonić, rozmawiać ze mną, poinformować, że ktoś przyjeżdża. Czekam na Państwa telefony, czekam na wsparcie i czekam też na informacje od polityków. Jeśli ktoś się odezwie, będę niezmiernie wdzięczna, bo wspólnie damy radę. Wspólnie damy radę, ale pokażmy tą wspólną, tą polskość. Nie tylko na papierze, nie tylko przed kamerami, ale też w życiu codziennym. Bardzo Państwu dziękuję.
0: A jak mówią tutaj, gdzie się w tej chwili znajduje, Boch, Triciu, Lubyć, czyli trzy razy powtórzę numer telefonu 511-243-447. Powtarzam, 511-243-447. Jest godzina 11 i 4 minuty. Musimy pani prezes już kończyć. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
2: Dziękuję bardzo, redaktorze. Dziękuję Państwu. Jeszcze raz pozdrawiam z Wilna. Wszystkiego dobrego. Dużo
0: Szymon Chrystianus realizował audycję. Wojciech Jankowski jest w Mikuliczynie, gdzie skończyły się spotkania polsko-ukraińskie. Być może jeszcze wrócimy do tego tematu na antenie Radia Wnet. Dziękuję Państwu za uwagę i Mikołaj Murkociński niebawem będzie na antenie, za co przepraszam również go za ten mały poślizg, ale sprawa jest ważna. Chodzi o wsparcie polskich seniorów ze Lwowa. Przypominam, Niedziela, godzina 17, Czarne Niebo, a te od zeszłego tygodnia Studio Lwów jest o godzinie 12 na antenie Radia Wnet. Do usłyszenia.

0: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
1: Reklama.
2: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Krono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
3: Pytasz mnie, czy należy utrzymywać pacjenta w niewiedzy o naszym istnieniu? Dobre pytanie, bo jeżeli ludzie w nas nie wierzą, to nie ma miejsca na czarnoksiężników. A z kolei, jeśli w nas wierzą, to nie możemy z nich robić materialistów czy sceptyków. Dobre pytanie. Nie.
4: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego. W reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Najbliższe spektakle 4 października o 15 i 18. Kolejne już w listopadzie. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła. Spektakl teatralny.
5: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
4: Zaprasza Fundacja Art Bene.
6: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
7: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
1: Po reklamie.
8: Autopromocja.
9: Morze. Słońce. Warkot skuterów. I mały radioodbiornik do słuchania Dolce Farniente, czyli audycji o słodkim nic nierobieniu w Radio Wnet. W każdą niedzielę od godziny 16 słuchamy włoskich przebojów, które przeniosą nas do Włoch lat 40., 50. i 60., do świata festiwali i złotego okresu radia. Zapraszam, Mikołaj Murkociński.
8: To była autopromocja.
0: Program specjalny.
10: Dzień dobry Państwu. Przy mikrofonie Mikołaj Murkociński, prosto z Paryża. Tutaj jest godzina 11.07, podobnie zresztą jak w Warszawie. I łączę się z Państwem w tym programie specjalnym, ponieważ dzisiaj o godzinie 15 w okolicach Avenue de Kléber, przy której się znajduje, będzie odbywał się klub programu, można powiedzieć, pielgrzymki papieża Leona XIV do Francji, a będzie to msza święta, która zostanie odprawiona na placu Concorde, ale plac Concorde to będzie miejsce, w którym będzie ołtarz, natomiast cała przestrzeń, która zostanie zajęta przez wiernych, będzie rozciągała się od placu Concorde aż za łuk triumfalny, czyli będą to całe pole elizejskie, a nawet aleja Wielkiej Armii, Avenue de la Grande Armée, został przewidziany sektor dla tych wszystkich, którzy nie zdążyli się zapisać na tę mszę świętą, ponieważ były zapisy organizowane przez diecezję paryską i zapisało się bardzo szybko 600 tysięcy osób. Limit został osiągnięty. No i żeby dać szansę tym wszystkim, którzy nie zdążyli się zapisać, otwarto tę dodatkową przestrzeń w okolicach łuku triumfalnego placu Gwiazdy. I o tym wszystkim będę Państwu oczywiście opowiadał. Przechodzą tutaj ulicą, przy której się znajduje kolejne grupy pielgrzymów. Widać, że to są grupy, które przyjechały z różnych miejscowości. Niekoniecznie są to mieszkańcy Paryża. Mnóstwo flag, mnóstwo najróżniejszych podkoszulków, plecaków w kolorach żółtych, w kolorach niebieskich. Są także flagi regionów. Teraz patrzę na panią, która idzie opatuloną w flagę Brytanii, ale tak, to mam nadzieję, że z tymi wszystkimi ludźmi uda się porozmawiać. Jest to tłum niezwykle barwny i to, co rzuca się także w oczy, proszę Państwa, to rodziny. Niezwykle liczne rodziny, niezwykle wielodzietne rodziny, rodzice, czasami w towarzystwie pięciorga, sześciorga dzieci. No to, proszę Państwa, robi rzeczywiście wrażenie. To proponuję, aby to była, powiedzmy, druga połowa naszego programu. Wtedy opuszczę to miejsce, przy którym w tym momencie siedzę, ale w tej pierwszej części chciałbym jednak powrócić jeszcze do dnia wczorajszego. Wczoraj od godziny 16 mieliśmy program specjalny, który miałem przyjemność współprowadzić z Małgorzatą Klesz oraz Józefem Skowrońskim, którzy byli w naszym studio w Warszawie. Ja z kolei byłem na początku na trasie przejazdu papieża Leona XIV, a później przeniosłem się pod stadion do Saint-Denis, pod stadion Stade de France, gdzie od godziny 18 trwało czuwanie i gdzie około godziny 20:45 przybył papież Leon XIV, aby spotkać się z młodymi. I o tym

0: papieża Leona XIV do młodych.
1: Kto żyje z Bogiem, jest wolny. Wolny od wszystkiego, co przesłania życia, czyniąc je pustym i pozbawionym sensu. Młodzi Francji, nosicie w sercach ogromne pragnienie wolności, słowa, które z wielką mocą rozbrzmiewa w waszej kulturze. Gdzie jednak bije źródło prawdziwej wolności? Jezus wskazuje je wyraźnie, mówiąc, że prawda nas wyzwoli oraz że On sam jest prawdą. Oto więc źródło prawdziwej wolności. Jest nim żywa więź z Jezusem.
0: To powiedział papież Leon XIV, ale to dużo można by dużo dźwięków przytaczać z tego wczorajszego spotkania z młodymi. Spotkanie, które, przepraszam, zaczęło się ze sporym opóźnieniem, ale młodzi byli obecni na miejscu znacznie wcześniej. Już od godziny 17.30 zaczęli oni przybywać w okolice stadionu. Ja Państwu opowiadałem o tym, jak wiele tych młodych było, jak wiele tych młodych kierowało się w stronę Stade de France. Z wieloma tymi osobami także rozmawiałem i to było wielkie wydarzenie ogólnie rzecz biorąc. Zaczęło się od występów muzycznych, była scena, śpiewało bardzo wielu wykonawców, a później pojawił się na scenie biskup diecezji Saint-Denis, który przywitał młodych, później przywitał papieża Leona i no właśnie, tak to później zaczęło się czuwanie i przybył wreszcie papież Leon XIV na Papa Mobile, przywitał się z tłumem, tłum, który był niezwykle entuzjastycznie nastawiony. Ponad 80 tysięcy młodych ludzi zgromadziło się tam na stadionie Stade de France. To były całe trybuny, ale także cała płyta tego boiska i ogromne krzyki, entuzjazm. Papież wyraźnie był niezwykle zadowolony z tego, że widzi tych młodych ludzi, no bo co tu dużo mówić, choć wczoraj rano były przede wszystkim spotkania polityczne, spotkania z władzami państwowymi, spotkania w siedzibie UNESCO, to było właśnie clou wczorajszego programu, to spotkanie z młodymi. No i też niezwykła oprawa muzyczna, o niej będę mówił. Naprawdę, kiedy stało się obok tego stadionu, można było odnieść wrażenie, że jest to prawdziwe takie show, które poprzedzało to już spotkanie z papieżem, które przybrało też taką formę dialogu. Podobnie jak to miało zresztą miejsce w Madrycie kilka miesięcy temu, odbyło się podobne spotkanie i zresztą właśnie to spotkanie w Madrycie także było tutaj odwzorowane. Ale posłuchajmy może jeszcze jednego dźwięku, jeszcze jednego fragmentu wystąpienia papieża Leona, który wczoraj przemawiał do młodych Francuzów. I to trzeba także podkreślić, że przemawiał w języku francuskim, co należy także docenić, biorąc pod uwagę, że według otoczenia papieża Leona, papież święty specjalnie właśnie z myślą o tej pielgrzymce w okresie letnim, w czasie urlopu w Castel Gandolfo, ten język francuski szlifował. Posłuchaj.
1: Człowiek błądzi, gdy twierdzi, że Bóg umarł. Jeśli Boga nie ma z człowiekiem, nie znajduje on już zbawienia i traci sens własnego istnienia, które sprowadza się wówczas do ślepej uliczki albo do nicości.
2: En revanche, celui qui dit, pour moi,
1: kto natomiast mówi, dla mnie żyć to Chrystus, doświadcza czegoś zupełnie przeciwnego. W Chrystusie wiemy bowiem, że Bóg nigdy nie jest obojętny na człowieka. Przez Jezusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego daje nam swoje własne życie, abyśmy mogli żyć. Oto więc sposób głoszenia Chrystusa, który łączy odwagę z szacunkiem. Głosić go jako Ewangelię zbawienia, jako słowo prawdy i życia. Ewangelia ta jest dobrą nowiną.

0: winą dla wszystkich, orędziem wyzwolenia i zasadą nowego życia.
1: To mówił papież Leon XIV. Tak jak wspomniałem, to spotkanie przybrało formę takiego dialogu. Zostało wyznaczonych kilku młodych Francuzów, młodych chłopaków, młodych mężczyzn. Młode kobiety występowali z różnymi formami świadectw. Były to osoby zaangażowane w życie tutaj stowarzyszeniowe. We Francji, wiemy, ten kościół katolicki jest bardzo bogaty, jeżeli chodzi o najróżniejsze stowarzyszenia. To taki tutaj, taka charakterystyka tutaj, tutejszego kościoła. Ale były także pytania bardzo konkretne, jak na przykład radzić sobie z wyznawaniem wiary katolickiej w kontekście wielokulturowości. No, wiemy, że Francja coraz bardziej staje się krajem wielokulturowym. Pojawiało się także pytanie natury bardziej psychologicznej. W jaki sposób dzisiaj młodzież, która chce się zaangażować, która czuje tę energię, może radzić sobie ze zniechęceniem oraz ze wszelkimi formami smutku i przygnębienia. I to były takie pytania formułowane w kierunku właśnie Leona XIV, który miał przygotowane odpowiedzi. To były odpowiedzi czytane i takie odpowiedzi bardzo także złożone. Ale był cały ten aspekt właśnie muzyczny również tego spotkania z młodymi. Była bardzo bogata oprawa muzyczna na bardzo wysokim poziomie. Posłuchajmy może, w jaki sposób te 80 tysięcy Francuzów śpiewało papieżowi Leonowi na koniec spotkania.

I to tych pieśni było bardzo dużo, ogromny chór, ale tym śpiewom towarzyszyła również oprawa wizualna. Na koniec tego spotkania były ognie sztuczne, które wystrzeliły z korony tego wielkiego stadionu Stade de France, ale były również takie, powiedzmy, całe to wydarzenie, kiedy już papież był obecny na murawie, na scenie. Wówczas był jeszcze taki, powiedzmy, występ wprowadzający, rozpoczynający już oficjalnie całe to spotkanie, a mianowicie procesja świętych Francji. To też taka forma przypomnienia, że Francja jest tym krajem, który dał najwięcej świętych Kościołowi katolickiemu zaraz za Włochami, i takie nawiązanie do tych tradycji chrześcijańskich Francji. I była również właśnie litania do wszystkich świętych. Posłuchajmy może jej fragmentu.

0: Państwa był fragment właśnie tej litanii, która przypominała tym młodym Francuzom, którzy byli obecni na murawie, właśnie o ich bardzo bogatym dziedzictwie. Ale jeszcze może dwa słowa o całej atmosferze tego spotkania. Widać było bardzo dobrze Ojca Świętego na tej scenie. Był na podwyższeniu, siedział na tym tronie, można powiedzieć. I choć miał te wszystkie odpowiedzi, to rozpoczął to spotkanie wielkim dziękuję. Powiedział, że chciałbym wam powiedzieć jedno słowo, chciałbym wam powiedzieć dziękuję. I taka chyba bardzo ważna, powiedział także papież Leon, powiedział, zwracając się tak już spontanicznie do obecnej młodzieży, powiedział, to wy jesteście świętymi Francji, nawiązując właśnie do tego wprowadzenia tego całego spotkania. Papież Leon XIV, który był naprawdę wzruszony momentami, był wzruszony i to najlepiej było widać na koniec go całego spotkania, kiedy nastał takie lekkie zamieszanie. Papież Leon zaczął dyskutować z biskupem Saint-Denis i po takiej krótkiej, wyglądało to na radzie, zszedł do młodych. To prawdopodobnie nie było to przewidziane w programie i przeszedł przez całą tę murawę, która została zamieniona z tej okazji na widownię, i przeszedł właśnie wśród młodych, przybijając piątki, witając się, przyjmując prezenty, i w taki sposób jeszcze wszedł na takie podwyższenie na środku tego boiska, aby wreszcie drugim wyjściem wyjść czekającego na niego samochodu. Ale gdy już wsiadł do tego auta, tutaj ponownie opuścił szybę i jeszcze raz przejechał wśród niezwykle entuzjastycznie reagującej młodzieży. I ten entuzjazm wczorajszego spotkania jest tematem dzisiejszej prasy francuskiej. Oczywiście to w tej prasa mówi o całym tym wczorajszym dniu, ale to zdecydowanie to wydarzenie wczorajszego wieczoru skupiło całą uwagę dziennikarzy tych francuskich. Taki bardzo ciekawy felieton, opinia Laurence de Charette, zatytułowany "Aby młodzież miała życie". To jest opinia, która jest na dzisiejszej czołówce dziennika Le Figaro, w której autorka zastanawia się, no właśnie, skąd w ogóle ci młodzi się wzięli? Skąd ten gigantyczny entuzjazm wobec tego papieża? Natomiast powyżej tego tekstu wielki, na ponad połowę strony zajmujące zdjęcie papieża Leona właśnie z wczorajszego spotkania z młodymi, i wielki tytuł "La liesse et la ferveur", czyli można to przetłumaczyć jako niezwykły entuzjazm pełen uniesienia. I na drugiej stronie dziennika Le Figaro możemy przeczytać: od Pałacu Elizejskiego aż po katedrę Notre-Dame Leon XIV wzbudza entuzjazm Francuzów. I takie ciekawe pierwsze zdanie tego artykułu. Wczoraj po południu naprawdę coś się wydarzyło w Paryżu. Niezwykły przejazd Papa Mobile ulicami Paryża, ogromny tłum. I przede wszystkim ten papież skromny, od którego bije pokój, któremu wiwatowały setki tysięcy osób, ponieważ pomnę tylko, że według danych tutaj podanych przez władze miejskie na tej trasie od siedziby UNESCO aż do katedry Notre-Dame zgromadziło się ponad 300 tysięcy ludzi. Patrzymy, skoro już przeszliśmy do przeglądu prasy, patrzymy także na dzisiejszą czołówkę dziennika Le Monde. Tutaj również zdjęcie z tego improwizowanego spaceru papieża Leona XIV wśród młodych. Widać, jak papież przybija piątki tym młodym, tysiące rąk wyciągniętych w jego kierunku i tytuł Bain de Foule, czyli spotkanie z tłumem, ale także w tym tytule ofensywne przemówienia papieża w Paryżu, ponieważ rzeczywiście te przemówienia były ofensywne w takim sensie, że papież się nie patyczkował specjalnie przemawiając w Pałacu Elizejskim. Może do tego jeszcze dojdę, natomiast chciałem jeszcze posłuchać, a nie, jeszcze jeden, przepraszam, tytuł Le Parisien, dziennik Le Parisien i tytuł Léon Le Parisien, czyli Leon Paryski. To jest tytuł Le Parisien, ale w takim razie cofając się może we wczorajszym dniu, posłuchajmy może fragmentu tego przemówienia, które papież Leon skierował do osób konsekrowanych w czasie wczorajszych nieszporów odprawionych w katedrze Notre Dame.
1: Nie możemy zapominać, że celem, dla którego wzniesiono tę świątynię, podobnie jak wszystkie inne kościoły, jest modlitwa i oddawanie chwały Bogu. W tym miejscu wspólnota chrześcijańska sprawuje najwznioślejszą formę modlitwy i uwielbienia, uobecniając w Eucharystii odkupieńczą ofiarę Chrystusa. Katedra nie jest jedynie kamienną oprawą do podziwiania. Żyje świętą tajemnicą, która jest w niej sprawowana. Gdyby została pozbawiona akcji liturgicznej, utraciłaby swoją duszę. Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek żyjemy w epoce, której zdaje się brakować pełni, głębi i obietnicy przyszłości. Szlachetna prostota śpiewu, słowa i gestu liturgicznego może dla wielu stać się promieniem nadziei, oazą pokoju w społeczeństwie nadmiernie połączonym i hałaśliwym, miejscem, gdzie można doświadczyć obecności tego, który jest źródłem największej miłości.
0: To mówił wczoraj papież w katedrze Notre Dame, którą papież chciał odwiedzić inaczej niż papież Franciszek, który nie pojawił się na uroczystej inauguracji katedry po kilkuletniej odbudowie, po pożarze, który strawił dużą część sklepienia katedry Notre Dame, ale w katedrze mówił papież Leon XIV także o tym, że ten pożar i ta mobilizacja w ogóle Notre Dame pokazała, że tutaj bije serce narodu, że to jest także serce cywilizacji. I ten aspekt, powiedzmy, kulturalny i humanistyczny w tych przemówieniach papieża Leona XIV wczoraj był bardzo obecny. Był również obecny podczas wizyty w UNESCO, w siedzibie UNESCO, gdzie Leon XIV, mówiąc właśnie o kulturze, odwoływał się również do papieża Jana Pawła II, który jako ostatni papież przemawiał także w siedzibie tej agendy Organizacji Narodów Zjednoczonych. Posłuchajmy.
1: Przemawiając do tego zgromadzenia, mój czcigodny poprzednik, święty Jan Paweł II, przypomniał, że genus humanum arte et ratione vivit, rodzaj ludzki żyje sztuką i rozumem. Skoro bowiem człowiek żyje prawdziwie ludzkim życiem dzięki kulturze, słowo to oznacza sposób istnienia, poprzez który człowiek nadaje sens wszystkiemu, co czyni. 46 lat później, ponawiając wobec was zobowiązanie Stolicy Apostolskiej do współpracy, zachęcam, abyście postrzegali UNESCO nie tylko jako znamienitą organizację międzynarodową, lecz także jako miejsce, w którym ludzkość podejmuje refleksję nad samą sobą, nad swoją historią i swoją przyszłością. Nie sposób bowiem wspierać edukacji, nauki i kultury, nie wspierając zarazem życia kobiet i mężczyzn, którzy są ich głównymi podmiotami.
0: To był fragment wczorajszego przemówienia w siedzibie UNESCO papieża Leona XIV, ale ten wymiar bardzo humanistyczny, też związany z kulturą, z humanizmem, także z rolą Francji w właśnie w krzewieniu humanizmu. Te akcenty, one się przewijały także w czasie spotkania z Emmanuelem Macronem w Pałacu Elizejskim, czyli w Pałacu Prezydenckim. To był pierwszy etap tej pielgrzymki, pierwsze spotkanie i tak, to był oczywiście jeden z aspektów, ale z drugiej strony, tak jak już wspomniałem, cytując dziennik Le Monde, papież wygłosił takie ostre przemówienie. Mówił o problemach bioetycznych. Mówił także o problemie złego rozumienia świeckości i laickości. No, nieprzypadkowo biorąc pod uwagę, że w jakiś sposób w ojczyźnie laickości, która została tutaj wprowadzona bezwzględnie we Francji w roku 1905. Może posłuchajmy tego fragmentu.
1: Chrześcijanina zaangażowanego w życie publiczne, który działa w świetle swego sumienia, oświeconego przez wiarę, nie można uważać za osobę uprawiającą prozelityzm ani za zagrożenie dla jedności ojczyzny. Istotnie, prawdziwa laickość nie wyklucza wymiaru religijnego, lecz przeciwnie, potrafi czerpać z niego jako ze źródła służącego wychowaniu. Właśnie dlatego szkoła katolicka ma w pełni należne jej miejsce w systemie edukacyjnym kraju takiego jak Francja. Wpisuje się to zresztą w szerszą postawę, niezbędną dla każdego dialogu, zarówno w szkole, jak i w społeczeństwie. Znać i kochać to, kim się jest, aby umieć wychodzić na spotkanie drugiego człowieka z szacunkiem i otwartością. Właściwie pojmowana laickość nie polega zatem na wykluczaniu religii z przestrzeni publicznej czy z edukacji i wychowania, lecz na dążeniu do tego, by państwo i instytucje religijne prowadziły ze sobą dialog i łączyły siły w służbie dobru wspólnemu, aby świat miał życie.
0: To mówił papież Leon XIV wczoraj w Pałacu Elizejskim. I tutaj może skończymy ten przegląd wczorajszego, a skończymy jeszcze może okładką Paris Match, tygodnika Paris Match z tego tygodnia. Na okładce widzimy papieża Leona XIV, uśmiechniętego papieża Leona XIV i tytuł Leon XIV, który chce odbić Francję, i artykuł na stronie 40, że cały zestaw artykułów zapewne w tym przyszłotygodniowym Paris Matchu, to cały numer specjalny poświęcony tej pielgrzymce, ale tutaj taki tytuł: Leon XIV, Francja w stanie łaski. Tak człowiek sobie się zastanawia w kontekście tego, tej całej właśnie laickości, świeckości, o której się mówi we Francji, z którą się Francję kojarzy. Czy jak ona rzeczywiście wygląda, jak wygląda ta relacja między Republiką Francuską a Kościołem, między Republiką Francuską a tym dziedzictwem chrześcijańskim, dziedzictwem katolickim, między innymi również w kontekście tych wielkich zmian, które kulturowych, które tutaj się dzieją we Francji, zmian także demograficznych. To jest temat, którego może nie będziemy teraz rozwijali, ale na pewno temat do zgłębienia również przy okazji tej pielgrzymki papieża do Francji. I tak, jeszcze jeden taki moment, który wczoraj był bardzo wzruszający i widać było także ogromne wzruszenie na twarzy papieża Leona po tym, gdy wyszedł po nieszporach z katedry Notre Dame. Tam czekało 5000 ludzi i wszyscy zaczęli śpiewać Salve Regina i łącznie z papieżem Leonem, i właśnie to ogromne wzruszenie, pojawiły się chyba też również łzy. Proponuję w takim razie taką małą przerwę muzyczną. Posłuchajmy może właśnie Salve Regina, co prawda nie we wczorajszym wykonaniu, a później wyjdziemy dalej na ulice paryskie, spróbujemy zbliżyć się do pól elizejskich, gdzie dzisiaj, przypomnę, o godzinie 15 będzie odprawiona msza święta z udziałem papieża Leona XIV.

0: Reklama.
1: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr. Tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje. Jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
0: Po reklamie.
6: Program specjalny.
7: Godzina 11.40 tutaj na ulicach Paryża. Przypomnę tylko, że przygotowuje się Paryż do Wielkiej Mszy Świętej, która rozpocznie się o godzinie 15, która będzie oczywiście transmitowana na antenie Radia Wnet. Ja znajduję się przy niedaleko Łuku Triumfalnego, niedaleko Placu Gwiazdy w Paryżu, tam gdzie zaczynają się pole elizejskie. Konkretnie znajduję się przy Avenue Victor Hugo, gdzie jest, można powiedzieć, taki węzeł, którędy przechodzą pielgrzymi. Mam wrażenie, że te największe grupy już tędy przeszły w momencie, kiedy tutaj się przemieszczałem około godziny 10, ale cały czas podążają w kierunku swoich sektorów kolejne grupy, ponieważ pojawiły się właśnie takie prośby, wskazówki, aby zjawić się na miejscu około godziny 11, a to w związku z bardzo dokładnymi kontrolami bezpieczeństwa. Tu należy nadmienić, że zarówno wczoraj, jak i dzisiaj ta obecność różnych służb mundurowych jest bardzo wyraźna. Wczoraj porządku w Paryżu strzegło 14 tysięcy funkcjonariuszy. Dzisiaj jest to 12 tysięcy i połowa Paryża, można śmiało powiedzieć, jest sparaliżowana. Tutaj przyznam szczerze, że ja takiego Paryża jeszcze nie widziałem i tak, wielkie tłumy, które tędy podążają. Może jeszcze dwa słowa, zanim tutaj spróbujemy kogoś zaczepić, kolokwialnie mówiąc, dwa słowa o tym, co papież już dzisiaj zrobił, jaki był jego poranny program. Na początku Leon XIV udał się do siedziby Stowarzyszenia Bahita. To święta sudańska, pochodząca z Sudanu, która właśnie stała się świętą, i jest to stowarzyszenie, jest to centrum, które przyjmuje migrantów, które oferuje im wszelkiego rodzaju pomoc. I papież Leon tam przemawiał, odwiedził całe to centrum. Mówił między innymi o tym, że chrześcijanie powinni być otwarci na innych. To też inny aspekt tej właśnie pielgrzymki. Tutaj ta idea otwarcia, ona jest bardzo obecna, była obecna także w innych przemówieniach, także wczoraj w czasie spotkania z młodymi. A później papież Leon XIV udał się do Instytutu Katolickiego w Paryżu. To można powiedzieć, że instytutowi spadła ta wizyta troszeczkę z nieba, ponieważ chyba ta instytucja obchodzi w tym roku 150-lecie swojego istnienia. I tam również przemówienie, spotkanie z władzami Instytutu w centrum w piątej dzielnicy po lewej stronie, na lewym brzegu Sekwany. I Tak, proszę Państwa, to jest dzisiejszy program. Później Ojciec Święty prawdopodobnie jeszcze później uda się tutaj do Nuncjatury Apostolskiej, gdzie spędził dzisiejszą noc. Nuncjatura Apostolska, która znajduje się bardzo niedaleko stąd, przy Alei Wilsona. To również bardzo blisko Pól Elizejskich. Dzisiaj cały ten sektor dookoła tej nuncjatury, dookoła przedstawicielstwa Watykanu, Stolicy Apostolskiej, był zamknięty. Ja sam musiałem nadrabiać sporo drogi, aby tutaj, gdzie się znajduje, dojść właśnie przez zamknięcie tych ulic. A teraz, proszę Państwa, Spróbujemy zapytać może kogoś, kto, dlaczego tutaj jest. Bonjour, nous sommes en direct, une radio polonaise. Oui. Est-ce que vous êtes là pour le pape?
0: Oui.
7: Vous venez d'où?
0: Je viens de Lille, dans le nord.
7: Vous êtes venu spécialement pour cette messe?
0: Oui.
7: Pourquoi vous pensez que c'est important d'être là aujourd'hui?
0: Bah, c'est important de voir notre Saint-Père avec notre famille, nos amis. C'est un moment qui arrive une seule fois dans notre vie, donc c'est important.
7: C'est la première fois que vous voyez, que vous allez voir le Saint-Père?
0: Oui, c'est la première fois.
7: Et Léon XIV, est-ce qu'il vous inspire quelque chose? Son message, est-ce qu'il vous parle?
0: Alors, je sais pas quoi dire.
7: Ou peut-être...
8: Son message hier. Alors moi, j'ai retenu un truc extraordinaire du message hier. Une seule phrase. Il a dit, voilà, je suis un peu
0: vivre,
8: émue.
0: C'est Jésus-Christ, il a dit.
8: Ah oui, il a dit, vivre, c'est Jésus-Christ. Et il a dit, le bien donne
0: la vie.
8: Voilà, cinq mots. Le bien donne la vie.
7: Très bien, merci.
8: Beaucoup de choses.
7: Merci beaucoup. Bonne journée. No i tutaj, proszę Państwa, pierwsza dzisiejsza rozmowa z mieszkańcami Lille, czyli tego miasta na północy Francji, niedaleko granicy z Belgią, którzy przybyli tutaj specjalnie, aby uczestniczyć w mszy świętej odprawianej przez papieża Leona. Pytanie, dlaczego tutaj są? Odpowiedź, ponieważ jest to wyjątkowa okazja, która być może wydarza się raz w ciągu całego życia. Pani, z którą rozmawiałem, jeszcze nigdy nie uczestniczyła w takim wydarzeniu przy obecności papieża Leona XIV. A jak zapytałem, czy właśnie Leon XIV jest jakoś dla niej ważny, czy też to, co papież, to hasło, które ze sobą niesie, czy one do niej przemawiają, wówczas włączyła się w rozmowę druga pani, która powiedziała wczoraj, zacytowała wczorajsze zdanie wypowiedziane przez papieża Leona XIV, że Jezus Chrystus jest dobrem. I tak, to był jeden z głosów. Tak jak wspomniałem, jest bardzo dużo rodzin. Właśnie taka rodzina tutaj idzie. Tak sobie przynajmniej wyobrażam. Dużo dzieci. Może tutaj podejdę i zapytam. Bonjour. Nous sommes en direct sur Radio Polonaise. Est-ce que vous êtes là pour la messe du pape?
0: Oui.
9: Oui, tout à fait.
7: D'accord. Vous venez d'où?
0: Cherbourg.
9: Cherbourg.
7: Cherbourg. Vous êtes venu spécialement ici pour cette messe?
0: Oui.
9: Oui, c'est le cas.
0: Oui.
7: Pourquoi c'est important pour vous d'être là aujourd'hui?
9: C'est important parce que déjà, c'est pas tous les jours qu'on voit une personne qui est à la fois chef d'État et chef religieux qui se déplace vers Paris. Et en même temps parce que nous sommes catholiques, nous sommes une grande famille catholique, voilà.
0: Et puis c'était important pour les enfants.
7: C'est une très grande famille catholique.
0: Oui, voilà. C'était vraiment pour les enfants.
7: Mais c'est justement, c'est un petit peu mon observation, qu'il y a beaucoup de familles très très nombreuses qui sont là.
0: Oui,
9: c'est le cas.
7: Pourquoi c'est important justement pour les enfants?
0: Moi j'ai fait les JMJ quand j'étais jeune et je trouve que c'est ça leur apporte un plus après pour plus tard. C'est tellement grandiose que ça va les pousser pour plus tard.
9: Et ça leur sert à dire plein de choses parce que finalement ça leur sert à voir que dans un pays où les catholiques doivent se faire discrets, non, ils sont pas les seuls à l'être. En fait, il y en a plein qui sont cachés juste autour. Ça leur sert aussi à avoir l'esprit de solidarité, d'être ensemble des catholiques, qui est quand même très important et qui continue à guider aujourd'hui une partie du pays. Et ça leur permet aussi de transmettre la foi. et ça, et les valeurs des familles. Et ça, c'est super important. Et je pense qu'en Pologne, on est bien placé aussi pour savoir que ces valeurs familiales et ces valeurs de foi, elles sont très importantes.
7: Merci beaucoup. C'était les GMJ en Pologne ?
0: Non, moi j'ai fait les GMJ de Madrid.
7: D'accord, parfait. Merci beaucoup. Bonne journée. No i to, proszę Państwa, bardzo ciekawa rozmowa. Rodzina, dobrze zgadłem, pięcioro dzieci, młode małżeństwo, które przyjechało tutaj z Cherbourg, czyli znów północna Francja, chyba Normandia, zdaje mi się, tak, musi być Normandia. I zapytałem, dlaczego to jest ważne, no to podobna odpowiedź, że no, jest to jednak wyjątkowa okazja i że trzeba tutaj być. Ale zapytałem również o tę moją obserwację, czyli że widzę, że tutaj jest bardzo dużo rodzin wielodzietnych, bardzo, bardzo dużo dzieci. I tutaj właśnie ta ciekawa odpowiedź, pan mi powiedział, że, no, że to jest, najpierw pani powiedziała, że no, chce po prostu, że są tutaj przede wszystkim dla dzieci, bo ona sama ma doświadczenie ze Światowych Dni Młodzieży, w których uczestniczyła w Madrycie i ona sama wie, jak bardzo to wiele jej dało i jak było to ważne wydarzenie, które naznaczyło ją, no właśnie, o którym pamięta po dziś dzień, no i że chciałaby, aby takie podobne przeżycie właśnie miały jej dzieci. I wtedy włączył się w rozmowę jej mąż, który powiedział, że chciałby także, aby to było takie wydarzenie, które pozwoli dzieciom, aby miały odwagę, przekazywać te wartości katolickie w kraju, w którym bardzo często te wartości i ten swój katolicyzm trzeba ukrywać, żeby zobaczyły te dzieci i żeby oni sami zobaczyli, że tak nie jest, że nie musi tak być właśnie będąc tutaj na polach elizejskich, no i żeby zobaczyły też te dzieci, że wartości takie, tutaj pojawił się wątek Polski, jakie są dla nas w Polsce ważne, czyli rodzina, czyli tradycja, że tutaj to również jest ten moment, aby dzieciom to pokazać. Dzieci, które zresztą tak na oko, najstarsze nie miało chyba nawet 8 lat. To taka ciekawa rozmowa i zresztą ogólnie rzecz biorąc, także po wczorajszych, gdy już wczoraj skończyliśmy ten nasz program specjalny, w ramach którego rozmawialiśmy właśnie również z tymi młodymi ludźmi, którzy udawali się na stadion Saint-Denis, to muszę powiedzieć, że te wszystkie odpowiedzi są bardzo ciekawe, że rzeczywiście po pierwsze są najróżniejsze powody, dla których tutaj ci wszyscy pielgrzymi zmierzają, a po drugie to też takie rozmowy już pozaantenowe, rozmowy, które pokazują, jak bardzo ten kościół we Francji jest różnorodny. Mówiłem o bogactwie tych wszystkich organizacji, stowarzyszeń, które animują życie Kościoła we Francji i które, no, trzeba powiedzieć, że aktywnie uczestniczą i stoją za tym zwiększającym się zainteresowaniem, no właśnie, wiarą, Kościołem katolickim wśród między innymi dorosłych. I wczoraj właśnie zresztą w Saint-Denis na tym stadionie wiele było także katechumenów, tych dorosłych, którzy przygotowują się do Chrztu Świętego. Z jedną taką panią, młodą dziewczyną mogłem rozmawiać. Zapytałem ją wczoraj, dlaczego tutaj, co ją przekonało do tego, aby rozpocząć przygotowanie do Chrztu Świętego. Powiedziała, że po prostu szukała sensu w życiu, że szukała sensu i że znalazła ten sens właśnie wśród wspólnoty, która działa przy parafii Saint-Sulpice. A jeszcze wracając może do tego, co mówił ten pan, z którym przed chwilą rozmawiałem, to też ciekawe, że mówił o tym przekazywaniu tych wartości katolickich. To też jest bardzo ciekawy temat, ponieważ i to z kolei rozmowa, którą kiedyś przeprowadziłem już kilka miesięcy temu, nie radiową rozmowę, ale rozmawiamy z człowiekiem, który tutaj we Francji przygotowuje małżeństwa do przygotowuje pary do sakramentu małżeństwa i mówił mi, że rzeczywiście jest zwiększone zainteresowanie wiarą katolicką, ale że bardzo często jest to praca od zera, ponieważ przychodzą do niego ludzie, którzy chcą zawrzeć sakrament małżeństwa, ale absolutnie nic nie wiedzą o chrześcijaństwie, nic nie wiedzą o katolicyzmie, ponieważ we Francji ta łączność generacyjna, to przekazywanie sobie tych wartości, po prostu gdzieś ta łączność została zerwana jest całe młode pokolenie, które odkrywa tę wiarę katolicką naprawdę zupełnie od nowa. I być może dołączy się także z moją obserwacją wczoraj na trasie przejazdu Papa Mobile, że wśród ludzi, którzy oczekiwali na papieża, byli ci starsi i byli ci młodsi. Natomiast brakowało, czy było znacznie mniej osób w takim wieku, powiedzmy 40-50. To taka moja obserwacja. Nie wiem, może akurat to było takie miejsce, ale było to widoczne. To ja może jeszcze jedną rozmowę tutaj przeprowadzę. Bonjour, nous sommes en direct, Radio Polonaise. Est-ce que vous êtes ici pour la messe du pape?
10: Oui, nous sommes ici pour la messe du pape en famille.
7: Famille, une grande famille.
10: Une deux familles avec quatre enfants, oui, donc deux familles qui effectivement marchons pour voir le pape et avoir un message de paix aujourd'hui.
7: Vous venez d'où?
10: Nous venons de Nantes.
7: De Nantes. Et vous pensez retrouver quoi ici pendant cette messe? Donc le message de paix, c'est quelque chose que Léon XIV, on va dire, proclame, dit tout le temps. Mais Léon XIV, il vous inspire quoi?
10: Léon XIV, il m'inspire la sérénité et aussi une posture de défense face à un monde fragile et en fracture.
7: Et cet engouement pour Léon XIV, cet enthousiasme en France qui, finalement, quand on parle de la France en Pologne, on pense à la laïcité, on pense à la France séparée, on va dire, de la religion. Honnêtement, c'est pas l'impression que j'ai depuis hier.
10: Effectivement, je pense que les gens viennent de toutes parts chercher ici, je pense, un message, comme on l'a partagé tout à l'heure, de paix et surtout de sentiment d'appartenance.
7: Sentiment d'appartenance. Merci beaucoup.
10: Merci.
7: To proszę Państwa była rozmowa z panem z Nantes, który na wstępie mi powiedział, że przyjechał tutaj wraz z rodziną, czworo dzieci, dwie rodziny, przepraszam, ale rzeczywiście to cała taka gromadka zmierza w stronę Łuku Triumfalnego, który już widzę na wprost przede mną i zadałem takie pytanie, czy rzeczywiście, o co chodzi z miejscem chrześcijaństwa tutaj we Francji, bo przecież jak mówimy o Francji w Polsce, to najczęściej mówimy w kontekście laickości, mówimy o Francji, wyobrażamy sobie Francję jako państwo świeckie, ale że od wczoraj trudno to zobaczyć. I też jeżeli czytam te różne tytuły tych gazet, o których Państwu mówiłem, również tych gazet, powiedzmy, o zabarwieniu lewicy, to absolutnie trudno odnieść wrażenie, aby rzeczywiście tutaj ta separacja między państwem a religią była tak radykalna. No i tutaj powiedział mi pan, że rzeczywiście tak jest, bo być może to jest także ten moment, w którym tutaj ludzie przychodzą, aby poczuć aby mieć to poczucie przynależności do czegoś, przynależności do jakiejś wspólnoty. Tak więc znowu tutaj się pojawia ten wątek wspólnotowy, o którym tak dużo słyszałem w tych rozmowach, które tutaj przeprowadzałem, jak również w tych wszystkich przemówieniach papieża, ale także kiedy bierze się pod uwagę właśnie Kościół we Francji. Kościół we Francji, który należy przypomnieć, od 1905 roku także działa na zasadzie stowarzyszenia. Być może stąd też ten model stowarzyszeń we Francji jest w tym świecie katolickim tak rozpowszechniony. Godzina 11.58, proszę Państwa. To tak, może jeszcze dwa słowa o tym, co będzie w dzisiaj, godzina 15, to już Państwo wiedzą, msza święta, która będzie transmitowana na antenie Radia Wnet. Ja również postaram się Państwu opowiedzieć o tym dzisiejszym dniu, w jutrzejszym poranku Wnet o godzinie 7.45 najprawdopodobniej, a później także w serwisie międzynarodowym Radia Wnet w poniedziałek. Przepraszam, to nie jutro, tylko w poniedziałek. Natomiast dzisiaj już po mszy świętej po godzinie 17 papież Leon XIV wsiądzie w samolot i poleci do Lourdes na południu Francji, gdzie spędzi cały jutrzejszy dzień. Jutro także odprawi przy sanktuarium mszę świętą. A w poniedziałek rano papież uda się do Mez, czyli ostatniego etapu swojej podróży, pielgrzymki we Francji. Tam również spotkania z mieszkańcami, ale także przemówienie, które najprawdopodobniej będzie dotyczyło Europy i ponownie będzie takie bardziej polityczne. O tym wszystkim będziemy Państwu opowiadali. O tym wszystkim będziemy, to wszystko będziemy Państwu także transmitowali. I cóż, życzę Państwu udanej soboty i dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję Szymonowi Christianusowi za zrealizowanie tego programu specjalnego z ulic paryskich. Korespondował Mikołaj Murkociński. Do usłyszenia.
11: Program specjalny.
12: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
13: Reklama.
14: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Grono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
15: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
16: Mamy to o, na smartfonach mamy to.
15: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mleko Vita 2%. 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
15: Sposób na Twój dobry dzień?
16: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Po reklamie.
17: Autopromocja.
18: Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii. W najbliższą niedzielę w Radiu Wnet po godzinie 12.45.
17: To była autopromocja.
19: W samo południe.
20: No właśnie, drodzy Państwo, w samo południe, bo minutka po godzinie 12. Jaśmina Nowak, witam Państwa bardzo serdecznie, jak zawsze w sobotnie południe. Mówię jak zawsze, to dopiero drugi raz, ale będziemy, drodzy Państwo, cyklicznie słyszeć się, mam nadzieję, zawsze właśnie w południe, w każdą sobotę. I to jest takie podsumowanie tygodnia, ale jeszcze dzisiaj trochę będzie przeplatane z bieżącymi sprawami, bo będziemy mieć dzisiaj także gościa. Porozmawiamy o bardzo ważnej konferencji, która już w przyszłym tygodniu i mamy też patronat medialny. I będziemy tam jako Radio Wnet, ale to też ważna konferencja, bo dotycząca bezpieczeństwa energetycznego. Dzisiaj w podsumowaniu tygodnia puścimy Państwu także rozmowę bardzo ciekawą, dotyczącą jednego z najlepszych naszych himalaistów, pana Ryszarda Pawłowskiego, także pan Tomasz Bryl. Oni też skompletowali wulkaniczną koronę Ziemi. Co to takiego? O tym dowiecie się z naszego wywiadu, ale to podsumowanie tygodnia rozpoczniemy trochę od właśnie tych spraw, którymi żyły media, żyli politycy w zeszłym tygodniu i to było między innymi to cały czas kryzys związany z naszym wymiarem sprawiedliwości, ale to było także zatrzymanie Piotra Matczuka. To dziennikarz, który został w zeszłym tygodniu, czy też w tym jeszcze tygodniu zatrzymany, przewieziony do prokuratury w Rzeszowie. Ta sprawa dotyczy kampanii Wolne Sądy jeszcze sprzed kilku lat. No i posłuchajmy, co na temat swojego zatrzymania, co na temat tej sprawy powiedział sam zainteresowany pan Piotr Matczuk. Posłuchajmy fragmentu wypowiedzi.
11: się z takim samym skandalem, z jakim odbyło się przeszukanie u mnie w mieszkaniu 2 miesiące temu. Znowu te same metody, znowu zespół bojowy, znowu wejście do mieszkania, znowu w sposób taki niezrozumiały dla mnie i uważam, że bezcelowy, zwłaszcza, że to już drugi raz, straszenie rodziny. Znów ta sama wymówka, że to dlatego, że mam broń w domu. No rozumiem, że pierwszy raz nie wystarczył prokuratorowi ani agentom CBA i nie udowodnił im, że jestem praworządnym obywatelem i dopełniam nie tylko ustawy, ale i wszystkich przepisów i wykonuję polecenia. Tym razem zrobili znowu to tak samo, tym razem znowu nastraszyli syna, znowu weszli tak na ostro. Zostałem zatrzymany i przewieziony do prokuratury w Rzeszowie. Tam postawiono mi zarzuty. Sama kwestia zarzutów też jest dosyć kuriozalna. Ja oczywiście nie przyznałem się do winy, złożyłem pełne wyjaśnienia, odpowiadałem na pytania prokuratora. Dlatego, że w tej sprawie składałem zeznania ponad rok temu, a prawo w Polsce działa w ten sposób, że kiedy człowiek zmienia się jego status ze świadka na podejrzanego, oskarżonego, to wcześniejsze zeznania się nie liczą. Więc te zeznania, które ja składałem obszerne ponad rok temu, de facto idą do kosza, więc chciałem złożyć wyjaśnienia takie same jak wtedy, bo w tej sprawie z mojego punktu widzenia nic się nie zmieniło i moja, że tak powiem, linia i narracja przedstawia prawdę i chciałem to jeszcze raz prokuratorowi powiedzieć. Zarzut jest kuriozalny, co więcej, no podczas przesłuchania prokurator, przedstawiając różne dokumenty, które ma zgromadzone w materiale dowodowym, no nie przedstawił żadnego, który by udowadniał tą kuriozalną tezę, którą on stawia. Więc no będziemy walczyć dalej, ja będę walczył, nie zamierzam milczeć, nie zamierzam dać się zastraszyć, ja będę działał dalej. Nie wątpię, że władza Donalda Tuska jest w stanie się posunąć jeszcze dalej, więc biorę pod uwagę wszystkie możliwości, ale nie mogę tutaj ustąpić, nie mogę się tutaj poddawać, bo jestem niewinny.
21: Ale skąd pewność, skąd nasi słuchacze, także słuchacze naszego podcastu na YouTubie mają mieć pewność, że Solvere to jest represja, a nie jest po prostu wyjaśnienie możliwych potencjalnych nieprawidłowości z czasów rządu Prawa i Sprawiedliwości?
11: No ale to oczywiście, że słuchając radia, czy słuchając kogokolwiek, nie ma się pewności, czy on mówi prawdę. Tą pewność mam ja. Dodatkowo jest tak, że ci, którzy by się wgryźli w sprawę, mogą zobaczyć kuriozalność tego zarzutu, bo jest on posklejany na siłę z różnych artykułów kodeksu karnego. Dość powiedzieć, że artykuł, którego prokurator używa, to jest artykuł 296, o czym sam zresztą wspomniał minister Żurek w swoim twicie. 296, który mówi o działaniu na szkodę spółki. A w zarzutach, które mi są przedstawiane i które tam są spisane na stronie postanowienia, mimo że użyty jest ten artykuł 296, czyli działanie na szkodę spółki, nie ma mowy o żadnym działaniu na szkodę spółki.
20: I całą rozmowę znajdziecie Państwo oczywiście na portalu wnet.fm. A teraz przechodzimy do konfliktu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Można powiedzieć, że on wszedł na kolejny etap. Tym razem ten spór toczy się już nie tylko między Trybunałem, Rządem, Sejmem i Pałacem Prezydenckim, ale także wewnątrz samego Trybunału. Gościem Radia Wnet był pan Bogdan Święczkowski, prezes właśnie Trybunału, który też mówił o tym, on wszczął postępowanie, które może zakończyć się zarzutami dyscyplinarnymi wobec trojga sędziów. Chodzi o Magdalenę Będkowską, o Dariusza Szostka, a także Sławomira Patyrę. No i według Trybunału, takiego komunikatu, który wydał Trybunał, chodzi między innymi o zawiadomienie prokuratury dotyczące pracowników Trybunału, a także o odmowę udziału w orzekaniu i w posiedzeniach zgromadzenia ogólnego. Cała trójka została wybrana przez Sejm i złożyła ślubowanie przed prezydentem Karolem Nawrockim. Prezes Trybunału mówił na antenie Radia Wnet także o właśnie zawieszeniu swoich pracowników. Posłuchajmy fragmentu wypowiedzi.
1: To moi współpracownicy zupełnie nielegalnie na podstawie absurdalnych zarzutów zostali zawieszeni. W dniu wczorajszym pani dyrektor Kancelarii Trybunału otrzymała zarzuty w Prokuraturze Krajowej, także szef Straży Trybunalskiej. Zostały zastosowane wobec nich środki zapobiegawcze, dozór policji, zakaz kontaktowania się z sędziami, z urzędnikami, obowiązek stawiania się na komisariacie policji, zakaz powiadamiania o każdym wyjeździe poza Warszawę, drakońskie środki 25 tysięcy złotych poręczenia majątkowego oraz została zawieszona pani dyrektor i pan komendant w funkcji kierowniczej w Trybunale Konstytucyjnym. To jest klasyczny element szantażu i zastraszania pracowników, ale także sędziów, po to, żeby wpłynąć na wynik tej sprawy sporu kompetencyjnego. Wprost, w żadnych białych rękawiczkach, tylko w rękawicach bokserskich, ci ludzie próbują zastraszyć sędziów i pracowników, żeby sędziowie orzekli tak, jak oni chcą.
20: Drodzy Państwo, 12.09 na zegarach. Ja tylko przypomnę i zachęcę Państwa, mówiłam o portalu wnet.fm, ale także wiele tych rozmów jest na naszych mediach społecznościowych, między innymi na naszym kanale YouTube i tutaj mamy wiele ciekawych rozmów, serwis międzynarodowy i podsumowanie. Francja zachwycona wizytą papieża, cały Paryż i wizyta właśnie papieża Leona XIV. Mamy też rozmowy i bardzo ciekawe spojrzenie z perspektywy chińskiej, bo tutaj mam na myśli pana Andrzeja Zawadzkiego Lianga i na oczywiście to podsumowanie spotkania prezydenta Xi Jinpinga z prezydentem Donaldem Trumpem, czyli starcie gigantów Stany Zjednoczone, Chiny. Jest też bardzo ciekawa rozmowa z Markiem Budziszem dotycząca bezpieczeństwa energetycznego, a także sytuacji geopolitycznej. Piotr Matczuk, ta długa rozmowa, której fragmentu mogliśmy posłuchać przed momentem, także jest do wysłuchania na YouTubie. No i podsumowanie poranków, więc jeżeli jesteście Państwo ciekawi, jak przebiegał ten tydzień pod kątem politycznym, geopolitycznym, to warto takie podsumowanie też sobie zrobić i zajrzeć na nasze media społecznościowe. 12.10 za moment połączenie z naszym gościem, ale poczekamy na nie wspólnie z ZAS.

0: budzisz się i słuchasz Radio Wnet.
1: My, drodzy Państwo, myślę, że już zdecydowanie obudzeni, bo też jak spoglądam na zegarek 12:13, no to już najwyższa pora, ale jeżeli jeszcze ktoś z Państwa jest trochę zaspany, to teraz bardzo ciekawa i ważna rozmowa przed nami, bo porozmawiamy o bezpieczeństwie energetycznym, nie tylko o cenach energii. Zresztą Polska chyba płaci jedne z najwyższych cen, jeżeli chodzi o energię komercyjną w całej Unii Europejskiej, ale spojrzymy szerzej, bo energia to nie tylko kwestia polityki klimatycznej, czy właśnie cen prądu, ale to element bezpieczeństwa państwa, bardzo ważny. Zresztą to też pokazała między innymi wojna na Ukrainie. I o tej odporności państwa i o tym, w jakim my tutaj jesteśmy miejscu, porozmawiamy teraz z naszym gościem. Pan Paweł Jakubowski, ekspert do spraw transformacji energetycznej z 18-letnim doświadczeniem w zarządzaniu strategicznym, także w ogromnych projektach infrastrukturalnych. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, pani redaktor.
1: No właśnie, porozmawiamy trochę na temat energii i odporności. Powstał też duży raport. Ja tutaj tylko przytoczę: energia, odporność w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej. W kilku słowach, gdybyśmy mogli dzisiaj powiedzieć, w jakim Polska jest miejscu, jeżeli właśnie chodzi o kwestię odporności energetycznej, no i też w takim szerszym ujęciu, czyli całego bezpieczeństwa naszego państwa.
2: Dziękuję, pani redaktor. Raport, który pani przed chwilą przytoczyła, on generalnie powstał z pewnej obserwacji, która dotyczy pewnego wyzwania, jakim staje się przeprowadzenie zmian, transformacji, która pozwoli właśnie zbudować w Polsce system energetyczny, który byłby odporny na geopolityczne turbulencje, ale też zmiany, które należy wprowadzać, które dawałyby pewien potencjał rozwojowy, w szczególności w obszarze technologii czy przemysłu, infrastruktury, absolutnie bez naruszania właśnie tego bezpieczeństwa energetycznego, czy gospodarczego, czy wręcz ciągłości funkcjonowania państwa. I tutaj w ramach współpracy między Instytutem Sobieskiego a Fundacją Polska z Natury został zawiązany projekt, który właśnie jest temu zagadnieniu poświęcony, dlatego że to zagadnienie transformacji energetycznej, ono jest istotne tutaj u nas w polskim kontekście, ale szerzej też w ogóle w Europie Środkowo-Wschodniej, czyli właśnie jak budować system energetyczny, który będzie jednocześnie bezpieczny, odporny na kryzysy, ale właśnie konkurencyjny gospodarczo i zdolny do długofalowego rozwoju. I doświadczenia takie właśnie jak wojna na Ukrainie, czy też w ogóle przebudowa architektury bezpieczeństwa w naszym regionie, znaczenie infrastruktury krytycznej, a infrastruktura energetyczna jest bezwzględnie infrastrukturą krytyczną w szerszym rozumieniu, czy też w ogóle rywalizacja technologiczna i przemysłowa, tak? Czy chociażby kwestie związane ze zmianami w globalnych łańcuchach dostaw. Te wszystkie elementy wpływają na sektor energetyczny, który jest takim krwiobiegiem gospodarczym, i obserwując całe to otoczenie, stwierdziliśmy, że należy w takich ramach raportu

0: ująć te kwestie i podejść do nich w taki może trochę nowy sposób, konstruktywny sposób, który byłby pewną taką przestrzenią do debaty na temat transformacji energetycznej. Dlatego, że obserwujemy też, że w domenie publicznej mamy wiele głosów, wiele dyskusji, w których też pojawiają się takie recepty, bardzo bym powiedział takie ostre czasami. Są to takie ostre, bardzo to też jednoznaczne. Halo?
1: Tak, jestem, ja przepraszam, bo weszłam w słowo. One w przestrzeni się pojawiają, one są ostre, no bo to jest też element pewnej takiej rozgrywki politycznej, politycy mają swoją agendę, wiadomo, że jesteśmy też w takim, a nie innym momencie. I tu chciałam dopytać, bo całą pracę, którą Państwo wykonaliście, na ile w ogóle jest taka wola polityczna i zrozumienie, i może już nie skupiamy się teraz tylko na Polsce, ale ogólnie na całej Unii Europejskiej. No, mieliśmy ostatnio orędzie Pani Przewodniczącej, mamy zieloną transformację, no i tutaj jednak większość ekspertów, ekonomistów, analityków mówi, że nie da rady utrzymać z jednej strony na takim poziomie kursu całej jakby zielonej transformacji, a jednocześnie konkurencyjności Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o kwestie energetyczne. Czy Państwo widzicie, że jest jakaś zmiana i w ogóle taka wola polityczna do tego, aby no może skorygować jakoś ten kurs? Czy politycy są otwarci i słuchają głosów ekspertów?
0: To jest bardzo dobre pytanie, pani redaktor, bo politycy bardzo często są przywiązani do własnych poglądów i ciężko im jest czasami się od nich oderwać. No, kwestia energetyki jest na tyle złożona i wielowymiarowa, że tutaj my zalecamy podejście takie bez dogmatu, bo jednak te rozwiązania, których chcielibyśmy poszukać, one wymagają jednak pewnego konsensusu. Jest deficyt pewnego porozumienia, szukania wspólnych płaszczyzn, bo my też rozumiemy, że zwłaszcza w domenie politycznej łatwiej jest ferować pewne nawet atrakcyjne, takie ostre zdania czy poglądy, bo one ogniskują uwagę publiczną. Natomiast no, mówimy tutaj o kwestiach bardzo poważnych, dlatego że od tego, w jaki sposób podejdziemy do transformacji energetycznej, no, bardzo dużo zależy. My mamy w Polsce cały szereg doświadczeń w ostatnich latach, w których próbujemy naszą energetykę przebudowywać. Ja bym powiedział nawet w ten sposób, że w niektórych projektach udało nam się osiągnąć konsensus i dzięki temu odnosimy dzisiaj całą masę korzyści i mamy zdecydowanie większy poziom bezpieczeństwa, niż gdybyśmy tego konsensusu przy niektórych projektach nie osiągnęli. Mam tutaj na myśli takie projekty jak terminal na gaz skroplony w Świnoujściu. Chciałbym tu zwrócić uwagę, że projekt został zainicjowany w 2006 roku i niemal po dekadzie, w 2016, został komercyjnie oddany do użytku i dzięki temu mogliśmy z większym komfortem podejść do kwestii bezpieczeństwa dostaw i wyboru dostawców i źródeł, z których moglibyśmy taki gaz czerpać. Drugim takim projektem wydaje się dzisiaj być projekt elektrowni atomowej Lubiatowo-Kopalino. To jest projekt też, który no, ma swoją długą historię. Być może będziemy dochodzili właśnie w tej chwili do pewnego przełomowego momentu w tym projekcie. Niemniej jednak on też wydaje się, że on nie jest takim elementem krytycznej debaty, tylko jest bardziej elementem tego konsensusu. Ale dzisiaj potrzebujemy tego konsensusu nie tylko w poszczególnych projektach. My tego konsensusu potrzebujemy w szerokim znaczeniu dla całego procesu transformacji energetycznej, bo ten proces to nie jest realizacja kilku projektów. To jest cały szereg działań na różnym poziomie, na poziomie regulacyjnym, na poziomie publicznym, na poziomie przemysłowym i oczywiście technologicznym, który będzie nas obejmował, czy my się do tego ustosunkujemy, czy nie. My, realizując ten projekt wspólnie, doszliśmy do takiego założenia, że chcielibyśmy właśnie stworzyć taką przestrzeń do wypracowania możliwie szerokiego konsensusu wokół takich strategicznych kierunków polskiej polityki energetycznej. Projekty, które w ramach takiej transformacji można byłoby realizować. One z reguły mają wieloletni charakter i przykłady właśnie terminala w Świnoujściu czy w tej chwili elektrowni atomowej jednoznacznie pokazują, że tego typu przedsięwzięcia, one się wymykają takiemu jednemu cyklowi politycznemu. One przez taki cykl z reguły zdecydowanie wychodzą. W związku z tym potrzeba wokół tego typu elementów pewnej zgody i konsensusu. I gdybyśmy stworzyli taką przestrzeń, to być może będziemy w stanie wypracować pewien wspólny mianownik, pewną zgodę co do azymutu takiego generalnego kierunku, w którym transformacja energetyczna w Polsce i tym samym oddziaływująca na cały region Europy Środkowo-Wschodniej mogłaby podążać. Przy czym oczywiście dążenie do takiej zgody, do takiego wspólnego mianownika w żaden sposób nie eliminuje pewnych sporów, które dotyczą czy to konkretnych technologii, czy instrumentów, którymi moglibyśmy taką transformację realizować. Tu raczej chodzi o poszukiwanie takiego wspólnego, uzgodnionego środka w sprawach tych fundamentalnych, właśnie takich jak bezpieczeństwo dostaw, czy odporność państwa, czy konkurencyjność gospodarki, czy na przykład ostatnio bardzo ważna kwestia, akceptowalność kosztów. Tak? I przy takim konsensusie chcielibyśmy spowodować czy sprowokować, aby rozmowa dotycząca transformacji energetycznej miała charakter bardziej trwałych, strategicznych decyzji. Oczywiście właśnie przy zachowaniu pewnego naturalnego sporu o konkretne rzeczy, ale żeby tego rodzaju wspólna grupa zagadnień, ten wspólny mianownik miał charakter trwały, wychodził poza taki pojedynczy cykl polityczny, bo potrzebujemy w obszarze energetyki pewnej przewidywalności i pewnej konsekwencji, która będzie miała charakter trwały, bo tylko wtedy będziemy w stanie realizować złożone projekty i skomplikowane przedsięwzięcia, które będą sporo kosztowały, tak? Bo tutaj o tych kosztach, od kosztów też nie uciekniemy.
1: Uciekniemy, to musi być element po prostu strategii państwa, trochę traktowany jako coś, co powinno jednak być ponad podziałami, jak rozumiem, jeżeli chodzi o taki ogólny kurs. To samo mówimy w kontekście, prawda, zbrojeń, tych dużych wydatków. Z jednej strony wszyscy tutaj się zgadzają, z drugiej strony te podziały są ogromne i ta polityczna dyskusja trwa, ale od tego nie uciekniemy. Natomiast chciałam dopytać, na ile Polska buduje dzisiaj własne kompetencje i taką produkcję w energetyce i nawet jeżeli to może być droższe niż import czy korzystanie z obcego know-how, to na ile my powinniśmy jednak właśnie nastawić się i jak najbardziej postarać się, aby to Polska zauczestniczyła w tym wszystkim, mam na myśli od, nie wiem, budowy atomu, bo często słyszymy, że my jednak nie mamy nawet wystarczających kadr, bo przez 40 lat to był temat trochę gdzieś traktowany marginalnie i tak naprawdę powstała tutaj ogromna luka, więc musimy korzystać z zewnętrznych opcji. A na ile gdzieś zaszła taka zmiana też w myśleniu i dzisiaj możemy opierać i próbujemy opierać się na tym, co jest nasze, bo to jest i bezpieczniejsze i długofalowo zawsze chyba na tym wszyscy wygrywają.
0: Pani redaktor dotknęła bardzo ważnego elementu, bo powinniśmy zdecydowanie budować własne kompetencje, przy czym tutaj też trzeba wyraźnie podkreślić, że transformacja energetyczna wymaga budowy zarówno zasobów o charakterze przemysłowym, chodzi tutaj o to, żeby polskie firmy miały możliwość uczestniczenia w tym procesie, aby mogły wykonywać coraz bardziej skomplikowane, wysokomarżowe produkty, żeby mogły być dostawcami czy poddostawcami coraz bardziej wyrafinowanych, skomplikowanych komponentów, które są wykorzystywane szeroko w energetyce. I to zarówno w technologiach takich jak farmy wiatrowe, panele fotowoltaiczne, czy systemy sterowania, czy systemy zasilania, tak żebyśmy budowali kompetencje przemysłowe w Polsce, ale z drugiej strony to też dotyczy całego obszaru związanego z polskimi kompetencjami ludzkimi, tak bym to ujął, bo my mamy wielu specjalistów, wielu inżynierów, staramy się wchodzić w coraz to bardziej wyrafinowane projekty i gdybym miał na chwilę wrócić do polskiego success story właśnie z terminalem LNG w Świnoujściu, to tutaj tego typu projekty powodują, że nagle możemy mówić o specjalistach w dziedzinie zaawansowanej kriogeniki przemysłowej i wokół tego projektu możemy na przykład współpracować z uczelniami wyższymi i już na bardzo wczesnym etapie przygotowywać polskie kadry, polskich inżynierów do wejścia w taką dziedzinę przemysłową, którą już tutaj wewnętrznie w Polsce rozwijamy i z której korzystamy. W związku z tym myślenie w kategoriach własnych zasobów jest bardzo ważnym elementem w tej dyskusji, którą chcemy zainicjować i mówimy o bezpieczeństwie energetycznym w bardzo wielu kategoriach, wliczając w tą debatę również zagadnienia własnych zasobów, stawiania na własne kadry, na własnych specjalistów, inżynierów i na własne możliwości zaspokajania potrzeb w przemyśle, w energetyce, ale z czasem, z całą pewnością nabywając kompetencji, nabywając pewnego rozmachu w działaniu, z całą pewnością byłoby to bardzo ciekawe zjawisko, gdybyśmy mogli nasze kompetencje, nasze know-how i nasze produkty również sprzedawać, dzielić się nimi i zarabiać, mówiąc wprost, nie tylko w Polsce, ale w Europie Środkowo-Wschodniej czy dalej. I z całą pewnością transformacja energetyczna pod tym względem jest pewną szansą, właśnie po to, żeby przygotowywać polski przemysł i polskie kadry do wejścia właśnie w ten proces wyrafinowanych technologii, nowych rozwiązań, tak żeby polski biznes był częścią i cała polska gospodarka była częścią tego procesu zdecydowanie.
1: Ten raport, on bardzo szczegółowo, ale też obszernie podchodzi właśnie do zagadnienia bezpieczeństwa energetycznego, naszej odporności. A czy słuchacze Radia Wnet, czy może pan powiedzieć, kiedy on będzie do przeczytania, gdzie będzie można go znaleźć?
0: Pani redaktor, to była właśnie dosyć intensywna praca tutaj naszej trójki autorów w ostatnim czasie. Jest już materiał w druku. We wtorek tu możemy też Państwa słuchaczy, naszych gości, którzy nas słuchają, zaprosić również na wtorkowe wydarzenie, dlatego że raport będzie pewnego rodzaju elementem otwarcia takiej dyskusji nad zagadnieniami właśnie związanymi z transformacją energetyczną, bezpieczeństwem energetycznym. We wtorek odbędzie się w Warszawie konferencja. Wstęp jest otwarty, należy się tylko zarejestrować na stronie energycee.pl. I uczestnicy będą mogli zaznajomić się z raportem, w trakcie też zresztą wielu debat będzie można na wiele z tych zagadnień porozmawiać, zabrać również głos. Przewidujemy nawet pewnego rodzaju grę strategiczną, która będzie dotyczyła blackoutów, czyli takich powiedzmy sytuacji skrajnych, w których po prostu w państwie nie ma prądu. Prawda? Będziemy chcieli z uczestnikami przejść w taką grę strategiczną, żeby zobaczyć, jak złożone jest to zagadnienie i jak system energetyczny jest wyrafinowanym i coraz bardziej skomplikowaną materią, w której podejmowanie decyzji zarówno tych takich natychmiastowych właśnie w sytuacjach kryzysowych, ale też decyzji długofalowych ma istotne znaczenie dla nas wszystkich, więc raport będzie z całą pewnością dostępny, dlatego że naszym założeniem jest wywołanie pewnego rodzaju debaty w takim szerokim ujęciu. Tak? My zresztą, myślę, że to też jest warte podkreślenia, my w naszym raporcie nie przedstawiamy pewnego gotowego modelu transformacji, nie przedstawiamy również zamkniętego katalogu naszych rekomendacji. Oczywiście odnosimy się do pewnych kluczowych takich dylematów systemowych. Podzieliliśmy nasze tutaj prace na takie cztery kluczowe obszary analityczne, natomiast my wyodrębniliśmy około 47 takich najbardziej istotnych naszym zdaniem dylematów dotyczących polskiej energetyki, bezpieczeństwa energetycznego i procesu transformacji. Dylematów, które ogniskują tą debatę, ustawiają bardzo często linię sporu i my chcielibyśmy zachęcić do takiej rozmowy w ramach tych wyodrębnionych obszarów, w ramach tych dylematów, po to, żeby stworzyć, mam nadzieję, że to w przyszłym roku będziemy mogli w ramach naszego wspólnego projektu sfinalizować kolejnym takim raportem, białą księgą, w której przedstawilibyśmy rezultat tych wszystkich naszych rozmów i takich szczegółowych analiz. Chcielibyśmy w ramach takiego dyskursu przedstawić wtedy wyniki, w które będą sprzężeni nasi uczestnicy, odbiorcy, pochodzący zarówno z administracji publicznej, z przemysłu, ze środowisk naukowych, generalnie uczestników całej debaty publicznej, która dotyczy energetyki, żeby poszukać tego, co nas wszystkich łączy, żeby spróbować zobaczyć, gdzie leży ten wspólny mianownik. Nie musimy się we wszystkim zgadzać. Nie musimy w bardzo szczegółowych zagadnieniach, czy technologiach, czy instrumentach mieć jednego głosu. Natomiast nam zależy na tym, żebyśmy jakby z tej debaty wyekstrahowali, wyjęli cały ten wspólny mianownik i dbali o niego, dlatego że w ten sposób będziemy w stanie szukać konsensusu, szukać pewnej zgody, bez której transformacja energetyczna po prostu nie powiedzie się w taki sposób, jakbyśmy wszyscy chcieli. Naszym celem jest... Tak, tak?
1: Proszę.
0: Przepraszam, pani redaktor. Tak, tylko kończąc tą myśl, chcielibyśmy, żeby po całej tej dyskusji zostało uzgodnione pomiędzy naszymi tutaj uczestnikami tego dyskursu to, co nas łączy, tak aby pewien wspólny mianownik mógł być odzwierciedlany w dokumentach już rządowych, w dokumentach, w politykach, nad którymi wspólnie pracujemy jako środowisko związane z energetyką, tak żebyśmy mogli mieć zgodę taką, jaka doprowadziła do na przykład zbudowania terminala w Świnoujściu w Polsce, żebyśmy tego rodzaju konsensus mieli w szerszym zakresie, bo energetyka dzisiaj jest jednym z fundamentów funkcjonowania państwa, jego bezpieczeństwa, jego odporności w takim mocno niesprzyjającym, turbulentnym otoczeniu. I ten wspólny mianownik, ten konsensus dotyczący pewnego azymutu, kierunku zmian w naszym przekonaniu jest głęboko potrzebny, a będzie dla nas szalenie korzystny i będzie korzystny w długim terminie.
1: My zamieścimy oczywiście link do rejestracji na to wydarzenie, na którym też będzie zaprezentowany sam raport. Ono jest chyba też na Placu Zamkowym, gdzieś niedaleko Radia Wnet. To jest hotel Werte, ale zamieścimy Państwu wszystkie informacje na portalu www.wnet.fm. A ja Panu bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Pan Paweł Jakubowski, ekspert właśnie do spraw transformacji energetycznej, jest z ogromnym, bo 18-letnim doświadczeniem w zarządzaniu strategicznym, także w polskich projektach infrastrukturalnych. Bardzo Panu dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo Pani redaktor. Życzę miłego dnia i miłego weekendu.
1: Dziękuję i my również życzymy miłego weekendu i mam nadzieję, że Pan lubi zespół Green Day. Jeszcze moment, na moment Pan zostanie z nami, bo teraz właśnie tego zespołu posłuchamy, a później, drodzy Państwo, bardzo ciekawa rozmowa z wybitnymi alpinistami. Pan Ryszard Pawłowski, to myślę, że znany wszystkim słuchaczom Radia Wnet, także pan Tomasz Bryl i za moment ta rozmowa, ale najpierw Green Day.

0: Reklama.
1: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: Gen Wolności.
3: Młodzież w walce z komuną.
4: Fundacja Skrzydła Sztuki zaprasza na żywą lekcję historii.
5: To muzyczna opowieść o walce kilku pokoleń młodych Polaków z systemem komunistycznym. Najbliższy pokaz już 27 września. O godzinie 18:00. Scena Stygmat w Warszawie.
6: Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie na facebookowym profilu Gen Wolności, Młodzież w walce z komuną albo Fundacji Skrzydła Sztuki.
7: Bo dziś nie chodzi o nas, tylko o was, o młodych.
0: Po reklamie.
8: W samo południe.
9: To jeszcze może przypomnijmy słuchaczom Radia Wnet, jeżeli chodzi o te konkretne szczyty, konkretne miejsca.
10: No więc my zaczynaliśmy tą naszą wulkaniczną koronę Ziemi od Elbrusa, Kilimandżaro.
11: Osobno.
10: Osobno, każdy oczywiście w ciągu te pięć ostatnich, to było w ciągu dwóch lat zrobione.
11: W ciągu dwóch lat, oczywiście warto też wspomnieć, bo
10: natomiast te pierwsze robiliśmy troszeczkę wcześniej. Później był Giluvena, Papua Nowa Gwinea, również Demovant w Iranie. Później jeszcze
11: Mont Sidley na Antarktydzie i ostatni szczyt, o którym wspomnieliśmy.
10: Ojo de Salado, no jeszcze w Meksyku. Orizaba.
9: A gdybyście mogli panowie powiedzieć z własnych perspektyw, i to będzie jedno pytanie tak naprawdę do was obu, czego wy wzajemnie nauczyliście się od siebie? Bo to jest tak, że oczywiście pan Ryszard Pawłowski to wybitny, bardzo doświadczony himalaista, ale Tomku, ciebie też znam, bardzo ciekawy człowiek, taki nietuzinkowy, więc może zacznę od tego, czego ty, Tomku, nauczyłeś się od pana Ryszarda?
11: To znaczy, na początku naszej drogi ciężko było zdefiniować, czego od siebie się nauczymy. Niemniej jednak ja miałem świadomość, z kim mam do czynienia. Ryszard, oczywiście biorąc pod uwagę jego doświadczenie i ten background, myślę, na poziomie światowym, tak, dzisiaj niedościgniony, prezentował się jako osoba, z którą warto w te góry wyjść, tak? Bo z jednej strony z olbrzymią wiedzą, z dokonaniami, myślę, niebywałymi na skalę światową, a z drugiej strony też człowiek cierpliwy, zdeterminowany i bardzo bezkompromisowy, a w górach to też jest bardzo istotna część, tak, przebywania i takiego, powiedziałbym, tych relacji ludzkich, które się układają czasami w różny sposób, i te różne rzeczy z ludzi w tych wysokich górach często wychodzą, i taka umiejętność nie tyle zdominowania, co spokojnego przejęcia sterów w trudnych momentach jest kluczowa. Ryszard niejednokrotnie udowadniał, że potrafi to robić przed nawet naszymi wyprawami w różnych innych sytuacjach i na różnych szczytach, również tych najtrudniejszych, 8-tysięcznych, więc uznałem, że jeżeli mam się uczyć w górach, to chciałbym się uczyć od najlepszych i chciałbym być, że tak powiem, mieć szansę sparować swoją wiedzę i swój rozwój w oparciu o tych, którzy sporo w tych górach w życiu udowodnili. No i Ryszard był jedną z nielicznych takich osób w Polsce, oczywiście nie deprecjonując osiągnięć innych wspinaczy, który poprzez chociażby jakby swój czas, który spędził, tak, w tych górach, był osobą, czy punktem referencji dla mnie w moim odczuciu co do wypraw. I stąd też ta decyzja, żeby spróbować z nim zrobić wspólnie ten projekt.
10: No, ja muszę powiedzieć, że Tomasz jest osobą bardzo zorganizowaną. Oczywiście, jeżeli podchodzi do jakiegoś tematu, to ma absolutną wiedzę od A do Z, co tam trzeba, co nas czeka, jak to trzeba załatwić. No i nie bez przesady, ale właściwie prawie w 100% tą sprawę logistyczną tych naszych wyjazdów to opracowywał i miał opanowane Tomek. No i później też to tak było, że to nie wynika to z niczego, bo Tomek również prowadzi szkoły od wielu lat, oddziały specjalne, musi jakby rozkładać to wszystko, bo to jest bardzo zróżnicowane. W pewnych sytuacjach ma również tą determinację, również w tych górskich sytuacjach. Natomiast mówię, to się chyba wszystko przełożyło również z tego, że taki jest, że prowadzą szkolenia. ja również byłem, widziałem, jak to wygląda na żywo w ośrodku szkolenia. To Tomek też no, włada kilkoma językami perfekcyjnie, co bardzo, bardzo ułatwia nam kontakty, jak już, czy to w organizowaniu wypraw jeszcze przed, w załatwianiu wszelkich formalności, jak i później oczywiście na miejscu.
11: Myślę, że takie rzeczy, że mogę tylko jeszcze szybko dwa słowa. Myślę, że w tych wysokich górach, aby osiągnąć sukces, muszą się spełnić czy dopełnić trzy rzeczy. Zarządzanie ryzykiem, olbrzymie doświadczenie górskie, tak, i odpowiednio skonstruowana logistyka. I myślę, że jeżeli chodzi o zarządzanie ryzykiem, to obydwoje mieliśmy doświadczenie troszkę w innych, na innych płaszczyznach zawodowych. Olbrzymie doświadczenie górskie wniósł Ryszard, a logistykę i umiejętność budowania trudnych projektów włożyłem w ten projekt ja, więc każdy z nas dodał przysłowiową cegłówkę, aby zakończyć ten projekt w miarę szybko, sprawnie, a przede wszystkim bezpiecznie.
9: Ja przed momentem zerknęłam w telefon, nie dlatego, że nudzi mnie rozmowa, ale właśnie dlatego, że mamy pytania od słuchaczy. Jeżeli panowie pozwolicie, to ja tutaj teraz zacytuję. Wspinanie solo bez asekuracji, i to jest pytanie do pana Ryszarda, uznawane zawsze było w środowisku wspinaczkowym jako najdoskonalszy styl. Jednak rodzi to pewne oczywiste wątpliwości moralne. Dotychczas tego rodzaju wyczyny były pewnego rodzaju tematem obiegu informacji wewnątrz środowiska wspinaczkowego, ale od pewnego czasu jednak żywce, tutaj w cudzysłowie...
10: Uważam, jako też się porywałem na takie właśnie przejścia, na przykład samotne przejścia, nawet zimowe, kilkudniowe na kazalnicy, czy przejścia jakieś jednodniowe, szybkościowe, ale również też często wspinałem się samotnie, nie tylko w naszych skałkach, nie tylko w Tatrach, ale samotnie. No nie były to koniecznie na najwyższym stopniu, że tak powiem, trudności, natomiast zawsze to było ryzykowne, ale muszę powiedzieć, że oczywiście wydawało mi się, że zawsze panuję nad tym, co robię, że te moje przedsięwzięcia nie wykraczały moich umiejętności, i zarówno fizycznie, jak i właśnie z tego, z doświadczenia wspinaczkowego, jak i również mentalnie, no nie przekraczało to moich możliwości. Ale tak powiem już, że no nie każdemu bym polecał coś takiego, jeżeli no nie ma doświadczenia odpowiedniego, nie ma tej psychiki, bo jak życie pokazuje, że wielu nawet najlepszych zginęło. A często mamy rodziny, często mamy znajomych, dzieci, także trzeba się nad tym zastanowić.
9: No właśnie, chciałam też dopytać o trudną stronę, bo pan jako tak doświadczony himalaista, zresztą historia pana Kukuczki już świętej pamięci, ona jest znana tak naprawdę całej Polsce. Jak powiedzieliśmy, co góry dają, a jak dużo góry też zabierają, jeżeli człowiek chce się tak w pełni oddać tej pasji?
10: No można tylko powiedzieć, że no zabierają na przykład taką jakby czas, może

0: nie wolność, ale czas, który możemy spędzić z rodziną, ze znajomymi, później z dziećmi. Natomiast to też zależy od różnych czynników. Ja zawsze starałem się, czy moją rodzinę, czy syna, czy córkę, czy żonę, również zabierać na wyjazdy. No i było to na różnych kontynentach, czasami były to również wejścia na te szczyty miej, takie, że tak powiem, niebezpieczne, typu, no powiedzmy, czy szczyty jakieś w Gruzji, czy w Alpach, czy nawet takie jak na Mont McKinley. Ja na przykład syna 15-letniego zabrałem, który ze mną również wchodził, ale uważałem, że nad tym mam, czy mamy pełną kontrolę. Natomiast muszę powiedzieć, że od jakiegoś czasu, jeżeli jak już się nasza córeczka urodziła, drugie dziecko, to starałem się, nawet jak byliśmy w skałkach, to tak, natomiast już nie starałem się, żebyśmy się gdzieś wychodzili, wspinali w miejscach, które mogą, może być jakieś niebezpieczeństwo, na przykład niebezpieczeństwo zejścia lawiny, no bo wtedy no, często dwoje ludzi ginie. Także już to ryzyko oczywiście ograniczałem i raczej wspinaliśmy się tylko w takich miejscach bezpiecznych, a nawet raczej bardziej turystycznych. Także już starałem się to rozdzielać, ale uważam, że jest to takie naturalne.
1: I jeszcze mamy jedno pytanie, jak tutaj zaznaczył nasz słuchacz, pytanie problemowe, więc jeżeli ono będzie niedelikatne, to proszę mi puścić oczko i je ominiemy. Natomiast jest tak, Wojciech Kurtyka, jeden z najsłynniejszych wspinaczy, zaatakował niedawno środowisko himalaistów, zarzucając mu kłopot z moralnością. Padły słowa o braku wrażliwości, dostało się też Jerzemu Kukuczce. Dlaczego tyle lat po jego śmierci środowisko górskie nadal nie przepracowało skutecznie tej traumy? A może to powinno być otwarte pytanie, czy faktycznie środowisko wspinaczy nie przepracowało tej traumy?
0: Znaczy tak, wiadomo, że Jurek, czyli to środowisko śląskie, katowickie, ma swoich wielbicieli i ja wielokrotnie byłem na wyprawach z Jurkiem Kukuczką, chociaż nie byłem takim bezpośrednim partnerem, ale też na przykład na południowej ścianie Lhotse byliśmy dwukrotnie, byliśmy razem, jeszcze tam w innych, na przykład i w jaskiniach, i w skałkach się spotykaliśmy, ale cóż, Jurka znałem i nawet byliśmy na jednej takiej wspólnej wyprawie, gdzie był zarówno Jurek Kukuczka i Wojtek Kurtyka. To było w Karakorum, rok 1984. I wtedy Jurek z Wojtkiem Kurtyką mieli do zrealizowania plan wejście z zachodnią ścianą Gaszebruma IV. No bardzo takie trudne, niebezpieczne przedsięwzięcie. No ale przed tym najpierw robiliśmy aklimatyzację, wchodząc jeszcze na Brodpik. To był dla mnie, dla Janusza Majera i Walka Fiuta, był to pierwszy szczyt 8000, natomiast oni robili trawers, żeby się zaaklimatyzować, a później podeszli pod tą górę. Zresztą my mieliśmy z Walkiem jeszcze wspomagać, jakby ubezpieczać to wejście, wchodzić normalną drogą, znaczy troszkę łatwiejszą, ale dla nich miała to być droga zejściowa, dla Wojtka Kurtyki i dla Jurka. No i byliśmy na to przygotowani, już mieliśmy tą aklimatyzację. No i później tak się zdarzyło, że już pod ścianą właśnie, nie jest tajemnicą, że Wojtek miał jakby no duże umiejętności techniczne, natomiast Jurek Kukuczka był bardziej taki zdeterminowany i oni jako zespół byli zespołem bardzo idealnym. Natomiast no często jakby Wojtek miał obawy przed jakimiś no bardziej niebezpiecznymi celami, natomiast Jurek był taki, że jak już coś postanawiał, to ryzyko dużego nie powstrzymywało. No i tam zadecydowali, że jednak no, nie wejdą w tą drogę, to znaczy Wojtek Kurtyka. No i tak się zdarzyło, że mimo że mieli ze sobą bardzo, bardzo dobre sportowe dokonania, wejścia, no to ten zespół się rozstał. Po prostu nie dogadali się pod tą górą i później no, trudno powiedzieć, bo no, każdy lubił Jurka Kukuczkę No wiadomo, to był na przykład czy mój, czy z naszego klubu. Znaliśmy go wszyscy, był bardzo bliski przyjaciel. Natomiast Wojtek Kurtyka, no, wspinał się bardzo dobrze. Natomiast jakoś no, nie potrafili się dostosować tymi chyba swoimi jakimiś takimi charakterami, że nie zawsze się dogadywali. No i później jest to nawet niezrozumiałe, nawet dla środowiska czy najbliższych od Wojtka Kurtyki, że czemu w ten sposób wychodził i no wręcz później atakował Jurka Kukuczkę czy Krzysia Wielickiego za to, że ktoś tam na jakiejś wyprawie ktoś zginął. No nie zawsze to jednak była, raczej to nie była wina nikogo z organizatorów, bo były to wyprawy sportowe, no ale Wojtek często to tak przedstawił. No mało tego, no jeszcze jakby zarzucał inne, jakby brak jakiegoś tam profesjonalizmu. Także no ja tutaj nie oceniam już nikogo, tylko chciałem powiedzieć, że zarówno znałem dobrze Jurka Kukuczkę, który był moim bardzo dobrym przyjacielem klubowym, znałem go. Natomiast Wojtka znałem mniej, ale wiem, że troszeczkę był jakby kontrowersyjny w tych różnych i tylko bardziej środowisko krakowskie mu kibicowało. Natomiast nasze śląskie środowisko no, żyło czym innym, miało innych idoli. Tymi idolami to był czy Krzysiu Wielicki, czy Jurek Kukuczka.
2: I ty też, o czym trzeba wspomnieć.
0: No, ja byłem, miałem to szczęście, że również należałem do tego klubu i często brałem udział w tych wyprawach śląskich, a nigdy nie w wyprawach gdzieś krakowskich. Natomiast jeszcze raz powiem, Wojtek był takim indywidualistą i często dobierał się zespołami z zewnątrz, poza Polski, że byli to na przykład nawet Japończycy czy Anglicy. No z Jurkiem Kukuczką no było to takie sporadyczne, że się dobrali i dobierali się jako zespół, że Wojtek Kurtyka miał świetne pomysły, również potrafił to później, no tak mówiąc, sprzedać, to znaczy do pism zachodnich. Natomiast Jurek był tym, który w zespole się sprawdzał i często ta jego determinacja była tą kropką nad i tego celu, który realizowali.
1: Panowie, zabraliście nas w niesamowitą podróż po górach, ale też opowieść, jak słyszymy, i o przyjaźni, i o wyzwaniach, o sile charakteru, ale nie możemy inaczej zakończyć niż pytaniem o to, co dalej, czy jeszcze planujecie jakieś kolejne wyprawy. I tutaj uśmiecham się teraz do pana Tomasza Bryla. Tomku?
2: To znaczy, mamy kilka planów przed sobą. Ten najbliższy wiąże się z wylotem w Amazonie, w centralną Amazonię na granicy z Wenezuelą. Chcemy podjąć próbę wejścia na wierzchołek bardzo trudny, nietypowy, zlokalizowany w środkowej Amazonii, w parku narodowym, który był przez ponad 20 lat zamknięty. Wylatujemy już w grudniu i będziemy próbowali jako pierwszy zespół, jeden z pierwszych w ogóle w Europie po otwarciu, no, wszystkim zbadać ten teren i przy okazji, jeżeli się uda w sprzyjających okolicznościach, wejść na wierzchołek i też zaznaczyć Polskę na mapie świata, tak? Bo te miejsce po prostu jest bardzo niecodzienne, nietypowe i będzie to pewne, powiedziałbym, takie wydarzenie nawet na skalę europejską.
0: No, ja mam nadzieję, że rzeczywiście ten pomysł się zrealizuje. Już teraz jestem podekscytowany i zarówno mentalnie, jak i fizycznie do tego się przygotowuję. Także wierzę w to, że następny cel, który właśnie wymyślił Tomek, zrealizujemy.
1: Jeżeli panowie pozwolicie, to my będziemy relacjonować dla słuchaczy Radia Wnet postępy tej wyprawy co jakiś czas i może jakoś będziemy śledzić waszą przygodę. To jest także było wielkim zaszczytem gościć panów tutaj u nas w Radiu Wnet. Bardzo panom dziękuję. Pan Ryszard Pawłowski, pan Tomasz Bryl, książka Wulkaniczna Korona Ziemi, to też zamieścimy dla państwa link, bo myślę, że na pewno warto zabrać się w taką podróż, założyć te raki, ruszyć w góry, chociaż w taki sposób mentalny, bo ja na przykład nigdy bym się nie odważyła i tym bardziej podziwiam ludzi, którzy no, dokonują tego rodzaju rzeczy i przyjemnie jest chociaż w taki sposób pouczestniczyć w tym, słuchając opowieści. Wy to dzisiaj dla nas zrobiliście. Bardzo panom dziękuję za
2: rozmowę.
1: Dziękujemy
2: za gościnę.
0: Dziękujemy.
2: I pozdrawiamy słuchaczy.
1: Dziękujemy.
3: południe.
4: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.

0: Radio Wnet.
1: Reklama.
2: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko Twoich codziennych spraw.
3: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
1: Po reklamie.
4: Autopromocja.
5: Szybciej, wyżej, dalej. Kto pierwszy, drugi, trzeci, a może ostatni? Analiza zwycięstw, ale też porażek, motywacji, sportowych charakterów. Czy więcej talentu, a może pracy decyduje o końcowym wyniku? Te i inne tematy w audycji Porozmawiajmy o sporcie. W każdą niedzielę od godziny 18. Grzegorz Milko, zapraszam.
6: Republika Latina, czyli to i owo o Ameryce Łacińskiej. Po prostu pełna latynoska esencja. W każdą niedzielę o godzinie 19 serdecznie zapraszam. Zbyszek Dąbrowski.
4: To była autopromocja.
7: Muzyczna polska tygodniówka w Radiu Wnet. W sobotę zaprasza Tomasz Wybranowski. Rozmowy z największymi artystami polskiej sceny muzycznej i debiutantami. Radio Wnet. Muzyczna polska tygodniówka.
8: To dzień dobry Państwu. Sławek Orłat się kłania dzisiaj w zastępstwie dyrektora Wybranowskiego, mojego serdecznego przyjaciela, którego pozdrawiamy. Natomiast na początek, zamiast naszego gościa głównego, jeśli chodzi o ten program dzisiejszy, bo Szymon Chrystianus nas realizuje, który też jest tutaj troszeczkę jakby w zastępstwie, gdyż zazwyczaj w sobotę był Igor Toporowski, więc mamy taki team, nazwijmy to jednorazowego użytku sobotniego. Ale zanim zaczniemy rozmawiać i przedstawiać muzykę naszych gości, którzy są koło mnie tu we wrocławskim studio Radia Wnet, to posłuchajmy Briana Ferry w utworze Slave to Love. A dlaczego, to powiem oczywiście za chwilę.

0: Drodzy Państwo, jestem zmuszony oczywiście tym, żeby Państwo poinformować, dlaczego pan zwany Brianem Ferry właśnie został wyemitowany przez Szymona Christianusa. Dlatego, że drodzy Państwo, Brian Ferry ma dzisiaj swoje 81. urodziny. Życzymy mu wszystkiego, co najlepsze i jest to oczywiście, wszyscy wiedzą, którzy kochają muzykę brytyjską, ale nie tylko brytyjską, że jest to przede wszystkim fantastyczny muzyk z tego właśnie kraju, który stworzył pewien zespół, który nazywał się Roxy Music, a potem już skupił się na karierze solowej i będziemy dzisiaj do niego wracać, because if you can hear me, Mr. Brian Ferry, a lot of wishes from us at the moment and good luck. Good happy birthday. To tak, gdyby czasami nas ktoś słuchał od Briana Ferry, to mu doniosą. A my dzisiaj mamy, w ogóle słuchajcie, nie wiem czy wiecie, czy doszło do was taka informacja, drodzy słuchacze, że mamy dzisiaj Międzynarodowe Święto Królika. Królika. I co wam zaserwuję w związku z tym? Nie będzie pieczonego królika, broń Boże, bo to już się niektórym źle kojarzy. Natomiast mam zespół, który się nazywa jak?
1: Rabbit Hole.
0: Powiedziała to kto?
1: Ula z Rabbit Hole.
0: Ula jest wokalistką i założycielką, liderką i jest z nią gitarzysta, który się nazywa jak?
2: Jakub z Rabbit Hole też.
0: Jakub, gitarzysta. Macie jeszcze sekcję rytmiczną żeńską, Marysia i Łucja. I w tym momencie chcę was zapytać, jak to się stało, że ty założyłaś zespół i jest w nim jeden mężczyzna, który ma, że tak powiem, trzy kobiety i musi z tym wytrzymać?
1: Mi samej jest czasami ciężko z tym wytrzymać, z trzema kobietami, ale generalnie cały mój zamysł był taki, żeby zespół był tylko i wyłącznie żeński, a Jakub po prostu przypadkowo znalazł się w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie i dlatego gramy razem. To nie miało tak wyglądać od początku. To
0: ty masz, powiem ci Ula, ty masz szczęście do facetów, którzy są na twojej drodze, stają w przypadkowy sposób w dziwny czasie, bo ja też to zrobiłem dwa dni temu. Jakub, pamiętasz, kiedy zadzwoniłem do ciebie? Drodzy Państwo, dostaję maile i to dziesiątki maili tygodniowo na temat muzyki, którą chcą, żeby artyści, żeby ich grać. I przyszedł taki mail pod tytułem właśnie, że nazywamy się Rabbit Hole, a ja wiedziałem już w tym momencie, że za dwa dni mamy Święto Królika. A jeszcze jak włączyłem wasze kawałki, to stwierdziłem, że to jest wow. Ja kocham taką muzykę, gdyż punk rock nie umarł i punk, jak to mówią, not dead. Jak trafiłeś do tej drużyny, tejże niewiasty, która tutaj siedzi, i opowiedz troszeczkę na ten temat.
2: Historia jest dosyć ciekawa właściwie. To było prawie dwa lata temu. W imprezę halloweenową na takiej miejscówce, nazywa się Final Bowl. Na ulicy Fabrycznej 14 we Wrocławiu i tam grałem gościnnie koncert, chyba jedną piosenkę na gitarze basowej w zespole tam mojego znajomego i oczywiście jak to była impreza halloweenowa, ja byłem przebrany za Edwarda Nożycorękiego. Ale nie miałem tych właśnie najważniejszych
0: nożycoręków.
2: Po prostu byłem Edward alter ego. I po zagraniu tego koncertu, wiadomo, tam gdzieś zawsze się tam chodzi, rozmawia z kimś i mężczyzna przebrany za zakonnicę powiedział mi, że Ula przebrana za Maryję Boską szuka gitarzysty. Więc ja do niej podszedłem, zagadałem.
0: Niezłą trzutkę zgarnąłeś za jednym zamachem. To prawie jak, trochę jak wygląda jak lot nad kukułczym gniazdem.
2: Tak. To było, można powiedzieć, jakieś objawienie po prostu w ten sposób. No i niedługo potem poszedłem na próbę pierwszą. Nie miałem własnej gitary.
1: No właśnie, co ciekawe, jeszcze wtrącę do tej historii, że tego dnia umówiłyśmy na przesłuchania dwie osoby na gitarę, bo wcześniej dziewczyna, która grała u nas, bo grała dziewczyna, no po prostu nie dogadałyśmy się i też to nie było to, co ja chciałam. I jednego dnia zaprosiłyśmy na przesłuchanie właśnie Jakuba i takiego drugiego gościa, który tam się do Marysi bodajże odezwał w tej sprawie. No i różnica między nimi była głównie taka, że Jakub nie miał gitary, ale dziewczyny były sceptyczne w sumie przez to, co do niego, ale stwierdziłam, że dobra, ja przyniosę na próbę mu swoją gitarę i go nie skreślajmy z tego powodu.

0: Ja mam jeszcze 26. W tym roku 27 będę miała. Marysia ma...
1: 24 w tym roku. Łucja 24 też.
2: A ja mam 25, Łucja?
1: A ja mam 23. Razem mamy chyba ze 100 lat.
3: Pytam was dlatego o to, że będziemy o tym rozmawiać za chwilę, natomiast ja bym teraz też wytłumaczymy po piosence, co ten skrót oznacza, a my zagramy jaką piosenkę na początek waszą, żeby pokazać was, wasz repertuar i zarazem płytę debiutancką, która wczoraj wyszła. Jak się nazywa ten pierwszy utwór?
0: Najbardziej chyba punkowy, jaki mamy, czyli IBS.
3: I będę was pytał po tym, o tę nazwę, a teraz Szymon, proszę o IBS.

0: Wiecie, dlaczego ta piosenka zrobiła na mnie takie dobre wrażenie? Bo zacząłem właśnie słuchać tej waszej nowej płyty, gdyż, drodzy państwo, oni wydali wczoraj płytę, przedwczoraj ja zadzwoniłem. W ogóle robią karierę w tempie ekspresu do kawy i to takiego najbardziej szybkiego. I teraz ja w tej piosence odkryłem trochę takie nawiązanie do turpizmu polskiego w poezji. Co to jest turpizm? To jest to samo, co robił Kurt Cobain i koledzy Seattle, czyli pochwała brzydoty różnego rodzaju, nawet nie tyle pochwała, ile mówienie o tym, że ona jest częścią naszego życia. Ty też o obrzydliwości tam śpiewasz. A co to jest w ogóle za skrót? Co ten skrót mówi?
1: Jakub powie.
2: IBS, no to po angielsku Irritable Bowel Syndrome, czyli zespół jelita drażliwego.
1: No właśnie.
0: Aha. Czyli tutaj jedziecie zespołami z neurologii. No to powiem szczerze, temat jest mi bliski. Natomiast tutaj widzę coś takiego, że ten punk rock w waszym wykonaniu to jest fantastyczna muzyka, która nigdy nie umiera.

0: umiera, ten pan Grog jest żywy. I to, co powiedziałem, dlaczego zapytałem o wiek? Ponieważ w współczesnych czasach, tych, które właśnie w tej chwili sobie trwają od jakiegoś momentu, jest mnóstwo tak zwanych kapel wielopokoleniowych, czyli tam ojciec, dziadek, syn, córka i tak dalej, i tak dalej. I ja mówię sobie, że czasami to rzemieślnicze jest świetne, natomiast na pewno nie oddaje buntu, ponieważ jeżeli facet by chciał zaśpiewać młody, na przykład to samo co Kupczyk z Turbo w latach 80., że ma żal za kiepski przepis na ten świat, to w zasadzie śpiewa za swojego ojca i dziadka i gdzie tu jest bunt? Zgodzicie się, że dzisiaj panka jest niewiele w waszym wieku, jest więcej pancurów, którzy śpiewają tacy po 40, 50, a nawet starsi. Zauważyliście na koncertach?
1: Zdecydowanie tak. Na nasze koncerty co prawda przychodzą przeważnie młodzi ludzie i to jest bardzo fajne i nas to cieszy jak najbardziej, ale tacy prawdziwi punkowie, no to są zazwyczaj już dla nas po prostu dziady trochę.
0: No zgadza się, to tak jak pan redaktor, który was przypytuje. I to jest święte słowa, powiedziałaś, Uleńko. Dlatego się śmieję się, że cieszę się bardzo, że was poznałem, ponieważ jesteście przykładem, że punk not dead fakt a nie tylko jest to slogan wypowiadany ze sceny, bo tak wypada, tylko że w waszym przypadku dziewczyny też są młode, więc wszyscy jesteście bardzo młodzi. Powiedzcie mi, co się stało, że wybraliście muzykę punk rockową właśnie, będąc w wieku, gdzie wszyscy albo rapują, albo robią jakieś dziwne rzeczy typu Skolim, co nie daj Boże, i takie historie, a was wzięło na takiego ostrego punka. Jeszcze trzeba było wyciąć w niektórych piosenkach słowa, które świadczą o waszej ekspresji.
1: No, dla mnie punk no to nie jest tylko muzyka, tylko generalnie cały po prostu statement i podejście jakieś do życia i otoczenia, i od zawsze, od dziecka miałam takie inklinacje, żeby się buntować. Bardzo wcześnie się zaczęłam też buntować przeciwko szkole, moim rodzicom i tak dalej. Więc generalnie ja przez tą muzykę wyrażam wszystko to, czego za młodu na przykład nie mogłam za bardzo do końca wyrazić, albo chciałam bardziej, i ja teraz to z siebie wyrzucam. Ja nigdy się nie przestałam w sumie buntować. Moim zdaniem to jest taki właśnie gen, który niektórzy mają, niektórzy nie, i przez całe życie się to objawia. No i w muzyce daję upust temu.
0: Widzę, że tutaj kolega w tej chwili ma zawiechę tak zwaną. To nic ci nie szkodzi, bo to jest wszystko na żywo. To powiedziała Ula w zasadzie wszystko, czego oczekiwałem. Natomiast jeszcze będę miał do ciebie parę pytań później. Natomiast powiem ci tylko tyle, że bunt jest tym, co w roku już zginęło w ostatnich latach, a ostatnim takim prawdziwym buntem był dla mnie początek lat 90. i Seattle i właśnie ta scena grunge'owa, która trochę mi przypominała ta piosenka ostatnia właśnie, co graliście, tą pierwszą w zasadzie, którą zaprezentowaliśmy dzisiaj, taka właśnie w stylu Seattle, a teraz będą Deluzje. Deluzje to drugi utwór z tej płyty, który wymagał tutaj małej kosmetyki, jeśli chodzi o cenzurkę z brzydkim wyrazem, gdzie słychać już taką naprawdę dosadną, fantastyczną, antysystemową, punkową kapelę. Posłuchajcie, drodzy Państwo, Deluzje i będziemy za chwilę rozmawiać dalej o waszym zespole i o waszej nowej płycie.

0: Ja przypomnę, drodzy Państwo, że dzisiaj słuchacie Muzycznej Polskiej Tygodniówki w wydaniu Sławka Horwata w zastępstwie Tomasza Wybranowskiego, a tutaj ze mną jest zespół Rabbit Hole, czyli nora królika, zająca chciałem powiedzieć, proszę bardzo. Zające są większe i tyle, że mogłyby zagryć królika, myślę, jak się by wkurzyły. Natomiast co Was skłoniło do takiej nazwy Rabbit Hole, bo to mnie ciekawi bardzo.
1: Jest to dłuższa historia w sumie z tym związana, bo jest to historia związana z moją przeprowadzką do Wrocławia, która...
0: Mieszkała tam, gdzie Farbenlehre, dlatego już rozumiem, skąd ten taki ciąg na panka.
1: Co więcej, chodziłam do klasy w gimnazjum z synem perkusisty Farbenlehre. No, świat jest mały. Natomiast nazwa, jej korzenie jeszcze sięgają 5 lat temu, jak się przeprowadziłam do Wrocławia. I przeprowadzając się, ja tylko się sugerowałam odległością mojego przyszłego domu od takiego baru Niebo, który się tak nazywał. To była taka speluna.
0: Ja w tym barze napisałem wiersz punkowy, który został nawet potem umuzyczniony, co pokazałem twojemu gitarzyście, więc takie mamy dziwne jakieś koneksje ze sobą tutaj.
1: No właśnie. Poszłam tam kiedyś, jak jeszcze nie mieszkałam we Wrocławiu i byłam tutaj tylko przejazdem i stwierdziłam, że uwielbiam to miejsce, bo generalnie uwielbiam takie speluny rockowe. Niestety już zamknięta ona została tak około roku temu. No ale wtedy się sugerowałam odległością mojego mieszkania od tego miejsca. No i przeprowadziłam się, chodziłam tam praktycznie co drugi dzień przez jakiś czas. I kiedy byłam tam po raz pierwszy, jeszcze nie mieszkając we Wrocławiu, było właśnie też Halloween, więc to jest w ogóle mega ciekawe zbieg okoliczności.
0: Chodzicie po Halloween jak po weselach.
1: No, Halloween dla nas jest jakieś naprawdę magiczne, bo byłam wtedy spontanicznie w tym niebie zupełnie, nie miałam za bardzo przebrania, ale stwierdziłam, że taki pompon od gumki do włosów dziecięcej sobie przykleję po prostu do tyłka.
0: Nie miałaś przebrania, znaczy, że coś tam byłaś ubrana, rozumiem, tylko nie w ten pompon.
1: Byłam ubrana, no, chociaż generalnie prawie nie, ale przykleiłam sobie pompon do takiego body i stwierdziłam, że po prostu będę przebrana za króliczka w ten sposób i poszłam do nieba. I wszyscy zapamiętali mnie właśnie tam jako tego króliczka i jak wróciłam, jak już mieszkałam we Wrocławiu, po paru miesiącach od tamtego wydarzenia do nieba, to wszyscy po prostu pamiętali mnie i dostałam ksywę króliczek wtedy w niebie. I stwierdziłam, że jak będę mieć ten zespół, to coś chciałabym, żeby ta nazwa jakoś nawiązywała po prostu do tego. No i tak powstało w sumie Rabbit Hole w skrócie.
0: No właśnie i tutaj też jeszcze chciałem Was zapytać, bo biorąc pod uwagę Twoją przeszłość i buntowniczą i tak dalej, i rozjazdową po różnych kilometrach Polski, żeby trafić do naszego Wrocławia kochanego, to tak sobie myślę, że Ty nie zaczynałaś śpiewania w życiu jako mała dziewczynka od tych wszystkich, podobnie jak te wszystkie dziewczyny, które dzisiaj robią tą popową muzykę, tak zwaną popeliniarską, niektóre nawet. To już o tym nie mówimy, ale mówimy o takim dobrym popie, bo większość z nich, muszę ci powiedzieć, kiedy ich zapytałem, jak były twoje pierwsze kroki jako wokalistki, to mówiłeś, że przy okazji świąt Bożego Narodzenia brały suszarkę mamy, zakładały mamy szpilki i tam się przebierały w jakieś sukienki różowe. Ja cię sobie nie wyobrażam w różowej sukience w ogóle. No, jak patrzę na ten image, który ma taki punk rockowy, to drodzy Państwo, to zupełnie inna bajka. I dlaczego o tym mówię? Ponieważ myślę, że ty nie zaczynałaś w taki sposób. Ty zaczynałaś od razu z buta, jak to ten cowboy, który wchodzi na Dzikim Zachodzie i mówi, dajcie mi konia. Wszyscy są zatrwożeni, co się będzie działo. Dajcie mi konia, albo zrobię to samo, co mój dziadek przed 20 laty. No i dali mu tego konia i spytają, czy mogą wiedzieć, co dziadek zrobił. No poszedł piechotą.
1: Jeśli chodzi o moje początki, to ja nawet ich nie pamiętam, takich bardzo, bardzo początków, bo ja zawsze kochałam bardzo muzykę. Mój ojciec zresztą po szkole muzycznej, on wiele instrumentów zawsze miał w domu i grał na różnych, na pianinie, na gitarze, na basie, więc on mnie tą muzyką w sumie od dzieciństwa zaraził. Natomiast nie mamy dobrych relacji, jak pewnie słychać i widać, ale nie o tym. Generalnie ja zaczynałam tak, że słuchałam muzyki wszędzie. Kochałam bardzo Dodę, jak byłam mała, tylko to była jeszcze ta...
0: Ta z Virgin.
1: Tak, to była jeszcze ta z Virgin.
0: Ja kochałem tą muzykę z Dody i niektórzy nie są w stanie zrozumieć, jak można kochać muzykę Dody, ale to, co zrobili z Virgin, to było znakomite.
1: Tak, ja kochałam rockową Dodę właśnie i w podstawówce pamiętam, że jak miałam jakieś 7-8 może lat, to mieliśmy konkurs talentów i ja przebrałam się w ogóle za Dodę, w sensie w mojej głowie, bo założyłam różową perukę wtedy, różową kurtkę skórzaną i wypchałam sobie stanik mojej mamy papierem toaletowym i po prostu udawałam tą Dodę i ja byłam od dziecka nią zafascynowana, tylko właśnie w tym wydaniu pierwotnym, a nie aktualnym, bo aktualne jest mi po prostu przykro, jak słucham.
0: No to podobnie rzecz się bierze nie tylko z Dodą, muszę ci powiedzieć, ale z, na przykład z Ewą Farną. Mało kto zna jej młodzieńcze wykonania piosenek rockowych.
1: To ja też lubiłam.
0: Pamiętasz te z po czesku i po polsku, na przykład Kotka na za rozpalonym dachu. I to były takie fajne nagrania, które są podobne do, nawet do waszych i do właśnie wczesnej Dody. A potem te dziewczyny poszły w popelinę trochę i nie bójmy się tego słowa, chociaż bardzo lubię prywatnie Dodę, bo jest to dobry człowiek, pomaga dzieciom w różnego rodzaju formie i tak dalej. Ja bardzo doceniam takie rzeczy u artystów. Natomiast muzycznie tylko, że tak powiem, odrzucam to, co nowoczesne robi. Natomiast wy poszliście w kierunku Suzy and the Banshees, tego typu kapel, które, czy pamiętacie takie panie jak Suzy Quatro, Bonnie Taylor, świętej pamięci, to były takie właśnie przykłady tej muzyki, którą ty wybrałaś. Posłuchajmy teraz Balkonu. To jest kolejny... O czym jest Balkon? Może chcesz powiedzieć?
1: Balkon jest w sumie utworem moim ulubionym z tej płyty. Jednym z, bo mam takie trzy ulubione, ale to jest taki, że nie muszę się zastanawiać i zdecydowanie jest to mój ulubiony. On jest o psychice człowieka chorego na depresję, który po prostu zastanawia się nad samobójstwem i o tym jest Balkon.
0: Czyli bardzo mocny tekst będzie. Drodzy Państwo, przygotujcie się na ciężki kaliber tego przekazu, który w tej chwili nastąpi, bo ona śpiewają o życiu. A życie jest czasami pełne full of zasadzkać, jak mówią w Ameryce. Posłuchajmy.

0: I właśnie za to was cenię też bardzo, chociaż jest to temat trudny, a wręcz przez niektórych omijany. Tutaj depresja, stany lękowe, samobójstwa i takie różne historie, ale moim zdaniem trzeba o tym mówić, bo to są rzeczy, z którymi gdzieś tam społeczności powinny walczyć, a żeby walczyć, to muszą motywować tych ludzi do życia, to muszą poznać ich sytuację, a także i poczytać trochę o tych chorobach, bo to są rzeczy, które pchają człowieka gdzieś tam na ten przysłowiowy, w cudzysłowie, balkon, z którego można niestety nie tylko oglądać piękny zachód słońca. A dlaczego o tym mówię? Ponieważ polska muzyka rockowa, gdyby ktoś mi zadał pytanie, kiedy się narodziła polska muzyka rockowa, to trudno powiedzieć o Big Beatie, że to był rock. Ponieważ Big Beat śpiewał na przykład, że raz czerwone gitary śpiewały na przykład, że z klatki uciekły cztery fantastyczne niedźwiadki. Gdzieś tam ty się boisz myszy, a ja nie. Nikt na świecie nie wie, że się kocham w Ewie. I to są takie teksty, które są fajne, ale PRL jakby zatkał im twarze i nie pozwalał im grać tego, co chcieli. Natomiast pierwszy bunt dla mnie to zespół Breakout i płyta Blues, na której było: jak ładnie ci w tej sukni, oni zaraz przyjdą tu. Wyobraźcie sobie sytuację, że gdzieś tam ludzie byli nauczeni do słuchania tego typu motylkach i ptaszkach i tak dalej, a tu nagle wyskoczył gość, który wiarołomną kobietę morduje i czeka na policję. I ktoś powiedział: Boże, przecież tego nie wolno o tym śpiewać. A to jest częścią życia i śmierci zarazem, które rządzą tym światem. I być może można było uniknąć tego dramatu. I wy nawiązujecie w tych tekstach. Skąd takie odważne teksty u tak młodej damy i uroczej jak ty?
1: No szczerze, wydaje mi się, że po prostu z jakichś moich myśli to wynika wszystko i przelewam to na teksty, bo tak mi jest najłatwiej to wyrazić i wydaje mi się, że większość moich tekstów jest dosyć dosłowna, bo też się nie boję mówić o tym, o tych emocjach i o tym wszystkim, co jest tam zawarte. Chcę po prostu o tym mówić też poniekąd wprost. Mało jest tam takich nieoczywistych rzeczy. Raczej każdy słuchając jest w stanie zrozumieć, bo też chciałabym, żeby tak było, żeby każdy słuchając był w stanie zrozumieć, o czym jest ta piosenka i być może po prostu siebie znaleźć w tych tekstach.
0: Jakubie, co ty sądzisz o tekstach, które pisze właśnie wasza liderka Ula?
2: Wyewoluowały bardzo dobrze, bo zacząłem grać w tym zespole tak już ponad, no prawie 2 lata, nie? Gramy już razem. Początkowe teksty no, wydawały mi się takie bardziej przyziemne, nie? Jak uważasz?
1: No, moje teksty, które tam są singlami niektórymi z jeszcze 2024.
0: Wydaliście przecież epkę, której nie gramy dzisiaj ze względu na to, że znacznie bardziej się utożsamiacie z tymi utworami, ale to też były zupełnie inne utwory, prawda?
1: Tak, w sensie te utwory z epki ja uważam, że też są okej. I na przykład jeśli chodzi o piosenkę Krzaki, taką najbardziej naszą znaną z tamtych dawnych piosenkę, no to ja uważam, że tekst jest okej i jest bardzo autentyczny. No ale wcześniej pisałam piosenki, które wydawaliśmy na przykład w 2024 roku jeszcze bez Jakuba i one były na przykład napisane w 2021, 2022. Jeszcze nie do końca wiedziałam, czego ja tak naprawdę chcę od tej muzyki i co ja chcę zrobić. I robiłam, ale nie do końca świadomie, a teraz to jest w 100% przemyślane i po prostu bardzo to czuję. I wiem, że to jest to, co ja chcę.
2: Tak, ta płyta, którą teraz właśnie gramy, jest o wiele, mi się wydaje, taka bardziej dojrzalsza. Jeżeli chodzi też właśnie o jej brzmienie, jest taka, powiedzmy, no, mroczniejsza. I tak samo teksty traktują o faktycznie takich poważniejszych problemach. Nasza poprzednia epka była taka bardziej punkowa w brzmieniu na pewno, tak mi się wydaje, nie wiem jak ty uważasz.
1: No to jest bardziej grunge'owa płyta i ja jestem zadowolona, że w tą stronę to poszło, bo zawsze chciałam grunge, tylko grunge po polsku to w ogóle wydaje mi się coś nowego zupełnie.
0: Kasia Nosowska kiedyś mi powiedziała w cztery oczy, że grunge to już było, bo ona przecież pierwsza wymyśliła ten gatunek razem z Illusion. Płyty, dwa zespoły w Polsce rozpoczęły tak zwaną grunge'ową historię. Lipa Lipnicki i Illusion, i drugi to był album, się nazywał Fire, gdzie tam były oczywiście te wszystkie teksańskie i tak dalej, ta pierwsza płyta o pedofilii, pierwszy utwór w historii Polski po angielsku, tam były mocne piosenki o zazdrości, do pracy nie mogę puścić cię, nie, nie i tak dalej. I ty, jakby ty mi rzeczywiście, ja też odkryłem od razu te paralele do Seattle i tej epoki grunge'u, którą nazywam polskim, amerykańskim turpizmem, tak jak w Polsce pisali grochowie jak Bursa czy Wojaczek, też nie przebierali w słowach, ale przecież jak umierał Stachura, to wszyscy wiemy. Więc Polska gdzieś tam, nazwijmy to, bardzo mocno siedzi muzycznie i przekazowo w tym, że takim buncie typu Seattle właśnie, typu grunge, ja to od razu usłyszałem przy pierwszych utworach, dlatego my teraz polecimy w tą stronę, co ten utwór rozpoczął przed chwilą tą dyskusję o możliwości odebrania sobie życia i co możemy my zrobić, żeby temu zapobiec w otoczeniu naszym. A utwór, który się nazywa, bo też wiadomo jest nie od dziś, że miłość i nienawiść to są bardzo bliskie sobie, nazwijmy to, stany uczuciowe jednego człowieka, który może nagle wpaść poprzez jakieś dziwne rzeczy w odmienne stany świadomości. No i tutaj ten utwór, który kocham cię nad życie, ale dzisiaj umrę, to jest kolejny, twoja cegiełka, dobrze myślę, do tego tematu.
1: Tak, no zgadza się. Generalnie ten utwór to nie do końca jest o takiej śmierci fizycznej, bardziej o jakimś takim złamaniu obietnicy, bardziej o jakimś takim po prostu zrobieniu znowu tego samego, czego miało się nie robić. To jest to umieranie w tym utworze, czyli po prostu walczenie ze swoimi demonami, ale nie fizyczna śmierć.
0: Także posłuchajmy teraz, drodzy Państwo, kocham cię nad życie.

0: piosenka Kocham Cię nad życie w wykonaniu zespołu Rabbit Hole, który jest dzisiaj naszym tutaj gościem, gdzie szklanki hulają sobie po stole jak chcą. Widać tutaj nadeszły te dobre duchy, które spotkały nas ze sobą w przestrzeni, cyberprzestrzeni, tak to można nazwać. Natomiast tutaj przy kolejnym utworze, drodzy Państwo, jak przeczytałem tytuł, to sobie najpierw muszę, mówię, przesłuchać, czy on się nadaje na taką porę obiadową, bo skojarzył mi się z książką Paulo Coelho 11 minut, bo dałaś taki sam tytuł, a o czym jest 11 minut, to wszyscy lub nie wszyscy, każdy może sobie przeczytać, wiedzą. Dotyka spraw bardzo intymnych. Ty zresztą też, że tak powiem, duchowo się obnażasz w wielu z tych swoich utworach, co jest dla mnie wybitnie piękne jako szczerość artystyczna, ale powiedz mi, o czym jest i dlaczego 11 minut, czy to chodzi o ten skład polskiej reprezentacji, zamiast minut to chodzi o piłkarzy, czy dlaczego 11 minut?
1: Broń Boże, żeby chodziło o piłkarzy. 11 minut po prostu, życie jest krótkie, innymi słowy. A dlaczego akurat 11? To w sumie zdałam sobie sprawę po napisaniu już tej piosenki, dlaczego 11. Jakoś mi to 11 pasowało. A potem sobie przypomniałam, że była taka sytuacja, że pisał do mnie taki chłopak jeden, którego tam kojarzę po prostu. Kojarzymy się z wspólnego środowiska mniej więcej. I pisał do mnie, żebym umówiła się z nim na randkę, że on bardzo prosi o to, bo życie trwa 11 minut tylko. Umów się ze mną, życie jest krótkie. Nie umówiłam się, ale powstała piosenka właśnie o tym, że trzeba z życia korzystać, bo może go nie wystarczyć po prostu.
0: On na pewno jeszcze żyje i, że tak powiem, przedłużył sobie czas na 11 lat.
1: Nie jest to pewne, czy on żyje, ale życzę mu jak najlepiej. Generalnie jest to dosyć szalony człowiek. Życzę mu wszystkiego dobrego.
0: Coś chciałeś powiedzieć, Jakubie, to tak mi się wydawało przynajmniej, tak?
2: Nie, no na 17 minut to nie, w sumie nie.
1: Że zdaliśmy sobie chyba sprawę po fakcie, że Paulo Coelho ma książkę taką, którą ja zresztą znam, ale to nie o tym jest.
2: Chyba po prostu 11 też dobrze wygląda, tak mi się wydaje, jako wiesz.
1: Ja bardzo nie lubię na przykład budzików na pełne godziny, bardzo. Ja zawsze mam budzik na przykład godzinę 27, nie wiem, 6 po, nigdy to nie jest 5, nigdy to nie jest 0 końcówka, więc może też...
3: Bardziej mi się podoba 11.
0: To zaproponujemy teraz wysłuchanie kolejnego utworu zespołu Rabbit Hole, a my tutaj musimy dokonać pewnej rewolucji technicznej.

0: Wrocławska formacja Rabbit Hole jest moim Państwa gościem. Myślę, że dzisiaj tacy fachowcy i fani zespołów punkowych są zadowoleni, szczęśliwi. Widzę te uśmiechy na twarzy i irokezy, które rosną wraz z płynami na porost włosów i tak dalej, i tak dalej. Natomiast powiedz mi, co się stało na ulicy Oleśnickiej, że ona została tak, bo z ulic tak naprawdę to rzadko kiedy są jakieś ulice bohaterami piosenek. Ja sobie nie przypominam. Może jak sobie przypomnicie Baker Street. O, Baker Street było. I to był wielki, wielki przebój, ale to był pozytywny odzew. Natomiast tutaj coś, jakieś przekleństwo jest nad tą Oleśnicką. Przynajmniej tak zrozumiałem z przekazu.
1: Nie, no bez przekleństw na Oleśnicką. Jest po prostu chodnikowa martyrologia, czyli męczeństwo. Czyli po prostu moje życie się tam rozgrywa i jest to po prostu o tym, że moje 11 minut się rozgrywa na Oleśnickiej akurat.
0: Wszystkich stalkerów prosimy o niewykorzystywanie tych danych do nękania naszej pani tutaj kompozytor. I...
1: Tylko proszę wysyłać mi tam kwiaty i pieniądze ewentualnie.
0: Aha, czyli jej, krótko mówiąc, szukam sponsora artystycznego.
1: Artystycznego tylko, sponsora zespołu mogę znaleźć najwyżej.
0: Czyli menedżera chcecie. Macie menedżera?
1: Nie mamy menadżera zespołu, mamy chwilowego menadżera trasy, ale to tyle. Generalnie menadżerujemy zespołem my we dwójkę.
0: No właśnie, Jakub, powiedz mi, jak to jest, kiedy masz 3 dziewczyny i ty uchodzisz za menedżera, nie będąc, bo tak patrzę po tobie, ty jesteś takim człowiekiem ugodowym raczej chyba, gdzie szacunek do kobiet jest ci bliski, tak mi się wydaje. I kto kogo przekonał lub przekonuje podczas takich burzy mózgów, gdzie na przykład staracie się coś sobie wyjaśnić, załatwić i tak dalej. Jak ty to masz, bo nie masz na przykład możliwości powiedzieć do kumpla, powiedz mi, co ja powiedziałem nie tak. Bo nie masz z kim tego skonsultować, masz same dziewczyny, które są trochę, jak to pisał kiedyś taki zespół Antybiotyka z Wrocławia, nie wiem, czy kojarzycie. To odsyłam was do piosenki Hello Houston i będziecie wiedzieli, o co mi chodzi, że dziewczyny są z Księżyca, a my jesteśmy, czy inaczej, my jesteśmy z Marsa, one są ze Snickersa.
2: No, jak się żyje z trzema kobietami w zespole? Znakomicie. Nie ma walki ego. Jak to zwykle, mężczyźni lubią się bardzo ze sobą przepychać, ze sobą rywalizować. Czuć u nas taką faktyczną jakąś potrzebę bycia jednością, mi się wydaje. I trzymamy się razem.
0: Opowiedzcie mi trochę, żeby też powiedzieć o dziewczynach, których nie ma tutaj z nami w studio, bo ja mam trochę takie też warunki, że nie wchodzi zbyt wiele ludzi tutaj do studia, ale pamiętamy o nich i kiedyś na pewno zrobimy z nimi też wywiad. Marysia i Łucja, czyli sekcja rytmiczna waszego zespołu. Powiedzcie parę słów na ich temat, jak one trafiły do zespołu i czy sekcja rytmiczna w wykonaniu kobiety. Bo wiadomo, że wszyscy możecie się pomylić, ale nie może się pomylić perkusista.
1: No, Marysia jest ze mną w sumie najdłużej w tym wszystkim, bo jakieś 3 lata temu ją poznałam. Marysia, czyli basistka. I po prostu wtedy moim celem największym było założenie girls bandu. Zawsze chciałam girls band i chciałam same dziewczyny do zespołu. Poznałam Marysię przez jakieś grupki muzyczne albo... Jakoś tak to było, już nie do końca pamiętam, jak to było. Ktoś mi ją polecił, coś w tym stylu. Ona nigdy wcześniej nie miała żadnego zespołu przede mną i rozmawiałyśmy o tym, że chcemy po prostu być buntowniczymi dziewczynami i robić zespół i nie mieliśmy większego pomysłu na to, oprócz tego całego po prostu kierunku, w jakim to ma pójść. Marysia słucha zupełnie innej muzyki ode mnie, więc też nie wiedziałyśmy, jak to się uda pogodzić. Ale generalnie godzi się to całkiem nieźle i Marysia daje sobie radę, mimo że to nie jest jej ulubiony gatunek muzyczny do słuchania, to wydaje mi się, że podoba jej się to, co robimy.
0: Jako że za nami już jest połowa waszej płyty, będziemy jeszcze ją prezentować dalej, to teraz może tutaj poproszę Szymona, żeby zagrał utwór Droga niejakiego Vixena, bo też dzisiaj oprócz Briana Ferrego zrobimy sobie mały przerywnik od waszej twórczości. No to spokojnie sobie tutaj nasz realizator ogarnia temat, a ja będę opowiadał, gdyż Vixen, czyli Dariusz Szlagor, to jest jeden z najbardziej ciekawych polskich raperów, a dzisiaj też obchodzi swoje urodziny, także jeżeli nas słuchasz, Darek, to życzymy ci wszystkiego dobrego. Pamiętam ten najlepszy twój czas moim zdaniem, bo to, że nie rozumieją, jest tym największym twoim hitem, to jest już od dawna wiadomo. Natomiast ja pamiętam ten okres, kiedy śpiewałeś i rapowałeś dla Max for Record Rahima i to jest świetna twórczość i bym powiedział, na niej wzrastałem. Także teraz będzie jakaś piosenka Vixena, żeby też mu dzisiaj złożyć życzenia. Dariusz Szlagor, czyli Vixen, jeden z najlepszych polskich raperów, dzisiaj obchodzi swoje bardzo młode urodziny. Dobrze, tutaj mam informację od naszego realizatora, że jeszcze chwilę, zaraz się ten utwór pojawi. Natomiast co jeszcze chciałem powiedzieć, czy wy macie jakichś swoich, nazwijmy to, takich inspiratorów, znaczy nie, źródła inspiracji, które was uczyło bycia muzykiem buntowniczym. Czy to wyszło z was samych, czy to gdzieś się nasłuchałeś jakichś takich ludzi, którzy, że tak powiem, wpłynęli na twoje muzyczne ego?
1: Nirvana.
2: Nirvana też, Kurt Cobain.
0: Czyli wyczaiłem was od razu, nie?
3: Tak.
0: No tak, bo tu jeszcze nie dość, że przekaz, to jeszcze jest taki myk z Nirwaną, że te wszystkie, że tak powiem, depresyjno-samobójcze myśli też dotykały i Kurta, bo nie miał łatwego życia. Wiadomo, był wykopywany raz przez ojca, raz przez matkę. Gdzieś tam u babci przesiadywał, potem pod mostami już nawet nie jadł zwierząt, bo mu się udomowiły. Jak to śpiewał w jednej z piosenek, więc gdzieś tam blisko. A my na razie zawieszamy nasze rozmowy. Za chwilę wrócimy, a teraz oddajemy wielki hołd i wszystkiego najlepszego. Happy birthday, Vixen, jeżeli nas słyszysz, lub ty, lub twoja najbliższa rodzina, lub znajomi.

0: na chwilę połączona.
1: Reklama.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 zł za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Grono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
1: O reklamie.
6: Radio Wnet. Więcej niż radio.
7: Przypominam, że moimi Państwa gośćmi są dwoje muzyków, wokalistka zespołu Rabbit Hole z Wrocławia i gitarzysta Jakub Richter. Drodzy Państwo, odkrywamy tutaj zespół, który nawiązuje do tej muzyki, którą na przykład już prezentowałem wielokrotnie. Pamiętacie zespół Powoli, który gra bardzo podobny rodzaj muzyki i jednocześnie też z Wrocławia. I jednocześnie są to, że tak powiem, ludzie związani z troszeczkę bardziej dojrzałym wiekiem. Tak ładnie o nich powiedziałem, prawda? Nie powiedziałem, że stare zgredy, tylko... Bo starym zgredem to jestem tylko ja. Więc tutaj nie ma o czym mówić. Ale chodzi mi o co, że... szczerość, jaka wypływa z was, jest niewyuczona, niewyczytana, bo nie mieliście czasu jeszcze tego zrobić. Mianowicie ja zawsze powtarzam, że na przykład taka instytucja, która istniała w plemionach słowiańskich i do dziś trwa często przekonanie o tym, że Rada Starców to byli ci, którzy podobno wiedzieli wszystko lepiej. A ja mam inne zdanie na ten temat. My, moje pokolenie... nie ma pojęcia, co zrobić czasami tak samo jak wasze. My nic lepiej nie wiemy. Natomiast my wiemy lepiej, czego już nie robić. I ta wasza szczerość jest dla mnie właśnie takim sygnałem, że dotarłem do zespołu, który coś przeżywa, a jak patrzę na twoje teksty i emocje, które kryjesz za tymi miłymi spojrzeniami, to widzisz ten gnój, to zło w środku społeczeństwa. Ten rodzaj, myślę, że tym bardziej niż na przykład o polityce, o podziale i tak dalej, śpiewasz o tym, że nie zauważamy na co dzień ludzi, którzy mogą w każdej chwili sobie coś zrobić, ponieważ są z depresji i tak dalej. I to mnie przekonało. Skąd ten temat u takiej dziewczyny jak ty? Gdzieś miałaś dużo do czynienia, rozumiem, z takim światem. Gdzie się tego napatrzyłaś na to zjawisko?
8: Generalnie wydaje mi się, że w moich nastoletnich latach po prostu dużo takich uczuć mi towarzyszyło i też nie wiedziałam za bardzo, co z tym wszystkim zrobić. I uciekam na szczęście w jakieś rzeczy typu muzyka, alkohol, ale no generalnie to jest wszystko na podstawie mojego stanu psychicznego, który przez lata się zmieniał, natomiast zawsze był dość problematyczny i dosyć po prostu ciężki i dużo przemyśleń mi towarzyszyło przez lata i to są te teksty, to jest wszystko tutaj zawarte. Tak naprawdę wydaje mi się, że po prostu jest dużo osób takich jak ja, które... dużo czują takich emocji, ale tak naprawdę nie rozmawiają na przykład o tym z nikim i zostają same w tej sytuacji.
7: Śpiewałaś gdzieś wcześniej, czy to jest pierwszy taki zespół rockowy, w którym występujesz?
8: Mogę powiedzieć, że to jest pierwszy czynnie funkcjonujący zespół, ale od jakoś 13 roku życia zawsze w jakimś zespole byłam. Natomiast to były bardziej na początku coverowe zespoły. Potem już swoje teksty pisałam, ale to były zespoły zawsze wyglądające w ten sposób, że jestem ja i jest trzech chłopów grających na instrumentach i ja po prostu wiedziałam też jako rada starców, czego nie chcę więcej i tego właśnie więcej nie chciałam.
7: No tobie jeszcze do rady starców daleko, ale ciesz się młodością, którą masz, bo potem człowiek nawet nie zauważy, kiedy ona się kończy. Natomiast tutaj widzę w twarzy Jakuba, że on bardzo wam pasuje do zespołu, bo on niczego wam nie narzuca, tak? Tak mi się wydaje. Dobrze myślę?
0: Nie narzucam pod względem może jakiś taki, no, nie wiem nawet jak to powiedzieć.
8: Nie musi w sumie, bo my generalnie muzycznie bardzo się zgadzamy, więc...
7: No, a to ja to widzę właśnie.
8: Ja nie muszę jemu narzucać i on nie musi mi. I wiadomo, że czasami jak piszemy piosenkę, no to może być coś takiego... co jest dyskusyjne, ale generalnie to jest maksimum jakiegoś takiego muzycznego nieporozumienia, że coś jest dyskusyjne po prostu i możemy to w którąś stronę pociągnąć albo w drugą, ale przeważnie jak piszemy piosenkę, to za pierwszym jej napisaniem ona już jest gotowa i nie musimy jej przearanżowywać, że komuś się tutaj coś tam nie podoba, a mi nie odpowiada gitara czy coś, tylko jest gitara, jest tekst i to po prostu ze sobą współgra i nie musimy się kłócić o to.
0: Tak, tak. Teksty, piosenki nam w ogóle idą bardzo sprawnie.
7: Czyli piszecie razem te teksty, czy pisze tylko Ulka?
0: Ula pisze teksty.
8: Ja piszę teksty, Jakub pisze muzykę. Ale jak już siadamy do pisania piosenki i mamy wenę, to zazwyczaj wiemy, że po prostu ta piosenka powstanie, że to nie będzie tak, że my usiądziemy i nic z tego nie będzie, tylko zawsze coś z tego wyjdzie.
7: Drodzy Państwo, Wszystko na nic to kolejny tytuł już szóstej piosenki, którą dzisiaj słuchamy i jeżeli trafiliśmy w sedno niektórych naszych słuchaczy, którzy wiem, że lubią tego typu mocne teksty i mocne, szczere przede wszystkim rytmy, jak i melodie, to właśnie jest zespół, jak się nazywacie?
8: Rabbit Hole.
7: Rabbit Hole, drodzy Państwo, Królicza Nora. I to ma związek z pewnym przebieraństwem, z króliczkowym pomponem. Posłuchajmy Wszystko na nic.

0: Ile miałeś lat, Jakubie, jak pierwszy raz chwyciłeś za gitarę, czyli żeby ujarzmiać wiosło?
1: Z tego, co pamiętam, teraz słyszę troszkę mgliście, to było w pierwsze gimnazjum, czyli ile mogłem mieć lat? 13, 14, coś takiego.
0: Kto cię do tego namówił? Sam się namówiłeś, czy miałeś jakieś wzorce?
1: No, tak. Przedtem słuchałem muzyki tak typowo z radia, ale pewnego wieczora chyba znalazłem na YouTubie klip do Smells Like Teen Spirit, Nirwany. Mhm. I tak bardzo się szybko zanurzyłem w postać Kurta Cobaina, potem inne zespoły, tam Foo Fighters też, Dave Grohla. I postanowiłem sobie, że sprawię sobie gitarę. Mhm. Też tak mój wujek do tego mnie troszkę zmotywował, bo on jest też tam muzykiem, też na gitarze zawsze grał. Tylko że on bardziej tak właśnie w jakichś takich zespołach weselnych później grał. Nie w jakichś zespołach takich występujących gdzieś tam ze swoją własną

0: repertuarem. I to była jakaś bardzo tania gitara klasyczna. Godzinami odkąd ją dostałem, po prostu szarpałem akord E, akord G na zmianę, żeby się nauczyć najpierw tego. I ten ból na początku palców jest, no, do dziś go pamiętam, ale to trwa tylko 2 tygodnie.
1: Czyli grałeś bez kostki, rozumiem?
0: Najpierw grałem chyba bez kostki, ale potem chyba sobie wyciąłem z karty kredytowej coś takiego. Grałem na takim czymś, albo grałem na 50-groszówce. Potem jak pojechałem do innego miasta, do sklepu muzycznego, sobie potem sprawiłem paczkę kostek.
1: Ja się tutaj śmieję z tej kostki, bo znaleźliście na moim stole coś w rodzaju kostki. I muzyka za mną szła, chyba jakieś przeznaczenie też zawsze miałem w życiu, gdyż kiedy, bo od stycznia jestem tutaj w tym miejscu, kiedy gdzieś tam ktoś mi coś zostawił, poprzedni użytkownik, różne takie elementy kuchni i tak dalej, ja patrzę na podłodze, leży to właśnie i się zacząłem sam śmiać do siebie, że kostka gitarowa za mną przyszła, zanim ja przyszedłem do tego miejsca, więc dlatego gitara, chociaż nie umiem grać na gitarze, jest mi tak bliska, gdyż chłopiec z gitarą byłby dla mnie parą, tak mówiło się w latach 60. Czy dzisiaj, do dzisiaj jest ta magia faceta z gitarą, że dziewczyny, że tak powiem, mdleją i w ogóle? Czy to się już zmieniło?
2: Zdecydowanie jest i artyści myślę, że mają duży popyt. Jakub na pewno.
1: Jakub, rozumiem tutaj, bo ja już trochę obserwuję Ulę i ona też mówi do mnie czasami oczami, nie tylko ten, w oczach zauważyłem to, co mi się wydawało, czyli że masz popularność wśród świata żeńskiego i wcale mnie to też nie dziwi, bo dobrze gra na gitarze i jeszcze ma stylówę, dobrze mówię?
2: No, ma długie włosy, więc...
1: Pióra ma.
2: Tak, i gra na gitarze, jakby czego więcej można chcieć.
1: Czego można jeszcze chcieć?
0: Porno i gier.
1: Właśnie, dlaczego porno i gry? Taki jest kolejny tytuł waszej piosenki. Co ma wspólnego porno i gry?
2: To jest manifest w sumie. To jest piosenka po prostu o tym, o uzależnieniach męskich. Czyli przede wszystkim o pornografii i grach. Jakby ja się z tym problemem biernie spotykałam od wielu, wielu lat i jestem już tym po prostu zdudzona, zmęczona. Uważam, że jesteśmy w takim miejscu na świecie i w ogóle w momencie rozwoju, że moglibyśmy już sobie trochę odpuścić i naprawdę zluzować odnośnie pornografii, pomyśleć chwilę i to jest o tym ta piosenka, to jest po prostu wyraz mojego zdenerwowania.
1: A gry?
2: No, uzależnienie od gier to jest drugie takie, które mnie irytuje mocno.
1: A od czego można być uzależnionym pozytywnie?
2: Od muzyki.
1: A literaturę lubisz?
2: Nie umiem czytać aż tak dobrze, jak umiem słuchać muzyki.
1: Możesz włączyć audiobooka.
2: No to może polubię.
1: Drodzy Państwo, posłuchajmy, jak się rozlicza zespół Dziura Królicza, czyli Rabbit Hole, z pornografią i z grami i z wszelkimi uzależnieniami negatywnymi.

0: A ja chciałem wam teraz coś powiedzieć od siebie, dlaczego ja bardzo lubię taką muzykę jak wasza. Słucham punka od bardzo wielu lat i na tym nurcie też trochę wyrastałem, bo znam się bardzo dobrze ze Smalcem, z Zielonych Żabek i Tomkiem Galikiem z Zamek Nadaje, z Jawora i tutaj okolic, te wszystkie miejscowości obskakiwałem jako fan pan Groka, więc z nimi też pamiętam przyjechał Mariusz Giglewicz ze swoją Nauką o Gównie, kojarzycie ten zespół?
1: Kojarzymy z nazwy.
0: No to też, oni mają też przechlapane, bo nigdzie ich nie chcą grać ze względu na nazwę, a jest to bardzo pacyfistyczna kapela, która śpiewa, że jedzenie zamiast bomb, zamiast czołgów i tak dalej, bardzo się angażują w antywojenny nastrój w utworach. Skądinąd też kiedyś napisałem tekst do antywojennego utworu, natomiast ja chciałem wam powiedzieć, żeby bardziej tutaj Uli, skąd ja w ogóle tutaj czerpię te inspiracje punkowe. Zdarzyło mi się też napisać tekst punkowy. I ty już go słuchałeś, ale Ula nie. Dlatego chciałem wam się teraz zaprezentować, że bliskość do waszej muzyki jest mi bardzo bliska. To jest bardzo masło maślane, co powiedziałem. Ale chodzi mi o to, żebyście zrozumieli moją duszę anarchisty punkowego. Może nie do końca anarchisty, ale stwierdzającego, że korporacje to jest generalnie coś niedobrego. Posłuchajcie. Wolne Media, zespół Nic z Wrocławia i Złotoryi.

0: Reklama.
1: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Grono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
2: Pytasz mnie, czy należy utrzymywać pacjenta w niewiedzy o naszym istnieniu? Dobre pytanie, bo jeżeli ludzie w nas nie wierzą, to nie ma miejsca na czarnoksiężników, a z kolei jeśli w nas wierzą, to nie możemy z nich robić materialistów czy sceptyków. Dobre pytanie.
3: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego. W reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Najbliższe spektakle 4 października o 15 i 18. Kolejne już w listopadzie. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła Spektakl Teatralny.
4: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
3: Zaprasza Fundacja Art Bene.
0: Po reklamie.
5: Wrocław 96 i 8 FM.
6: Radio Wnet.
7: No i tak oto wysłuchaliście pewnej piosenki zespołu Nic i chciałem was zapytać, czy teraz już wiecie, dlaczego bardzo nasze, pomimo przepaści wiekowej, nasze myślenie jest bardzo podobne i widzimy te różne niepotrzebne rzeczy, złe rzeczy w świecie korporacyjnym, także w świecie tak zwanych relacji damsko-męskich i nie tylko. Natomiast co sądzisz o tym przekazie?
8: Jak najbardziej się zgadzam z tym przekazem i w sumie kolejny utwór, który poleci, ma zbliżony bardzo tekst do tego, czego teraz wysłuchaliśmy, bo jest właśnie o byciu takim trybikiem w maszynie po prostu, więc jest to bardzo pokrywające się z tą piosenką.
7: To jest to, co zaczął Grzesiek Ciechowski kiedyś z piosenką Kombinat. Pracuje, oddycha, buduje kombinat, to tkanka, ja jestem komórką i nie wyrwę się. O tym są te piosenki pokazujące te wszystkie korporacyjne historie, te wszystkie rzeczy, że masz być na zielonym, a nie na czerwonym, i takie historie jak targety, które są podnoszone zaraz tylko po tym, jak wyczają, że umiesz zrobić więcej niż przewiduje. Dlaczego taki mądry jestem z korporacji? Bo kiedyś w takiej korporacji byłem i to 15 lat. Dlatego wiem, jak to pachnie. Dobrze, że się o tym pisze, śpiewa i za chwilę posłuchajcie, że czujesz się źle. To też jest o korporacji. Wykonuje Rabbit Hole z Wrocławia.

0: Edyta Górniak kiedyś zaśpiewała piosenkę Jestem kobietą. Ty zatytułowałaś piosenkę Jestem dziewczyną i to jest tytuł też całej płyty. Dlaczego wybrałaś ten utwór jako tytuł płyty i co szczególnego jest dla ciebie w tej całkiem dobrej piosence punkowej?
1: Generalnie też okładka bardzo jest spójna z tym tytułem, bo na okładce po prostu sikam na stojąco. No i w tym utworze i w tym tytule chodzi o to, że jestem dziewczyną i to za tym idą wszystkie cechy, których ode mnie wymaga społeczeństwo. Ja właśnie nie jestem tą dziewczyną, którą oni by chcieli, żebym była, tylko jestem po prostu dziewczyną i jestem sobą i nie wpisuję się w te schematy, które są po prostu oczekiwane ode mnie i o to w tym wszystkim chodzi.
0: Nie tak dawno grałem na jako propozycję do listy przebojów Polish Chart utwór pewnej wokalistki. Sienia ma pseudonim artystyczny, gdzie ona też się rozlicza z tym, bo tytuł tej piosenki jest przypomnę sobie zaraz, tytuł tej piosenki jest jak na dziewczynę, jak na kobietę. W sensie, dobrze ci idzie jak na kobietę, jako kierowcę na przykład. Dobrze ci idzie jak na kobietę, że potrafisz na przykład wygrać z facetem w ping-ponga. I ona się z tym rozlicza, bo się nie chce godzić. To jest niektórzy na to patrzą trochę jak na powrót feminizmu, ale czy powiedz tak szczerze, bo ty masz bardzo szczere przemyślenia, niekoniecznie wszyscy się muszą z tym zgadzać, co ty powiesz, ani ty z innymi, bo na tym polega brak cenzury i pluralizm w naszym radio, że nie obrażając nikogo oczywiście możemy powiedzieć wszystko. Czy naprawdę jest taki w tej chwili czas, że kobiety muszą walczyć znowu o jakieś, bo kiedyś walczyły o prawa wyborcze, o prawa, nazwijmy to, do bycia nauczycielką, profesorką i tak dalej, i tak dalej. Były takie czasy. Czy w dzisiejszych czasach, kiedy kobiety nie są dyskryminowane, tak nam się wydaje, czujecie się dyskryminowane w jakichś momentach bardzo?
1: Zawsze. Jakby to, że to się zaczynało od dużo bardziej drastycznie widocznych kontrastów, to nie znaczy, że to zostało zażegnane, bo nie ma równości nadal. To jest tylko jakaś taka ułuda medialna, mam wrażenie, sprzedawana nam wszystkim, kobietom przede wszystkim, że jesteśmy teraz równe, ale ja się wcale równa nie czuję.
0: Daj jakiś przykład, jeżeli możesz.
1: Mówię na przykład o sytuacjach w pracy dla kobiet, gdzie nie mają równych pensji co mężczyźni. Nie mówię teraz o sobie akurat, bo na szczęście ja mam taką pracę, gdzie mnie to omija, ale dopóki będzie sytuacja, że którakolwiek kobieta za to samo dostaje mniej niż mężczyzna, no to ja będę o tym mówić i feminizm jak najbardziej... Dobrze, że wraca i to w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu, bo przez jakiś czas przecież to było w ogóle jakąś ujmą bycie feministką, bo...
0: To nie tak było, moim zdaniem do końca, że było ujmą bycie feministką jako feministką, tylko często feminizm w wykonaniu niektórych pań obracał się przeciwko nim. Na przykład ktoś tam się domagał pensji górniczej, no to wyobrażasz sobie na przykład brygadę górniczą kobiet, gdzie są warunki trudne, bo macie mniej, że tak powiem, sił fizycznych. I to były też takie spory czasami na gruncie, że kobiety przeciwko sobie walczyły o prawa, co się obracało przeciwko nim, więc mi chodzi o to, że ja bym stwierdził jako ja, ale możesz się z tym nie zgodzić, że musicie wybrać taką drogę, żeby pokazać facetom, że to, co mówicie, jest prawdą, macie rację, a jednocześnie, że to się nie obróci przeciwko wam w jakiejkolwiek formie.
1: No, zdaję sobie z tego sprawę, ale liczę się też z konsekwencjami tego, co na przykład mówię na koncertach i robię generalnie, że może się to w jakikolwiek sposób negatywny odbić, czy na moim wizerunku, czy czymkolwiek w ogóle innym, ale nie interesuje mnie to po prostu. Jakby uważam, że bardzo jest żałosne, że nie żyjemy w matriarchacie i że wszystko tak naprawdę zaczyna się od kobiety i generalnie kobiety górą. I jesteśmy po prostu lepsze.
0: Powiedziała Urszula z zespołu Rabbit Hole. Zgadzasz się z tym, Jakubie?
2: Tak.
0: No i proszę bardzo. Czyli mamy tutaj koalicję damsko-męską na temat praw kobiet. Tego jeszcze nie wiem, czy to dawno temu chyba słyszałem w radiu taką koalicję damsko-męską o prawach kobiet. Także ciekawy wątek się nam wywinął, ale dotyczy on piosenki. Jestem dziewczyną. Tam manifestujesz tą swoją matriarchalną historię, czy to jest tylko o tobie?
1: To jest o każdej dziewczynie tak naprawdę. Jest o tym, czego się od niej wymaga i tekst brany dosłownie może być źle zrozumiany, bo generalnie chodzi tam o to w tych słowach wszystkich, że właśnie to, co tam pada, że na przykład kładę się o 20, może o 21, to jest to, czego ludzie by chcieli. To jest to, jak grzeczna dziewczyna powinna się zachowywać i taka, która jest wykreowana właśnie.
0: Nie chodzić po klubach, prawda? Drodzy Państwo, posłuchajmy tytułowej piosenki, która będzie na liście Polish Chart niedługo do głosowania z tego właśnie pakietu piosenek, które dzisiaj słuchamy. Rabbit Hole z Wrocławia i taka niegrzeczna dziewczynka Ula nam zaśpiewa.

0: to, drodzy Państwo, tutaj wysłuchaliśmy dzisiaj prawie całego albumu już. To jest debiutancka płyta, bo pamiętam, kiedy rozmawialiśmy 2 dni temu, kiedy zadzwoniłem do Ciebie, to stwierdziłem, że wszystko się ładnie układa tak jak puzzle, dlatego że ja znalazłem ten Rabbit Day, wy się nazywacie Rabbit Hole, do tego jeszcze dochodzi wasza debiutancka płyta i wczoraj mieliście koncert, który jest takim miejscem, momentem każdego zespołu, które pokazuje tą swoją twórczość. Jak wam się grało? Bo graliście w bardzo kultowym miejscu. Ja pamiętam, że byłem w tym miejscu jedyny raz, ale to było na tak zwanym festiwalu shoegaze'owym. Bliska jest wam muzyka shoegaze'owa? No tak myślałem. I tam właśnie się to odbywa co roku. Jest tam absolutnie atmosfera, która jest taka mroczna, rockowa, prawie jak ścieni w jaskini naszego Tomasza Wybranowskiego, program taki kultowy. I jak wam się grało i dlaczego to miejsce wybraliście właśnie pod pod to wydarzenie?
1: Jeśli chodzi o miejsce, no to ja zawsze miałam takie małe marzenie, żeby tam zagrać i ten termin od dawna już mieliśmy zarezerwowany, bo ja też bardzo lubię takie oddolne inicjatywy właśnie punkowe, więc miejsce dlatego. I mieliśmy od dawna tą datę zarezerwowaną, nie wiedzieliśmy za bardzo jeszcze, co z nią zrobimy, a tak się złożyło, że w kwietniu nagraliśmy album i uznałam, że dobra, to w takim razie to jest data release'u po prostu tego albumu i to będzie taki nasz deadline do zrobienia wszystkiego, żeby to wszystko dopiąć po prostu.
2: A jeżeli chodzi o granie, no to bardzo dobrze. Grałem też 2 koncerty właściwie. Grałem gościnę na basie u młodego Frankę, który otwierał całe wydarzenie. I oczywiście też z Rabbit Hole.
1: Mi tak średnio. W sensie podobała mi się energia, podobała mi się publiczność i w ogóle. Natomiast strasznie mi sprzęgał mikrofon i pozdrawiam dźwiękowca tutaj, bo na soundchecku było dobrze.
0: Właśnie to są historie, które są bardzo częste na koncertach w Polsce. Mianowicie ja tego w Wielkiej Brytanii nie widziałem, gdzie spędziłem tam 15 lat i chodziłem też na takie undergroundy. Nawet mam koszulki do dziś z takimi różnymi festiwalami niszowymi stamtąd. I tam była... Nie wiem, na czym to polega, że Polakom jest bardzo ciężko ustawić dobrze głośność na koncertach, a i na przykład w Czechach już tego nie ma i w Anglii też tego nie było. Tośmy rozmawiali ze sobą właśnie starzy bywalcy tych koncertów brytyjskich i polskich. Czy to jest kwestia, że nie wiem, każdy wywiera presję na dźwiękowcu, żeby moja gitara była bardziej słyszalna i tak dalej, bo znałem takie sytuacje, że ktoś tam z gitarzystów chciał być tym, który gra główną rolę. Czy też to na przykład, bo jest taka tendencja w małych klubach, żeby dawać kolumny w stronę zespołu, a nie publiczności. Bo w tym momencie zatraca się tam jakąś siłę dźwiękową, która idzie w publikę, a jednocześnie nie trzeba robić odsłuchów. Więc są różne metody. Ja trochę się wymądrzam, dlatego że rozmawiałem z pewnym dźwiękowcem właśnie na ten temat. I ty dzisiaj sama to stwierdziłaś. Czy w innych, bo graliście na pewno w innych miejscach, czy w innych miejscach są te podobne problemy, czy...
1: No bardzo częsty problem to jest problem po prostu ze słyszeniem siebie na scenie, zwłaszcza dla mnie, jak ja jestem na wokalu. Bardzo dobrze się słyszałam w Liverpoolu ostatnio, jak graliśmy i to był wyjątek, bo przeważnie słyszę się tak średnio i bardziej to jest na jakieś takie wyczucie i jakąś pamięć mięśniową niż faktycznie, że dobrze słyszę z tego odsłuchu, ale mogłabym na przykład kupić sobie douszny odsłuch i wtedy by było co innego. Chociaż, no nie wiem, bo ja bardzo dużo skaczę na scenie, bardzo dużo się ruszam. Mogłoby to być jednak trochę problematyczne.
0: To To, że skaczesz na scenie, to jest bardzo wskazane, bo frontmenka jest wtedy bardzo widoczna, agresywna i ta buntowniczość w tobie jest widziana miło. Natomiast to, żeby za tym wszystkim szło nagłośnienie, to jest osobny temat. I tak jak mówię, podjęłaś też kwestię Liverpoolu. Tak, w Liverpoolu mi się zdarzyło być nie tylko jako słuchacz czy widz, ale też byłem tam jurorem ogromnego festiwalu Bloodstock, na pewno słyszeliście, który się kończy w Wielkiej Brytanii, a wyjeżdża tam zespół, który pokonuje wszystkie szczeble po kolei. Jednym z tych szczebli jest właśnie koncert w Liverpoolu. I rzeczywiście tam jest inna forma nagłośnienia. Nie wiem, z czego to wynika, ale rzeczywiście jest dobra. Drodzy Państwo, tutaj nam się w tej chwili kończy ta płyta. Jeszcze będziemy rozmawiać po zakończeniu tego nagrania, ale posłuchajmy piosenki, która ostatnia tego albumu, nazywa się Bez zmian i jeszcze proszę tutaj zostańcie.

I tak oto dobrnęliśmy do końca prezentacji naszego głównego wykonawcy tego spotkania radiowego, jakim jest Muzyczna Polska Tygodniówka w dzień sobotni, sobotnie wczesne popołudnie. Natomiast my nie zapominamy, że dzisiaj też wielkimi, ważnymi osobami w tym dniu są dwaj panowie, którzy osiągnęli już w muzyce przynajmniej jeden na pewno wszystko. Brian Ferry, który obchodzi swoje 81. urodziny i tak jak rozpoczęliśmy program jego piosenką Slave to Love, to teraz będzie Don't Stop the Dance, jeszcze aby uczcić bardziej tę rocznicę, a potem największy chyba przebój Vixena Nie rozumiu, który trudno mi powiedzieć, dlaczego właśnie taki zrobił karierę, ale nie ukrywam, że to jest moment, kiedy się on pojawił. Tam już jest ponad 100 milionów wyświetleń. To jest rzadkie u raperów w Polsce i przynajmniej u Vixena, który nie był do końca popularny wcale do tej pory. Więc posłuchajmy tych dwóch piosenek, a potem będzie jeszcze trochę niespodzianek.

mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Reklama.
1: Nasz naród jak lawa.
2: Gen wolności.
3: Młodzież w walce z komuną.
4: Fundacja Skrzydła Sztuki zaprasza na żywą lekcję historii.
5: To muzyczna opowieść o walce kilku pokoleń młodych Polaków z systemem komunistycznym.
6: Historia Kordiana i Mickiewiczowskich dziadów oraz żołnierzy wyklętych połączona ze wspomnieniem Grzegorza Przemyka, Emila Barchańskiego i wielu innych bezimiennych, którzy nigdy się nie poddali.
7: Bo to nie będzie opowieść o ofiarach.
8: To będzie opowieść o wojownikach.
9: Najbliższy pokaz już 27 września o godzinie 18:00.
10: Scena Stygmat w Warszawie.
11: Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie na facebookowym profilu Gen Wolności, Młodzież w walce z komuną albo Fundacji Skrzydła Sztuki.
12: Bo dziś nie chodzi o nas, tylko o was, o młodych.
0: Po reklamie.
13: Autopromocja.
14: Studio Londyn na antenie Radia Wnet.
15: W każdą niedzielę. Start o godzinie 9 rano czasu polskiego, o 8 czasu londyńskiego.
14: 3 godziny najświeższych informacji z wysp.
15: Wywiady z interesującymi ludźmi.
14: I dużo dobrej muzyki.
15: Oraz kultury polonijnej.
14: Wszystkiego, czym żyje brytyjska Polonia.
15: A co mogłoby zainteresować Polaków na całym świecie?
14: Niedziela.
15: 9 rano, czerwony dywan.
14: Zapraszają
15: Iza Smolarek
14: i Aleks Sławiński.
0: Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii.
16: W najbliższą niedzielę w Radiu Wnet o godzinie 12:45.
17: O książkach przecenionych oraz niedocenionych, autorach zapomnianych, literackich klasykach i debiutantach, a także pisarskich rocznicach, wydarzeniach i zjawiskach. W Nieregularniku Literackim, niedziela, godzina 14, rozmawiają Tomasz Zapert
18: i Krzysztof Masłoń.
13: To była autopromocja.
19: Muzyczna Polska Tygodniówka w Radiu Wnet. W sobotę zaprasza Tomasz Wybranowski. Rozmowy z największymi artystami polskiej sceny muzycznej i debiutantami. Radio Wnet. Muzyczna Polska Tygodniówka.
20: Drodzy Państwo, tak się składa, że od wielu lat nadaję tę listę przebojów, czy też inne programy, tak jak obecny z Wrocławia, który jest moim miastem właściwie, chociaż urodziłem się w Lesznie w roku 64, to w 67 już mieszkałem we Wrocławiu i tak to moje miasto traktuję jako moje, jak rodzinne praktycznie. Dlaczego o tym mówię? Bo dzisiaj zespół młody, bardzo buntowniczy i taki szczery do bólu z Wrocławia też się wywodzi, ale dostaliśmy też 21, parę dni temu, 21 stycznia, Boże, nie stycznia, tylko 21 września 2026 roku, smutną wiadomość, mianowicie odszedł wielki człowiek Wrocławia, satyryk, który się kojarzył z rolami z kabaretu Elita i też Studia 202 naszego polskiego radia lokalnego we Wrocławiu, gdzie byli pracownikami wszyscy ci panowie z Elity. Stanisław Szelc, urodzony właśnie 2 stycznia 1943 roku w Prochladnoje w Kazachskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej, czyli na Syberii, był członkiem Sybiraków, tego znakomitego grona ludzi, którzy przeżyli, przetrwali tę okupacyjną i wyniszczanie narodu polskiego działalność, jakie Sowieci nam zafundowali. Był prawnukiem i wnukiem powstańców listopadowego powstania i styczniowego, a więc bardzo patriotyczna rodzina. Ukończył 5. liceum ogólnokształcące imienia generała Jakuba Jasińskiego we Wrocławiu, a w czasach studenckich związany z teatrem Kalambur w latach 70., 80. i 90. współpracował wraz z Andrzejem Waligórskim i Studiem 202 Polskiego Radia we Wrocławiu, a przede wszystkim też zastąpił Jana Kaczmarka, który odszedł swego czasu na zespół Parkinsona. I właśnie wtedy Staszek Szelc zastąpił jego osobę w tymże znamienitym gronie satyryków. A my posłuchajmy Stasia Szelca w piosence pod tytułem Kołdra, która prawdopodobnie trafi też na listę Polish Chants ze względu na to, że upamiętnienie tej wielkiej postaci polskiej kultury i kabaretu.

jest groteska, pusty śmiech. Choć z drugiej strony poniewierka, rodzina duża, łóżko też, lecz taka kłusa, ta kołderka. Kołderka wspólna, ale sen każdy ma indywidualny. Kwitnie więc pod kołderką niecny interes

nie zaśniesz jak niemowlę, bo z przeciwnej strony marzną nogi, a w nogach śpią cwaniaczki źli. I gdy im trochę ziąb dokuczy, wkurzają się gremialnie i tak trudno tego ich oduczyć. I wtedy szarpią w te to w te z mocą tysiąca mdłych siłaczek.

Tak od lat nam spać wciąż źle. Ale nie martwmy się, sierotki, mama, Europa już nam śle płatnicę środki.

To była Kołdra, tytuł piosenki w wykonaniu Stanisława Szelca, który niestety odszedł parę dni temu do wieczności. Jak wielu jego poprzedników polskiego kabaretu, gdyż jak wiemy, polski kabaret to jest w ogóle zjawisko bardzo specyficzne. Mam tą radość w tym wszystkim, że mogę powiedzmy wspominać od początku to zjawisko artystyczne, jakim jest kabaret. Zaczęło się wszystko od pana Szpotańskiego w latach 60., kiedy to Gomułkowska komuna, to nie było wcale takie łatwe dla niego występować, gdyż nie było takich możliwości, żeby wyśmiewać się z systemu w czasach Gomułki, ale wiecie co robił? Pan Szpotański robił takie rzeczy, jak na przykład wyjeżdżał sobie na wesela, gdzie na weselach jechał sobie po wszystkich wynaturzeniach i patologii PRL-u i tam go niektórzy nagrywali, więc gdzieś zostały te niektóre taśmy. A później przecież chociażby kabaret pod egidą Jana Pietrzaka i tak dalej, to się ciągnęło, te wszystkie kabaret Tej z Poznania, czyli Laskowik i Rewiński między innymi tam był. Natomiast kabaret Elita to jest ewenement w skali polskiej, gdyż to dotyczyło piosenki właśnie w głównym stopniu. Chociaż też można było się tam doszukać fantastycznych skeczy i różnego rodzaju monologów. Natomiast tak

0: Boże, bo ja bardzo.
1: Obawiam się, że nie mamy zbytnich powodów do radości.
0: No, co, coś się stało? Rany boskie, może ktoś po panu prekuratorowi zachorował, chomik na przykład.
1: Nie udawajcie, grobulak wariata, o was mówię.
0: Ona?
1: No, znaczy o panu i o pańskiej żonie.
0: Pan to taki troskliwy, panie profesorze.
1: Prokuratorze.
0: Mówię profesorze, bo pan ma taką nadzwyczaj inteligentną twarz.
1: Dobra, grobulak, nie zagadujcie, dobrze?
0: Ja gdybym miał taką mądrą twarz jak pan, to bym karierę zrobił, może do telewizora by mnie wzięli, albo w serialu bym zagrał.
1: Nie bajerujcie mnie
0: A
1: tutaj,
0: kto
1: grobulak.
0: Z takim ryjem weźmie do telewizora. Pan to co innego. Prawdziwy ten. Di Pietro de Niro.
1: Nie ze mną te numery. Znowu pan pobił żonę, tak?
0: Ja?
1: Tak, pan.
0: A niech pan na mnie popatrzy. Przecież ja jestem łagodny jak baranek. Gdzie ja bym pobił kobietę? Chłopa bym nie pobił. A co dopiero babę, co?
1: Pobił pan. Pobił jeszcze w luk za włosy przez korytarz.
0: Wlokłem, ale dla jej dobra, bo chciałem, żeby nie leżała, proszę pana, na posadce. Mm-hmm. Tam strasznie nie ciągnie od piwnicy, mogłaby biedna złapać wilka.
1: Więc się pan jednak przyznaje do faktu pobicia.
0: Ja? Nigdy w życiu.
1: A ja mam zeznania świadka.
0: Tak? O, to ciekawe, kto ten świadek. Łeb skubanemu ukręcę. Który to, kurczę?
1: Nic nie mogę powiedzieć, bo to jest świadek incognito.
0: Co?
1: Incognito. Jego dane są tajne. Obowiązuje mnie tajemnica.
0: Ja już dobrze wiem. To ten rudy jóźwiak z drugiego piętra. Kabel w mordę cholerny.
1: Nic pan nie wie, bo to akurat nie jóźwiak, a kuterlak i nie z drugiego piętra, a z parteru.
0: A to zatłukę jak dopadnę.
1: No to bardzo wątpliwe, czy pan go rozpozna, bo świadkom incognito, proszę pana, robi się teraz operacje plastyczne na kosz państwa i oni są potem nie do poznania.
0: A słyszałem o tym, ale ja jego i tak dorwę kabla.
1: Dobrze, wracajmy do sedna sprawy. Więc pobił pan żonę, tak?
0: Ja?
1: Pan.
0: Nie, no może tam ją niechcący potrąciłem raz.
1: Raz niechcący. Żona 10 dni w szpitalu leżała.
0: No to se kobicisko wreszcie odpoczęło, bo w domu to nie wypocznie. O, proszę pana, zawsze jest coś do roboty, a to posprzątaj, a to wypiesz, a to na jednej nodze do monopolowego, a w szpitalu to sobie poleży, jeść dobrze dadzą, sprzątać nie musi. No, lepiej jak na wczasach.
1: Chirurg jej musiał założyć 18 szwów.
0: No skoro musiał, to i założył, wie pan. Ja tam z doktorami dyskutować nie będę, oni lepiej wiedzą, co komu mają założyć, na co i za ile.
1: Raczej i ile.
0: I ile mają za to wziąć, przecież mówię.
1: Gadane, panie grobulak, to pan ma. Pozazdrościć, naprawdę.
0: Nie ma czego. No pan prekurator od biedy też sobie radzi jakoś.
1: A alimenty?
0: Płaci pan?
1: Nie wygłupiajcie się, grobulak, to ja was pytam, no.
0: A alimenty?
1: Alimenty.
0: A te alimenty to niby na co?
1: Na co? Na dzieci.
0: Nie, no panie prekuratorze, to pan ich nigdy nie wiedział. Przecież one o takie tycie, malutkie. Ot malusie, na co tu płacić drobiazg, tak?
1: No właśnie na te małe,
0: tak. No co pan, takie małe to zje jak wróbelek. Proszę pana, na co tu płacić? To nie nabrudzi nawet po zjedzeniu. To przecież nawet piwa jeszcze nie pije, no.
1: A nie zawracajcie mi tu grobla głowy. Prawo mówi wyraźnie.
0: Prawo, panie prekuratorze, to ja akurat znam.
1: Ciekawe skąd?
0: Siedziałem, proszę pana, 2 lata, to chyba mogę coś na temat prawa powiedzieć w odróżnieniu od pana.
1: Zaraz, jak to w odróżnieniu ode mnie?
0: Długo pan siedziałeś?
1: No, nigdy nie siedziałem.
0: No, to czyli pan znasz tylko teoretycznie, a ja znam jego w praktyce.
1: Dobra, nie wymądzajcie się, grobulak. Mam już 2 wyraźne powody, żeby was wsadzić. Ciężkie pobicie żony i uchylanie się od alimentów.
0: Dla prekuratora to tak jak dla pijaka. Każdy powód jest dobry.
1: Co tam mam roczecie?
2: Nie.
1: A proszę im powiedzieć, co było powodem pobicia? Źle wam może żona gotowała? Może zupa była za słona?
0: No, panie prekuratorze, co pan? Za to bym zabił, kurcz. Gotuje jak pan Bóg przykazał. Nawet kot resztki zjada i nic mu nie jest.
1: No to może dom źle prowadziła? Może nie prała, nie sprzątała?
0: Za takie coś to od 5 lat byłoby już po niej. Pierze, sprząta, proszę pana, w domu to tak czysto jak kurna, jak w celi po remoncie.
1: No to doprawdy nie rozumiem, jakie są powody konfliktu. Może coś z tymi rzeczami nie tak?
0: Z jakimi rzeczami?
1: No z tymi, wie pan, chodzi mi o pożycie intymne, o seks, o.
0: Ze mną? Aha, nie, czy... A, ale z pana to świnia, że było coś takiego pytać. I to przy ludziach.
1: I ja pana pytam jako prawnik.
0: Ze mną w celi też taki jeden siedział, co się mnie tak wypytywał, proszę pana, a potem to wie pan, co robił?
1: Nie wiem.
0: No, nie powiem, bo nie chcę być większa świnia od pana.
1: No, Gromulak, nie pozwalajcie sobie, dobrze? No.
0: W tych sprawach, proszę pana, to moja baba jest cymes.
1: A?
0: Jak wracałem po wyroku, to wszyscy sąsiedzi.

0: mnie gratulowali, że takiej baby to jeszcze nie spotkali.
1: No to doprawdy ja już nie rozumiem, za co pan ją leje.
0: Szczerze?
1: Szczerze.
0: Nie za co, ale po co, kochanie.
1: Jak po co?
0: Ja bym pana prokuratora bardzo prosił, żeby moja kobieta została wreszcie w mojej sprawie świadkiem inkognito.
1: No, no ale po co?
0: Sam pan mówiłeś, że tym świadkom robią na kość państwa operacje plastyczne. Aha. A ja rozumiesz, pan z krakowskiego jestem.
1: No dobrze, ale nikt nie da panu gwarancji, że po tej operacji żona będzie wyglądała lepiej, a nie gorzej.
0: Co? Gorzej?
1: No.
0: Widziałeś ją pan?
1: Nie, nigdy.
0: No, gorzej się nie da, co pan?

0: Wspominamy, drodzy Państwo, Stanisława Szelca, który odszedł parę dni temu do wieczności pod na drugiej stronie luster, a ja przy okazji tego, co dzisiaj się dzieje tutaj w Muzycznej Polskiej, tego dniówce bardzo wrocławskiej, chciałem podziękować zespołowi Rabbit Hole za to, że wziął udział w naszym dzisiejszym spotkaniu, czyli dziękuję Tobie, Ula, i dziękuję Tobie, Jakubie. Pozdrowienia dla dziewcząt pozostałych. I w takim razie cieszę się, że jest to pierwszy Wasz dłuższy wywiad, albo w ogóle wywiad radiowy, że to byliśmy pierwsi. No i dziękując Wam, składam Wam gratulacje dobrej muzyki.
1: Dziękujemy bardzo serdecznie za zaproszenie i pozdrawiamy słuchaczy wszystkich.
2: Dziękuję również za wyróżnienie naszego albumu i pozdrawiamy słuchających.
0: A my tutaj będziemy jeszcze wspominać Stanisława Szelca. Tak jak powiedziałem, odszedł niedawno, natomiast zastąpił swego czasu kiedyś w tymże kabarecie Jana Kaczmarka, który się gdzieś tam przestał pojawiać przez dłuższy czas podczas występów kabaretu Elita ze względu na ciężką chorobę, którą przeszedł w tamtym w epoce końcówki lat 70. i początku 80. Natomiast przede wszystkim tenże Stanisław Szelc, jak i inni kabaretu Elita członkowie są znani najbardziej w Polsce z pewnej piosenki rycerskiej, którą z Szymonem Chrystianusem Państwu zaprezentujemy właśnie teraz.

0: Wróćcie! Inny cel wam historia wyticza. Musicie knuć!
1: Musimy knuć!
0: Jak się pozbyć Tuchaj Bejowicza! Cza, cza, cza, cza, cza.
2: Nie. Naszej stanicy zagraża wyż starców, ponieważ dawno już nie było żadnej bitwy i nikt jakoś ostatnio nie ginie.
3: Oj, to bardzo niedobrze. Trzeba by, proszę pana, zorganizować jakąś bitwę, w której wzięliby udział sami starcy i żeby w niej chwalebnie wyginęli.
4: I to bardzo łatwo można urządzić, gdyż jako donosi nasz wywiad po multańskiej stronie mają te same kłopoty, a nasz główny przeciwnik Azba Bey musi po niektórych swoich Tatarzynów własnoręcznie na koń wsadzać, a to z racji ich podeszłego wieku.
5: Ja bym na pańskim miejscu, panie Zagłobo, tak się do onej bitwy nie garnęła, biorąc pod uwagę, żeś sam starzec.
4: Ja starzec, ja koledzy, patrzcie, o, znalazła się dziewica Piernik, o.
5: Michałku, on mnie obraża.
3: Proszę pana, tylko nie dziewica, no.
2: Tak suponuję, panie Zagłobo, iż przystojniej by ci było paść w potrzebie,
4: niż nie chcę
2: przejechać się na uwiąz starczy.
4: Tak, mnie tam mój uwiąz starczy i z niejakiej puli przyspieszeń korzystać nie zamierzam. A ty, kałmucka mordo, sam się rozejrzyj za jakimś przytułkiem, gdyż wiadomo, iż prymitywne ludy wschodu dziwnie szybko się starzeją.
2: Kęcim, ale mi przysrał.
5: Świętą rację ma pan Zagłoba. Zwłaszcza kobiety wschodu ulegają zębowi czasu, podczas gdy niewiasty północy wprost przeciwnie. Ząby świeżutkie jak rzepy, a że chciałoby się je schrupać.
6: Melduję uprzejmie i że jaśnie panienka prawdę mówi, gdyż sam słyszałem w nocy, jako ją coś chrupało.
3: A nie coś, proszę pana, nie coś. W młocie jakiś nie coś. Jeno korniki ją, proszę pana, chrupały, wziąwszy ją po ciemku za przystawkę okolicznościową do hebanowego tapczana.
5: Wszystko dlatego, że mam ciało.
7: Drodzy państwo, teraz będzie nadzwyczajna sytuacja w naszym radiu. Mianowicie zapraszam do wysłuchania kazania, homilii naszego Ojca Świętego Leona XIV w Paryżu. Posłuchajmy i uczcijmy godnie tę wizytę.
8: Drodzy bracia i siostry, dziękuję Bogu za łaskę, że mogę być tutaj, na Place de la Concorde, aby sprawować Eucharystię. Tak, jak dobrze i miło, gdy bracia i siostry przebywają razem, aby wysławiać wielkość Boga. Oby moja obecność pośród was umocniła waszą wiarę i zachęciła was, byście nieustannie promieniowali życiem, pokojem i miłością naszego umiłowanego Pana Jezusa Chrystusa oraz przekazywali je innym. Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Bracia i siostry, nasza spragniona wspólnota podąża ku Chrystusowi, źródłu wody żywej, wody, która gasi pragnienie i sprawia, że rozkwita życie, wody miłości Bożej, rozlanej w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. Pragnienie Boga mieszka w najgłębszych zakamarkach naszego serca, dlatego wraz z psalmistą wołamy: dusza moja Boga pragnie, Boga żywego. Jest to wołanie człowieka pokornego i pełnego żaru, którego najgłębsze egzystencjalne pragnienie nieustannie wzrasta. To właśnie Jezus Chrystus przez swoje wcielenie wychodzi na spotkanie każdego człowieka w jego historii i objawia mu się jako prawdziwe źródło wody żywej, zdolnej ugasić jego pragnienie. Nie chodzi tu przede wszystkim o pragnienie fizyczne, lecz o pragnienie sensu, prawdy i spełnienia, które zamieszkuje każde ludzkie serce. Jezus odpowiada na to głębokie pragnienie więzi, komunii z Bogiem, w którym znajduje się pełnia życia na wieki. W pierwszym czytaniu prorok Ezechiel ujrzał wodę wypływającą ze świątyni, która rozlewając się po pustyni oczyszczała i nawadniała wszystko. Później święty Jan ujrzy wodę wypływającą z przebitego boku Jezusa, który oddaje ducha. Wszyscy mogą więc zaczerpnąć z tego źródła, aby odrodzić się i otrzymać dar ducha, stając się dziećmi Bożymi, nowym stworzeniem. Bracia i siostry, trzeba przyznać, że tu na ziemi nic nie jest w stanie w pełni nas nasycić. Kiedy wydaje nam się, że nasz trud wreszcie dobiegł końca, a wysiłki zostały wynagrodzone, często na nowo odzywa się wewnętrzna pustka, jeszcze głębsza niż wcześniej. Wówczas, próbując ją wypełnić, możemy szukać nowych przyjemności, pragnąć posiadać coraz to nowe rzeczy i robić wszystko, abyśmy za wszelką cenę szukali rozrywki, byle tylko zagłuszyć ten wewnętrzny niepokój. Liturgia słowa dzisiejszego dnia zachęca nas, abyśmy zajrzeli w głąb własnego serca. Czego pragniemy najbardziej? Czego naprawdę szukamy w życiu? Wszyscy tęsknimy za szczęściem, miłością i spełnieniem. Ale z jakiego źródła czerpiemy, by ugasić nasze pragnienie? Czy zadowalamy się dobrami materialnymi, doraźnymi przyjemnościami, niezliczonymi małymi bożkami, które obiecują nam złote góry, lecz pozostawiają nasze serce puste? Jako ochrzczeni otrzymaliśmy wodę żywą, o której mówi Ewangelia, ale czy naprawdę osobiście spotkaliśmy Chrystusa? Człowiek jest w gruncie rzeczy istotą, która pragnie, a tę wewnętrzną pustkę może wypełnić jedynie Bóg. Tak, bracia i siostry, Jezus Chrystus, dobry pasterz, prowadzi nas jak pasterz swoje owce ku źródłu szczęścia i pokoju. Każdego i każdą z nas zna po imieniu. Nie są mu obce nasze tajemnice, zamiary ani słabości. Przenika głębię naszych serc. Oddał za nas swoje życie i nadal daje nam je w sakramentach. Bierze na ramiona owce zmęczone i zranione, a te, które się zagubiły, z czułością sprowadza z powrotem. Jezus objawia nam bezwarunkową miłość Boga. Dla Niego nikt z nas nie jest numerem w dowodzie osobistym ani numerem ewidencyjnym, lecz osobą jedyną i niezastąpioną.
1: Vous voyons ici rassemblés, frères et sœurs, héritiers d'une longue et belle histoire sainte en France. Je vous dis.
8: Widząc was tutaj zgromadzonych, moi bracia i siostry, dziedziców długiej i pięknej historii świętości we Francji, mówię wam, teraz wy także zaczerpnijcie z tego źródła, którym jest przebite serce Jezusa. Tak, pragniecie Boga, życia, prawdy, jedności, pokoju, komunii i szczęścia. Pragniecie na nowo odkryć jasny horyzont i budować odnowiony naród, czerpiąc z jego korzeni ożywianych wiarą. Nie zatrzymujcie dla siebie tej wiary w Jezusa Chrystusa, lecz pozwólcie, aby wylewała się z waszych serc, gasząc pragnienie i napełniając tych, których spotykacie. Do was należy nieść nadzieję tam, gdzie panują zniechęcenie i duchowa oschłość. Istotnie tylko wtedy, gdy godzimy się żyć w prawdzie pod wejrzeniem Jezusa, możemy być autentyczni i z jasnością patrzeć na własne życie. Jest ono wprawdzie kruche, podatne na zranienie i zmierza ku śmierci, ale zarazem jest wspaniałe, cudowne, zdolne odnawiać się poprzez relacje i otwierać na prawdziwą miłość.
1: Celui qui croit en moi
8: Kto wierzy we mnie, rzeki wody żywej popłyną z jego wnętrza. Czerpiąc ze źródła, którym jest serce Chrystusa, sami stajemy się, jak pisał Orygenes, studniami, źródłami i rzekami dla innych. Wierzący bowiem, który pije z tego źródła, sam staje się źródłem życia dzięki swojej żywej więzi z Chrystusem i przekazuje to samo życie bliźnim.
1: L'eau vive de l'Esprit Saint s'est répandue en abondance.
8: Drodzy bracia i siostry, żywa woda Ducha Świętego rozlała się obficie i nadal przynosi owoce w Kościele za sprawą misjonarzy i świadków wywodzących się ze wszystkich kultur i ludów. Nawadnia wszystko, co pozwala się jej dotknąć i przemienić, aby wydać owoc, którym jest świętość tych, którzy oddają cześć prawdziwemu Bogu i z wielkoduszną miłością służą swoim braciom i siostrom. W tym pięknym kraju, jakim jest Francja, na przestrzeni wieków wielu czerpało z tej wody żywej i całkowicie poświęciło swoje życie czynieniu dobra. Pierwsi męczennicy, jak Blandyna, Potyn i Ireneusz, święci założyciele i założycielki zgromadzeń zakonnych, święci biskupi, jak Marcin i Franciszek Salezy, kobiety i mężczyźni o sercach wrażliwych na potrzeby bliźnich, jak Vincenty a Paulo, Fryderyk Ozanam czy Joanna Jugan i tak wielu innych. Także dzisiaj w naszym społeczeństwie, w naszych parafiach i w różnych dziedzinach działalności jest bardzo wielu ludzi, którzy nadal angażują się na rzecz życia, rodziny, prawdy, pokoju, braterstwa i sprawiedliwości.
1: De cette belle ville de Paris, je prie avec fervour pour que l'eau vive de l'Esprit Saint se répande sur toute la France.
8: Z tego pięknego miasta, Paryża, żarliwie modlę się, aby woda żywa Ducha Świętego rozlała się na całą Francję. Myślę o was, drogie rodziny, które pomimo licznych trudności, z jakimi mierzycie się każdego dnia, odważnie trwacie w wypełnianiu swojej misji. Z całego serca dziękuję wam za całe dobro, które dokonuje się za waszym pośrednictwem. Niech nigdy nie wysycha w was źródło żywej obecności Jezusa. Myślę o was, drodzy młodzi. Wy jesteście Kościołem dnia dzisiejszego. Jakże pięknie jest widzieć wasz entuzjazm, dynamizm, zaangażowanie i radość, które wnosicie w życie wspólnot chrześcijańskich. Myślę również o was, drodzy katechumeni i neofici, którzy wchodzicie na drogę wiary, nawrócenia i wtajemniczenia chrześcijańskiego. Obyście potrafili dawać ludziom wokół was świadectwo drogi, którą sami przemierzacie, i pobudzać ich, by również zaczęli stawiać sobie pytania. Niech dar Ducha Świętego uczyni was żywymi świadkami, gotowymi szerzyć wokół siebie cywilizację miłości. Bracia i siostry, zwróćmy się ku Matce Bożej, źródłu zbawienia, tej, która prowadzi nasze życie ku swojemu Synowi, dawcy wszelkiej łaski. Przez swoje wolne i pełne ufności tak stała się pokornym, wybranym przez Boga naczyniem, w którym miłość Ojca przyjęła ciało, aby ofiarować się światu. Wzywajmy jej z ufnością, aby za jej wstawiennictwem pośród ludu Bożego wytrysnęły źródła wody żywej i sprawiły, że w całej Francji rozkwitną ziarna wiary, nadziei i miłości.
9: Amen.
8: Zakończyła się homilia ojca świętego Leona XIV, w której...
7: To była homilia ojca świętego Leona XIV we Francji, a my za chwilę będziemy wracać do programu Muzyczna Polska Tygodniówka po bloku reklamowym.
10: Reklama.
9: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
10: Po reklamie.
11: Radio Wnet. Więcej niż radio.
7: A ja przypominam, że po wysłuchaniu naszego tutaj naszej rozmowy z zespołem Rabbit Hole jesteśmy nadal we Wrocławiu i to, co się dzieje we Wrocławiu ostatnio, to jest bardzo dużo emocji i tych takich smutnych i tych radosnych. Właśnie przed chwilą rozmawialiśmy o fajnym i dobrze zrobionym koncercie, gdzie uczestniczył zespół Rabbit Hole, a tutaj wspominamy niedawno zmarłego Stanisława Szelca. Był autorem wielu skeczy radiowych pod wspólnym tytułem Chłop i Baba. Na plebiscycie, na podstawie których nakręcono serial emitowany w programie drugim Telewizji Polskiej. W tym samym programie prowadził on taki teleturniej, te tele-PRL i był to polonijny program, którym ludzie listy piszą. I był zaangażowany we wrocławską kulturę bardzo i reprezentował tą część kabaretu polskiego, która obfitowała w ilości piosenek, która bardziej była skupiona na piosenkach. Podobnie jak kabaret Otto, to jest w zasadzie jedyny kabaret, który trochę się inspiruje tym, co robił kabaret pod kabaret Elita właśnie, czyli Studio 202 wrocławskie, gdyż rozmawiałem o tym z Wiesiem Tupaczewskim i Ryśkiem Makowskim i oni potwierdzają, że to są pewne inspiracje, które gdzieś nawet w wyglądzie ich na scenie w postaci tych garniturów i tak dalej, bardzo przypominają kabaret Elita. A my posłuchajmy w takim razie kolejnego skeczu, który gdzieś tam w naszych zasobach się znalazł, gdzie właśnie występuje Stanisław Szelc i Jerzy Skoczyla, Sprzedaż Wiązana.
12: Poproszę gazetę.
13: Dzisiejszą?
12: No to pewnie, że dzisiejszą. Co za pytanie? No,
13: pytam, bo wie pan, zostało mi parę wczorajszych, a z wczorajszą gazetą jako dodatek był Sam podlo włosów.
12: Bardzo proszę, bez złośliwości.
13: Oj, najmocniej, przepraszam, ja nie zauważyłem, że pan jest łysy.
12: No, no dobrze, no wystarczy, że ja zauważyłem. No to co, da mi pan tę gazetę?
13: Kiedy boję się.
12: No czego, no?
13: No bo dziś z gazetą jest żel do włosów.
12: No to powariowali, no słowo daję, no poszaleli. No proszę mi dać jakiś inny dziennik. Może ten, o.
13: Może nie, bo dziś razem z tą gazetą jest płyta kompaktowa.
12: Do czego pan się obawia?
13: No wie pan, kolejnej niezręczności, no.
12: No nie rozumiem, wszak nie jestem głuchy.
13: Wszak nie, oczywiście, ale na tej płycie jest muzyka młodzieżowa, a pan szanowny, przepraszam bardzo, do młodziaków raczej nie należy. No.
12: Nieważne, proszę pana, jak się wygląda, ważne, jak się człowiek czuje, a ja czuję się młodo.
13: A to świetnie, no. Proszę bardzo, 3,60.
12: Ile?
13: 3,60. Jak na gazetę i płytę, to nie jest dużo, kochana.
12: Proszę pana, to jest rozbój na prostej drodze. Jak można na siłę wciskać ludziom coś, czego nie chcą, no?
13: A pan szanowny nie chce tej płyty?
12: No pewnie, że nie.
13: To nie ma problemu, sprzedam panu gazetę bez płyty, no co tam.
12: No doskonale. Ile płacę?
13: 3,60.
12: No jak to? No 3,60 kosztowała gazeta razem z płytą.
13: Bez płyty tyle samo, nic na to nie poradzę. Na gazecie jest kod paskowy, tu mam kasę fiskalną. Cena z płytą i bez płyty jest taka sama.
12: No, już dobrze, wezmę z płytą.
13: Nie, no po co? Przecież pan tej płyty nie chce.
12: No nie chcę, ale proszę pana, nie ja wymyśliłem to kretyństwo, żeby gazetę sprzedawać razem z płytą.
13: Tak jest. A może lubi pan drzem wiśniowy?
12: A, lubię.
13: To kup pan tygodnik dla działkowiczów. W komplecie jest słoik drzemu.
12: Z tym, że ja nie jestem działkowiczem.
13: Ale lubi pan drzem.
12: No, lubię, no.
13: Przepraszam, a jaką pan ma orientację seksualną?
12: No, co to pana obchodzi?
13: Pytam, bo w miesięczniku dla gejów jest lakier do paznokci.
12: Nie maluję paznokci.
13: A depiluje pan łydki?
12: No, czy pan oszalał? No, co za pomysł w ogóle?
13: Bo znowu do tego pisma z gołymi panienkami jest dołączony depilator.
12: Mogę zobaczyć?
13: Tak jest, więc jednak pan depiluje.
12: No, proszę pana, nie depiluje, ale chcę obejrzeć. Mogę?
13: No niech się pan nie napala, nie da się obejrzeć.
12: No, ja.
13: Nie da się, teraz pisma z gołymi babami są lutowane, foliowane worki i żeby zobaczyć, trzeba najpierw kupić. Bierze pan 12,30.
12: Nie, dziękuję bardzo.
13: No bo jeżeli, dajmy na to, lubi pan chipsy, to z gazetą dla zmotoryzowanych jest torba chipsów.
12: Proszę pana, nie chcę gazety dla zmotoryzowanych, wczoraj ukradli mi auto.
13: No to gazetę pan wyrzuci, a chipsy pan zje, bardzo dobre, proszę pana, z bekonem.
12: Panie kochany, ja nie chcę szamponu, ja nie chcę żela, ja nie chcę, proszę pana, płyty depilatorów, nie chcę dżemów, lakierów do paznokci, chipsów, ja chcę kupić zwyczajną, normalną, codzienną gazetę.
13: No to idź pan do piekarni.
12: Do piekarni?
13: Do piekarni, kochany, tam do każdych 6 bułek darmo dają gazetę. Co za ludzie, kurde, żeby nie wiedzieć takich podstawowych rzeczy, no.
7: Było to spotkanie z Jerzym Skoczylasem i Stanisławem Szercem w kultowym, jednym z najciekawszych i najbardziej zapamiętanych skeczów podczas działalności kabaretu Elita. Mam jeszcze kilka takich perełek, które już są gdzieś przykurzone, zapomniane, a nasze radio, proszę bardzo, dysponuje czymś takim i poproszę w takim razie o kolejny sketch w dziale Stanisława Szelca, świętej pamięci Stanisława Szelca i Jerzego Skoczylasa pod tytułem Transplantacja.
13: Matko, panie Jurek, jak to dobrze, że ja pana widzę. No. Boję, pan to się na tylu rzeczach znasz, to i na tym, na tych
12: Co?
13: Cholera.
12: Na czym?
13: No, jak człowiekowi przełożą nerki czy nogi z drugiego.
12: Chodzi panu o transplantację, tak?
13: No mówię, tak, o to mi chodzi.
12: Tak, a co się stało? No. Czy, broń Boże, grozi panu taki poważny zabieg?
13: Niestety, kochany, wczoraj się okazało, że mnie grozi.
12: Mój Boże, no, i to pan, taki okaz zdrowia, no chłopisko nas chwał, a tu taka straszna operacja, no kto by pomyślał, jak do tego doszło?
13: Oj, wczoraj doszło, okazało się, proszę pana, w piwiarni.
12: W piwiarni? No a jaki lekarz to stwierdził?
13: Gdzie tam lekarz, śmekarz? Tadek Mamuciak mnie powiedział. No.
12: Ty jaki Mamuciak? To co to pan opowiada?
13: No Jezu, z panem to zawsze jak z przedszkola.
12: No.
13: No. Wczoraj piliśmy sobie piwko.
12: No, jak zwykle zresztą.
13: Pewnie, jak zwykle, ma się rozumieć. No. Aż tu ten Mamuciak opowiada, że teraz jak człowiek przed śmiercią nie napisze podania, że się nie zgadza, rozumiesz pan, to jak kojfnie, to mogą go pociąć na części i potem zainstalować te części po kawałku w innym człowieku.
12: Rozumiem. Chodzi panu o naszą nową ustawę o przeszczepach.
13: Być może, że mnie
12: chodzi. Otóż w tej kwestii, panie Stachu, obowiązuje tak zwana zasada zgody domniemanej.
13: Proszę pana, pan mnie tu nie czaruje jakimiś uczonymi słówkami, kochany panie Jurku. No. Powiedz pan, czy Mamuciak w mordę miał rację?
12: No, właściwie widzi pan, to miał, bo zasada zgody domniemanej polega na tym, że jeżeli pan nie zgłosi na piśmie zastrzeżenia, że pan się nie zgadza, na przykład na pobranie swoich organów, to lekarze mają prawo sądzić, że na pobranie narządów pan się zgadza.
13: Oj, to fajna zasada tej zgody.
12: Zgody domniemanej.
13: No mówię właśnie, czyli że jak ja na ten przykład nie zgłoszę na piśmie, że się nie zgadzam, że psie moja żona puszczała, to znaczy, że ja się zgadzam.
12: Ej, ależ panie Stachu, nie, no tak nie można uogólniać. Tu chodzi o ratowanie ludzkiego życia.
13: Dobra, jest, żartowałem. Ja na szczęście nie mam żony. To załatwisz mnie pan to?
12: No. To co?
13: No takiego papiera, żeby mnie nie pociachali po śmierci.
12: No wie pan, proszę pana, panie Stachu, pan taki światły człowiek. I takie, no, wybaczy pan, kołtońskie podejście do tematu przeszczepu?
13: No, panie Jurek, ja pana nie obrażam.
12: To niech pan się nie gniewa, ale się po prostu zdenerwowałem, proszę pana. Bo dlaczego na przykład? No. To nie chce pan, żeby po śmierci pańskie organy mogły ratować życie innym ludziom? To lepiej, żeby pana żarły robaki, niż ratować życie bliźniemu?
13: Zaraz, nie o to mnie biega. Bliźniemu to ja może i 2 życia uratował, z tym, że niekoniecznie każdemu.
12: Jak to? Dlaczego, no?
13: Wie pan, mnie głównie rozchodzi się o to, że ja po śmierci nie będę miał żadnego wpływu na to, komu te moje, proszę pana, kawałki wstawią ewentualnie.
12: A cóż to pana będzie wtedy obchodzić, proszę pana?
13: Mnie będzie obchodzić to bardzo, bo jakby dajmy na to moje płuca czy nery przeszczepili temu rudemu drogasiowi, to mnie chyba jasny piorun strzeli.
12: Drogasiowi!
13: To ta menda za życia mnie tyle krwi napsuła, a ja mam jeszcze jego po śmierci ratować, a nie do czekania. Niech mnie żrą glisty, toczą pratchawce i owsiki, wrony, kruki, niech rozrywają drogasiowi ani paznokcia.
12: Panie Stachu, no co też pan, prawdopodobieństwo, że pański organ trafi akurat do konkretnej osoby, jest takie samo jak prawdopodobieństwo wygranej w totolotka.
13: Kochany, ale jest. I dlatego ja tam wolę się zabezpieczyć. Ale albo weźmy taką wątrobę, to ja bym miał swoją ukochaną, wytrenowaną wątróbkę oddać takiemu, dajmy na to, Wietwickiemu, a w życiu.
12: Czemu?
13: On w sumie to już z 5 baniek jest mi winien, potem on kupione za moją krwawicę piwo będzie przepuszczał przez moją kochaną wątrobę, a ja będę leżał w piachu, a tak takiego, nie ma głupich.
12: Panie Stachu, tak nie można. Z ludźmi trzeba żyć.
13: Ale nie po śmierci. Ale, kochany, nie po śmierci. Nie. Chociaż wiesz pan, że temu drogasiowi,
12: no,
13: to ja bym chętnie podarował przeszczep na moją prawą rękę.
12: No widzi pan, no wreszcie jakiś postęp.
13: Tak? A ja bym mu tę moją rękę podarował, jemu by ją przyszyli, a ja bym go potem cap za gardło i po nim. Taki numer.
12: Panie Stachu, a nie przyszło panu nigdy do głowy, że i pan może się znaleźć w potrzebie, a wtedy może się okazać, że nie ma panu co przeszczepić, bo jakiś tam drogaś, czy jakiś tam wietwicki zastrzegli sobie, że nie wolno od nich pobierać organów?
13: O kur...
12: No?
13: No? To ja o tym nie pomyślałem.
12: A, widzi pan, każdy kij ma dwa końce.
13: Gdzieś, nie wiesz pan co? Nie, to już nie pieśmy tej bumagi, niech zostanie ta zgoda, jak i tam.
12: Domniemana, domniemana.
13: No mówię, Panie Jurek, a co oni ode mnie ewentualnie mogą pobrać?
12: No, wie pan, no, przy obecnym stanie wiedzy to przeszczepia się już nerki, serce, nawet wątrobę, ale medycyna cały czas idzie naprzód. Za rok, dwa zaczną przeszczepiać inne narządy.
13: Łokie?
12: A kto wie, no.
13: Usi?
12: No, pewnie.
13: No, nogi?
12: No, bardzo możliwe, a nawet może i to, co pan ma najcenniejszego, no.
13: Bujasz pan.
12: A czemu nie? Proszę pana, postęp to postęp.
13: To, co ja mam najcenniejszego, też będą przeszczepiać?
12: Może też?
13: Niesamowite.
12: No, ale prawdopodobne. Już niedługo będzie można przeszczepić nawet głowę.
13: To pan miałeś na myśli głowę?
12: No oczywiście, a pan?
13: Nie, nic. Miesza tak coś dzisiaj od rana, wiesz pan. Nic.
7: Stanisław Szelc w roku 2009 został odznaczony srebrnym medalem zasłużony kulturze Gloria Artis. W roku 2019 srebrną, a w 2023 złotą odznaką honorową Wrocławia. Ceremonia pogrzebowa Stanisława Szelca odbędzie się 28 września 2026 na cmentarzu komunalnym Grabiszyn we Wrocławiu. A my jeszcze posłuchamy jednego sketchu tegoż zasłużonego artysty dla naszej ziemi dolnośląskiej. Tym razem nie z Jerzym Skoczylasem jak dotychczas, tylko z Leszkiem Niedzielskim pod tytułem Tata i Syn.
14: Witam Państwa serdecznie. W związku z rozpoczętym nie tak dawno rokiem szkolnym chciałbym porozmawiać dziś o szkolnictwie właśnie. Moim partnerem będzie mój zdolny i wrażliwy synek Kazio. Właśnie, a gdzie jest to ten dzielny malec? Kaziu, gdzie jesteś, smyku?
15: Za tatkiem, tatku, bo tu siedzę.
14: A nad czym pracujesz, mój zuchu?
15: Właśnie zapoznałem się z informatorem dla kandydatów na wyższe studia politechniczne. I natychmiast piszę podanie o zmianę zakładu naukowego.
14: Jak to zmianę zakładu naukowego? Przecież zapisałem cię do gimnazjum po oczywiście zdaniu przez ciebie egzaminu i konkursie świadectw.
15: Właśnie, drogi mój rodzicielu, popełniliśmy obaj niewybaczalny błąd naiwności.
14: To ty fakt uczęszczania do wybitnego liceum imienia hetmana Kociuróbki nazywasz niewybaczalnym błędem naiwności?
15: Nie ci samej, tatku, po cholerę!
14: Kaziu!
15: Przepraszam, tatku, po jasny gwint ja mam zawracać sobie głowę uczęszczaniem do wybitnego liceum hetmana Kociuróbki.
14: No, Kaziu, przecież ukończenie tak elitarnej szkoły jest szczeblem do dalszej naukowej kariery.
15: Tere fere kłoku, to jest właśnie gwóźdź do trumny mojej kariery, tatku. No. Spójrzmy prawdzie w oczy. Jakie ja mogę w tym wybitnym zakładzie naukowym uzyskać średnie oceny?
14: No bo ja wiem, no chyba średnie.
15: Co najwyżej. A gruby Rycho, który przytomnie zapisał się do technikum mechanizacji cukiernictwa ze specjalizacją rurki z kremem, już na początku roku dostał 6 z fizyki, 5+ z matemy i znowu 6 z Polaka.
14: Ho, to gruby Rycho ma takie stopnie, toż on ledwo umie się podpisać.
15: No właśnie i dlatego cwaniak uczęszcza do technikum mechanizacji cukiernictwa ze specjalizacją rurki z kremem.
14: A rurki, śmurki. Niech sobie gruby Rycho będzie prymusem, ale przecież wyższe uczelnie czekają na absolwentów wybitnych zakładów naukowych. takich jak liceum hetmana Kuciurubki, a nie na jakieś tam rurki.
15: Ty, drogi tatku, myślisz kategoriami głębokiej, tfu, niebłaszczki komuny. Teraz mamy reformę i wszyscy mają równe szanse.
14: Owszem, wszyscy mają równe szanse, ale przecież poziom, jaki reprezentują absolwenci hetmana Kuciurubki, preferuje ich w przyjęciu na studia.
15: A guzik prawda, bardzo tatkę przepraszam, ale to guzik prawda.
14: Jak to guzik prawda? Tak, przecież to najśredniejszy absolwent Kuciurubki i tak wie więcej niż gruby Rycho z technikum mechanizacji cukiernictwa.
15: Owszem, to prawda, ale o przyjęciu na studia decyduje, między innymi rzecz jasna, stopień na maturze, a przecież z góry wiadomo, że łatwiej o szóstki w technikum mechanizacji cukiernictwa niż w liceum Kuciurubki, kurcie. Tak więc ja, zarywając noce w elitarnym Kuciurubce, osiągnę na przykład 4 z matemy, co da mi 1,5 punktu na wyższą uczelnię, a gruby Rycho jako prymus mechanizacji cukiernictwa ze specjalizacją rurki z kremem dostanie celującą 6, zaczę otrzyma tych punktów 2,5 i zaraz na starcie leje mnie 1 punktem.
14: Ojej, Kazia, ale przecież pracownicy naukowi wyższej uczelni poznają się na egzaminie, kto jest co wam.
15: Na niczym się nie poznają, bo są tak zarąbani przewracaniem podań o przyjęcie na studia, że ledwo żyją, nie mają czasu na jakieś tam durne rozmowy z Rychem czy też ze mną. Nie ma co gadać, przepisuje się do technikum mechanizacji cukiernictwa.
14: A jeśli tak, to ja mam inny pomysł. No. Tu, niedaleko za rogiem, no, jest gimnazjum puszczania baniek z mydła. Leć tam natychmiast, może są jeszcze wolne miejsca.
15: No wiedzę, że tatko zrozumiał. Już pędzę, kurczę, piesem.
7: I tak oto dobiega końca nasza muzyczna polska tygodniówka, którą dziś miałem przyjemność prowadzić w miejscu, gdzie zawsze gospodarzem jest Tomasz Wybranowski. Wyjątkowo dzisiaj byłem ja i dziękuję Szymonowi Chrystianusowi za wspaniałą realizację, zespołowi Nora Królicza za to, że chciał opowiedzieć o swoich często kontrowersyjnych, ale jakże szczerych poglądach na świat. Ja zapraszam z Szymonem Chrystianusem dzisiaj na muzyczną ucztę wieczorną, czyli program między 20 a 23, czyli Polish Chart, a dzisiaj będą to nowości do listy przebojów, określone opowieściami naszymi. Każdy będzie miał swój temat panelowy, a Szymon jak zwykle nam fantastycznie przedstawi wszystkie zmiany związane z Ligą Angielską, jakieś wyniki, które, że tak powiem, jest mistrzem w posiadaniu takich informacji. Więc będzie to trochę taka muzyczna, muzyczno-piłkarska sobota. To będzie między 20 a 23 i dziękuję Państwu za uwagę, Sławek Orwat. A na koniec Vixen i piosenka o pewnym smartfonie.

0: Muzyczna Polska Tygodniówka w Radiu Wnet. W sobotę zaprasza Tomasz Wybranowski. Rozmowy z największymi artystami polskiej sceny muzycznej i debiutantami. Radio Wnet. Muzyczna Polska Tygodniówka.
1: Radio Wnet. Uszami słuchaczy.
2: Bo co jest ważne, proszę Państwa, ta regularność. Ja mogę mieć te wpłaty, powiedzmy, poza Patronite'em, no ale tutaj zapomnę, a tutaj później, a tutaj jeszcze coś innego. Znika nam ta regularność, a wiadomo, że to regularne finansowanie dla Radia Wnet, no jest ważne. No. Dlatego ja uruchomiłem wcześniej, x lat temu, tego Patronite'a, wcześniej jeszcze zrzutkę i tak to właśnie trwa. Takie tak fantastyczne, jednocześnie dziwne, osobliwe, ale bardzo sympatyczne, miłe i wesołe rzeczy. No to tylko w Radiu Wnet z taką ekipą jak Państwo.
3: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: Radio Wnet. Muzyka warta słuchania.
1: Reklama.
2: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko Twoich codziennych spraw.
1: Po reklamie.
3: Autopromocja.
4: Studio Londyn, na antenie Radia Wnet.
5: W każdą niedzielę. Start o godzinie 9 rano czasu polskiego, o 8 czasu londyńskiego.
4: 3 godziny najświeższych informacji z wysp.
5: Wywiady z interesującymi ludźmi.
4: I dużo dobrej muzyki.
5: Oraz kultury polonijnej.
4: Wszystkiego, w czym żyje brytyjska Polonia.
5: A co mogłoby zainteresować Polaków na całym świecie?
4: Niedziela.
5: 9 rano, czerwony dywan.
4: Zapraszają
5: Iza Smolarek
4: i Aleks Sławiński.
3: To była autopromocja.
6: Gawęda historyczna.
7: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie w ten wieczór sobotni i jednocześnie informuję Państwa, że audycja została nagrana w środę, bo w sobotę, właśnie teraz, kiedy z Państwem rozmawiam, jestem już w Szwajcarii na otwarciu ponownym muzeum Kościuszki w Solurze i jednocześnie chcę poinformować, że obchodzone są 90. rocznica Muzeum Tadeusza Kościuszki w miejscu, gdzie zakończył życie 15 października 1817 roku. A my tutaj jesteśmy dużą grupą, przede wszystkim Polska Fundacja Kościuszkowska, ale również bardzo ważny udziałowcem jest tutaj Instytut imienia Wincentego Witosa, za co jemu, temu instytutowi, bardzo serdecznie dziękuję. Dzisiaj przechodzimy do audycji, która się nie odbyła tydzień temu z przyczyn komunikacyjnych. Gościem moim, gościł mam dwóch, więc najpierw przywitam się z tym, który siedzi naprzeciwko mnie. Jest to Janusz Odziemkowski, mój serdeczny przyjaciel. Witaj, Januszu.
8: Witam Państwa, dzień dobry.
7: I Sergiusz Porowczuk. Witaj, Sergiuszu. Jesteś tam na
9: łączach. Dzień dobry.
7: Dzień dobry. Sergiusz jest w Równem, czyli telefonicznie się łączymy przez słynnego WhatsAppa. Teraz króciutko. Sergiuszu, przygotowałeś materiał na dzisiejszy recital, chciałem powiedzieć, na dzisiejszy dzień. Spróbuj nam przedstawić tematy. Wiem, że dotyczą 17 września i walk na właśnie Kresach Rzeczpospolitej napadniętych przez Związek Sowiecki w tamtym czasie.
9: W Lesiwie na Polesiu, w okolicach Sarn, tynnego Melniki, znajduje są miejsca związane z historią polskich żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza.
7: Tak. Co możesz nam dodać? Czy te miejsca są upamiętnione?
9: Oczywiście. Miejsce jest upamiętnione. W Sarnach i w Tynnem jest zawsze przedstawiciel konsula generalnego RP w Lusku w Rzeźniu odwiedza te miejsca i na miejsce poległym polskim żołnierzom składa kwiaty i zapala znicze. A w Melnikach również. Melniki to jest wioska taka, która znajduje na północy Wołyniu za 50 km od Kowla. Mm-hmm. Blisko wioski Szask, gdzie znajduje jezioro Świciec. Tam w Melnikach też jest grobu polskich żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza. I przedstawiciel konsula generalnego RP w Lusku zawsze w tym czasie, w wrześniu, odwierze i składa poległym polskim żołnierzom kwiaty i zapala znicze.
7: Tak, przypomnijmy tu naszym słuchaczom, którzy nas teraz słuchają, że pod Szackiem była poważna bitwa w drugiej połowie września, wycofujący się korpus Erlika Rückmana skotoczył tam bitwę z Sowietami. Januszu, czy tak było?
8: Było, on stoczył kilka bitew. Wytyczne, Szack. Tak. To były już, znaczy zaczął KOP walkę na linii umocnień.
7: Tak, na linii umocnień.
8: Później mamy wtedy tą obronę trzydniową rejonu Sarn, gdzie było, te umocnienia były wykończone, dosyć mocne. Tylko tyle, że KOP na całej naszej granicy od Litwy po Rumunię, no to było kilkanaście tysięcy żołnierza.
7: No tak.
8: Bo KOP wystawił dywizje, wystawił różne oddziały, które poszły na front zachodni przeciwko Niemcom. Między innymi kopiści walczyli na Helu.
7: A,
8: też była grupa żołnierzy KOP.
7: Informacja, tak.
8: No w różnych jednostkach oni się tam pojawiali też. No nie, artyleria była no tam mikroskopijnie właściwie, jakieś pojedyncze armaty ewentualnie. Głównie bunkry i broń maszynowa. Mhm. Naprzeciwko siebie mieli 600-tysięczną mniej więcej Armię Czerwoną z 5 tysiącami czołgów, 4 tysiącami armat.
7: No i 2 tysiącami samolotów, tak? Roboczyna.
8: Raz 1000 mówią, raz 2000. No to mniejsza to przygniatająca przewaga była. Na kresach wschodnich znajdowały się wprawdzie różne ośrodki zapasowe ewakuowane z rejonów centralnych i zachodnich, między innymi jednostki zapasowe, ośrodki zapasowe też dywizji poznańskich niektórych. Było też sporo rezerwistów powołanych pod broń. Oblicza się, że razem z tymi ewakuowanymi z Polski centralnej to mogło być około 200, nawet ponad 200 tysięcy rezerwistów. No i jakieś drobne oddziały, które już przeszły na kresy wschodnie, bo wycofywały się przed Niemcami, ale jeszcze nie było, te główne siły były zaangażowane przeciwko centrum, Niemcom. Tak. Problem był taki, że żeby tych rezerwistów uzbroić i wcielić do jednostek, trzeba było mieć czas. Ten czas nam zabrało wejście Armii Czerwonej o świcie, właściwie przed świtem, bo o 3 nad ranem zaczęli wchodzić.
7: Tak, 15.
8: Tak, mniej więcej o 3 nasz ambasador dostał notę informującą, że rząd Polski uciekł, że Polska
7: przestała istnieć.
8: Że Polska, tak dokładnie, ale ważne jest, że rząd uciekł, nie daje znaku życia. Polska już nie istnieje, wobec tego Związek Radziecki musi wziąć pod ochronę ludność białoruską, ukraińską, no przeciwko Niemcom oczywiście. No i cóż, brakowało też broni. Było tam trochę tej broni ewakuowanej, ale główne składy broni, zwane Arsenałem Rzeczypospolitej,
7: były w centrum.
8: Znajdowały się w Dęblinie.
7: Dęblinie, tak.
8: I tam...
7: No, i pod Dęblinem, bo tam...
8: No, mówię w Dęblinie.
7: Zabawy,
8: oczywiście.
7: Tak.
8: Tak, ale mówi się w Dęblinie, bo to...
7: Czy w całym obszarze.
8: Obszar Dęblina, obszar twierdzy, tam były magazyny, były wielkie składy, na przykład benzyny lotniczej i tak dalej, i tak dalej. I mnóstwo broni, między innymi 500 armat, ileś tam, no, to już wielkie ilości broni ręcznej. Niestety nie zdążono tego ewakuować, nikt nie przewidywał, że tak szybko kampania się potoczy, ani na zachodzie, ani u nas, ani nawet w Rosji. Uważano, że Armia Polska będzie stawiała opór długo Niemcom, nie znano jeszcze taktyki Blitzkriegu. Armia niemiecka wtedy
7: domyślano się, że to jest możliwe. Ale...
8: No nie, nawet się nie domyślano, bo nie zdawano sobie sprawy, jak mogą działać szybkie jednostki wielkie, bo nikt jeszcze tego nie robił.
7: Tak.
8: To, co było w Austrii, przy Anschlussie Austrii, a właściwie w Czechach też, kiedy Czechosłowację likwidowano, no to były warunki pokojowe.
7: No tak.
8: A i to pisali atasze wojskowi, którzy obserwowali ten wkroczenie Wehrmachtu, że wiele wozów stoi nieczynnych, prawda, na poboczach dróg, że czołgi się psują, że to... No jednym słowem, jeszcze u nas pamiętam w maju chyba albo w Przeglądzie Kawalerii, albo w Przeglądzie Piechoty, to były takie pisma wojskowe, miesięczniki. Jeden autor napisał coś takiego, że kwintesencja tego artykułu była taka. U nas w Polsce motor przegra z koniem.
7: No,
8: dlatego mówię, Rosjanie mieli olbrzymie ilości czołgów, podobno około 10 tysięcy. Oczywiście tylko połowę rzucili na Polskę, bo większość to była rzeczywiście nieczynna i nie nadawała się do bieżącego użytku, ale nikt nie miał taktyki, takiej jak Niemcy, użycia czołgów.
7: No tak.
8: Bo rzucenie czołgów od tak na zasadzie prawda, górą mości panowie, szable w dłoni, szarżujemy, no to mogło się zakończyć masakrą. Te czołgi musiały ze sobą współpracować. To była cała taktyka współpracy z piechotą zmotoryzowaną, z artylerią, z lotnictwem. Niemcy to opanowali. Na ćwiczeniach oczywiście Polska stanowiła pierwszy
7: poligon
8: Skraprawdzian i dowódcy niemieccy, wielu dowódców niemieckich było bardzo sceptycznych też. Aha. Czy to się uda? Dopiero wrzesień otworzył im oczy. Obawiali się, że w Polsce mogą ugrzęznąć. Natomiast...
7: No niewiele brakowało, bo jednak Bzura była odpowiedzią. Gdyby była wcześniej, nie bano się...
8: No wcześniej być nie mogła, bo Niemcy nie doszli tak głęboko.
7: Tak daleko.
8: Tak. Natomiast no, nikt się nie spodziewał u nas, że to będzie tak szybko się kampania rozwijała, ani w Rosji, ani we Francji, ani w Anglii. Anglicy traktowali Polskę jako najsilniejsze państwo leżące na wschód od Rzeszy, nie licząc Związku Radzieckiego, bo nie byli pewni postawy. Tak, nie byli pewni tutaj postawy Związku Radzieckiego.
7: No, dlatego zdecydowali się na tak ważny, rzadko zawierany przez Wielką Brytanię układ sojuszniczy wzajemny.
8: Tak, podpisany no, niemalże w przeddzień kampanii opóźnił ten atak niemiecki szykowany 3 dni wcześniej, tak. Bo Hitler był zaskoczony. Tu mamy 23 września układ
7: Ribbentrop-Mołotow,
8: a w kilka dni później Brytyjczycy nieoczekiwanie
7: 25,
8: podpisują sojusz.
7: Sojusz wzajemny.
8: To nie było to, co było w kwietniu, gdzie Chamberlain wygłosił mowę, że Anglia wesprze Polskę, jeżeli będzie zagrożona. Bo to było to słowo. Słowo tak, to polityce...
7: To było jednostronne takie pogłaskanie.
8: Jednostronne. Poza tym nie było żadnego układu, nie było umowy wojskowej, nic. Więc to było takie słowo, które miało zatrzymać Hitlera. Oczywiście nie zatrzymało. Natomiast tutaj była już mowa o sojuszu, gdzie obie strony się...
7: Czyli wojna wybuchła.
8: Tak, do czegoś... Nie to, że liczono właśnie, że ten sojusz powstrzyma Hitlera, więc Hitler się zawahał. W ostatniej chwili odwołano atak. W niektórych miejscach oddziały niemieckie już przekroczyły granice, tam
7: tak,
8: pojedynczy.
7: Pod mostami. Tak.
8: Pod mostami między innymi. No i tam potem przeprosiny wystosowano, że to oficer, no taki, jakbyśmy to
7: stracił
8: na polski
7: rozum.
8: Tłumaczyli, niespełna rozumu.
7: Wiesz, poszedł to się naprzód. Świetnie do całych Niemiec odnosi. Wiesz, to trzeba przyznać, że Hitlerowi wystawili tutaj no, cenzurkę.
8: Jeśli mówić o tym omamieniu Niemców przez tą ideologię narodowo-socjalistyczną, to można mówić, ale pamiętajmy, że ta ideologia niosła w sobie wiele pięknych haseł. My znamy ten narodowy socjalizm od strony zbrodni,
7: od
8: strony Holokaustu.
7: Tak.
8: Natomiast to, co on głosił na początku lat 30., praca dla każdego, opieka nad matką, opieka nad dzieckiem.
7: Tak. Państwowe wakacje.
8: Państwowe wakacje dla robotników. Tak.
7: Uzdrowiska.
8: I co więcej, to realizowano. Dlatego jak czasem mamy okazję, gdzieś w telewizji odtwarzają filmy takie jakby, gdzie wspominają na ekranie swoją młodość, byli żołnierze Wehrmachtu, czy Luftwaffe, czy prawda, tam Kriegsmarine, to oni, wielu z nich mówi, to były piękne lata. Myśmy nagle odetchnęli, bo można było na wakacje pojechać, państwo się nami opiekowało, ojciec miał pracę. Wszystkim się wydawało, że Niemcy się rozwijają pięknie, więc...
7: No po takim koszmarze, jaki ich spotkał, w wielkim kryzysie, gdzie...
8: Więcej, to nie tylko był wielki kryzys, to było przygnębienie klęską, poczucie krzywdy ogromnej.
7: Nie, oni w ogóle nie rozumieli, dlaczego przegrali pierwszą wojnę.
8: No, po pierwsze to, po drugie nie rozumieli, dlaczego ich tak potraktowano, że zabrano im wszystkie kolonie, zabrano im ziemie polskie. No jeszcze poznańskie może by

0: tak w sposób, i poza tym ukrywał swoje intencje.
1: No, zrozumiałe.
0: No, i to znakomicie jakoś ukrywał.
1: Niedaleko jesteśmy od tamtych czasów.
0: No, no nie, no powiedzmy, pan Władimir nie ukrywa akurat intencji.
1: Za bardzo.
0: Natomiast biegłość polityczną i znajomość społeczeństwa rosyjskiego ma nie mniejszą niż... Nie porównuję jego, broń Boże, do Hitlera, tylko nie mniejszą niż Hitler w sensie rozumienia, co trafia do społeczeństwa.
1: No tak.
0: On po mistrzowsku to robi. Dlatego to społeczeństwo tak go popiera. Jeżeli, mówię o rosyjskim, jeżeli mówimy, że są dysydenci, bo są. Jeżeli mówimy, że są grupy protestujące, bo są. To jednak myślę, że 90% społeczeństwa, tak mi się wydaje, popiera, czasem z zastrzeżeniami, a w większości bez zastrzeżeń, politykę Władimira Putina. Stąd czerpie siłę.
1: Wiesz, Januszu, ja stamtąd przyjeżdżam, to ci powiem, że wyżej jak 50 nie, ale masz rację. Dlaczego? Dlatego, że większość ludzi chce mieć święty spokój. I no, woli nie powiedzieć. Przykładowo robi się rankingi tam też. No, u nas wiemy, na czym to polegają. Obdzwaniają w iluś ludzi. Gorzej lub mniej. Niektóre, wiadomo, że te wszystkie sondażownie oszukują jak mogą, no, ale trzymają się pewnych reguł. W Rosji ma się wybór, albo się, jak ktoś dzwoni, czy popierasz Putina, to on ma do wyboru, czy iść do pracy, czy już nie. W związku z tym...
0: Drodzie Krzysztofie.
1: Jak najbardziej popiera.
0: Jako historyk doskonale wiesz, że milczenie i ciche takie poparcie milczące niestety jest poparciem.
1: Tak, tak.
0: Bo nie ma protestu. Dlatego mówię, że 90% nie ośmieli się, albo jak chcesz
1: nie
0: powiedzieć,
1: protestuje, masz rację.
0: A połowa z przekonaniem całkowitym. To, co mówisz, to oni z całkowitym przekonaniem, bo on odtwarza Wielką Rosję. On odtwarza imperium.
1: Tak.
0: A tam są...
1: A imperium jest potrzebne, żeby się dobrze czuć, chociaż się w nim nic nie znaczy.
0: No to dokładnie to.
1: Nawet nie można sobie wybrać Putina. Znaczy, Putina można wybrać, ale nic więcej.
0: No ja jeździłem na różne konferencje na Zachodzie, gdzie miałem okazję, czy to w ramach NATO jeszcze, czy powiedzmy tutaj w ramach Instytutu Historii, PAN-u i tak dalej, na konferencje na Zachód. I tam często spotykałem Rosjan, naukowców. Jeździłem na sobie powędrować po Europie, po różnych krajach i tam też spotykałem w niektórych krajach bardzo dużo Rosjan. I jak rozmawiałem z nimi, to ja ci odniosłem wrażenie, no to było ładnych parę lat temu. Jakby kwintesencja tego zawarła się w słowach tam na tych dwóch średniego wieku Rosjan, którzy sympatycznie ze mną rozmawiali, a tak, Polak, Słowianin, brat, tak.
1: Tak, tak.
0: A na zakończenie tak się uśmiechnęli, uśmiechnęli do mnie i powiedzieli, słuchaj, ale dlaczego wy tak brykacie? Przecież i tak do nas wrócicie.
1: No tak, oczywiście. Sergiuszu, czy ty nas słyszysz?
2: Tak.
1: No to co ty na to powiesz? No my tutaj podsumowaliśmy, jak widzisz, i Hitlera, i Putina, i Rosję, no a Ukraina walczy. Porównuje się na Ukrainie walkę 1939 roku z walką 2022, która się rozpoczęła na wschodnich rubieżach Ukrainy.
2: Oczywiście, bo na przykład ja oglądam wiadomości 17 września, dyktator Łukaszenka bardzo zły rzeczy mówił na spotkaniu w Mińsku. No, moim zdaniem to jest katastrofa była. I, no i właściwie oczywiście reżim rosyjski, on imperialistyczny, on jest i był zawsze i w Związku Sowieckiego i teraz. Jakby system Putina, on jest system imperialny, który patrzy na swoich oczach wszystko i krainy, i Ukrainę, i państwa bałtyckie, wszystkie.
1: Mhm. Czyli one i tak mają wrócić, tak, na swoje miejsce.
2: No oczywiście, oni nie wrócą na swoje miejsce, imperium nie będzie rosyjskie, ale właściwie polityka Moskwy, ona zawsze jest imperialna i bardzo niebezpieczna dla wszystkich państw.
0: No i bardzo słusznie, bardzo słusznie. Od 500 lat się nie zmieniła.
1: No od czasu, jak wymyślili Trzeci Rzym.
2: Właściwie wczoraj Rosja zamknęła granicę w Narwie, na tym mostu, który jest w Narwie. Tak. Rosja zamknęła granicę rosyjsko-estońską.
1: Mhm. Co się tam stało?
2: No prosto granica jest zamknięta i tyle.
1: Aha, no tak, no to
2: nas... Ze strony Rosji.
1: No.
2: Rosji.
1: Aha, no czyli mówiąc krótko, Estończycy

0: Niemcy muszą jeździć przez Finlandię. Ale i Rosjanie nie mają możliwości z tego raju uciec. Ja tutaj chcę też dorzucić do takiego rozmyślenia o poczuciu imperialnym, że w samolocie wracając z Syberii rozmawiałem z bardzo ciekawą osobą, początkowo nawet po francusku żeśmy mówili, sądziłem, że ona rzeczywiście była z Francji, więc no, rozumieliśmy się jakby głęboko. No na koniec przeszliśmy na rosyjski, no i wtedy się bardziej rozgadała osoba, to była kobieta, która mówi, no tak, oba te totalitaryzmy porównuje i Stalin był straszny, no i ten nasz wspólny 37 rok, czyli no totalny, przecież pamiętajmy, Rosjanie byli najbardziej uciśnionym narodem jednak Sowieckiego Sojuza, no i Hitler, który też swojego narodu nie oszczędzał. I kiedy już wydawałoby się, że to jest bratnia dusza, że ona równoważy te rzeczy, ona mówi, no ale Hitler był gorszy, no ten, bo Stalin był nasz. No i w tym momencie, wiesz, opadły mi ręce i mówię, no to co Piłsudski, no nie ma nieimperialnych Rosjan.
1: No tak, no Hitler jednak tym się różnił od Stalina.
0: Obiecywał, że napadnie i napadał.
1: Nie, jednak Stalin, chociaż może masz rację, Stalin robił to samo tylko w mikroskali. Hitler postanowił zlikwidować fizycznie całe narody.
0: Tak.
1: Stalin częściowo likwidował, nie do końca, nawet Tatarów nie, przesiedlił, jednak nie wymordował do końca. Przepraszam, że mówię takie rzeczy, bo i zbrodnia jest zbrodnią.
0: Czy no oczywiście.
1: 100 tysięcy czy milion. Tak. To jest ogromna zbrodnia, tylko mówię, no jednak Hitler poszedł jeszcze krok dalej.
0: W stosunku do Polaków Stalin przy pomocy Jeżowa poszedł chyba ten krok właśnie dalej. Rosjanie mnie przekonywali z memoriału, że takiej zbrodni jak na Polakach nie popełnił na żadnym innym narodzie stalinizm. No oczywiście Rosjan zginęło o wiele więcej, no ale Rosjan po prostu w Rosji jest najwięcej. Natomiast populacja polska zginęła w 80% w 37, 8, 9 roku.
1: A mówisz o Polakach w Związku Radzieckim.
0: Tak, w Związku Radzieckim, tak. Oczywiście o tych, których oni dopadli jako Polaków. Pamiętajmy, w tej makabrycznej, przez nas jeszcze nieocenionej zbrodni zginęli ludzie, których Rosjanie wzięli za Polaków, choć oni Polakami niekoniecznie byli. Albo za sympatię polskie. Na przykład w Charkowie dotarła do mnie wiadomość, że zginął profesor Fiodorow, który i z nazwiska, i z pochodzenia w życiu nie był Polakiem. Ale zgadłbyś, Janusz, z jakiego powodu? Miał serię znaczków z Piłsudskim.
1: Ach, no mój Boże, z największym wrogiem Związku Radzieckiego.
0: Otóż to, no i to jeszcze w czarnych ramkach, wiesz, taka seria, wiesz, po śmierci marszałka wyszła, a był po prostu filatelistą, no i ktoś mu przysłał.
1: Filateliści należeli do najbardziej podejrzanych, ponieważ utrzymywali kontakty z zewnętrznym światem, zbierali znaczki.
0: No tak, a znaczki to szyfry.
1: Więc,
0: tak.
1: Więc byli w tej kategorii, tak jak powiedzmy księża, duchowieństwo, również filateliści byli na czele.
0: I esperantyści, bo nie wiadomo, co mówią.
1: No to widzisz, jak powoli odsłaniamy tajemnice carskich, prawda, szeregowania społeczeństwa.
0: No to już nie carskie, no carskie w sensie oczywiście stalinizmu.
1: Oczywiście, oczywiście masz rację.
0: Nie wiem, czy znasz taką anegdotę, nasi słuchacze pewnie jeszcze nie, że matka jego, Jekaterina Dżugaszwili, zapytała: Josik, no a co ty tam w tej Moskwie robisz? A on mówi: mamasza, a pomnisz carskie? Cara. No tak, no to coś w rodzie cara. Coś w rodzaju cara. No więc wytłumaczył swojej, no bądź co bądź, prostej mamie, co on tam robi w tej Moskwie. No dobrze, wróćmy w takim razie. Sergiuszu, opowiedz nam to, co się dzieje na Ukrainie wokół właśnie miejsc pamięci polskich z 39 roku.
2: No właśnie, na początku ja mówiłem, że teraz w Tynnem i w Sarnach jest tablicy polskim żołnierzom Korpusu Ochrony Pogranicznej. Na przykład w Sarnach, w kościele jest tablicy pamięć polskich żołnierzy. I każdy rok we wrześniu przedstawiciel konsula generalnego RP w Lusku odwiedza to miejsce i składa kwiaty i zapraszanie w kościele i w Tynnym i w Melnikach.
0: A powiedz, czy wszystkie tablice są w kościołach, czy też na zewnątrz, no na skwerach?
2: Nie.
0: Tylko w kościołach.
2: Tablice jest w kościole, w Sarnach.
0: Rozumiem.
2: I również tablica jest na miejscu w Tynnym, tych budynkach, które teraz jest, gdy były polskie koszary.
0: Aha, na terenie koszar, tak? Czy zachowały się bunkry, których się broniono?
2: A te bunkry teraz w bardzo fajnym stanie właśnie. I oni naprawdę, ja tam byłem jeden raz, bardzo fajnym i naprawdę oni jest super, super. Inżynierne konstrukcje tych bunkrów były super, wspaniale.
0: A, czyli da się tam w przyszłości muzeum zrobić, jakieś rezerwa?
2: Oczywiście, jeśli to wszystko można zrobić, na przykład muzej pod niebem i to było bardzo fajne, bo ci jakby forty i w fajnym stanie jest, oni normalne właśnie.
0: No to mam nadzieję, że oby nie doszło do powtórnego ich użycia, gdyby się tam od północy do was front wdarł, to może ten Tynne i Sarny z powrotem staną się miejscem oporu. Natomiast no, co się na Wołyniu mówi o 1939 roku? W jakim duchu? Czy czykolwiek pamięta, że no, obrona przed bolszewizmem dotyczyła również ludności ukraińskiej Rzeczpospolitej?
2: Oczywiście, bo na przykład po okupacji radzieckiej duże były represje przeciwko jak Polakom i Ukraińcom również, to były duże represje.
0: Tak, wywożono wtedy jednych po drugich, także tutaj nawet Żydom się dostało, którzy no, nie chcieli witać komunizmu, więc też byli zsyłani. No jak wiemy, wielu z nich wyszło potem z armią Andersa.
1: Ci, którzy witali, też zostali zesłani. To tak, nie było różnicy.
0: No tutaj wielkiej różnicy nie było, chociaż niektórzy się angażowali, no niestety w NKWD, no i ci byli od wysyłania innych, czyli no tak. Jeżeli nie chcesz wysyłać, być zesłanym, to zesyłaj innych, donoś na innych i tak dalej. To, co najgorsze w naturze ludzkiej, no wtedy rzeczywiście, no i po niemieckiej stronie również, ale i po sowieckiej wyszło na jaw. Januszu, czy mógłbyś słuchaczom przedstawić, no, jak wyglądała obrona wschodnich Kresów? Wiemy, że była bohaterska w niektórych miejscach i beznadziejna w innych miejscach, ale jakie bitwy się rozegrały?
1: No, najbardziej znane właśnie Szask, Wytyczne, Grodno, tak, obrona Grodna.
0: Orlęta,
1: no we Lwowie, Kodziowce, tak, no więc tych, no i same Sarny oczywiście, tak. Obszar ten całych fortyfikacji. Mamy bardzo wiele starć, potyczek, to zostało opisane w literaturze, straty, na polscy historycy oceniają, że to Armia Czerwona straciła prawdopodobnie około 10 tysięcy żołnierzy, może nawet więcej.
0: Oczywiście nie przyznając się do tego.
1: No nie przyznaje się. Strona sowiecka podała swoje tam straty, znacznie mniejsze. Oblicza się, ile prawdopodobnie czołgów zniszczono, ale oczywiście to były ukłucia szpilką w tej wielkiej armii rosyjskiej. Nie było, przepraszam, sowieckiej, nie było możliwości stawienia oporu, więc albo były to pojedyncze strażnice i bunkry, gdzie załoga broniła się do końca. Ewentualnie były takie, gdzie załoga kapitulowała, bo widzieli, że po prostu nie ma szans obrony. Albo tak jak w Sarnach, tam był szczególny. Tam bronił się bodajże trzeci pułk, część kopu. I tam było trochę więcej wojska, no i były tam głębiej urzutowane te linie
0: czyli były
1: obrony.
0: Były zaopatrzenia.
1: Były, tak. Po prostu łatwiej się było bronić. Poza tym Sowieci otoczyli, jakby wyszli na skrzydła, natomiast samych fortyfikacji nie potrafili długo przełamać. No to też był efekt bardzo słabego dowodzenia. To wszyscy, którzy brali udział w tym i przeżyli, no to mówią, jak było dowodzona Armia Czerwona, no to powiedzmy prosiła się o straty, prosiła się o klęskę. No niestety zbyt wielka była dysproporcja sił, ale już dawno w literaturze polskiej gdzieś, ja pamiętam jeszcze przed rokiem 1990, gdzie niewiele jeszcze wiedzieliśmy o obronie Kresów, ale porównując to, co było w Finlandii zaraz potem i nasz potencjał, i potencjał Armii Czerwonej, i sposób dowodzenia, to wielu historyków wskazywało, że gdyby to Związek Radziecki napadł na Polskę w 1939 roku, to byśmy zadali na tych umocnieniach klęskę Armii Czerwonej, nawet gdyby liczyła nie milion, nie dwa, ale powiedzmy 5 milionów.
0: To też by wystarczyło.
1: Też by wystarczyło, żeby Wojsko Polskie zatrzymało natarcie. Bo umocnienia były już zakończone, prace nad nimi zakończono w 1939 roku tak naprawdę.
0: Akurat, tak.
1: Tak, no znaczy już wcześniej były zdolne do obrony, ale ciągle tam trwały prace wykończeniowe. Nie wszystko zdołano uruchomić, bo tam przygotowano również, miały być i pola minowe, i zalewy, i tak dalej. Była to rozbudowana linia obrony. Z różnych właśnie szalsk, wytyczne, Grodno, mamy też, widzimy jak była dowodzona ta Armia Czerwona w czasie walki u nas, w czasie walki. A na przykład zupełnie nie było taktyki użycia czołgów. To znaczy, taktyka była bardzo prosta. Czołgi ruszają pełnym gazem i naprzód. Z chwilą, kiedy napotykają opór, to czołgiści nie bardzo wiedzą, co robić. Aha, kręcą się po tym polu walki.
0: Tak, tak jak w Grodnie, że butelkami chłopcy wykańczali.
1: No, a 101 pułk rezerwowy ułanów stoczył bitwę z oddziałem pancerno-motorowym wydzielonym z jednej z dywizji, ponieważ nie było granatów, nie było armatek przeciwpancernych, to używano między innymi lamp naftowych, rzucając w czołgi. Były przypadki, że żołnierze wskakiwali na jadący pojazd i próbowali się tam
0: dostać
1: przez te szczeliny tam, prawda, albo te karabiny zablokować maszynowe, które wystawały, więc pokazuje to, jak nieumiejętnie dowodzono. W przypadku Grodna mamy taką relację, gdzie czołg sowiecki został unieruchomiony,
0: tak,
1: ale nadal strzelał. W związku z tym wzięto te butelki z benzyną, czyli to nie były koktajle Mołotowa, Polacy pierwsi to zastosowali.
0: Tak.
1: Butelki z benzyną.
0: Bo pierwsi byli napadnięci.
1: No tak, była beczka benzyny akurat.
0: Rozlewano
1: do butelek.
0: Podpalić.
1: Podpalić i podejść do czołgu na odległość rzutu.
0: Tak.
1: I proszę sobie wyobrazić, ten czołg zaczął się palić. Wszyscy oczekiwali, że załoga wyjdzie. Ona nie wyszła.
0: A, i przestał się palić.
1: Nie. Spalić. Eksplodował w końcu.
0: O,
1: bo amunicja wybuchła. Czyli oni tam spłonęli żywcem tak naprawdę. Co to takiego było? No, czy byli przekonani, że Polacy ich po prostu rozszarpą na kawałki, że taka propaganda była, jak się Polacy zachowują? Trudno powiedzieć. Albo jakiś tam, prawda, partyjny kazał siedzieć w nadziei, że to zgaśnie, a to nie zgasło, tylko wybuchło.
0: Tylko doszło tak. No, tutaj dodam, że no, przez 2 lata pracowałem w Grodnie i przy podjeździe do mostu, jak wiemy, tam Niemen płynie ze zachodu na wschód, w takim układzie dosyć dziwnym, jest właśnie pomnik, dowódca się nazywał Goworuchin, który dowódca korpusu zginął właśnie w czołgu. Na podjeździe ma tam...
1: Korpusu chyba nie, ale wiem, że ktoś z wyższych wojskowych.
0: Wyższych wojskowych, tak, bo mu tam tablicę ustawili i byłem zdumiony, że no, po prostu wynurzający się tam pod górki, musi jechać trochę do tego mostu, wynurzający się czołg został obrzucony właśnie butelkami. No być może to, co ty mówisz, że eksplodowało. W każdym razie no, naszym powstańcom, czy Orlętom Grodzieńskim udało się zabić no, głównodowodzącego całym tym interesem. No nie wiem, czy wiesz, ale zdobi plac sowiecki w Grodnie, który myśmy nazwali sowieckim, no bo W i B to to samo, prawda? Czołg. I ktoś tam mówi, no kiedy przyjdzie czas, żeby ten czołg wyrzucić? Nie, czołg jest potrzebny, dlatego że tylko trzeba go odwrócić i rzeczywiście pokazać postać Tadzia Jasińskiego, 12-latka, który rzucił butelką, ale nie podpalił. No i wyskoczyli czerwonoarmiści, dopadli go, przywiązali do czołgu i tak on wjechał, ostrzelany przez naszą, no i niestety zmarł chłopiec, ale kobiety wybiegły.
1: Wiem, uratowały go, umierał tam na ich ramionach.
0: I zaniosły do szkoły, a jego mama była tam woźną i on na jej rękach umarł i jest pochowany na obok zresztą Elizy Orzeszkowej.
1: No, to bardzo wstrząsające są rzeczy.
0: A no, jak pod Kodziowcami było? Bo to jest mało znana bitwa, a tam zdaje się rozprawili się nasi ułani z czołgami.
1: No też. Oczywiście są różne szacunki co do strat. Tych czołgów tam 28 czy coś myśmy liczyli, że zostało unieruchomionych i spalonych, ale unieruchomiony czołg to nie znaczy, że jest zniszczony. Tak jak my liczymy, że w kampanii wrześniowej, tak jak się rachuje te wszystkie tak, uszkodzone niemieckie czołgi, no to było około 1000. Tak. Tylko, że z tego z kolei Niemcy tam wykazują, że niespełna 300 było zniszczone.
0: No bo resztę naprawili.
1: Bo resztę naprawili, oczywiście. Tak. Więc tutaj te rachunki są zawodne. W każdym razie na ten moment na polu bitwy on wypadał z walki.
0: Tak.
1: Więc były pojedyncze działka przeciwpancerne. Przypadek państwu przytoczę. Jedzie kolumna pancerna sowiecka, czołgi na czele, z tyłu samochody i dalej znowu czołgi.
0: Czołgi na końcu.
1: Nasze działko przeciwpancerne, jedne przeciwko tej kolumnie. Co robią żołnierze polscy? Celowniczy kieruje pierwszy strzał na ostatni czołg w grupie.
0: Tak. Żeby blokuje
1: drogę odwrót.
0: A potem,
1: Na pierwszy. A przeciwnik w ogóle nie reaguje. Po prostu jedzie. Zupełnie brak reakcji, brak dowodzenia. Jak pierwszy i ostatni są zablokowane, on kolejno odstrzeliwuje samochody, transportery. Tak. No więc jak pytasz o takie ciekawostki, no to masz ciekawostkę z pola bitwy. W przypadku starcia z Niemcami w ogóle to nie mogło zdarzyć. No,
0: bo Niemcy od razu się rozjeżdżali na boki.
1: Niemcy doskonale mieli wozy dowodzenia, z których była łączność z każdym plutonem, z każdym czołgiem.
0: Tak.
1: Z każdym czołgiem.
0: Mieli nawet łączność z samolotami.
1: No to też raczej trochę później, ale w każdym razie mieli rozpoznanie lotnicze. I to była cała taktyka czołgów, wykorzystanie warunków terenowych, omijanie zapór minowych, szukanie punktu, gdzie obrona jest słabsza. To jest taktyka czołgów, a nie takie walenie do przodu. To samo, co Rosjanie robili w Finlandii, a potem w 1941 roku, gdzie masy czołgów ruszały.
0: Tak.
1: I były masowo odstrzeliwane. Więcej powiem. Było coś takiego, proszę państwa, co w literaturze niemieckiej nazywa się szarżami piechoty na czołgi. Wyglądało to w ten sposób. Nasi historycy Polski Ludowej obśmiewali w ogóle to, że to jest w ogóle fantazja niemiecka, ale to
0: okazało się prawdą.
1: Okazało się prawdą w Finlandii, a potem wcześniej, w roku 20, wielu oficerów naszych opisuje, jak powstawały tyraliery, gęste tyraliery czerwonoarmistów i pędziły na polskie okopy, gdzie żołnierze stali w przepisowej odległości 5 metrów jeden od drugiego. Czyli one były rzadko obsadzone i gdzieniegdzie karabin maszynowy. Ale te masy były ostrzeliwane, w końcu padały, zalegały pole. Wtedy wstawała druga masa, polewała tą pierwszą, znowu szła do przodu, do momentu, aż znowu została przerzedzona, potem trzecia masa i kończył się atak w momencie, kiedy już nie było masy do rzucenia do walki. Więc niektórzy to mówili, że pisali w relacjach, że po prostu stosy trupów zasłaniały widok, żeby strzelać do tych następnych. Dopiero jak przełazili przez te ciała,
0: chodzili na nie.
1: Tak, to było widać i można było strzelać. To dzisiaj się wydaje niemożliwe, to nikt tak nie dowodzi, to w ogóle kryminał byłby, to dowódca poszedłby pod sąd polowy, ale dowódcy Armii Czerwonej i w 20 roku potrafili tak dowodzić, niektórzy to dowodzili bardzo dobrze, ale wielu było właśnie takich dowódców. No, i w 39 roku okazało się w wojnie fińskiej to tak, samo było.
0: I potem
1: w wojnie 41 roku, z tym, że tam na wielką skalę, bo rozkaz był zatrzymać te kolumny pancerne, bo one są niezwykle groźne. Więc wstawała dywizja czy korpus piechoty i atakował tak długo, aż został wyniszczony tak praktycznie.
0: Ocalało... Ale był okrążony, tak. I w tym czasie był okrążony.
1: Ale przeważnie to... Więc straty były koszmarne. Ale z drugiej strony ta krwawa ofiara to były już... No, nie chcę cyfr podawać, bo nie jesteśmy w stanie tego policzyć, a Rosjanie oczywiście żadnych nie podawali. To jednak to miało ten walor, że te kolumny niemieckie pancerne musiały się zatrzymać, musiały się rozwinąć do walki, zająć stanowiska, potem odpierać te falowe natarcia.
0: Czas dały.
1: Czas, tak. Oczywiście. Potem znowu się zebrać w kolumny, znowu do przodu, aż będzie kolejna zapora. Bo tam te dywizje tworzono ad hoc. Brano do wojska, dostał mundur, karabin, gaś naboi i już był żołnierzem. I tak. Musiał iść naprzód, bo z tyłu szli bataliony, stepitylnie bataliony zaporowe. Jeżeli ktoś się cofał, to groziło rozstrzelaniem. Więc ci ludzie szli do przodu.
0: Znaczy wręcz strzelano do
1: Też plecy, strzelano, tak. I mamy przykłady z roku 20, kiedy jak czerwonoarmiści się cofają, to artyleria strzela na nich, żeby zawrócić te tyraliery, żeby znowu szli na Polaków. Więc to jest taktyka zbrodnicza, taktyka, którą może znieść tylko człowiek, który jest do tego przyzwyczajony, że jego życie jest niczym. Tak jak było w Armii Carskiej, tak było też w Armii Czerwonej przez wiele lat. Zresztą w Afganistanie, jeżeli z kolei relacje przeczytamy tych żołnierzy, to niestety wiele elementów tego bezwzględnego traktowania żołnierza, braku w ogóle szacunku,
0: że to się nie dzieje przypadkiem również na froncie obecnie ukraińsko-polskim. Ukraińsko-rosyjskim. Sergiuszu, jak nas słyszysz, czy ty masz wiadomości, czy takie rzeczy, o których tutaj mówi profesor Odziemkowski, dzieją się również na froncie wojny waszej z Rosją po stronie rosyjskiej?
2: Wojna jest wojna. Wojna to jest straszne, oczywiście. Każdy dzień w Kijowie jest szachwiedy. Dzisiaj w Kijowie było w centrum miasta. Wtedy były loty szachet dzisiaj.
0: No tak, doleciały do Kijowa, tak.
2: Właściwie pamiętam, to było tu na Wołyniu w sobotę za 15:06. Czuję taki dźwięk motocykla i huk, i mój budynek znajduje za 2 kilometry do stacji kolejowej. Patrzę w okno i pożar. Był szachet właściwie.
0: A szachet uderzył w stację benzynową, tak? W kolejową też.
2: Tak. Nie, on uderzył wagon, który był na kolei.
0: Wagon, który był na torach, tak.
2: A to właśnie było przed tymi wypadkami, które były na granicy polsko-ukraińskiej, to właśnie taka była systema właśnie.
1: Znaczy teraz to nawet w armii rosyjskiej, bo teraz mówimy o armii rosyjskiej, aż takich rzeczy to pewnie nie ma. Tylko, że wielu młodych ludzi to z kolei relacje żołnierzy ukraińskich mówią, przecież u nas też one są dostępne, można je przeczytać, że w wielu przypadkach oni mieli do czynienia z ludźmi zupełnie niewyszkolonymi, że można ich było w łatwy sposób wymanewrować i dosłownie odstrzeliwać. Stąd też takie straty, bo nie ma, znaczy, jak dostajesz karabin i jesteś poborowy, idziesz, czy nawet gdzieś tam wyszkolenie 10 lat temu miałeś, dostajesz karabin, idziesz na front i musisz atakować, powiedzmy, no tak. Żołnierz rosyjski atakuje, nie broni się, tylko powinien atakować, no to jeżeli nie masz powtórzenia tego szkolenia, przeszkolenia przed frontem, kilka miesięcy nawet.
0: Obycia z tym wszystkim,
1: to te umiejętności nikną, tracisz je. Więc taki człowiek staje się celem. No więc podejrzewam, że część strat rosyjskich wysokich wynika stąd, że trafiają na front ludzie słabo przeszkoleni często.
0: I tym bardziej, że przypomnijmy tutaj słuchaczom, że grupa Putina, bo to nie jest tylko on sam, stosuje taktykę wysyłania ludzi z prowincji. Ludzi, którzy nie mieli okazji się gdzie indziej zasłużyć, oszczędza się, nie ma poboru na terenie Moskwy czy Petersburga, żeby wtedy mogły tam być rozruchy. No i na przykład rzucono do ataku na Donbas buriatów, którzy totalnie nie byli zainteresowani i dali się po prostu wystrzelać do tego stopnia. No, prawie kilkanaście tysięcy ich zginęło, że kobiety w Buriacji stworzyły potężny bunt, że im właśnie braci, synów, ojców zabijają bez powodu. Buriaci nie mają nic przeciw Ukrainie i że to nie jest ich wojna. Wielu Buriatów wolało zginąć niż zabijać i to był taki protest, no możemy powiedzieć krwawy wprawdzie, ale protest niemy. Wolę zginąć niż zabijać i to się zaczęło powtarzać. No, Prigożyn się zbuntował, bo jego tą grupę Wagnera wybito w straszliwej ilości.
1: No, ale temu to się, to oczywiście była zbrodnia, jego prawdopodobnie Putin sprzątnął.
0: Tak, oczywiście.
1: Ale
0: Awiacyjna polityka.
1: Tak, ale jemu się należało, tak jest.
0: Masz rację, tylko że on nie wytrzymał. I on zaczął mówić prawdę, a prawda jest najgorszym wrogiem kłamców. No i ruszył na Moskwę, czego mu oczywiście nie mogli wybaczyć. No niewiele brakowało, by doszedł. No, okazało się, że dużo brakowało. Gdzieś pod Kaługą go zatrzymali. No a potem zaproponowali mu przelot do Petersburga. No i był to od razu przelot w zaświaty. No to tak mniej więcej w Rosji wygląda. Jak naprawdę to się dowiemy, może jeszcze za naszego życia, jak kiedyś wyjdą na jaw, jak to po drugiej wojnie wychodziły wieści. No, natomiast czy się Rosja sowiecka, bo tak ją chyba nazwiemy, no Związek Sowiecki, czegoś nauczył, czy też raczej do Finlandii podszedł z takim samym nieuctwem, jak na polskim froncie?
1: Dokładnie z takim samym, bo pamiętajmy, że Stalin przecież wymordował część kadry.
0: No tak, 37-8
1: rok. I również tych zdolnych, wybitnych dowódców, no między innymi Tuchaczewski dał głowę, prawda, tak, ale...
0: No na 5 marszałków, 3 zamordowano. Tak, Michera i Jegorowa jeszcze, tak.
1: Tak, tak, no, ale co gorsza, przetrzebił też tą kadrę, powiedzmy, średnią. Tak. W związku z tym, no kto miał dowodzić, jeżeli ci lepsi, wybitniejsi, zwracający na siebie uwagę, co już... było podejrzane. Jak zwracasz na siebie uwagę, jesteś podejrzany.
0: Być Napoleonem, tak.
1: No, możliwe.
0: No tak mówiono o przecież Tuchaczewskim.
1: No, on tak, on uważał się chyba trochę za Napoleona. Ale, no, pomijając Tuchaczewskiego, jak nie ma kadry dobrze wyszkolonej, to żołnierz nawet wyszkolony nie poradzi sobie dobrze, bo żołnierz wymaga kierowania. Żołnierz jest szkolony do tego, żeby indywidualnie w swoim...
0: ogarniać pole wokół siebie.
1: W swoim plutonie, w swoim tam, prawda, drużynie, żeby wiedział, co ma robić, jak się zachować, jaką broń obsługuje i tak dalej, i tak dalej. Natomiast pole bitwy to jest masa tych plutonów, kompanii, prawda? I tu są potrzebni dowódcy, którzy widzą pole bitwy i potrafią reagować odpowiednio. To już wchodzimy w sprawę taktyki. A jak spojrzymy na armię, to manewry armii, sprawa strategii, tak. No a jak wytłuczono i tych, i brakowało tych dobrych dowódców, no to jeszcze ten żołnierz zazwyczaj nie najlepiej wyszkolony, bo Armię Czerwoną przynajmniej do wybuchu II wojny światowej, szkolono przede wszystkim do ataku. Nie było szkolenia do obrony. Nie było szkolenia do obrony, a tu się musieli bronić. Więc oni szli do ataku, tak jak ich nauczono. Nie miał kto nimi za bardzo kierować porządnie. Wpadali w pułapki, tracili głowę, panika. No, też byli przecież tylko ludźmi, którzy jak widzą, że sprawa jest beznadziejna, no to wpadają w panikę.
0: Chcą przeżyć.
1: Chcą przeżyć, tak. No. Były wypadki paniki, rzucania broni, czołgów, wszystkiego to stało na poboczach. Niemcy to filmowali. Wydawało się, że to się wszystko załamie. Więc tak z kolei historycy zachodni oceniają, że rzeczywiście to były ogromnie, jakby zbrodnicze było kierowanie Armią Czerwoną, które spowodowało ogromne ofiary w 1941 roku, ale dzięki tym ofiarom Rosja mimo wszystko przetrwała, bo Hitler nie zdążył przed zimą zająć Moskwy. Nie zdążył, prawda, postawić, zresztą przy zajęciu Moskwy by przesądzało o losie Związku Radzieckiego. Być może, nie jestem pewien. Pamiętajmy...
0: No, ale się szykowano na to. Wszyscy przecież, poza Stalinem wszystko uciekło do Kujbyszewa.
1: Tak, czyli więc Samary. Prawdopodobnie mogłoby być tak, że Hitler zająłby tą europejską część Rosji, a Azja by się broniła. Niemcy tam nawet by nie pchali się specjalnie, bo to jest ogromny obszar. Tak. Dla obrony takiego obszaru to trzeba milionów żołnierzy. Nie do ataków, do samej obrony. A miał jeszcze front, miał jeszcze front zachodni. Więc gdyby Rosja była zdeterminowana, gdyby nie zastąpiło załamanie państwa, co też było możliwe, gdyby była inna polityka Niemców. Gdyby oni wchodzili, głosząc, no nie wiem, swobodę, tak jak w przypadku Ukrainy. Przecież były, a i w republikach nadbałtyckich.
0: Wszyscy tam stanęli po stronie niemieckiej.
1: Tak, w gruncie rzeczy
0: przekonani, że Zachód idzie.
1: Dokładnie tak. Dokładnie, więc...
0: Jeden z rosyjskich badaczy powiedział, Moskwę da się zdobyć tylko rosyjskimi żołnierzami. A tego właśnie Hitler się pozbawił sam.
1: Nie, można było zdobyć niemieckimi żołnierzami. Zresztą myśmy też zdobyli dwa razy Moskwę kiedyś tam, dawno.
0: Ale do spółki z Rosjanami.
1: No,
0: pamiętaj, garścią. Bojarzczyna, tak.
1: No tak, nie, to bojarzy przysięgli, jak już Moskwa padła, tak. Ale to i tak było krótkotrwałe. W każdym razie. To jest ogromny obszar. Rosja zawsze chroni ogromny obszar, już nie mówię
0: i
1: o klimacie.
0: Rezerwy, tak.
1: O klimacie już nie mówię. Rezerwy też się kończyły pod koniec wojny, dlatego Rosjanie, czy dowództwo sowieckie w 1945 roku zaczęło wcielać masowo do szeregów jeńców rossowieckich uwolnionych z obozów.
0: O, jednak.
1: Bo brakowało już ludzi. Straty były olbrzymie. Po prostu brakowało młodzieży na front. Gdyby ta wojna jeszcze rok potrwała, to Związek Radziecki po prostu się by wyludnił.
0: No i wtedy by się zaczął cofać, tak.
1: No, jeżeli Niemcy by wytrzymali jeszcze.
0: Patton miał rację, że gdyby wtedy próbować wyrwać Rosji środkową Europę, to były na to szanse.
1: Ale nikt na Zachodzie nie był tym zainteresowany. Przecież
0: tak, zmęczenie wojną.
1: Zmęczenie wojną, ogromne straty, radość, że wreszcie pokój tak. nastał. Przecież każda rodzina drżała o swojego
0: członka
1: rodziny. To nie była Rosja. Jeden z pamiętnikarzy amerykańskich, chyba już nie pamiętam tych pamiętników, dużo przeczytałem, opisywał takie zdarzenie, że jedzie z oficerem radzieckim, to już było wtedy po fraternizacji
0: na Łabie.
1: Na Łabie. No i został tam zaproszony, jedzie samochodem, patrzy pole bitwy. Jacieś. Gęsto leżą żołnierze radzieccy.
0: Pyta się, gdzie
1: Niemcy? A ten oficer mówi, no to ludność tam ich zabrała. A mówi, a dlaczego wy nie zabraliście swoich? A ten pyta, a po co? Mówi, no jak to po co? No chociażby, żeby rodziny powiadomić, że nie żyją. A jak nie wróci, to i tak się domyślą. Taki był sposób myślenia. Pogarda dla człowieka, pogarda dla nawet jego śmierci.
0: Pojedynczego człowieka.
1: My postawiamy pomniki z potrzeby serca. Pomnik nieznanego żołnierza, prawda? Podgrup nieznanego żołnierza. Pomniki bohaterom. Tutaj to jest bardziej, że tak powiem, ideologiczne. No trzeba postawić jako komunistę, nawet jak nie był komunistą, bo zginął, tak, prawda, no to tylko musiał, może nie był komunistą, ale w duszy był komunistą, czy w sercu. Więc
0: można go zaliczyć.
1: Można go zaliczyć. To jest wykorzystywanie, natomiast właśnie nawet śmierci do polityki. Natomiast starań o należyty pochówek, starań, żeby zabezpieczyć tych rannych odpowiednio, żeby nie umierali masowo, no to tak, na tyle o ile, no na ile da środków to tak, a jak nie, to nie. Zobaczymy, poleży, albo wyzdrowie, albo nie wyzdrowie.
0: Albo mu dane, albo nie dane.
1: Albo mu dane, albo nie dane, więc to różne są relacje nawet tych ludzi, którzy byli w szpitalach sowieckich, jak to wyglądało.
0: No, potwierdzasz w tym sposób i ja tu bym bardziej mówił, że machina państwowa takimi się właśnie kierowała właściwościami, o których mówisz, no bo pamiętam początek rozmów na temat Katynia i mój rozmówca, przedstawiciel ambasady, nie mógł zrozumieć, dlaczego my chcemy każdemu oddzielnie krzyż postawić. Mówi, zaleje się betonem, napisze, że tak powiem, padli dla chwały ojczyzny, czy tam już nawet gotowi byli na Stalina zwalić, byle tylko, mieszając zresztą ze swoimi, no byle tylko nie rozkopywać ziemi. I nagle nasz postulat, że oni mają mieć imienia, mają imiona, mają nazwiska, mają mieć groby, był zdziwieniem.
1: No, mało zrozumiały, tak, tak.
0: Ale z drugiej strony muszę powiedzieć, że w Moskwie pracując doszło do wypadku, gdzie kilkanaście osób spłonęło autobus, czy trolejbus, przepraszam, w cysternę uderzył. No i z cysterny wylała się ropa, a trolejbus nie zauważył tego, puścił iskrę, no i to wszystko. To stawiano w tym miejscu portrety tych ludzi. I jak u nas ogląda się cmentarz żołnierzy sowieckich, kiedyś nazywano radzieckimi, to rodziny przyjeżdżały, żeby postawić portret zabitego ojca, brata na tej masie, no bezimiennej.
1: No tak, ale to nawet na cmentarzach cywilnych to jest nawet zwyczaj. Zawsze musi być podobizna tego kogoś.
0: A no właśnie, tak.
1: U nas tego tak nie... Dawniej aż było tak. Częściej, teraz rzadziej, a tam jest to wręcz obowiązkowe, ale to jest rodzina, która kocha, która no chce... Tak,
0: która łamie ten
1: chce upamiętnić, tak. Natomiast tak władza no traktuje, no to można
0: czyli
1: tysiące...
0: można powiedzieć, że jest antyrodzinna.
1: Tysiące można dać przykładów i epoki carskiej, i epoki sowieckiej, gdzie historyk może sypać przykładami jak z rękawa, gdzie no, masę ludzi tak. traktowano jak, powiedzmy, no taki nawóz, którym się urzeźnia ziemię. Nie ma potrzeby pamiętać, jeżeli dużo zginęło z jakiegoś powodu,
0: bo to się nakłamie.
1: Szybko, prawda, tam pochować bez rozgłosu, bez niczego, w bezimiennych mogiłach najlepiej.
0: No, odwołamy się teraz do naszego gościa, bo się już kończy program. Słyszysz nas, Sergiuszu? Tak. Czy możesz, jak możesz scharakteryzować wasz wysiłek wojenny, was Ukraińców? Czy te wasze groby no, pobudzają naród do oporu, mówią?
2: No, oczywiście. Groby ukraińskich panek żołnierzy, na przykład bez ruski, petlury, to jest symbol walki przeciwko rosyjskim imperializmom.
0: No więc tu jesteśmy po jednej linii. Tu jesteśmy, jak mój przyjaciel zatytułował właśnie swoją książkę, że razem przeciwko przemocy, przeciwko temu zniewoleniu, które nam cały czas, jeszcze następnym naszym pokoleniom będzie zagrażać. 17 września ostrzega Europę. Dziękuję Państwu za uwagę, dziękuję Tobie, Januszu, bo jesteś ekspertem najwyższej próby, przynajmniej dla mnie, ale i dla naszych słuchaczy. Dziękuję Tobie, Sergiuszu, jesteś tam?
2: Dziękuję bardzo.
0: Tak, pozdrawiam Ciebie, żeś nam przesłał wiadomości, co u Was słychać, że jest po co jeździć i gdzie składać i kwiaty, i znicze.
2: Oczywiście, a pamięć o żołnierzach Korpusu Ochrony Pogranicza w Sarnach, Tynnym i Melnikach jest nadal żywa.
0: No ja ci bardzo dziękuję, boś mi Mylniki przypomniał, których ja w swoim spisie jeszcze nie miałem. Także za to ci serdecznie dziękuję. Tu przypomnijmy, że w Tynnem Bołoć się nazywał bohater tejże obrony i porównywana jest z Westerplatte.
1: Tak, no zginął razem z całą załogą.
0: Całą załogą, tak.
1: Bunkra.
0: Nie dał się... No, znaczy, wiedząc, że gdy się podda, zostanie zabity. To niestety nie Niemcy, którzy jednak wszyscy, co się poddali, Westerplatte przeżyli. Dziwnie, Niemcy o nich bardzo dbali. Tutaj byli natychmiast w bestialski sposób mordowany.
1: Niemcy też mordów dokonywali, ale...
0: Oczywiście, ale nie w takich sytuacjach, w których chodziły dla ich szacunek.
1: No, generalnie jeńcy mogli czuć się bezpiecznie, aczkolwiek, jak mówię, są przykłady zbrodni też na jeńcy.
0: Tak, tak, one oczywiście nie wykluczają. Natomiast przy takim, to jest zróżnicowanie, że Niemcy się zachwycili obroną Westerplatte i ci Westerplatczycy akurat dostali, że tak powiem, szczególny parasol ochronny. Prawie, wydaje się, w niewoli tylko jeden umarł. Reszta dożyła. Dziękuję Państwu i za tydzień relacja z tego, co się właśnie dzieje w Szwajcarii, w Solurze przy Strassergasse, gdzie znajduje się Muzeum Tadeusza Kościuszki i miejsce, w którym on zmarł. Dziękuję za uwagę.
2: Dziękuję.
1: Dziękuję.
3: Gawęda historyczna.
4: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.

0: Reklama.
1: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
2: Pytasz mnie, czy należy utrzymywać pacjenta w niewiedzy o naszym istnieniu? Dobre pytanie, bo jeżeli ludzie w nas nie wierzą, to nie ma miejsca na czarnoksiężników, a z kolei jeśli w nas wierzą, to nie możemy z nich robić materialistów czy sceptyków. Dobre pytanie.
3: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Najbliższe spektakle 4 października o 15 i 18. Kolejne już w listopadzie. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła Spektakl Teatralny.
4: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
3: Zaprasza Fundacja Art Bene.
5: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
0: Po reklamie.

0: Doktora Karmienia, Radio Wnet. Zapraszam, Ela Mazur.
1: Witam Was bardzo serdecznie i gorąco. Wybaczcie, że lekko zachrypnięta, ale nie jestem w stanie nic na to poradzić. Już w minionym tygodniu choroba oddzieliła mnie od Was i w tym tygodniu nie mogłam jej na to pozwolić. Dlatego mam nadzieję, że ten dodatkowy walor mojego głosu to będzie dla Was pewnym dzisiaj, nie wiem, odświeżeniem, nowością, a nie przykrością wcale. Tu Ela Mazur, pora karmienia w Radio Wnet i na początek Portraits of Tracy i jej intro.

krótkie to było intro. Wykonała je Tracy Amari jako... Co? Głupie się w myślach. Jako Portraits of Tracy. Posłuchamy dzisiaj wśród pozostałych albumów też jej krótkiej epki, która nosi tytuł From Where Do Our Primal Instincts Originate? Ja jestem pod jej ogromnym wrażeniem. Zresztą sama Tracy jest taką gwiazdą z YouTube'a, o tak powiemy. I dlatego być może ten album jest taki króciutki, dlatego że on jest w zasadzie takim mixtape'em, czyli zbiorem piosenek, które ona już wcześniej publikowała na YouTubie, w social mediach. I teraz jako taką kompilację dała nam w postaci krótkiego albumu. No ale to dopiero pierwsza z osób, które dziś będziemy słuchać. Kolejny zespół to Twisted Teens. Wpadłam na nich przygotowując audycję Duży Pokój chyba w środę i od tamtej pory jestem jakby w ich sidłach. Posłuchamy teraz piosenek Why Did You Miss It oraz Hand Me a Cigarette.

Hand Me a Cigarette, wcześniej Why Did You Miss It i Twisted Teens. Twisted Teens to wcale nie są nastolatkowie, tylko to są dojrzali, no, dorośli. Dorośli panowie z Nowego Orleanu, z Luizjany. Zresztą śmiesznie, bo Tracy, której słuchaliśmy wcześniej, też jest z Luizjany. Dobrze, nieważne. W każdym razie bardzo mi się podoba ten muzyczny projekt Twisted Teens, dlatego że on powstał wtedy, kiedy, że tak powiem, niektórzy w roku 2020, poza tym, że stracili dużo, to zyskali trochę więcej, wiecie, bo to też był czas, żeby przeanalizować swoje życie zawodowe, emocjonalne i uczuciowe, żeby może skorzystać z jakiejś pomocy, wsparcia państwa finansowego i materialnego innego rodzaju, którego wcześniej nie było. I był to dla wielu osób taki punkt graniczny, od którego ich życie wiedzie już inny tryb. I tak właśnie było z Ramonem Josephem Santosem i Caspianem Halliwellem. Pierwszy z panów, nie, przepraszam, Halliwell. Halliwell dostał forsę na rozwój swojego studia. Kiedy zaczął nagrywać to, co wcześniej było dla niego tylko zabawą, to okazało się, że całkiem niedaleko mieszka gitarzysta, z którym mógłby współpracować, i tak powstał ten garażowy, bardzo fajnie retro grający zespół, z którym dziś będziemy mieli przyjemność spędzić w porze karmienia nieco więcej czasu, słuchając ich płyty Florida Water Blues. Teraz już pora na kolejnego artystę. To już nie będzie taki garażowy twórca, chociaż kiedyś nim był, bo będzie to Beck. Wydał nową płytę, nosi ona tytuł Ride Lonesome i teraz będziemy słuchać tego tytułowego dla niej utworu oraz piosenki Runaway.

Runaway i Ride Lonesome to piosenki, których autorem jest Beck z jego nowej płyty noszącej tytuł Ride Lonesome właśnie. Ja bardzo lubię twórczość Becka. Ostatnie jego albumy może niekoniecznie, tak wiecie, trafiły prosto w moje serce, dlatego nie poświęcałam im wiele uwagi w moich audycjach, ale uważam, że jest jednym z najzdolniejszych producentów swojego pokolenia. Bardzo mi się podoba jego droga od takiego no, post-grunge'owego już grania po dojrzałą, bardzo mocno introspektywną, melancholijną poezję, której słuchaliśmy przed chwilą. Zapraszam Was teraz na artystkę, której sudańskie korzenie bardzo mocno słychać w muzyce, którą produkuje. Nazywa się ona Dua Saleh i posłuchamy sobie dwóch piosenek z jej albumu noszącego tytuł Of Earth and Wires i będą to teraz Five Days oraz Breathe.

0: Była to Dua Saleh, Breathe i Five Days z jej płyty o tytule Of Earth and Wires. Dua Saleh jest artystką, która jako dziecko wraz z rodzicami, zresztą z dalszą rodziną również, była zmuszona do ucieczki z Sudanu, w którym się urodziła ze względu na wybuch II wojny domowej w tym kraju. Pomyślałam sobie, słuchając tych piosenek i w ogóle czytając sobie tam wcześniej troszkę o niej, żeby wam w dwóch, trzech zdaniach jakkolwiek przybliżyć osobę, której słuchamy, postać, to przyszła mi do głowy taka myśl, że dzieciom, które uciekają przed wojną, należy się wszystko i cieszę się, że Dua odnalazła też sukces w tym nowym dla siebie świecie. Teraz będzie Kim Gordon i jej piosenki z jej płyty o tytule Play Me. To jest jedyny album, którego dziś słuchamy, którego nie słuchamy w tej audycji po raz pierwszy, ale postanowiłam, jakby wrócił on do mnie, kiedy szukałam płyt na dzisiaj i myślę, że bardzo tutaj pasuje i fajnie będzie tej dziewczyny, którą wszyscy znamy z Sonic Youth, posłuchać ponownie solo. Więc teraz piosenki Play Me i Girl With A Look i Kim Gordon.
1: Kim Gordon's gonna get a nice gift certificate to Whole Foods. Come on.

Kim Gordon, Girl with a Look, a wcześniej Play Me. To jest wielka sztuka, tak, śpiewać nie śpiewając. Naprawdę. Bo to coś więcej niż melorecytacja. Chcę powiedzieć, najpierw chciałam powiedzieć coś mniej niż śpiewanie, ale może też coś więcej właśnie. Zawieszę to. Przypnijmy sobie ten temat na potem. Teraz posłuchajmy sobie Portraits of Tracy i piosenki This Song May or May Not Be About an Alt-Right Influencer.

Portraits of Tracy. This song may or may not be about an alt-right influencer. Taki tytuł nosił utwór, którego sobie teraz słuchaliśmy. Podoba mi się jego przesterowana intensywność. Jest doskonały w każdym takcie i w swoim gatunku. Naprawdę odhacza wszystkie boksy. Wiecie, próbuję znaleźć, myślę po angielsku i próbuję znaleźć, wiecie, jak wszystko się zgadza, tak? Tak sobie masz katalog cech, które coś powinno zawierać i robisz sobie tak, jest, czek, czek, czek, czek. No, więc checklista dla tej piosenki w moim odczuciu jest wypełniona w 100%. Zapraszam Was na Twisted Teens i piosenki o tytułach Swamp oraz Guided Thunder. Thank you.

To Twisted Teens i Guided Thunder, a wcześniej Swamp. Teraz będziemy odpoczywać, kołysząc się gdzieś na krawędzi smutku i rozmarzenia wraz z Beckiem, In the Night oraz Failed Words.

In the Night, Failed Words to piosenki Becka, których słuchaliśmy. Teraz wracamy do Dua Saleh i jej płyty. W pierwszym z utworów posłuchacie jej w duecie z Bon Iver i nosi on tytuł Flood, a później posłuchamy jej piosenki o tytule Kallate.

0: Dua Saleh, Kalate, wcześniej Flood. Zapraszam Was teraz do posłuchania Kim Gordon, która odprowadzi nas w kierunku godziny 18, która nieubłaganie oznacza półmetek tej audycji. Dlatego teraz No Hands, a później Blackout.
1: Dropping in, you're coming. I'm waiting, I can see you, but I feel you, I can feel you. You're all over.

0: Reklama.
1: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
2: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
3: Dobra, zdradź sekret.
2: Jaki sekret?
3: No, ten twój patent na zakupy.
2: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
3: Tylko w Modivo?
2: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
3: I co z tym cashbackiem?
2: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
3: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
0: Po reklamie.

0: Pora karmienia w Radio Wnet. Zapraszam, Ela Mazo.
1: Przed tą krótką przerwą reklamową słuchaliśmy Kim Gordon i piosenek Blackout i No Hands. To jest Pora karmienia w Radio Wnet. Nazywam się Ela Mazol i co sobotę między 17 a 19 serwuję Wam muzyczny podwieczorek, który komponuję z najświeższych produktów. Wybieram dla Was kilka płyt, które miały dopiero co swoją premierę, najczęściej, czasem robię wyjątki, po to, żebyście mogli, idąc tym tropem, znajdować dla siebie coś naprawdę smacznego. Teraz Portraits of Tracy i jej Caught in a Jam.

Florida Water Blues, wcześniej Top of the World Heavy, przepraszam, Number 2 i Twisted Teams. Teraz zapraszam Was na łyk nostalgii, Back, Bleed i Disappearing Act.

Był to Beck i dwie jego piosenki. Teraz zapraszam Was na Dua Saleh i jej Firestorm, a później I Do, I Do.

I do, wcześniej Firestorm i Dua Saleh. Zapraszam was na ten aspekt, na reprezentantkę trip-hopu, czyli Kim Gordon w dzisiejszej audycji Dirty Tech in Not Today.

Kim Gordon i jej Not Today i Dirty Tech to piosenki, które nam towarzyszyły w ostatnich minutach. Patrzę na zegarek i z niedowierzaniem wręcz stwierdzam, że to już naprawdę zaraz jest 18:30. Nie wiem, to może powinnam po prostu się zamknąć i dać wam słuchać piosenek. Portraits of Tracy i jej Royal Courts.

0: Reklama.
1: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: Jak tak, to Allegro.
3: Pytasz mnie, czy należy utrzymywać pacjenta w niewiedzy o naszym istnieniu? Dobre pytanie, bo jeżeli ludzie w nas nie wierzą, to nie ma miejsca na czarnoksiężników, a z kolei jeśli w nas wierzą, to nie możemy z nich robić materialistów czy sceptyków. Dobre pytanie.
4: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Najbliższe spektakle 4 października o 15 i 18. Kolejne już w listopadzie. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła Spektakl Teatralny.
5: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
4: Zaprasza Fundacja Art Bene.
0: Po reklamie.
6: www.wnet.fm.
7: Słuchaliśmy sobie Portraits of Tracy i Royal Courts. Pozostaniemy w Luizjanie, bo pora teraz na chłopaków z Twisted Teens. I tym razem dam wam do posłuchania dwa ich utworki i będą Concealed Whipping oraz Riding.

Byli to Twisted Teens w piosenkach Riding i Concealed Weapon. Przepraszam, widzicie? Teraz muszę się potłumaczyć, dlatego że tytuł tego utworu to Concealed Weapon. I żeśmy sobie tak w międzyczasie rozmawiali z Szymonem Christianusem, który realizuje tę audycję, że to jest taka fajna gra słów, bo Concealed Weapon to jest, wiecie, jak ktoś ukrywa broń, a tu jest taki Concealed Weapon, czyli ukryty szloch, tak wiecie, sprytnie. No i rzuciło mi się i przeczytałam jedno, powiedziałam drugie, a potem zaczęłam się tłumaczyć i już nie wiem, czy to było najlepsze wyjście. Więc teraz będzie Beck i teraz bardzo w wielkim skupieniu przeczytam wam tytuły piosenek. Już nie są trudne, więc nie zrobię błędu. For Your Love oraz Slow Canyon.

gdybym powiedziała, że nie wiem, co powiedzieć, to skłamałabym. Bo zawsze coś wymyślę. To był Beck w piosence Slow Canyon. Poprzedzał go fragment utworu, który był dla mnie kompletnym zaskoczeniem, ale zdecydowanie nie był to utwór, który zapowiedziałam. Taki się wdarł nam radiowy chochlik. Obiecuję poprawę i co mam powiedzieć. Liczę, że piosenki, które teraz zapowiem, to będą te piosenki, których się spodziewam. Będzie to Dua Saleh i Bon Iver w utworach Keep Away oraz Glow. Trzymamy kciuki, żeby wszystko było w porządeczku.

To Kim Gordon i utwory Squirtio i Bisbee, one pochodzą z jej albumu noszącego tytuł Play Me. Słuchaliśmy też płyty Of Earth and Wires od Dua Saleh, Ride Lonesome, której autorem jest Beck, Twisted Teens i Florida Water Blues i Portraits of Tracy i jej albumu From Where Do Our Primal Instincts Originate. I z tej płyty mam dla was już ostatnią piosenkę na dzisiaj. Będzie to Holy Step, tudzież Rider Clan Sheet. Ja nazywam się Ela Mazol. To była Pora Karmienia w Radio Wnet. Zrealizował ją Szymon Chrystianus. Zostańcie z muzyką i zostańcie z radiem.

0: karmienia, Radio Wnet. Zapraszam, Ela Mazon.
1: Radio Wnet. Autopromocja.
2: Republika Latina, czyli to i owo o Ameryce Łacińskiej. Po prostu pełna latynoska esencja. W każdą niedzielę o godzinie 19 serdecznie zapraszam. Zbyszek Dąbrowski.
1: To była autopromocja.

0: 87 i 8.
1: Radio Wnet.
2: W Warszawie, przy naszym głównym studiu Radia Wnet, przy samym krakowskim przedmieściu, Szymon Krystianos dba o to, żeby nasze loty były jak najwyższe i faktycznie, mimo że słońce jest coraz niżej, nie wiem, jakie światło w tym momencie pada w Warszawie. Tutaj pod Londynem jeszcze jest w miarę jasno z pod Londynu, w naszym Breed Beat, audycji promującej przede wszystkim wyspiarską muzykę. Widoas Aleks Sławiński jeszcze przed chwilą te swoje naprawdę ambitne, piękne i no bardzo pokręcone rytmy prezentowała wam Ela Mazol. Bardzo, bardzo lubię jej audycję, więc moi drodzy, ja zapraszam was za każdym razem do Pory Karmienia, ponieważ chyba nigdzie indziej nie usłyszycie takich właśnie pokręconych i bardzo odjechanych rytmów. Tymczasem my, nasz Breed Beat, rozpoczęliśmy w taki trochę nostalgiczny sposób. Pierwsza audycja jesienna tego roku na antenie Radia Wnet. Rozpoczęliśmy od The Moody Blues i ich Forever Autumn. Tak, tak, ta jesień będzie trwała na wieki, ponieważ ciebie nie ma tutaj, 'cause you're not here. Dzisiaj nie ma ze mną Izy Smolarek, ponieważ Iza Smolarek reprezentuje Studio Londyn Radio Wnet w Londynie. W Londynie podczas comiesięcznej imprezy artystycznej spotkań autorskich, które prowadzi Dariusz Zeller, dziennikarz, promotor polskiej kultury, no i osoba, która sama jest literatem, poetą, który wydał całkiem niedawno swój najnowszy tomik poezji. Dzisiaj Iza podczas jego programu, podczas jego spotkania autorskiego prezentuje swoje poezje. Niestety z jednej strony nie mogłem być z nią, ponieważ mam na karku tę piękną audycję Breed Beat, która będzie trochę bardziej eklektyczna niż to, co Ela Mazol nam prezentowała jeszcze przed chwilą, a z drugiej strony, no nie za bardzo jestem w stanie jeszcze się poruszać po niemalże tygodniowej wizycie w szpitalu po pewnej operacji mojej stopy. No i tak to czasami bywa, że bywamy unieruchomieni, ale to wcale nie przeszkadza nam w dobrym artystycznym i kulturalnym życiu. Rozpoczęliśmy właśnie od co może być bardziej brytyjskiego niż Moody Blues. No nie, bardziej brytyjska może być jednak pewna kapela, której Iza Smolarek nienawidzi, nie znosi, nie kocha. Więc skoro jej tutaj dzisiaj nie ma, to mogę sobie pozwolić na słynnych panów z gitarą w oprawkach znanej firmy, takich bardzo grubych, kwadratowych, niemalże prawie jak Roar Orbison. Mam oczywiście na myśli grupę The Shadows, grupę, która robiła jako grupa akompaniująca Cliffowi Richardowi, a potem wybili się na samodzielność. Większość ich utworów to numery instrumentalne, ale też było kilka wokalnych, jednakże Hank Marvin, ich lider, jest naprawdę jedną z najbardziej chyba rozpoznawalnych postaci na brytyjskiej scenie muzycznej, no a jego ta gitara ciągnąca i bardzo mocno rozmarzona, no jest chyba najbardziej rozpoznawalnym znakiem firmowym tej kapeli. Dla was The Shadows i Foot Chopper, skoro już jesteśmy w takich tematach stóp. No niestety, moja stopa nadal jeszcze nie doszła do siebie. Dla was, The Shadows na antenie Radia Wnet.

Radio Wnet. No i w tych tematach stopy, która mi doskwiera, pozostaniemy jeszcze przez kilka następnych numerów. Jak zapowiedziałem, dzisiaj będzie bardzo, bardzo eklektycznie, czyli bardzo wiele różnych gatunków muzyki. No, żeby nie było, że grywam tylko taką właśnie bardzo, bardzo starą muzykę. Mi się bardzo The Shadows spodoba pod tym względem, że to ich muzyka jest bardzo filmową muzyką, szczególnie taką muzyką, którą można by określić film z lat 60., 70., no i właśnie w tych klimatach lat 70. pozostajemy. Lowa Scapella, która uchodziła za jedną z największych legend, jedną z największych gwiazd muzyki glam rock. To był gatunek muzyczny, który lata 70. właściwie firmował. Szczególnie tutaj, w Wielkiej Brytanii było wiele również glamowych kapel amerykańskich, ale właściwie to się narodziło tutaj w Wielkiej Brytanii. Takie kapele jak Sweet, Slade, przede wszystkim oczywiście Mark Bolan i jego T-Rex, ale również i właśnie takie odpryski jak Mud, nawet sam David Bowie i jego Ziggy Stardust zahaczał właśnie o ten glam rock, który bardzo, bardzo mi zapadł w duszę, ponieważ właśnie wtedy akurat przychodziłem na świat, kiedy ta muzyka królowała i do dzisiaj jestem bardzo pod wrażeniem, ponieważ to były jedne z pierwszych dźwięków, pierwszych brzmień, które jako dzieciak usłyszałem, mimo że w Polsce ten gatunek właśnie w latach 70. no nie był za bardzo promowany przez naszą słusznie minioną władzę. To dla was właśnie numer, który również z pewnością dobrze znacie. Ja siedząc w moich bandażach mam stopę no raczej porównywalną do stopy, jak pamiętacie, chociażby takie rzeczy jak Buster Bunny czy Królik Box. No właśnie tak wygląda w tym momencie moja stopa w tych bandażach. Ja sobie chyba pomaluję właśnie takie paluszki od Królika Baxa i wtedy będzie to wyglądało dokładnie w ten sam sposób, co na kreskówkach, ale grupa Mud ma zupełnie inne stopy. Stopy tygrysa, moi drodzy, posłuchajcie.

0: We Wnecie lubimy klasyki.
1: Ale wpadnie też czasem trochę elektroniki.
2: Są też dobre rapy.
3: Poradzimy sobie w inny sposób.
4: Pamiętamy też o jazzie.
1: A wszystko to znajdziesz na falach radia oraz w internecie na Wnet.fm.
4: No tak, właśnie we wnetach lubimy klasyki. No i właśnie przy tych klasykach, jak do tej pory pozostawaliśmy i zostaniemy jeszcze przez chwileczkę. No i jeżeli chodzi właśnie o te moje problemy ze stopą, no niektórzy przez te stopy pozostają zdeptani, zresztą o tym śpiewała grupa Led Zeppelin, więc cały czas bardzo klasycznie na 20 minut po godzinie 7 na antenie Radia Wnet w naszym Brit Beat. Ach, to rozdeptywanie się nie jest chyba najłatwiejszą rzeczą, jeżeli chodzi o przetrwanie i przeżycie.

Trampled Underfoot, numer z roku 75, który znalazł się właśnie na płycie Physical Graffiti z roku 75. Tego. Numer, który został napisany przez basistę kapeli, John Paul Jones. Był nie tylko zresztą basmanem, ale również dogrywał sekcje klawiszowe. No i pod koniec kariery kapeli również był producentem ich płyt. Moim zdaniem postać w tej kapeli bardzo, bardzo niedoceniona. Jako najbardziej rozrywkowego muzyka tej kapeli oczywiście wszyscy pamiętamy Bonzo, czyli Johna Bonama, osobę, która odeszła zdecydowanie zbyt wcześnie, ale również duet Plant i ich wokalista, ich gitarzysta Page zawsze uchodzili za ten trzon kapeli. Dla mnie właśnie John Paul Jones, ten człowiek stojący troszeczkę bardziej jakby z boku i zresztą nawet jeżeli chodzi o pewne historie związane z kapelą, która oskarżana była o okultyzm i tak dalej, John Paul Jones stał zawsze troszeczkę z boku tego wszystkiego szaleństwa mistycznego, które kapeli zawsze w jakiś tam sposób przyświecały. No i nie bez powodu, o ile właśnie i Plant, i Page zostali gdzieś tam w tej swojej bańce starej troszeczkę muzyki, o tyle właśnie ich basista do dzisiaj aktywny, zresztą muzycznie poszedł dużo bardziej do przodu, potrafi grać dzisiaj w muzykę taką, która jest bardzo, bardzo nowoczesna. No i właśnie ten numer, Trampled Underfoot, jest troszeczkę inny, sami sobie wyobraźcie i przypomnijcie, niż to, co grupa Led Zeppelin robiła na swoich pierwszych czterech, tych najbardziej klasycznych płytach. W ogóle Physical Graffiti było chyba wejściem w zupełnie inny świat muzyczny, właśnie gdzieś tam w połowie lat 70. No i ten Trampled Underfoot być może nie sprzedawał się najlepiej. Singiel znajdował się gdzieś tam w połowie pierwszej setki w wielu krajach na listach przebojów, a mimo wszystko robi ogromne wrażenie, ponieważ już pokazywał, że kapela wspina się na kolejny stopień, kolejny etap swojej kariery. No ale dobra. Na prawie w pół do ósmej zatrzymujemy się nadal nad moją stopą, ponieważ ja się nad nią zatrzymuję, powłócząc ją troszeczkę po niedawnych operacjach. Więc nadal pozostajemy w tematach stopy Sławińskiego. Pozostaję nie tylko na swoich nogach, nie tylko na swoich stopach, ale i czasami na swoich kolanach. Dla was coś, skoro już rozpoczęliśmy od kapeli, która definiowała wczesny heavy metal, wczesny hard rock. Kapela, która bardzo, bardzo mocno kojarzy się z dużo mocniejszymi brzmieniami, mimo że ich założyciel, basista i wokalista i główny lider kapeli zawsze mówił, nie, my nie gramy metalu, my gramy rock and roll. Pamiętamy, zawsze, kiedy kapela rozpoczynała swoje koncerty, Lemmy wychodził na scenę i mówił, we are Motorheads, we play rock and roll. Więc dla was, Lemmy i jego załoga.

0: Radio Wnet. Więcej niż radio.
1: Natomiast w Radiu Wnet więcej niż tylko muzyka, ale również i legendy. Led Zeppelin, Motorhead. Moi drodzy, oj, łyska się w oku kręci. Przypominam sobie rok 2000, grudzień roku 2000, kiedy grupę Motorhead oglądałem w Warszawie w jednym z klubów. Kapela rozpoczęła swój występ 4 godziny opóźniona. Miał koncert rozpocząć się gdzieś o godzinie 8, zaczął się o godzinie, no prawie o północy, albowiem kapela utknęła gdzieś na granicy polsko-litewskiej. Pamiętamy, że wtedy jeszcze Polska nie była w Unii Europejskiej i przez granicę niełatwo było przejechać. Lemmy wtedy nabawił się bardzo, bardzo brzydkiego przeziębienia i w sumie koncert w Warszawie, ten bardzo opóźniony, kiedy zresztą trzeba było odpuścić sobie support, żeby już chłopaków i dziewczyny na widowni nie przeciągać za mocno, Lemmy ogłosił off sick, czyli po prostu poszedł na zwolnienie lekarskie. Prosto z Warszawy mieli pojechać do Budapesztu. Niestety trasa się właśnie zatrzymała w Warszawie. Ja również zatrzymałem się z moim przyjacielem, z którym akurat wtedy byłem na tym koncercie. Spodziewaliśmy się, że będziemy mieli fantastyczny wieczór po koncercie, ponieważ nocleg nam mój przyjaciel załatwił w Akademiku SGH, a wiecie, co tam się, no być może nie wiecie, co tam się czasami odbywa. No niestety, po pierwsze musieliśmy dotrzeć do tego akademika z buta, ponieważ metro już nie chodziło, no a po drugie właściwie tylko położyliśmy się spać, gdyż rano wracaliśmy na naszą prowincję w zachodniej Polsce, a że w tamtych czasach i być może do dzisiaj również tylko 2 pociągi dziennie jeździły w nasze okolice, no to nie mogliśmy go przegapić. Przez całe miasto przeszliśmy i nigdzie wtedy nie znaleźliśmy żadnego plakatu Motorhead. Dopiero przy samej stacji, przy samej Warszawie Centralnej znaleźliśmy gdzieś na jakimś słupku elektrycznym jeden plakat, więc go delikatnie sobie oderwaliśmy. Mój przyjaciel trzyma go do dzisiaj jako trofeum koncertowe. Zresztą on Motorhead widział niejednokrotnie. Ja w życiu widziałem tę kapelę tylko 2 razy na żywo. Raz w stolicy Polski, drugim razem w stolicy Imperium Brytyjskiego i to nie byle gdzie, w samym Hammersmith. Pamiętacie na pewno słynną płytę koncertową, podwójny album No Sleep to Hammersmith. W sumie tylko tytułem zahacza o Hammersmith, słynną salę koncertową związaną między innymi z Motorhead, ponieważ większość utworów z tej trasy koncertowej była nagrana zupełnie na innych salach koncertowych, ale przypominam sobie, właśnie to był rok 2003 lub 2004, kiedy widziałem grupę Motorhead właśnie w Hammersmith. Smith w tamtejszym, wcześniej Odeon, później Arena, dzisiaj O2, Hammersmith O2 Arena. Właściwie ta sala zmieniała nazwy niejednokrotnie, ale dla nas obejrzenie tej kapeli właśnie w tym miejscu to było coś. Pamiętam, supportem była Sepultura. Jedna z najbardziej chyba znanych i poważanych kapel metalowych na świecie, ale fani, którzy przyszli, wychodzili sobie po prostu na browara albo do toalety, bo kolejki były naprawdę makabrycznie długie, a Sepultura sobie grała. Ja obejrzałem sobie Sepulturę z nowym wokalistą wtedy jeszcze. No, bardzo dobre wrażenie zrobił na mnie ten koncert, ale kiedy Lemmy i band wyszli na scenę, po prostu jak zwykle zostaliśmy pozamiatani. Zresztą wracając do tej sztuki z Warszawy, też byliśmy pozamiatani, ponieważ to, co działo się tam właśnie w kuluarach, to chyba była stodoła wtedy. No to były naprawdę dantejskie sceny, kolejki do toalety, kolejki do baru, kolejki zarówno do toalety męskiej, jak i żeńskiej. Kobiet, jak wiadomo, na takich koncertach jest raczej niewiele, ale panowie, no, przypierani naturą również i tam się wdzierali i robili różne dziwne rzeczy, nie tylko do pisuarów. No nie będę wam więcej opowiadał na ten temat. W każdym razie dla mnie Motorhead, jeżeli chodzi o koncerty, to jest prawdziwy mayhem. A jeżeli chodzi o właśnie moje spotkania z, no, niedawno doktorkami, gdyż faktycznie z tą moją stopą cały czas mam kłopoty. Ja polecam wam szpital, w którym przebywałem przez prawie 12 dni w minionych 2 tygodniach. Najlepszy, moi drodzy, room service na świecie. Niedawno z Izą byliśmy w Coventry w 5-gwiazdkowym hotelu i nawet tam takiego serwisu nie było, mimo że mieli basen, nie baseny, z których nie korzystałem, ponieważ jeszcze byłem w miarę na chodzie, ale właśnie tam był i basen, i sauna, i jacuzzi, i obiadki, kolacje, śniadanka. Jednakże po pierwsze miałem świetny catering w tym szpitalu. Po drugie, pielęgniarki i lekarze, jak i również bardziej cywilna załoga, no to naprawdę był najwyższy poziom. Nie wiem, czy na NFZ dostałbym takie świetne obsługi, jak właśnie na NHS. Często porównujemy te dwa systemy, brytyjski i polski, ponieważ obydwa są generalnie dychawiczne, ale jednak to, jak przyjęto i traktowano mnie w tym szpitalu, naprawdę polecam. Tak jakbym miał komukolwiek polecać przebywanie w szpitalu. No ja w każdym razie wyszedłem stamtąd dużo zdrowszy niż tam wszedłem. Dla was tymczasem jedna z moich ulubionych kapel, The Sisters of Mercy. Ach, te siostrzyczki miłosierdzia, nie tylko siostrzyczki szpitalne i Dr. Jeep. Jeep być może jest skrótem od GP, czyli General Practitioner. Tak się mówi w Wielkiej Brytanii na lekarza rodzinnego. Ten numer z pewnością dobrze znacie. W latach 90. i później również byłem bardzo zakochany w tej kapeli.

No i już ten doktor Jeep sobie odjechał. Ja w każdym razie rany. Udało mi się zbudować całą audycję na temacie mojej stopy i doktorków i moich przygód w szpitalu. Naprawdę dla mnie to bardzo wielkie wydarzenie, ponieważ ostatnim razem, kiedy przeleżałem sobie dosyć długi czas w szpitalu, to było 26 lat temu, wtedy, kiedy złamałem sobie obojczyk w wypadku rowerowym. No i jednak serwis był tam troszeczkę inny. Jednakże na moment przynajmniej zmieńmy temat, oderwijmy się od tych chorobliwych tematów. Dla was jeden z moich ulubionych numerów. Wyobraźcie sobie, stoicie w studiu, rolka się kręci, cały czas się nagrywa, kapela się zastanawia, co tu zrobić na dokrętkę świetnej płyty, która nam się szykuje, ale nadal nam czegoś brakuje. No to sobie podżemujemy. No i tak sobie grupa Deep Purple podżemowała i do tego stopnia skutecznie sobie zrobili taki numer na żywo, że umieścili to na dokrętce swojej jednej z najlepszych chyba płyt Perfect Strangers. Właśnie płyty, która wyszła po ich wspaniałym powrocie po kilku latach nieistnienia kapeli. Mam na myśli Son of Alaric. Zamknijcie oczy i się w te piękne dźwięki wsłuchajcie.

No i właśnie tym numerem grupa Deep Purple pokazuje, że moi drodzy, kiedy jesteście w studiu, czy to jest studio nagraniowe, czy też wasza własna próbownia, niech rolka cały czas się kręci, niech cały czas się nagrywa, ponieważ nie wiadomo, co wam spod palców i stóp wyjdzie. O tych stopach już dzisiaj było wystarczająco dużo. W każdym razie podczas nagrywania tego numeru Ian Gillan chyba sobie poszedł na kawę, no bo akurat chłopaki pokazali, że jamując razem można zrobić niejedną fantastyczną rzecz. Zresztą wiele kapel również tej praktyki używało, korzystało właśnie z tego, że nie wiadomo, co się urodzi, kto wie, czy coś z tego lepszego nie będzie. Dla was właśnie Son of Alaric, numer, którego miało nie być, a mimo wszystko jest. Na naszych zegarach już 19:53. Już za chwilę zostawiam was w rękach Szymona Christianusa i Sławka Orwata i ich listy przebojów Radia Wnet. Tymczasem do usłyszenia mówi wam Aleks Sławiński. Spotykamy się już jutro o 9 rano i ze Smolarek opowie wam o tym, jak dzisiaj było podczas comiesięcznego spotkania z literaturą, muzyką i sztukami wizualnymi, gdzie dzisiaj Iza produkuje się ze swoimi poezjami, ale jutro również będziemy mieli fantastycznych gości. Będę już spoilerował w tym momencie. Po pierwsze zaprosimy osobę ze sceny polskiej Londyn, która opowie nam o koncercie, który odbędzie się już wkrótce w Londynie. W sumie to będzie sztuka poświęcona piosenkom Młynarskiego, ale później będziemy również opowiadać o zbliżających się targach literatury polskiej w Wielkiej Brytanii. Będzie literatura, będzie muzyka i to już w listopadzie. I to niekoniecznie w Londynie. Tutaj właśnie niedaleko pod Londynem w Welling Garden City będzie nam się kręcić fantastyczne wydarzenie. Do usłyszenia mówi wam już Aleks Sławiński, więc Breakbeat zamykamy, ale otwórzcie oczęta jutro rano, ponieważ o 9 rano wracamy z garścią, dużą garścią informacji z Wielkiej Brytanii i tym, co dzieje się na wyspach. Ja tymczasem zostawiam was z fantastyczną Alison Moyer i jej Love Resurrection. Tylko miłość nas wyzwoli i tylko miłość nas wskrzesi. Do usłyszenia. Miłego wieczoru.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
0: Po reklamie.
3: Autopromocja.
4: Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii.
5: W najbliższą niedzielę w Radiu Wnet. Po godzinie 12.45.
6: Szybciej, wyżej, dalej. Kto pierwszy, drugi, trzeci, a może ostatni? Analiza zwycięstw, ale też porażek, motywacji, sportowych charakterów. Czy więcej talentu, a może pracy decyduje o końcowym wyniku? Te i inne tematy w audycji Porozmawiajmy o sporcie. W każdą niedzielę od godziny 18.00. Grzegorz Milko, zapraszam.
3: To była autopromocja.
7: To nie będzie lipa, ani żaden żart. Nawija MC Orwa przy listy Polish Chart. Tu znajdziesz zacną, niezależną muzę. Wbijasz na listę, odkrywasz, głosujesz. Głosuj na stronie wnet.fm od poniedziałkowego popołudnia do czwartkowego przedpołudnia na 5 ulubionych utworów. Słuchaj listy w piątkowe i sobotnie wieczory i zmieniaj polską scenę muzyczną z Radiem Wnet. Do usłyszenia na antenie, Sławek Horwat.

0: Dobry wieczór, mówią Państwu z studia we Wrocławiu Sławy Gorwat, a ze studia w Warszawie, na Krakowskim Przedmieściu.
1: Szymon Chrystianus, dobry wieczór.
0: Szymonku, powiedz mi tak szczerze, fajny kawałek ten, co przed chwilą leciał, prawda? Bardzo miło się słuchało, przynajmniej dla mnie. Jest to zespół Dolar na drogę. Słyszałeś kiedyś taką formację?
1: Nie słyszałem, Sławku.
0: No właśnie. Dlatego cieszę się, że mi się udało jakiś taki znaleźć numer, który trochę zaskoczy niejednego z Państwa, bo tak naprawdę to postanowiliśmy dzisiaj kontynuować to, co wczoraj się nie odbyło, czyli z uwagi na wizytę papieską w Paryżu mieliśmy śpiewać, znaczy nie my z Szymonem, ale mieliśmy grać piosenki wiosenne, przepraszam, jesienne, bo to jesień będzie, a nie wiosna.
1: I już nawet jest.
0: Napisałem, zauważyłeś może na Facebooku swoim, że będę chciał przekonać Państwa o wyższości piosenek jesiennych nad letnimi. Dlaczego tak? Ponieważ letnie się same bronią, bo są zawsze jakieś takie wesołe, spontaniczne, a te wszystkie jesienne są takie nostalgiczne, a ten utwór był dlatego zaskoczeniem, przynajmniej dla mnie również, jak go pierwszy raz usłyszałem kiedyś, że to jest taka muzyka jesienna nie reprezentowana przez tak zwaną muzykę poetycką, tylko taką trochę nowofalowo indie w stronę popu lekkiego i tam trochę jest też i skrzypiec. Taka piosenka trochę inna od wszystkich.
1: No zazwyczaj tutaj emitujemy piosenki inne niż wszystkie. Także nie powinno to być zaskoczeniem.
0: Będzie natomiast też zapowiedź z mojej strony, że będziemy rozmawiali też czasami o sporcie dzisiaj, ponieważ Szymon Chrystianus jest znakomitym znawcą futbolu brytyjskiego. Odwiedza te wyspy brytyjskie, ma swój klub nawet, który mu kibicuje. I zna się na tej muzyce lepiej od na tej muzyce.
1: Muzyce, no.
0: Na tym dziedzinie lepiej niż my wszyscy, bo się bardzo w tym zaangażował i tutaj chwała mu, że taką pasję posiada. Dlatego bardzo liczę na to, że opowiesz coś więcej niż ja dzisiaj.
1: No, na szczęście, że... też na szczęście, żeby realizować powiedzmy te zainteresowania, w najbliższym czasie nie trzeba będzie nawet odwiedzać wysp, ponieważ szczęśliwie dla nas dwa polskie kluby zakwalifikowały się do rozgrywek europejskich, tego drugiego szczebla, tym razem już nie tego trzeciego, tylko drugiego, także jest mały awans tutaj w tym wypadku Lecha Poznań i Jagiellonii Białystok.
0: Reprezentacja obniżyła o jedno, a one poszły w górę, nie?
1: No, tak, bo przecież spadliśmy do tej grupy, do Ligi B, Ligi Narodów. Byliśmy w tej najwyższej A od początku istnienia tej formuły. No, ale tak to bywa. Niemcom też się zdarzyło spaść w międzyczasie i wrócili. W każdym razie do Polski przyjadą takie kluby jak AFC Sunderland czy Crystal Palace. Tak. I co ciekawe, te dwa polskie kluby, które z nimi grają, to również tak się wymieniają przeciwnikami. Już się wymieniły, ponieważ Lech Poznań, tak jak zresztą w zeszłym tygodniu rozmawialiśmy o tym, przegrał z Crystal Palace w Londynie. No ale z kolei właśnie na bułgarskiej za miesiąc już niecałe podejmie Czarne Koty, czyli zespół z północno-wschodniej Anglii, z Sunderlandu, niedaleko Newcastle, to właśnie Sunderland i Newcastle, to jest taka wielka rywalizacja, jest dużo takich derbowych par w Anglii. Można by wiele minut, godzin opowiadać.
0: No i tutaj jeszcze dopowiedzmy, że dla tych, którzy może mniej siedzą w tych tematach, że drugim klubem jest Jagiellonia Białystok. To są nasze chłopaki z Podlasia.
1: Tak. I do Białegostoku Crystal Palace, czyli Orły, to południowy Londyn, to przyjadą, przylecą w grudniu. Także ostatnio angielski klub był trzy lata temu, ja pamiętam ten czas, trzy lata temu na Łazienkowskiej przyjechała Aston Villa i Legia wygrała ten mecz 3-2 i co ciekawe, oglądałem ten mecz w telewizji, można powiedzieć, przez internet, mając za oknem stadion Łazienkowski, bo to był okres, kiedy mieszkałem tuż przy, właśnie dosłownie przez okno miałem ten stadion Legii, Torwar i słyszałem gole dla Legii z 11-sekundowym opóźnieniem, jak się okazało.
0: A miałeś takie coś, że mogę się zapytać, że
1: poprzez trybuny.
0: Zapytał się ktoś ciebie kiedyś, czy panu przeszkadza ta bliskość do stadionu, a ty mówiłeś nie.
1: Nie pamiętam, ale znaczy to też technicznie to, co powiedziałem, nie jest do końca prawdą, ponieważ jak wiemy, ukraińskie kluby rozgrywają swoje mecze europejskie w Polsce i też właśnie Crystal Palace, które wygrało Ligę Konferencji zeszłoroczną, to też w tej fazie ligowej mierzyło się z Dynamem Kijów w Lublinie. Także te angielskie kluby, te lotniska polskie odwiedzają dość, nie tak rzadko, ale właśnie żeby zagrać z klubem z Polski, to była Aston Villa 3 lata temu, chociaż też przecież w twoim Wrocławiu był wielki mecz towarzyski, taki sparingowy, Manchester United z Milanem. Grali sparing w sierpniu, jeszcze tuż przed sezonem, czy
0: no
1: w lipcu.
0: I chyba Polska-Ukraina był też...
1: A to, tak, to futbol reprezentacyjny. Ja mówiłem o angielskich klubach, tak? Tak, futbol reprezentacyjny, no to nie był dobry mecz w wykonaniu biało-czerwonych. To już był taki... No, jest ten brzydki, może nie brzydki, ale nie nadający się na antenę radiową o tej porze ten słynny dowcip o świadectwie, tak, że jeszcze tylko tam coś tam takie 2-0 od Ukrainy i wakacje. Jeszcze było 2-2 z Nigerią po drodze, na którym zresztą byłem w tym meczu na Stadionie Narodowym. Też gdyby nie cudowna bramka w ostatniej akcji, to też byśmy przegrali. Tam nic specjalnego nasi nie pokazali.
0: A wiesz, że chodziły słuchy, żeby, bo podobno do tego rankingu liczą się także mecze towarzyskie, tak słyszałem.
1: Oczywiście, że tak. Ale one mają najniższy mnożnik. Jak kiedyś, to dawno temu sprawdzałem, mogło to się w ogóle zmienić, ponieważ Liga Narodów dołączyła w międzyczasie. No, te mecze mają różne przeliczniki. Najwięcej oczywiście liczą się mecze mundialowe. Chyba na drugim miejscu są rozgrywki w tych poszczególnych federacjach kontynentalne, żebym tak powiedział. Czyli Mistrzostwa Europy u nas na przykład. Dalej to są kwalifikacje były. Nie wiem, jak się porównują kwalifikacje do Ligi Narodów, bo jeszcze jak to kiedyś sprawdzałem, to jeszcze nie było Ligi Narodów wtedy. No i na samym końcu są towarzyskie. One nie mają żadnego mnożnika, a są jeszcze takie mecze towarzyskie. Teraz już nie rozgrywa się takich, ale kiedyś, nie wiem czy pamiętasz, były takie w składach ligowych, czyli w tych drużynach mogli grać zawodnicy z tych rodzimych lig. Graliśmy takie mecze z Rumunią na przykład i one w ogóle się nie liczyły.
0: To znaczy wszystkie narodowości, jakie są w lice, mogły grać, tak? W koszulkach z napisem Polska?
1: Nie. To jest tak, że była reprezentacja Polski, czyli Polacy grali w tej drużynie, ale tylko tacy, którzy grali w polskich klubach.
0: Aha.
1: Czyli na przykład nie grał Lewandowski, bo Lewandowski już wtedy był w Dortmundzie.
0: Aha, no tak, czyli to tak. Musi być liga po prostu krajowa.
1: A i tak nie grały te gwiazdy. To były takie dosyć osobliwe.
0: Wiesz, dlaczego to zapytałem? Ponieważ kiedyś, jak się dowiedziałem, że są również traktowane ligi, mecze towarzyskie, to wpadłem na taki pomysł, że można by było zrobić dwa mecze na przykład z Watykanem. W czasach na przykład, jak oni wyjadą na misję i są, że tak powiem, osłabieni, albo Wielki Post, kiedy mniej jedzą i też są osłabieni. I nawet niemiecki trener by im wtedy nie pomógł za bardzo. Teraz przepraszam angielski, bo już niemiecki trener to był. To tak a propos Watykanu. Wtedy byśmy nam zbierali trochę takich punktów lewych, nomen omen.
1: No, ale to ten przelicznik mi się wydaje, że byłby jeszcze mniejszy. A propos Watykanu i sportu, to tutaj taki mały off-topic. W baseball, którego w ogóle nie śledzę, ale no jest ta MLB, prawda? Liga baseballa w Stanach Zjednoczonych i też również są drużyny z Kanady, ale powiedzmy w Ameryce. No i jak wiemy, Ojciec Święty obecny, jeszcze jako ojciec Robert Francis Prevost, pojawiał się na meczach Chicago White Sox. I nawet jakieś nagranie ktoś wypatrzył jeszcze kiedy jako biskup bodajże jeszcze się oglądał te mecze baseballa. No w każdym razie, tak jak pewnie orientujesz się mniej więcej, ale też słuchaczom przypomnę, te ligi amerykańskie, czy to w NBA, właśnie w koszykówkę, czy NFL, czyli ten futbol amerykański, i także MLB, baseball, wyglądają tak, że jest ta faza ligowa i się zdobywa te miejsce, żeby zakwalifikować się do playoffów. Czyli na przykład jak liga siatkarska w Polsce, prawda? No i White Soxi
0: tak
1: ponoć...
0: NHL tak ma?
1: Tak. NHL, hokej na lodzie. Pozdrawiamy Kubę Duszaka, eksperta w tej dziedzinie. Podobno White Soxi, według tutaj tego, co zdążyłem przeczytać, usłyszeć, mieli taką dobrą serię, dobrą passę pod koniec tej fazy ligowej, że rzutem na taśmę zakwalifikowali się do tych playoffów i ktoś zagadał o to właśnie Leona 14. I słyszał właśnie, czy Ojcze Święty, czy słyszałeś o White Soxach, że mieli wspaniały teraz playoff clutch run, czy to cud, czy Ojciec Święty ma coś tutaj, coś wie na ten temat?
0: Czy coś z tym wspólnego nie ma?
1: Dokładnie.

0: Zwane Jackowo, czy Jacków, nie wiem jak to się
1: Jackowo mówi. Chyba, tak.
0: Chyba Jackowo. To tam jest podobno więcej ludzi polsku mówiących niż w stolicy Polski. Tak więc wiesz, jak Lewy wychodzi na boisko, to trochę się czuje jak u siebie, a nasz, no trudno, żeby wymagać od papieża Leona, żeby wyzbył się polskości, którą nabierał wraz z kurzem ulicznym, chodząc po Jackowie, bo myślę, że tak poważnie tę posługę traktował, więc musiał tam bywać. No ale my już wracamy też trochę do muzyki w tej chwili.
1: No i właśnie, a propos muzyki, nie miałeś teraz wrażenia, że tak jakoś tak jest głucho, jakbyśmy byli w jakimś pomieszczeniu.
0: Angeliny nie ma.
1: No właśnie.
0: Jest Angelina.
1: Drodzy tak się Państwo, przejąłem tymi tutaj tematami. Ja jeszcze bym dodał na końcu, bo zagadnąłeś o reprezentację Polski. Ja bym też nie deprecjonował reprezentacji Bośni i Hercegowiny. No, mierzyliśmy się z nimi w tej Lidze A i wtedy żeśmy sobie poradzili z nimi i nie spadliśmy, ale przypominam, że oni mają w historii takiej Premier League, czyli obecnie najlepszej ligi świata, mają dużo więcej gwiazd niż Polacy. My obecnie teraz mamy Matiego Kasza, który jest naturalizowanym Polakiem.
0: I być może będziemy mieli drugiego, bo tak jesteśmy, stworzyliśmy małe lobby poza antenowe z Szymonem Chrystianusem, nie będziemy na razie jeszcze zdradzać. Jestem taki namolny, że cię będę przekonywał, żeby takiego gościa z pewnego klubu spróbował pan Urban w reprezentacji. Ty wiesz, o kogo chodzi.
1: Chodzi o Elisa Simsa, ale tak, wrócimy do tego. Ale ja bym Bośnia to nie jest byle jaka drużyna też. Jakoś bardzo bym się nie znęcał nad Polakami. Przyznam się, że akurat tego meczu nie oglądałem. Nie miałem jak. Słyszałem tylko, że tak zwanego sitera na nodze miał Piotr Zieliński pod koniec, którego nie wykorzystał. No ale
0: świetny był Wiktor Nowak, proszę ci powiedzieć, z Slavii Praga.
1: Tak, to słyszałem też, słyszałem dobre oceny, dobre recenzje na jego temat, ale tak, no w Bośni gra chociażby z kolei Tarik Muharemowicz, którego pamiętam, niektórzy mogą pamiętać z Mistrzostw Świata. Bośnia przecież grała na Mundialu. I pokazali się, pokazali cztery chyba, bo oni ze Stanami,
0: pięć.
1: Tak? A kogo pokonali po drodze jeszcze w pucharowej fazie?
0: Tak mi się wydaje, że pięć.
1: No wyszli z grupy i ze Stanami na pewno odpadli.
0: To może i cztery faktycznie.
1: I teraz właśnie Tarik Muharemowicz, Leeds United wypatrzyło jego i on z kolei bardzo dobre recenzje zbiera na angielskich boiskach. A Leeds, które było Beniaminkiem w zeszłym roku i się utrzymali, to w tym sezonie są, no, pięć kolejek, ale więc dużo to nie mówi może, ale są w czołówce i bardzo dobrze wyglądają. I mogą mieć realne ambicje takie kręcące się wokół europejskich miejsc, więc być może to drużyna Pawi odwiedzi któryś z polskich stadionów. Bardzo możliwe, że to będzie na przykład Legia i będzie tutaj blisko z redakcji.
0: Mówisz, że mówisz się na nich Pawie, tak?
1: Pawie albo The Whites, biali.
0: Czyli dawniej było, że jak ktoś puścił Bąka lewą stroną, to się śmiali, a teraz jakby puścił Pawia prawą stroną, to będzie też tak wesoło trochę. No to taka dygresja na boku, żeby było śmiesznie trochę. Natomiast, drodzy Państwo, mam teraz taką wiadomość, mianowicie, czy ty wiesz, kto śpiewał taką piosenkę Pomyka jesień, bardzo popularną w Polsce piosenkę w oryginale, bo będziemy za chwilę gościć Agnieszkę Wasiłek, naszą znaną gwiazdę listy Polish Charts, z wielu fajnych miejsc zdobywała w przeszłości i ona wykona to jako cover. Natomiast ciekawy jestem, czy ktoś w ogóle pamięta z Państwa, kto wykonał to w oryginale, ponieważ to był 78 rok, a wykonała to jedna z największych gwiazd w historii polskiej piosenki. Ktoś przypomina sobie, jeżeli nie, to powiem, że była to Małgorzata Ostrowska. która się

W 1988 sobie zaśpiewała to w Opolu bodajże, a potem w 1982 już była w Lombardzie. Tak więc teraz Agnieszka Wasiłek i Pomyka Jesień, czyli dalej jesteśmy, kujemy ten wiosenny, już chciałem znowu powiedzieć wiosnę. Czemu mi ta wiosna chodzi po głowie? Jesienną muzykę polską, która uważam, że jest bardziej atrakcyjna od letniej. Posłuchajmy Agnieszki Wasiłek w wielkim przeboju Małgorzaty Ostrowskiej.

0: No i jak przypomniałeś sobie tę piosenkę w wykonaniu oryginalnym, bo nawet ja już straciłem pamięć do tej piosenki i nagle mi to się przypomniało przez ten właśnie wykon. Natomiast tutaj trzeba dodać, że to była piosenka, która była bardzo popularna na przełomie lat 70. i 80. Wtedy to właśnie, kiedy to w 80. roku doszło do rozgrywek olimpijskich w Moskwie, które zostały zbojkotowane przez Zachód, podobnie jak Los Angeles zostało zbojkotowane przez Wschód. I tam Polacy sobie świetnie też poradzili w mistrzostwach, znaczy w dyscyplinie zwanej piłką nożną. Tak a propos piłki nożnej.
1: I skoku o tyczce oczywiście.
0: No to wiadomo, gest Kozakiewicza przeszedł do historii nie tylko polskiej reprezentacji olimpijskiej, ale chyba światowej. A powiem szczerze, to ci tak powiem, że jak zobaczyłem to jako chłopiec, niezbyt dorosły jeszcze, to się trochę martwiłem, żeby mu się coś nie stało, bo co, wiesz, działo się to w samym środku epicentrum szatańskich wersetów. Więc no, facet sobie tutaj pozwolił na dość dużą odwagę. Także wielki szacun za to. Natomiast powiem ci tak, że ostatnio w ogóle w sporcie polskim zaczyna się dziać coraz lepiej, bo pomijając twoją ulubioną dyscyplinę, to trzeba przyznać, że i nasi lekkoatleci, siatkarze, Maja Chwalińska, która wraca do formy, dzieje się trochę.
1: Tak, wiesz, siatkówka może nie jest bliska mojemu sercu, mimo że jestem z Olsztyna, ale...
0: No właśnie.
1: Ale no, słyszałem, że finał Mistrzostw Europy z reprezentacją Francji. No i cóż, no ten rywal akurat... Ten jeden raz, kiedy, może nie jeden, ale taki jeden z ostatnich razów, kiedy odpaliłem mecz, były igrzyska w Tokio, czyli nie te ostatnie, tylko te poprzednie, przesunięte one chyba były w 20, nie, one były w 20, to euro było przesunięte, nie pamiętam. Tak, to było w 20 roku przy mocnym lockdownie, trochę chyba było opóźnione. Wszak ten czas bardzo szybko leci, to się zapomina takich detali. No w każdym razie tego detalu nie zapomnę, że był lockdown, jeszcze to były czasy studiów, ale był lockdown, u rodziców, było lato, tam kosiłem trawnik i chodziłem, patrzyłem na ten wynik, byłem bardzo ciekawy, bo te sporty drużynowe zawsze były takim udręczeniem. No Barcelona 92 to był ostatni raz, wtedy to był ostatni raz, kiedy w drużynowym sporcie Polska zdobyła medal. Było blisko z piłkarzami ręcznymi w 16 roku. Był mecz o brązowy medal. No ale w każdym razie no, Polska grała z Francją i to zawsze był ten taki tak zwany, po angielsku to się mówi choke, albo po brytyjsku, angielsku bottle, od butelki. W każdym razie i nie inaczej było w ćwierćfinale w Tokio. I ja tak patrzyłem, o 2-0, fajnie, nie? Że w drużynowym sporcie będziemy w półfinale zaraz, w strefie medalowej.
0: Potem się zrobiło 3-2, prawda?
1: Tak, dokładnie. I to z Francją, która nigdy nie była takim, że tak powiem, tak zasięgnę z science fiction, nigdy nie była takim mrocznym widmem, tak jak to była, nie wiem, Serbia, Brazylia, no, Rosja chyba też były jakieś takie momenty, gdzie tam ze Stanami się zdarzało coś chyba przegrać, nawet ze Słowenią, tak? Ale ta Francja to zawsze to był rywal do przejścia, ale jakoś na Igrzyska Olimpijskie, które są najważniejszym turniejem w siatkówce, na przykład w przeciwieństwie do piłki nożnej, ale no, zmotywowali się i w ogóle wygrali cały ten turniej, jak się okazało. Złoty medal i to jeszcze zanim oni byli gospodarzami w następnych igrzyskach. Igrzyskach nawet nie pamiętam, kto wygrał, przyznam się. Tak, siatkówka. Po prostu pamiętam ten mecz właśnie w te wakacje covidowe, gdzie ten wynik po prostu się przychylał coraz bardziej i już nawet przy tym 2-2 czy nawet 2-1 widać było, że dzieje się coś niedobrego.
0: Ja ci powiem, że ja się nawet trochę denerwuję przed tym finałem, wiesz dlaczego? Bo na każdym turnieju jest coś takiego, że każdy zespół ma swój słaby dzień, a myśmy do tej pory nie mieli ani jednego słabego.
1: Ale chyba Polska chyba przegrała jeden mecz w jakiejś fazie grupowej.
0: Tak?
1: Wydaje mi się, że tak, ale nie jestem ekspertem do siatkówki. A przypomnij mi, jaki medal zdobyliśmy wreszcie w Paryżu, bo na pewno już Polska zdobyła medal później.
0: Chyba srebrny.
1: Tak, finał z... Nie pamiętam nawet z kim. Z Włochami? Nie.
0: Chyba z Włochami, tak, przegraliśmy.
1: Tak jak Mistrzostwa Świata też w 22 chyba z Włochami. Też to pamiętam, bo wtedy też był finał US Open w tym samym czasie, który Carlos Alcaraz wygrał jako 19-latek pierwszego wielkiego szlema w karierze. A
0: Maja Chwalińska wróciła do formy, bo gra na kortach twardych. Ona lubi te twarde nawierzchnie. Zauważyłeś, że źle się czuje na wszystkich tych takich miękkich, szutrowych plus trawiastych. Natomiast...
1: No słuchaj, na mączce osiągnęła finał wielkiego szlema, więc nie wiem, czy tak bardzo źle się czuje.
0: No ale tutaj w Singapurze dobrze jej idzie. Przy okazji, kiedy ona gra ten finał, chyba dzisiaj, nie? Czy
1: tak? No, ja się tutaj znowu nawiążę do wyspiarskich tematów. No, ja się obawiałem, jeśli chodzi o Maję Chwalińską, że może być taki, że tak powiem brzydko, taki case podobny jak z Emą Raducanu. Nie wiem, czy mówi tobie to nazwisko, rumuńsko brzmiące, ale to jest brytyjska tenisistka rumuńsko-chińskiego pochodzenia.
0: Ojojoj.
1: Tak, która wygrała sensacyjnie US Open. Jak to, ty pewnie wiesz, jak brytyjskie media opisują rodzimych sportowców, czy
0: tak zwane tabloidy, jak na przykład The Sun albo...
1: No, nie mówimy tej nazwy. To czasopismo to jest wyjątkowo...
0: Tych klientów nie obsługujemy.
1: Tak, ja to też w kontekście piłki nożnej.
0: Tragedia, już lubisz.
1: Słucham?
0: Daily Mirror już ci chyba nie...
1: No oni akurat nie pisali takich rzeczy dziwnych na temat tragedii na Hillsborough, jak ta słoneczna gazeta. No ale to dygresja, ale właśnie Emma Raducanu wygrała i no wyobraź sobie kraj, którym no żyje tenisem, mimo że tam nie ma wielkich sukcesów, to jednak tradycyjnie tenis jest bardzo popularną dyscypliną tam. Obecnie Andy Murrayu, który był wielką gwiazdą przecież w tej erze trzech wielkich tenisistów, Federera, Nadala i Djokovicia, urwał trzy wielkie szlemy, z czego dwa wimbledońskie, więc to wielki sukces. Złoto olimpijskie też zdobywał. Tam się pojawiają, jest Jack Draper obecnie, Cameron Norrie, ale właśnie też jeśli chodzi o tenisistki, to tam pojawiła się ta Emma Raducanu i wiesz jak to bywa, jak jest taka gwiazda, pojawi się właśnie typu Lewis Hamilton, Jude Bellingham, czy właśnie Emma Raducanu, te tabloidy, czy w ogóle media brytyjskie bardzo tak żyją tym tematem, bardzo opisują, nakładają wielką presję. Powiedziałbym, że oni tak dużo od polskiego tego klimatu medialnego, sportowego się tak dużo nie różnią. Mimo, że to jest teoretycznie zupełnie inny naród, ale chodzi o to właśnie, to kolokwialnie nazywane pompowanie balonika. No i w każdym razie no widać, że ona zmaga się z dużą presją, no bo co każdy wielki szlem, który bierze udział, to są te nagłówki, czy Emma Raducanu.
0: Ale u nas też troszeczkę to zrobi. Iga Świątek przeżywała takie rzeczy.
1: Tak, które... tylko że Iga akurat wygrała więcej niż tego szlema i to jeszcze na różnych nawierzchniach i tylko do skompletowania Career Slama tak zwanego brakuje Australian Open. Więc naprawdę to jest bardzo wąskie grono, ona nie musi tak naprawdę nic udowadniać nikomu. Więc oczywiście zmaga się z dużą presją, to oczywiście to jest prawda, ale ja mówię o takim jednak, to jest też inny typ, inny temat trochę. No i właśnie obawiam się wciąż, że że kibice, powiedzmy, ci, którzy czytają portale, gazety jeszcze, ktoś może czyta gazety, czy media społecznościowe, tę presję taką, jakieś oczekiwania będzie łożyć właśnie na barkach finalistki Maji Chwalińskiej, która no zdobyła uznanie tego tenisowego świata.
0: Znaczy już trochę jej bardzo pomogły te lobbowania w zajęciu tak wysokiej pozycji startowej w kolejnych turniejach, bo ona miała dość duży skok, który nigdy by się nie odbył, gdyby nie pewne gremia, które stwierdziły, że ona się nadaje na pokazywanie.
1: Tak, no słynna ta sytuacja z Johnem McEnroe, gdzie on tam coś tam powiedział, że no, może jej załatwić dziką kartę na Wimbledon. Była taka sytuacja, jak ona tam z nim
0: rozmawiała. Tak, bo oni się poznali w jakimś lokalu, tam się gdzieś spotkali, pogadali i widocznie stwierdził, że jest to bardzo dobra tenisistka po prostu.
1: Tak, ale niezależnie od tego, czy osiągnie tak wielki wynik, czy jak finał, czy może nawet półfinał wielkiego szlema, niech po prostu gra i niech przede wszystkim dla siebie.
0: Ona ma jeden problem w stosunku do Igi, że jest drobniejszej budowy i wszystko jej, że tak powiem, wymaga więcej kroków, więcej sił.
1: No każdy ma jakiś swój styl czy sposób gry. Ja się nie znam na tenisie, żeby to tak kategorycznie stwierdzać, ale na pewno sobie jakoś przynajmniej dostatecznie radzi. I właśnie, no mam nadzieję, że cały ten szum wokół niej nie spowoduje takich mentalnych konsekwencji.
0: Oczekiwań też ponad miarę tej dziewczyny. No i teraz coś zagramy może? Ty masz jakiś pomysł?
1: Tak, no bo jeśli chciałeś żebyś nie poczuł się źle, to zaproponuję jesienny utwór, ale jeszcze starszy. Kompozycja na pewno jest dużo starsza, nagranie, nie wiem czy tak dużo starsza. Wykonawca na pewno. Frank Sinatra i standard jazzowy.
0: Autumn Leaves.
1: Autumn Leaves, po francusku Le Feymort, tytuł
0: tak
1: znany wszystkim. I posłuchamy i po krótkiej przerwie wracamy do sobotniego programu.

0: Reklama.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
0: Po reklamie.
2: Radio Wnet.
3: Tak mi przypomniałeś tym wykonem Franka Sinatry, że ja kocham tego człowieka, znaczy jego głos tak naprawdę, bo to jest epoka jeszcze przed rock'n'rollowa, czyli przed Elvisem. I powiem więcej, dzięki geniuszowi Franka Sinatry powstały pierwsze listy przebojów w amerykańskich pismach, ponieważ nagle się okazało, że ktoś zaczął dobrze zarabiać na jego piosenkach. Wcześniej nikt nie zarabiał takich pieniędzy, jak na Sinatrze się zarabiało i musiały powstać pierwsze tak zwane listy przebojów zakupionych płyt i różnego rodzaju gadżetów związanych z tym wykonawcą. I nieważne, czy tam się mówiło później po latach, że jakaś mafia mu pomagała lub nie, bo on był włoskiego pochodzenia i też były różnego rodzaju, pamiętasz takie sceny filmu, chociażby Ojciec Chrzestny, gdzie było pokazane, jak tam sobie ktoś karierę układał. To jest dla mnie, są rzeczy niekoniecznie udowodnione lub nieudowodnione, ale jego geniusz głosu, ta barwa i ten...
4: A dobrze, że to ciekawe, że o Ojcu Chrzestnym mówisz, bo ja słyszałem taką anegdotę, że podobno właśnie Marlon Brando kiedyś coś, że tak powiem, próbował podobno podbijać do sympatii Franka Sinatry ówczesnej i jacyś panowie do niego przyszli
3: i to był jeden sobie.
4: I to był ten jeden z nielicznych momentów, rzadkich momentów, w którym Marlon Brando musiał skapitulować. Akurat.
3: Ale pamiętasz, taka scena jest w Ojcu Chrzestnym, że on się budzi i głowa jego konia tam leży.
4: No tak.
3: Z nim. To takie... przemoc w Ojcu Chrzestnym była pokazana zupełnie inaczej niż geniusz tego filmu i książki Maria Puzo polega na tym, że tam jest pokazane tak wszystko gdzieś się dzieje, ale tak naprawdę tego świata nie ma. Bo ten świat jest zamknięty. Gdzieś tam w tych swoich kodeksie pseudo-honorowym, mafijnym i to się dzieją rzeczy straszne, ale to wszystko jest jakby schowane przed światem tym wielkich gazet, wielkich czasopism i tak dalej.
4: Prawda. Szkoda, że ten film jest taki długi. W dzisiejszych czasach to mógłby się trochę gorzej przyswajać. Chociaż Tarantino przecież ostatnio nagrał taki film, że myślałem, że się kończy, a to dopiero był w połowie.
3: Szymek, obejrzyj sobie jakiś stary film Kurosawy, to tam trwają niektóre wersje, bo to są już bardzo skrócone wersje, które trwają po 4-5 godzin i do Europy poszły w tym czasie, a tak naprawdę miały 11 do 12 godzin w oryginale japońskim. Więc takie rzeczy się działy w tamtej kinematografii właśnie.
4: No, a nasz program również może się pochwalić, dzisiejszy program, pochwalić długim czasem, prawda? 3 godziny.
3: Mówisz o Muzycznej Polskiej Tygodniówce?
4: Mówię o tym programie, który się odbywa teraz. Więc można powiedzieć, show Sławka Orwata to ma 6 godzin. Oczywiście z przerwą 4-godzinną w środku. Jakieś 4-godzinne intermezzo.
3: Na zjedzenie sernika.
4: Tak, tak. Tak, dokładnie.
3: Drodzy Państwo, lubicie sernik? Ty lubisz na pewno sernik. Bo
4: tak, ale bez rodzynków. To tutaj zaznaczam.
3: To znaczy, ja jadłem jeden na zimno, jeden na ciepło.
4: O, sernik na ciepło też, taki na świeżo. To jest zupełnie inna kategoria i to tego się nie da opisać. No cóż.
3: A potem mnie chwyciła jesienna zaduma i sobie pomyślałem, że taki tytuł nosi piosenka pani Eli Adamiak, którą bardzo szanuję. Miałem okazję z panią Elą Adamiak kiedyś rozmawiać przez telefon. gdyż miałem ochotę zrobić drugą turę Lauru Horvata, jeżeli chodzi o taki festiwal, ale do niego nie doszło i pani Ela miała być szefową jury i tam mi troszeczkę naopowiadała różnych ciekawych historii. A piosenka ta, którą usłyszymy, to jeden z klasyków polskiej piosenki jesiennej, który można powiedzieć jest pierwszy, gdyby tak ustawić pierwszą trójkę, to myślę, że byłaby w tej pierwszej trójce na pewno.

0: Czyż to nie piękne? To jest po prostu urocze, to nagranie, które przed chwilą wyśpiewała nam pani Ela Adamiak. I ja pamiętam, że...
1: No. Ja mam słabość do gitary klasycznej, granej w ten sposób, także jestem na tak.
0: No jak najbardziej, to są takie, jak ja to powiedziałem, pierwsza trójka na pewno tych jesiennych wspomnień muzycznych, a powiem tak, że poszedłem za ciosem i teraz pomyślałem sobie, jeżeli tutaj nie będziesz miał na tą chwilę jakichś swoich propozycji, to ja się skupię na tej epoce właśnie, którą pani Ela Adamiak, nie wypominając jej oczywiście lat, bo sam mam ich niemało, tutaj niesie za sobą ta muzyka wiele fantastycznych wykonań i tu jest ciekawostka pewna, mianowicie pani Irena Santor wydała kiedyś taką płytę z duetami. Tam jest nawet duet z Pawłem Kukizem, jeśli chodzi o
1: plażę. Nie o plażach, tylko...
0: O plażach, tak. Dokładnie, tam jest też bodajże, jeżeli dobrze pamiętam, tam jest też jakiś duet z Panasewiczem z Lady Punk i z Cugowskim Krzysztofem. Ale teraz będzie też nawiązanie do letniej piosenki o plażach z Juraty, którą wykonywała kiedyś właśnie z Pawłem Kukizem. To teraz będzie jesienna piosenka z tejże samej płyty, z niebyle kim, bo z panią Anną Marią Jopek. I to jest, wyobraźcie sobie, że tak dwie genialne artystki jak pani Irena Santor i Anna Maria Jopek, że tak powiem, zrobiły coś wspólnie, to ja mam już, że tak powiem, wielki szacun i kłaniam się nisko do ziemi, bijąc pokłony, bo to są dwa największe polskie głosy w ogóle kobiece ever.
1: To słuchamy.
0: Tak.

mężczyzna jesienny. Bezcenny mężczyzna czuły i zdrowy. Wystarczy beznałogowy mężczyzna namiętny. Majętny i obojętny dla owych gotowych.

0: Słyszałeś, Szymek? Gdyby tak wynotować to wszystko, co te panie mówiły pod koniec, to byśmy mogli, no, nazwijmy to, mieć już wszystkie karty w ręku. Co zrobić, żeby dogodzić kobiecie? Słyszałem, że Finlandia wygrała brązowy medal, tak?
1: W siatkówce, co jest podobno dużym zaskoczeniem. No trochę tak, ale to kraj 5-milionowy, który raczej...
0: Ma dużo jezior.
1: Ma dużo jezior, ponad 180 tysięcy, ale w którym bardziej jest znany oczywiście ze sportów zimowych. Może paru dobrych koszykarzy mają, oczywiście kierowców rajdowych przede wszystkim, ale też wyścigowych, ale siatkówka. No gdzieś tam Finlandia się pojawiała, ale nie zdobywała raczej medali.
0: Skoczków też z narciarskich. Pamiętasz, takiego gościa się nazywał Ahonen?
1: Pewnie.
0: No.
1: Tak, na płaskim 240 metrów i też nie tylko na płaskim, nie powiem też na czym również on wtedy skakał, a właściwie po czym. Z bolącą głową, że tak powiem. Tak.
0: No trudno, co zrobić.
1: Tak, ale no, Finlandia jest bardzo, bardzo ciekawym krajem, który miałem przyjemność odwiedzić w ostatnie wakacje. No, takie upały nawiedziły Europę, że chyba lepiej było zamiast jakiejś Turcji, Chorwacji czy innych Grecji chyba odwiedzić właśnie Skandynawię. Ja akurat odwiedziłem tę północną część. No w Helsinkach naprawdę ani minuty nie spędziłem, ponieważ lotnisko w Helsinkach tak naprawdę jest w Wancie obok, a stamtąd udałem się do Laponii.
0: Widziałeś świętego Mikołaja?
1: Tak. Byłem.
0: No to szczęście, że
1: byłem. Mam zdjęcie, kiedy na początku sierpnia, kiedy jeszcze te upały, powiedzmy, może nie najgorsze, te czerwcowe, lipcowe były gorsze, ale były upały wciąż, w Warszawie zwłaszcza. Mam zdjęcie, kiedy tam u mnie było 13 stopni u świętego Mikołaja na tak zwanym Polarkreise. No w każdym razie mam zdjęcie ze świętym Mikołajem. No ale nie tylko świętego Mikołaja spotkałem, ale no renifery chociażby, i to takie, co biegają jak dziki na Ursynowie albo gdzieś tam psy, akurat w tamtym regionie. No w każdym razie, dlaczego mówię też o tej w kontekście sportu? To, co ciekawego zauważyłem, gdzieś porównując nie tylko do naszego kraju, ale ogólnie chyba do tych krajów, powiedzmy, na południe od Finlandii, dużo starszych ludzi, którzy uprawiają aktywność taką, jeżdżą, jazda na rowerze, czy nawet, i to naprawdę nie jacyś tam starsi ludzie, powiedzmy dwa razy starsi ode mnie, ale no trzy razy starsi ode mnie nawet. Gdzieś jest być może gdzieś to zakorzenione bardziej w kulturze i gdzieś to przekłada się na te sportowe wyniki, mimo że populacja całego kraju jest niewiele większa od Warszawy. Może dwa razy większa, może nawet mniej niż dwa razy większa, a wciąż potrafią w różnych dyscyplinach zaskoczyć.
0: Powiem tobie, że ja na przykład mam rodzinę w Australii, bo gdzieś moja ciocia wyjechała tam w latach 60. i mam już teraz tylko tam kuzynki, które sobie żyją od lat w swoich australijskich rodzinach. Jedna z nich mnie odwiedziła nawet niedawno na rynku wrocławskim. I do czego zmierzam, kiedy zobaczyłem ich zdjęcia z plaży z Mikołajem Świętym, który zleciał helikopterem i rozdawał deski surfingowe, to stwierdziłem, że ja się jednak bardziej wolę trzymać tego zimowego Mikołaja, który mieszka w Laponii, gdyż tam mi się zrobiło trochę dziwnie, jak zobaczyłem właśnie tę scenerię letniej balangi nadmorskiej i w tym wszystkim święty Mikołaj lądujący wśród tych czasowiczów z różnych stron Australii.
1: A jeszcze taka ciekawostka mi się przypomniała. A propos świętego Mikołaja, zanim się przyjdzie, tam się oczekuje na spotkanie ze świętym Mikołajem, w takim pomieszczeniu czeka się, gdzie na ścianie są obramowane różne zdjęcia z jakimiś bardziej znanymi osobami.
0: Czyli taki przyciągacz mają uwagę.
1: Trochę tak, no tak na przykład widziałem z członkami zespołu Kiss. Oczywiście w pełnym, że tak powiem,
0: rynsztunku wymalowanym.
1: Dokładnie. Ale najciekawsze zdjęcie, jakie tam było i później też, możesz sobie wygooglować, najciekawszą postacią, znaczy najbardziej zaskakującą, powiedziałbym, był Xi Jinping.
0: Ojej, to on też tutaj był?
1: Był i pozwolił sobie na zrobienie sobie zdjęcia. Jakby nie spojrzeć z ikoną kapitalizmu.
0: No i słuchaj, chyba około 400 osób go tam eskortowało, nie?
1: Nie, tego nie wiem. Widziałem zdjęcie tylko we dwóch. Taka ciekawostka. No.
0: To w takim razie teraz...
1: Ale powiem ci, właśnie to ciepłe lato, gorące, wyobraź sobie, że się nawet zdążyłem trochę tam nabawić, nawet lekkiego katarku, także było ciekawe, jak wróciłem później do Polski, a mniej ciekawie było przy locie powrotnym, bo nie wiem, czy znasz takie sytuacje przy zmianach ciśnienia, co się dzieje z zatokami.
0: No wiem, bo latałem, ponad 300 lotów odbyłem w życiu swoim.
1: Tak, to jesteś obieży wyspie.
0: Byłem, może bardziej lepsze słowo byłem, ale takie sytuacje miały miejsce w moim życiu. Natomiast teraz będzie Jarosław Chojnacki. Kojarzysz tego pana?
1: Na potrzeby programu powiedzmy, że tak.
0: Bo to jest pan, który... No pewnie. Jest jednym z największych bardów w historii polskiej muzyki, nazwijmy to poetyckiej. Ma tak specyficzny głos, że kobiety mdleją na punkcie jego głosu, a ja miałem szczęście go widzieć kilkukrotnie w Wrocławiu na różnych koncertach i powiem szczerze, ta piosenka o Jesienna, którą za chwilę usłyszymy, pokaże całą barwę i ferię barw, można powiedzieć, które wydobywa z siebie Jarosław Chojnacki i jest to dla mnie jeden z najwybitniejszych polskich muzyków, wokalistów, którzy sobie akompaniują gitarą, piszą właściwie muzykę do tekstów znanych poetów lub mniej znanych.
1: Posłuchajmy. A to jest chyba Gałczyńskiego.
0: Tak.
1: Tekst. Mi się dobrze kojarzy.
0: Zgadłeś.
1: Posłuchajmy. Chciałeś zapowiedzieć, tak. Czyli Jarosław Chojnacki i Jesienny list.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
2: Radio Wnet. Więcej niż radio.
3: No i tak wysłuchaliśmy Jarosława Chojnackiego, którego barwa głosu jest niepowtarzalna i uważam, w Polsce absolutnie nikt go nie podrobi. To jest taki charakterystyczny, charyzmatyczny wokal, a też i obecność, obcowanie z nim to jest też specyficzny rodzaj przeżycia takiego duchowego, bym powiedział mistycznego wręcz nawet. No i tutaj coś jeszcze chciałem dodać na temat Finlandii, bo Finlandia to jest taki kraj, gdzie jest to najbardziej przyjazny kraj dla wszystkich metalowców i muszę ci powiedzieć, że znam wielu polskich gitarzystów i różnego rodzaju basistów, też perkusistów, którzy grają w fińskich zespołach metalowych, gdyż tam się ten rodzaj sportu muzycznego szanuje najbardziej podobno.
4: Tak jest, potwierdzam.
3: Też miałeś okazję spotkać?
4: Nie. Mi się wydaje, że w Laponii może aż tak... Chociaż ogólnie chyba to nie jest tak widoczne, jakiej muzyki słuchają mieszkańcy danego kraju. No ale to akurat jest dość, że tak powiem, dość znana statystyka, że tak powiem, że heavy, nawet nie heavy metal, no... Powiedziałbym black metal, czy death metal.
3: A nawet Lordi.
4: No, jest najbardziej popularnym gatunkiem muzycznym w Finlandii właśnie, tak. Jest bardzo ciekawe.
3: Mały figiel po wojnie, a gdyby dobrze Finowie nie rozegrali tego, to byśmy nie mieli w ogóle państwa Finlandia, więc chwała im za to, co zrobili i że są, istnieją i bardzo kochają swój kraj.
4: Tak, i właściwie właśnie te walki z, chciałem powiedzieć, z Federacją Rosyjską, ze Związkiem Radzieckim właśnie odbywały, ten front właśnie był w Laponii. Natomiast później też Finowie przepędzili również pod koniec wojny Niemców stamtąd, z którymi wcześniej no, współpracowali, żeby bronić się. No, pomagali też jednocześnie Niemcom właśnie w walce na tym froncie wschodnim, na tamtym odcinku. No ale później dogadali się ze Stalinem, że tam oddadzą niektóre tam skrawki terenu. Dokładnie tak. Karelia, która zresztą ma nawet swój język. Tak. Na pewno doktor Krzysztof Jabłonka miał...
3: Dokładnie, bardzo lubię jego gawędzić.
4: Wiele do powiedzenia na ten temat. Człowiek o wielkiej, ogromnej wiedzy historycznej, ale też na temat tych poszczególnych mniejszości narodowych zamieszkujących wschód.
3: Nie wiem, czy wiesz, skąd się wzięły te tak zwane noże, które nazywamy Finkami.
4: Ja
3: ci powiem całą historię Finki, bo mi kiedyś jeden człowiek opowiadał, który się na tym zna, że Finowie wieszali na różnego rodzaju drzewach albo w jakichś takich miejscach, tak jak się zakłada miny, to różnego rodzaju gadżeciki fajne, które typu na przykład właśnie taki nóż, typu Finka, który każdy by sięgnął. A to były końcówki z drutem, które potem wybuchały w rękach i odpadały ręce, nogi Rosjanom i oni się wystraszyli i już potem gdzieś tam się te Finki zajęły miejsce legendarne wręcz w opowieściach starych druhów, jarusów fińskich, którzy postawili się Stalinowi i po prostu zwyczajnie sposobem go wzięli.
4: Sposobem, ale również wielką determinacją. I szczęśliwie dla Finlandii, no tak naprawdę obronili swoją niepodległość i mimo, że no, jednak to sąsiedztwo no, z ZSRR ówczesne, później też z Rosją, no, wymuszało jednak to, że mimo tego, że nie było tam komunizmu, czy jakiś tutaj zewnętrznie, że tak powiem, z centrali, czy jak ty to powiedziałeś, ładnie to określiłeś.
3: Szatańskie wersety.
4: Tak, nie było. To jednak, jeśli chodzi o taką przynależność do sojuszów poszczególnych, no tutaj akurat mieli ograniczone pole manewru, przecież też jest tam obowiązkowa służba wojskowa.
3: Znaczy Finlandia miała lepiej od innych z jednego powodu, że nie miała tak naprawdę komunistów, którzy sprzyjali Sowietom. I wszyscy byli patriotami, większość przynajmniej, oddanymi, bo na przykład nasz kraj miał o tyle gorzej, że oprócz tego, że Stalin i wielcy tego świata nas podzielili do tego niestety drugiego obozu, to jeszcze dodatkowo był Marchlewski, była pani Wasilewska i tak dalej. Oni mieli tak zwaną bazę, na której działali, a Finlandia tego im nie dała.
4: No tak, ale masz takie kraje jak Albania czy Jugosławia, to są też tak teoretycznie niby też tego nie było, a czy było dużo lepiej niż u nas? Chyba nie.
3: Wiesz co, to
4: jest znaczy, wszystko złożone.
3: Jak była Jugosławia, to oni byli bardziej ze sobą zżyci. Natomiast według mnie rozpad Jugosławii spowodował wiele rzeczy, które tam się zdarzyły. Myślę może nawet, że niepotrzebnych, jak na przykład Kosowo i te inne historie.
4: No cóż, jeśli chodzi o Bałkany, to tutaj jeszcze mi się wydaje, że ja sam powinienem się doedukować, żeby jakiś ten temat podjąć.
3: Ja miałem trochę wiedzy o tyle, że mój wujek świętej pamięci chrzestny pracował w Niksicu w czasach jugosłowiańskich i mówi, że jak woził towar na budowę serpentynami i mówi, że jak dostawał rano od szefa z

0: większość...
1: To jest dokładnie za pół roku, więc już tak. Jesteśmy za połową.
0: Jeszcze zima tylko i będzie dobrze. Jak to Raymond nam podpowiadał z chłopami, zaczął od września, a skończył na sierpniu, jak wywozili jagusie na drabiniastym wozie. Dlatego tak też idą też nasze tutaj piosenki. Dzisiaj mamy jesienny, drogi Państwo. I mam przyjemność przedstawić wyższość piosenek jesiennych nad letnimi, tak sobie to wymyśliłem. A teraz będzie zespół, który się nazywa Katedra. Jest mi bardzo bliski, gdyż w 2013 roku dolatywałem 3 razy z Luton właśnie, tam z swojego miasta, które lubisz. A oni dojeżdżali z Wrocławia do Warszawy pod wielki namiot Polsatu. I doszliśmy, przepraszam bardzo, oni doszli, ja tam nie śpiewałem, do finału Mass Media Music. A wtedy właśnie wyszła ta piosenka na płycie pod tytułem Zapraszamy na Łąki, płyta z 2013 i Katedra z Wrocławia. Oto widzisz, znowu idzie jesień.

I tutaj trochę nam się ożywiło muzycznie, gdyż ta piosenka jest utrzymana w nieco bardziej takim dynamicznym nastroju niż te wszystkie nostalgiczne piosenki o jesieni, które do tej pory graliśmy, jak i które chyba dominują w tak zwanym ludzkim umyśle, jeżeli chodzi o piosenkę jesienną, gdyż tutaj zespół wykonał tam taki trochę vintage style, jak ja to mówię,

0: takie retro z lat 70. i końca 60. trochę. To brzmiało tak jakby te pierwsze piosenki breakoutów i tego typu muzyka i takie rzeczy też się zdarzają, ale nie powiedzieliśmy ostatniego słowa w tych dynamicznych piosenkach, bo jeszcze dzisiaj jedna będzie bardzo dynamiczna, wręcz bym powiedział big beatowa. Natomiast z kim Polska jutro gra? Bo z tego co mi się wydaje, to jutro jest mecz też w ramach Ligi Narodów.
1: Szwecja.
0: No właśnie, bo teraz będzie rewanż za ten blamasz, który dokonali nasi chłopcy sprzed paru miesięcy.
1: No dzięki powiem czemu... tak, no blamasz 3-2 na wyjeździe. Oczywiście ja myślę, no ta Szwecja był, no myślę, że w dalszym ciągu jest dość słaba. Więc była to bardzo, nie była zbyt trudna do pokonania.
0: Nasza ale zauważ, że i Bośnia i Hercegowina i Szwecja z naszej grupy to są gracze z mundialu, a my nie.
1: No tak, ale Szwecja dlaczego zagrała na mundialu? Oni są w grupie, są w lidze B, a byli dopiero co w lidze C i dlatego, że wyszli z tej ligi C, w nagrodę dostali dostali playoffy i z finałem u siebie w Sztokholmie, gdzie w grupie mieli tak ciężkich przeciwników jak Kosowo, z którym przegrali 2 razy. Także na samym mundialu, poza tym, że z Tunezją zagrali dobrze, to no, kompromitujące wyniki z Holandią, z którą żeśmy nie przegrali w tych eliminacjach.
0: No właśnie.
1: Dwa bardzo dobre mecze zakończone remisem, aż Szwedzi dostali 5 bramek od nich w turnieju finałowym. No i 3-0 gładkie z Francją. Nawet ta drużyna Michniewicza z Francją potrafiła coś powalczyć lepiej, więcej niż to, co Szwecja pokazała na mundialu w Stanach. Już pomijam to, że nie wyszliby normalnie z grupy, gdyby nie ta formuła zwiększona. Także oczywiście nie usprawiedliwiam naszych orłów. Tylko mówię, że ta Szwecja to trochę tak... Chociaż teraz Szwedcy, przynajmniej ci, co grają w Premier League, mają trochę jednak wyzwyżkę formy. Antony Elanga, który gra w Newcastle United, no zeszły sezon miał dość nieudany. A teraz no dość sobie nieźle radzi, pomyka po tych boiskach. No, ten pierwszy mecz, pierwsza kolejka z Liverpoolem, który Newcastle no prawie że wygrało, to były te zabójcze kontrataki i też nikt, i właśnie Elangi, żaden z obrońców Liverpoolu nie mógł dogonić. No i Alexander Isak, który grał w Newcastle, przeszedł do Liverpoolu, no przez to, że ominął okres przygotowawczy i później też złamał nogę, strzelając gola jednocześnie, to nie pograł zbyt wiele, ale właśnie kontuzja Hugo Ekitike w ścięgnach Achillesa, który przez to również nie zagrał na mundialu w reprezentacji Francji. Znakomity zawodnik, trochę przypominający Fernando Torresa z takim dużym wzrostem i zwinnością. Właśnie Alexander Isak ma dość pewne miejsce w składzie czerwonych, no ale również też tych żółto-niebieskich, czyli reprezentacji Szwecji, i już po 5 kolejkach odnotował 4 trafienia. I wygląda na to, że Szwed wraca do formy i na przykład w Anglii o tego srebrnego, czy może, no nie wiem, złotego buta, chociaż z Erlingiem Haalandem to no prawie, praktycznie niemożliwe wygrać rywalizację o najlepszego strzelca. Mohamed Salah zrobił to 2 sezony temu, ale miał wtedy sezon życia. No ale tak, myślę, że Szwedzi mogą być groźniejsi w tym meczu w Ligi Narodów, aczkolwiek no, mobilizacja na te mecze jest mniejsza, bo tak naprawdę nie gra się tu o nic. Takie trochę takie jak mecze towarzyskie, tylko może lepsze, bo może jakaś taka taka lewa kwalifikacja na tym razem Mistrzostwa Europy może się zdarzyć. Pamiętaj, że my się tak trochę dostaliśmy na Euro w 24 roku. Te rzuty karne z Walią, Szczęsny, który obronił. No, ale to już jest przeszłość. Jutro mecz ze Szwedami, znowu wyjazdowy. Nigdy wyjazdowego meczu ze Szwecją Polska nie wygrała. Może to będzie Lech ta Poznań, jesień, cytując prawicowego klasyka.
0: Lech Poznań ma dwóch fantastycznych Szwedów, w tym jednego kapitana.
1: Tak jest. No, ale trener z Danii.
0: Tak. No tak.
1: Tak. I nie z duńską drużyną się skompromitowali w kwalifikacjach, ale to już pomińmy, grają teraz, no i z angielską też w pierwszej rundzie. Miejmy nadzieję, że będzie to wyglądać lepiej w następnych rozgrywkach, chociażby jak Sunderland odwiedzi Polskę. Także...
0: Jeżeli Polacy nie przegrają żadnego z tych czterech meczów, które są teraz wyznaczone, to będziemy kiedyś śpiewać o tym etapie ich rozwoju. Pamiętasz, była jesień. I to jest piosenka oczywiście Sławy Przybylskiej, ale w wykonaniu Kory, która nagrała tylko dwie płyty poza Manamem, Bela Pupa z Pudelsami i właśnie tą z Wietnamczykami, Boże, z Kubańczykami, właśnie w wersję kubańską, bo sami kubańscy muzycy jej tam dopisują swoje muzyczne partie i pomagają jej, żeby to brzmienie było jak najbardziej spod Hawany. I posłuchajmy, jak sobie kiedyś Kora poradziła w piosence jesiennej w wersji kubańsko-muzycznej.

0: No i taki piękny wykon właśnie kiedyś sobie zafundowała nasza świętej pamięci Kora, to nieodżałowana wokalistka zespołu Manam. A my tutaj cały czas poza anteną rozmawiamy o Szwedach. To cóż, że ze Szwecji, jak chciałoby się powiedzieć. Ale myślę, że Szwecja to jest kraj bardzo ciekawy, jeżeli chodzi o kraje skandynawskie. Chyba największe osiągnięcia muzyczne też tam mają i sportowe.
1: I hollywoodzkie. Również, prawda?
0: O kogo masz na myśli?
1: No, bo nawet wspominałeś...
0: Bergmana
1: i Bergman i chociażby rodzina Skarsgårdów.
0: O literaturze to Astrid Lindgren i dzieci z Bullerbyn.
1: Między innymi, tak.
0: I baśnie, nie, baśnie Andersena to duńskie.
1: Tak, no ale na przykład Bracia Lwie Serce było coś takiego. Również tak. Astrid Lindgren, Pippi Langstrumpf. Także, no i, ale muzyka to jeszcze, oczywiście, że tak.
0: No ABBA, Roxette. Chociaż Roxette. Teraz
1: Avicii,
0: był taki zespół.
1: Nieodżałowany.
0: Był też taki zespół, West End Girls śpiewali. Ace of Base.
1: Tak, tak. I także, no, All That She Wants. To.
0: All That She Wants is Another Baby. Myśmy żartowali, wszystko czego ona chce to kolejne dziecko. I tak pamiętam sobie chodziła ta piosenka w tym całym, szczerze mówiąc.
1: Właśnie z tym hollywoodzkim to byłem zaskoczony przecież. Nawet, tylko nie pamiętam czy na antenie wspominałeś o filmie Casablanca. Przecież Ingrid Bergman.
0: No tak, mówiłem tylko do ciebie dzisiaj poza anteną o tym filmie, gdyż ta piosenka Casablanca to jest przepiękny utwór. Natomiast faktycznie były to lata 30, kiedy to jeszcze tam się odbywała wojna. Właściwie 40. Nie wiem, czy Casablanca nie była w 40 latach zrobiona. Czyli w Europie była wojna, a tu się robiło piękny film. Nie dam sobie teraz tutaj...
1: Nie, lata 40, masz rację. Tak.
0: Czyli w czasie II wojny światowej wykręcono genialny film. To jest też niesamowite przeżycie po latach, stwierdzając takie coś, że bo dzisiaj się na przykład mówi, że Ukraina ma wojnę, a przecież tam ludzie chodzą do teatrów, do kin, a ja pytam, gdzie mają chodzić, co mają robić.
1: Nawet to trochę było dzisiaj wspomniane o tym w programie wschodnim. Że w tych że tak po prostu jest, no życie
0: się musi tak toczyć. Ludzie się w obozach koncentracyjnych kochali i mieli dzieci, więc to są człowiek, który jest przygnieciony, jak to mówią, do ostatniej już deski ratunku, żeby nie zwariować, robi rzeczy, które się wydają nam dziwne, a to jest właśnie chociażby robienie filmu takiego jak Casablanca. Drodzy Państwo, tutaj my tutaj rozmawiamy sobie gadu o szwedzkiej
1: kulturze.
0: Na przykład, nie wiem, czy wiesz, że kto jest najwybitniejszym szwedzkim sportowcem wszechczasów? Czy ty... Tutaj ja ci powiem.
1: Ja powiem ci, że ja mam typ i to jest taki taki zawodnik, nawet wspominaliśmy o tym sporcie i to jest zawodnik wciąż aktywny, bynajmniej nie wybierający się na emeryturę, ponieważ jest chyba nawet młodszy ode mnie, i to jest Mondo Duplantis, skoczek o tyczce, który co zawody bije rekord świata, czy rekord tych zawodów. Na pewno słyszałeś o tym człowieku.
0: Tak, tak, jak najbardziej, bo niedawno były takie w Katowicach bodajże skok o tyczce najlepsi światowi. Nie, to był skok z wyż, przepraszam. Skok z wyż, też organizowany, żeby zrobić z tego bardziej większe widowisko niż można zrobić to na stadionie. W środku miasta to Polacy wymyślili. Natomiast ja miałem na myśli pewnego tenisistę z lat 70.
1: A wiedziałem, że wspomnisz tego człowieka, który aliteratywnie się nazywa. Tak obstawiam.
0: Björn Borg.
1: Tak jest.
2: Tak jest.
1: I był drugi taki Niemiec, który się podobnie aliteratywnie nazywał, który tam też się pojawił później, ale też się nawet zdarzyło z nim zmierzyć.
0: Polska miała wtedy najwybitniejszego tenisistę, bo do tej pory nikt, mamy fajne dziewczyny, które wygrywają, ale nikt nie, no nawet Hurkacz jeszcze nie pobił tego szpana, nazywał się pan Fibak.
1: No nie wiem,
0: Wojciech Fibak.
1: Hubert Hurkacz wszedł do pierwszej dziesiątki rankingu chociażby, ale nawet zdarzyło mu się wejść, no co prawda raz, ale do półfinału Wielkiego Szlema, pamiętamy, wygrany mecz z Federerem. Słucham?
0: Fibak był numerem 2 światowym za Johnem McEnroe.
1: Tak. Ale chyba jeśli chodzi o, teoretycznie, jeśli chodzi o Wielki Szlem, tego etapu, co Hubert Hurkacz, to, czy Jerzy Janowicz, przypominam też.
0: O, też pamiętam.
1: Też półfinał i też Wimbledonu. I to ciekawe, że w Polsce nie ma kortów trawiastych, a polscy tenisiści takie sukcesy tam odnosili. Też mówię o tenisistkach. Radwańska finał. Iga Świątek która rowerek bezlitośnie urządziła swojej rywalce. Także tak, to jest ciekawe. W Polsce nie ma trawiastych kortów. Jest najwięcej oczywiście tych glinianych. I chyba teoretycznie.
0: Ja pamiętam takie czasy, że zazdrościłem strasznie Czechom i Słowakom wtedy, kiedy Polska miała tylko takiego jednego Wojciecha Fibaka. Oni mieli mnóstwo tych świetnych zawodników. A potem Ivan Lendl nagle wziął, czmychnął im do reprezentacji amerykańskiej i stał się Amerykaninem. Najpierw reprezentował Czechów, a później był właśnie najlepszym tenisistą amerykańskim, jaki kiedykolwiek grał tenisa, poza Johnem McEnroe i Jimmy Connorsem.
1: No, jeszcze dołączyłbym do tego grona Samprasa i Agassiego, ale no i widzisz, i ciekawie było ostatnio, ponieważ pierwszy raz od chyba 2009 roku Amerykanin zagrał w finale Wielkiego Szlema w US. Ben Shelton przegrał z Saszą Zwierewem, który wreszcie zaczął wygrywać te wielkie szlemy, przez to przegrywać te finały. Już ma drugiego na swoim koncie. No ale tak, ale może to jest jednak dobry prognostyk, że może wreszcie Amerykanin, bo Amerykanki akurat nie mają takiej suszy, jeśli chodzi o trofea. I wreszcie pojawi się tenisista, który ten triumf osiągnie.
0: Ale jeżeli bym miał obstawiać, gdyby zrobić reprezentację przeciwko reprezentacji, to mamy pierwszą trójkę światową prawdopodobnie tenisa.
1: Mówisz o Polsce?
0: Wyobraź sobie Chwalińska.
1: Pucharze Davisa na pewno nie, ale tak mieszając, to no nie wiem, nie powiedziałbym.
0: Ja bym powiedział, że gdyby dać Igę Świątek i Maję Chwalińską oraz Hurkacza i Janowicza, to...
1: No Janowicz to już dawno jakby...
0: To już raczej nie gra, nie?
1: No na pewno nie na tym poziomie. Powiedziałbym, no na pewno... Mamy ułatwioną trochę sprawę, że Rosja jest, powiedzmy, zdyskwalifikowana wciąż. I jedyni Rosjanie, którzy występują pod jakąkolwiek flagą, to ci, którzy zmienili tam obywatelstwo na Kazachstan. I to jest zarówno w kobiecym i męskim tenisie takie zjawisko. Ale tak...
0: I Żużel w Polsce się troszeczkę też wzbogacił o dwóch Rosjan, czy bodajże więcej nawet.
1: No nie tylko Żużel, bo mamy przecież medal zimowych igrzysk w łyżwiarstwie szybkim. Skaczemy po tych dyscyplinach.
0: Nie skaczemy za to tematycznie, bo teraz jedziemy po wszystkich tych, którym się udało wyrwać ze szponów Rosyjskiej Federacji, która jest w stanie wojny z całym światem prawdopodobnie już. No i też chcemy wyciągnąć tych wszystkich biednych naszych sportowców. Mi jest ich żal nawet czasami, bo przecież to są zwykli, normalni ludzie, którzy chcą uprawiać sport, a ich państwo im daje taki prezent w postaci: nie będziecie grali. I to jest smutne.
1: Nie no, mogą grać z jakąś Etiopią albo z Indiami mecze towarzyskie,
0: za które nie idą rankingi. Drodzy Państwo, teraz będzie kolejna jesienna piosenka i to taka zaduma, która jest w wykonaniu Leszka Długosza i ta jesień jest tam w kolorze śliwkowym. I taki to jest utwór typowo, bym powiedział, czołówka, przynajmniej pierwsza dziesiątka piosenek o wiośnie, o wiośnie, uparłem się na tą wiosnę, o jesieni. I zobaczymy, posłuchajmy, co się dzieje w takim razie w piosence o śliwkowym kolorze jesieni w wykonaniu Leszka Długosza.

liściu kaliny. Jesień, jesień już. Po ciszy na stawie, po krzyku żurawi. Jesień, jesień.

ma smak. Stawia drzewom pieczątki, żeby było w porządku, że już pora, że trzeba iść spać. A my tak po kieliszku, po troszeczku popijamy calutki ten dzień. Próbujemy nalepki z dzikiej róży, z porzeczki, żeby sprawdzić, czy zimą to wypić się da. To się w głowie nie mieści, że tak szumi i szeleści, tak bliziutko, o krok, prawie tuż. Głębokimi rzekami pachnącymi szubarami idzie jesień i prosto w nasz próg. Ale co tam, przecież taka jesień złota nie jest zła. Ale co tam, przecież taka jesień złota

jesień, jesień już. I po tym, że przecież jak zwykle polecie jesień, jesień już. Ach, ten dzień w kolorze śliwkowym, berberysu i głogu ma smak, stawia drzewom

nie mieści, że tak szumi, szeleści, tak bliziutko, o krok prawie tuż. Głębokimi rzekami pachnącymi szuwarami idzie jesień i prosto w nasz próg.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
2: Radio Wnet.
3: Powiem ci, że w Anglii mają fajnie, bo tak, dlaczego mówię o Anglii, zaraz powiem. Bo mają godziny do przodu, więc jak na przykład teraz jest u nas 20 już, aż muszę spojrzeć, 21:47, to w Anglii jest 20:47, fajnie mają, nie?
4: Czyli za 13 minut możemy przeklinać, ale tylko po polsku, na
3: tak,
4: antenie.
3: Żadnych, jak chcesz przeklinać po angielsku, to na przykład musisz powiedzieć, że to jest fakt. I
4: tak.
3: Wtedy
4: faktycznie.
3: Mówisz po, faktycznie, o też jest fajnie. Możesz sobie poprzeklinać po angielsku ile chcesz i nikt nie weźmie ci za złe, ponieważ ty mówisz po polsku. I to jest taki chwyt na Anglików. Natomiast tutaj, dlaczego mówię o Anglii? Ponieważ dzisiaj usłyszymy po raz pierwszy z tych całych jesiennych, patrz, nie powiedziałem wiosennych, jesiennych piosenek w zestawie, którym jest mieszaniną wielkich hitów, a także mniej znanych piosenek. Piosenkę mojego serdecznego przyjaciela Remiego Juśkiewicza, który jest, nie wypominając mu nawet tego, 2 lata starszy ode mnie, od jakiegoś czasu zaczął, od wielu lat zaczął śpiewać, ponieważ no, ja go poznałem kiedyś w Londynie jako człowieka grającego tylko na gitarze i to świetnie grającego, komponującego świetne piosenki. Taki zespół Totus Tuus założyli z bratem Michałem, a potem nagle się okazało, że się rozwalił im skład, ja byłem ich menedżerem i po latach słyszę, że nawet mu powiedziałem na początek: Remi, przecież ty tego nie robiłeś nigdy. I nagle on się zaczął z tym śpiewaniu spełniać. Coraz więcej zaczął tych piosenek śpiewać, a wymyślił sobie coś podobnego, tylko że on inaczej trochę ma siłę głosu niż Jarek Kojnacki, ale coś takiego robi, że współpracuje z mało znanymi, nie takimi bardzo jak na przykład Jarek właśnie Kojnacki, tylko z takimi mniej znanymi właśnie poetkami głównie. Jeden Wiesiu Falkowski, poeta z Inowrocławia. I nagle zaczął śpiewać i robi to coraz lepiej. A przykładem tego będzie piosenka, którą teraz przedstawimy. Mianowicie jest to Londyńczyk, brał udział w Voice Senior i zaszedł tam do drugiego miejsca bodajże. Zaprzyjaźnił się z panią Frąckowiak, więc gratuluję mu aktywności w tymże wieku, kiedy już inni kończą kariery tak naprawdę. Remi Juśkiewicz z Londynu i jego jesień, taki tytuł nosi piosenka, jesień po prostu. I zachwyćmy się, bo Remiemu się to należy, takie jest moje zdanie.

deszczu i mgle. Nie opuszczasz moich myśli, łagodnie tonę w twoich oczach, w twoich dłoniach, gdy jesień tonie w deszczu i mgle.

0: To był Remi Juszkiewicz, człowiek ogromnej życzliwości, ogromnego charyzmatu i jednocześnie wielce przyjacielski w codziennym bytowaniu. Tym razem zaśpiewał po polsku piosenkę o jesieni, przepiękną. Czy ty, jak jeździsz do Wielkiej Brytanii, nie masz czasami odczucia takiego, zapytam cię Szymon wprost, bo ja tam mieszkałem 15 lat i mam takie odczucie czasami, jak tam bywałem.
1: Z czego rok to... Luton, w czego współczuję? Mówiłeś, że to moje ulubione miasto, ale to nie do końca jest.
0: Słuchaj, dlaczego ja tylko tam rok wytrzymałem? Nie każ mi mówić na antenie, bo to trochę niepolityczne będzie, gdyż musiałoby to dotykać pewnej grupy społecznej, która może i nie powiem, że wszyscy tam są źli ludzie, ale niektórzy są bardzo, no bo przeżyłem to wjeżdżanie w tłumy, te wysadzanie autobusów, to było w tym czasie, kiedy ja tam mieszkałem, ale to jest dygresja.
1: Albo tak prozaiczna rzecz jak śmiecenie na ulicy nawet, ale to już zostawmy.
0: Tak. Kiedyś, pamiętam, zatrzymuję taksówkę i chcę się pakować na tylne siedzenie, ciemno w nocy, z imprezy jechałem i mówię, czy ktoś siedzi, nie mogę wejść i słyszę za kierownicy, sorry for my multi-pack of sparkling water in the back seat. I tak jest, to jest właśnie lutoński akcentowy slang. No ale to jest taka dygresja.
1: A chciałeś mi coś zapytać.
0: Tak, bo czy ty nie masz wrażenia, że Wielka Brytania to jest takie miejsce, że czy to jest zima, lato, jesień, wiosna, to jest jedna i ta sama pogoda?
1: To tak o Irlandii się mówi przede wszystkim, że tam jest chyba zawsze 16 stopni.
0: Jest blisko.
1: Ale w Anglii zauważyłem, bo ostatnio to był listopad, kiedy tam poleciałem i to był taki wtedy, końcówka listopada w ogóle, czyli prawie grudzień, kiedy w Polsce zaczynały się takie mrozy, a to była ostatnio była taka zima dosyć konkretna. Pewnie wszyscy pamiętają, że tak wyjątkowo była zima, nawet śnieżna wręcz, taka bardzo mroźna, że niektórzy musieli z jakiejś tylnej półki kalesony powyciągać, a prognoza, jeśli chodzi o Londyn, czy tam pod Londynem, pokazywała jakieś tam temperatury 2-3 stopnie korzystniejszą, że tak powiem. A odczucia były zgoła odwrotne. Jakoś tam to powietrze takie jest, że...
0: Wiesz co, ja dwie rzeczy zauważyłem zaraz po przyjeździe do Wielkiej Brytanii, które były dla mnie szokujące. Po pierwsze zobaczyłem na klombach miejskich rododendrony, czyli takie roślinki, które głównie są w klimacie śródziemnomorskim i że to tam żyje i nie marznie na dobre. I druga rzecz, która mnie zastanowiła, że o 5 rano normalnie śpiewają ptaki w grudniu. Potem mi ktoś wytłumaczył, że stąd ptaki nie odlatują.
1: No, wiesz, natomiast z kolei, przecież nasi koledzy, koledzy redakcyjni, Alex i Iza, też o tym chyba wspominali, ale też to w wiadomościach można było przeczytać, zanim ta afrykańska fala upałów dotarła do Polski, to przecież w Anglii to był bardzo duży problem i przed, i po naszych upałach. Tam regularnie były, że tak powiem, temperatury z trójką z przodu. Tamto lato ostatnie było bardzo, bardzo dotkliwe, te upały. Także no, ten klimat
0: chociaż
1: jest trudnym tematem trochę.
0: Wracając do twojego ulubionego miasteczka Luton.
1: Miasteczka jest teoretycznie większe od mojego rodzinnego Olsztyna.
0: Tak, ale nigdy nie będzie City, tylko tam, bo bardzo brzydko kiedyś potraktowali tam królową, ona mi to zapamiętała. Chociaż się starali wielokrotnie, na tytuł City to są ciągle town i chyba tak już zostanie.
1: Nawet nie są stolicą hrabstwa, tak? Bedford jest stolicą.
0: No, oczywiście, tak. Że tak, i nigdy nie będą. Ja to nie jestem złośliwy wobec nich, tylko tak widzę, co tam się dzieje. Ale też coś dobrego chcę powiedzieć o nich. Oprócz tego, że oni mają taką, a nie inną, bo to też nie zależy od władz miasta, tylko od pewnej mentalności społeczeństwa, które tam sobie przebywa. Mają trzy rzeczy, których nie ma żaden inny kurort na świecie. Mianowicie, nie wiem, czy wiesz, że największy jednodniowy karnawał świata jest właśnie w Luton.
1: Tego nie wiedziałem.
0: Ja ci nawet wyślę mnóstwo zdjęć z tego jednego z nich, które przeżyłem osobiście z 2000 bodajże. To było 13, 12, 14, jakoś tak.
1: Wiesz, taka mieszanka kulturowa, no to w sumie miałoby sens, prawda?
0: Piękne zdjęcia mam różnych poprzebieranych Polaków, Brazylijczyków i takich różnych Karaibczyków i tak dalej. To jest jedna rzecz, która ich bardzo pozytywnie pokazuje w świetle reflektorów. A druga rzecz to jest taka, że oni mają na przykład taki projekt, który się nazywa Luton in Harmony, który usiłuje zjednoczyć ten kraj, to miasto w jednym, że tak powiem, to się nie da zrobić, bo są takie miejsca, pewne dzielnice, gdzie nie ma nawet anglojęzycznych napisów i obowiązuje tam prawo szariatu, więc no, takie rzeczy się też tam dzieją, więc to jest kraj dziwnych kontrastów, miejscowość dziwnych kontrastów i cały kraj zresztą też, bo Birmingham i inne miejscowości przepełnione ludnością pewnego...
1: Londyn, dawna stolica Imperium, prawda?
0: No tak, tak.
1: Liverpool, który trochę sam z siebie jest trochę... I ten akcent ich specyficzny trochę...
0: A to wiesz, z czego to wynika? Oni na to Anglicy z tak zwanego tutaj Londynu, szeroko pojętego, czyli na przykład ci, co mają slang zwany londyńskim, którzy, jak to się nazywało, zaraz sobie przypomnę, oni w ogóle północy Anglii nie nazywają Anglią. Jak mnie zapytał jeden mój menadżer, jaki lubię najbardziej angielski klub, ja powiedziałem, że Liverpool, ponieważ tam gra Jerzy Dudek, to on mówi, ale ja ci nie pytam o Scousie and Jordy, tylko o English people.
1: Tak, Scousie, tak? Jordy to Newcastle z kolei. Też ciekawy akcent, ale bardziej taki wynikający z historii. Też z historii, ale bardziej tej, że tak powiem, duńskiej okupacji we wczesnym średniowieczu. Także można
0: no,
1: tak...
0: Takie są.
1: Bardzo no, ciekawy kraj. Bardzo ciekawy kraj. Mniejszy od Polski, teoretycznie.
0: Zdecydowanie mniejszy.
1: Nawet Wielka Brytania cała jest mniejsza powierzchniowo od Polski.
0: Mm-hmm.
1: A przyjedziesz dwie wioski, już jest już inny język, inny akcent, że tak. No, tak mówię przysłowiowo, oczywiście, hiperbolicznie, ale trochę tak jest. Nawet w samym Londynie. Nawet w samym Londynie, tak. Jest kilka.
0: Znaczy w Londynie powiem ci tak, że poza pierwszą strefą to najciekawsze rzeczy się dzieją tak naprawdę w strefach numer 3, 4, 5, bo tam mieszkają Polacy. Głównie Acton Town, głównie te dzielnice, gdzie Shepherd's Bush i tak dalej, albo Ravenscombe Park, gdzie można powiedzieć, że Polaków jest więcej niż Anglików. No i tam jesteśmy dumni z tego miejsca, bo ona kipi polskością. Na przykład tam jest na King Street też ten siedziba tego największego polskiego związku, POSK to się nazywa, Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny, który powstał jeszcze w czasach Gierkowskich. Więc no, Polska jest tam, oznacza się dość dużą aktywnością społeczną, jeżeli chodzi o pewne dzielnice. No i tam też myślę w ogóle, Szymek, że za parę lat jeszcze trochę poczekajmy. Polska reprezentacja piłkarska będzie w 70% Brytyjczycy, którzy się tam urodzili z polskich matek i ojców.
1: Na razie to jest 1 na 11.
0: No, ale będzie więcej. Tutaj po następnej piosence opowiesz trochę więcej o tym panu, o którym rozmawialiśmy, że ja się upieram, żeby go powołać do naszej kadry, ale co zrobi pan trener Urban, to zrobi, będzie chciał, co będzie chciał, to zrobi.
1: A co zrobi prezes, to już w ogóle nie wie.
0: Pan prezes to jest w ogóle specyficzne pojęcie w PZPN-ie, bo tam sami genialni siedzieli do tej pory piłkarze, a teraz mamy takiego bardziej działacza.
1: No, z piłkarzami to też różnie bywało.
0: No i posłuchajmy w takim razie, tak jak obiecałem wam, drodzy słuchacze, że będzie też dynamiczniej trochę niż katedra, to teraz Big Beatem zajedzie, mianowicie nasz kolega z kabaretu Otto, który się nazywa Ryszard Makowski, nagrał taką oto piosenkę w stylu czysto takim, bym powiedział, lat 60. i to też jest piosenka o jesieni.

0: No i tutaj pan Ryszard Makowski zadał nam trochę takiego stylu sprzed wielu, wielu dekad. On to lubi, gdyż urodził się w tym dniu, kiedy umarł Elvis i to jest też jego taki znak rozpoznawczy, dlaczego się kochał w muzyce big beatowej. Zresztą on nigdy nie ukrywał, że swoje płyty solowe w tym temacie muzycznym się bardzo często zamykają właśnie. Natomiast my tutaj staramy się dzisiaj z Szymonem też opowiadać historie, które podobno tutaj jednemu naszemu stałemu słuchaczowi się bardzo podobają, to co my robimy, tak gdzieś słyszałem. Coś więcej wiesz? Pozdrawiamy tak. Cię, Staszku.
1: Tak, słuchacz wnet. Także mamy jednego, tak jak często niektórzy prowadzący mówią, że mamy jednego słuchacza. Tak,
0: znaczy, Staszek jest zawsze. Tak. Nawet pisze mi kiedyś, on zawsze lubi mi napisać, jak zastępuje Tomka, to witam drucha zastępowego.
1: Ja bym się trochę nawet powtórzył, że oczywiście zawsze miło słyszeć, ale ja bym to szczególnie powiedział, że miło się czyta takie słowa, kiedy się zaczyna 15 godzinę. Ja również pracuję, także...
0: No ja będę miał 6 dzisiaj.
1: Tak, łącznie 6, no i 6 antenową. Nie 6, moja jest 3 antenowa, twoja 6 antenowa, ja łącznie 15 godzin. Także
0: no tak.
1: Oczywiście takie, że tak powiem, słowa aprobaty, chociaż tej jednej osoby dużo dają, że warto. Warto ten cały dzień było poświęcić dzisiaj.
0: A muszę ci powiedzieć, że to, że ty tak bardzo kochasz muzykę, tylko...
1: Muzykę również, to też moje całe życie
0: też,
1: praktycznie.
0: Też, oczywiście, natomiast chodzi mi o piłkę nożną brytyjską, to muszę ci powiedzieć, że będąc jeszcze małym chłopcem, hej, i to były lata 70. wczesne, a nawet późne 60., popatrz, jaki PRL musiał być bardzo elastyczny w pewnych zakresie, bo przecież to był zgniły Zachód, to były imperialistyczne strony świata, które się potępiało, a jednocześnie do tych totalizatorów sportowych oprócz naszej ligi była też liga właśnie tylko angielska, czyli już ją szanowali nasi włodarze z PRL-u, chociaż niczego więcej zachodniego nie szanowali, więc musiała być to jakaś, no nie wiem, perswazja historycznych uwarunkowań chyba.
1: No cóż, no to tak też nie można PRL-u tak, że tak, ja słyszałem kiedyś takie ładne określenie, że PRL nie był czymś statycznym, że jednak lata 50. i tak dalej, jak to się zmieniało.
0: No wiadomo, to był zamordyzm totalny.
1: Podejście do tego. A ja jeszcze chciałem powiedzieć, że dopuściłem się, że tak powiem, kryminalnego wręcz pominięcia, ponieważ nie mamy jednego słuchacza, oczywiście jest co najmniej dwóch, ponieważ oczywiście słucha moja mama, także, którą pozdrawiam bardzo serdecznie.
0: Pozdrawiamy mamę.
1: Która słucha radia tak, o tak późnej porze. Także oczywiście doceniamy to. I
0: pamiętam, składam... że twojej mamie się podobała moja audycja piracka.
1: Słucham?
0: Pamiętam, że twojej mamie się podobała moja audycja piracka sprzed tygodnia.
1: Bardzo możliwe. Piracka.
0: Tak, nie, czekaj, muzyka piracka, czy to był...
1: Nie, no my...
0: Nie, to Nata i Ewgeni to było z tobą?
1: A tak, tobą. Tak. Ja tobie nie mówiłem chyba tego, ale mojej mamie również się ta muzyka podobała wtedy. Także
0: no,
1: słuchacze faktycznie doceniają to.
0: Wyszukiwanie przez nas tych talentów.
1: Tak, przez ciebie przede wszystkim. Generalnie to, co my robimy. No słuchaj, beze mnie to w ogóle to byś nic nie mógł zrobić też, tak patrząc z drugą stronę, bo
0: słuchajcie,
1: co, ja wcisnę guziczek i
0: mnie
1: nie ma ciebie. prawda?
0: No ja to wiem, przecież słuchaj, to jest ta sama historia, jak ja 20 lat spędziłem w PKP Energetyka i kiedyś jak strajki robiliśmy na kolei w ramach Solidarności, to tylko wiesz, z kim się rozmawiało? Z maszynistą i nie trzeba było żadnych innych służb stawiać na nogi. Maszynista nacisnął guzik i nic nie pojechało.
1: Tak, także ale też trawestując Biblię, nie miałbym tej władzy, gdyby nie było mi to dane z góry. Także szanuję bycie sędzią, że tak powiem, na wyrost ostatecznym.
0: W takim razie...
1: Nie nadużywam tej władzy.
0: No więc właśnie, to w takim razie, skoro jej nie nadużywasz, to taka jest piosenka starego dobrego... Słuchajcie, drodzy Państwo, jeżeli mówimy o jesieni, no to nie mogło zabraknąć starego dobrego małżeństwa, bo to jest tak, jakby ktoś powiedział o piosence, nazwijmy to brytyjskiej, i nie ujął takiego pana, który śpiewa Congratulations in celebration. Pamiętasz taki Cliff Richard? Bez niego tak. Sobie nie wyobrażamy brytyjskiej muzyki, tak jak nie wyobrażamy sobie muzyki jesiennej polskiej bez starego dobrego małżeństwa. I piosenka przechyla się ku jesieni ziemia. I to jest teraz moja propozycja w ramach tego jesiennego szaleństwa, które chcę dzisiaj udowodnić, że jest to wyższość tej muzyki nad letnią.

0: No, tak jak mówiłem o gitarze klasycznej, to, to tym jeszcze większy, pięć razy większą moc działania ma na mnie Jan Sebastian Bach, także tutaj nawiązuję do cytatu muzycznego, chociażby sprzed chwili. No,
1: nawet Wodecki śpiewał, żeby zacząć od Bacha.
0: Otóż to i wszyscy wielcy kompozytorzy się tego trzymają. No, ulubiony kompozytor chociażby Fryderyka Chopina, ale to jest...
1: Chociaż najbardziej genialnym podobno był jednak Mozart.
0: Genialnym. To, jednak ja bym też patrząc, są tacy muzycy współcześnie, którzy mają, są teoretycznie no bardzo zdolni muzycznie, biegli, ale nie potrafią zrobić dobrej muzyki. Nie będę wymieniał z nazwisk, ponieważ jest to pozytywna audycja, że tak powiem.
1: Czyli o pozytywizmie będziemy rozmawiać.
0: No nie, temat lalki już został wyczerpany w tym tygodniu.
1: Myślę, ale słyszałem, że teraz... Tak. Mówił mi mój kolega Fryderyk, że teraz podobno dzięki tej nowej lalce, która powstała, jest takie powiedzenie, jak chcesz kogoś troszeczkę dotknąć, ty borsuczy knurze, albo
0: tak, knurze, tak,
1: że
0: tak.
1: To się wchodzi podobno do, tak jak gównoburza, do pewnego elitarnego zestawu nowych słów. No i okazuje się, że pochodzi z XIX wieku.
0: No cóż. Już w tym tygodniu wiele dyskusji było na ten temat. Ja wrócę tutaj na tory, że tak powiem, muzyczne. I tak, Jan Sebastian Bach właśnie nie ma takich legend na jego temat, jak na przykład Beethovenie, który grał nuty do góry nogami. Zresztą od razu mówię, Beethoven to jest kompozytor, którego bardzo cenię, jeden z moich też ulubionych. Ale Bach, no to jest doskonałość. Muzyka jednak jest tą sztuką, która jest ściśle oparta o matematykę w samym swoim rdzeniu. Także i Bacha muzyka jest idealna pod tym względem. Tak spełnia te warunki, a przy czym

0: nieco innego.
1: Jeszcze Czajkowski bym dodał.
0: No, Czajkowski, tak. No, Czajkowski, romantyzm, no późniejszy niż Chopin, ale trochę późniejszy.
1: Ale jak
0: to jest tak jak porównywać, to tak jakbyś porównywał, no, od Bacha do Chopina jest taki sam odstęp czasowy jak, nie wiem, od Chopina do Sinatry. Także...
1: Bolero Ravela i Marsz Turecki to też jest taki klasyk, prawda?
0: Ale zupełnie tak... Podobny odstęp czasowy, o którym właśnie mówiłem przed chwilą.
1: Dokładnie.
0: Ale no, mogę powiedzieć, no Bach i to według wielu ludzi i muzyków, ale też melomanów bardzo często mówią, że Bach był i jest i będzie najlepszy. Ale Beethoven oczywiście. Chopin jest o tyle problematyczny, że on pisał na jeden instrument, więc trudno go też porównywać z innymi. Chopin przede wszystkim jest bardzo przystępny do słuchania. Więc zawsze, no to też się ceni, prawda, że to była wielka sztuka jednocześnie.
1: No i wszystkie te damy się w nim kochały, ten George Sand i tamte inne, tak, które...
0: Tak, no ale rosyjska muzyka poważna. Piotr Czajkowski, którym wspomniałeś, no niestety jest znany, tak jak Szostakowicz jest z tego walczyka znany, tak samo Czajkowski jest znany z tych baletów, czy Dziadka do Orzechów
1: jest
0: Jeziora Łabędziego,
1: on... Piotr Siewiluk.
0: Tak, tak, no ale on pisał naprawdę wielką muzykę, która no jest po prostu genialna i zachęcam do sięgnięcia. Napisał 6 symfonii. Oczywiście jest bardzo znany koncert fortepianowy chociażby. I ogólnie zachęcam do sięgnięcia po dłuższe formy. Może za pierwszym razem być trudno, ale no, nawiązując do... Ja niedawno obejrzałem... Przyznam się bez bicia, że dopiero niedawno obejrzałem film Race. I wiesz, do czego będę nawiązywał? Do melodii, które już znamy.
1: I, tak.
0: I za trzecim, czwartym, piątym, dziesiątym razem.
1: I rżenie konia jest tam bardzo takim charakterystycznym momentem.
0: Tak, tak. Oczywiście też go zapamiętałem. I tak to działa. I zachęcam do niezniechęcania się, że tak powiem. Zauważyłem, że te słowa, że tak powiem, często wtrącam, to jest symptom już dużego zmęczenia materiału. To jest moje powiedzonko na tę porę dnia, 26 września.
1: Ja mam na przykład, drodzy państwo, i ja wiem o tym.
0: To drodzy państwo, piosenka. Jesienne róże.
1: Smoki i Olga Szomańska-Radwan to jest, towarzyszy temu nagraniu i to jest cover wielkiego hitu. I zobaczcie, jak można jesień pokazać zupełnie z innej strony muzycznie.

0: Miałem wejść, ale zapomniałem, co miałem powiedzieć. No, coś na temat muzyki, że mi się bardzo
1: chciałeś
0: podobała.
1: Chciałeś powiedzieć, że ci się podobał ten drum and bass lub drum and bass o podobne brzmienie.
0: No rytm tak. Drum and bass o podobne, bardzo oryginalne jak na polskie warunki. I ja to mówię bardzo w 100% pozytywnym sensie.
1: Muszę ci powiedzieć, że jeżeli lubisz takie przeróbki...
0: Bynajmniej jesiennie nie brzmiała ta piosenka.
1: No właśnie, chociaż było jesieni i to był stary wielki klasyk. Natomiast tutaj teraz będziesz, jeżeli ty naprawdę rozpływasz się w czymś takim jak takie przeróbki, to w tą stronę starych piosenek, żeby one były brzmiały jak nowoczesne projekty takich, bym powiedział, producentów czołowych, współczesnych, to mam dla ciebie takie coś, że będziesz za chwilę oddawał temu hołd, cześć, a ja razem z tobą, gdyż ta piosenka, która teraz poleci, drodzy państwo, to stoi za tym Tom Horn. Nawet poznałem tego człowieka kiedyś osobiście, bo to jest klawiszowiec Strachy na Lachy, ale też i producent muzyczny. I człowiek bardzo, że tak powiem, wszechstronny muzycznie, jeżeli chodzi o zdolności jako instrumentalista, jak i kompozytor, aranżer. To, co on zrobił z koncertem na Dwa Świerszcze i Wiatr w Kominie Magdy Umer, to po prostu ja będę do tego oddawał hołd i cześć do śmierci mojej i chyba, że ktoś jeszcze czymś mnie zaskoczy. Tomie Hornie, jesteś wielki i tą piosenką składam ci uniżony hołd muzyczny. Naprawdę jest to coś niesamowitego. Posłuchajcie, drodzy państwo, i ty, Szymonku.

0: wiesz co, Sławku, świerszcze pasują trochę do tej audycji. Bo niektóre żarty, które tutaj padają, to brakuje. Właśnie brakuje tego dźwięku świerszczy. Następującego. Po nich. Tak. I teraz też pewnie by się przydały. To był koncert jesienny na dwa świerszcze i faktycznie to nawet bardziej drum and bassowe było, tak jak to tak. Rozmawialiśmy poza anteną. Tak czysto muzycznie.
1: To już to było może... bardzo współcześnie brzmiące. Takie bym powiedział, jak to teraz w klubach się gra.
0: No, teraz... Teraz może tak 20 lat temu, nie wiem. 20 lat temu byłem bardzo młody, więc mogę nie pamiętać. Słuchaj, Sławku, jeszcze może... mamy dużo czasu, o dziwo. Ja bym nawiązał jeszcze do tematów sportowych, wyspiarskich. Otóż...
1: Może opowiedz o tym Polaku z pochodzenia, który być może kiedyś zagrał w reprezentacji Polski.
0: On się, tak, ponoć stara... A jest to zawodnik Beniaminka, Coventry City, Ellis Sims, 25-letni zawodnik.
1: I teraz wytłumacz wszystkim, dlaczego on jest Polakiem.
0: Ponieważ ma babcię z Polski, według...
1: No widzicie państwo, czyli wystarczy mieć babcię z Polski, już się jest Polakiem.
0: No wiesz, bardzo różne narodowości można po babci odziedziczyć. Naprawdę można się zaskoczyć bardzo.
1: No i ten Johnny, nie Mati, raczej Mati Cash, to też ma tę korzenie.
0: Po dziadkach.
1: Ma mamę. Też po dziadkach.
0: Po dziadkach, czyli po mamie, tak. Także tak, tak to bywa. A na przykład Emerson Fittipaldi, mistrz świata taki... Formuły 1, dwukrotny, zwycięzca Indy 500 również.
1: Miał to Brazylijczyk.
0: Brazylijczyk, no? Matka Polka, tak. Józefa miała na imię.
1: W ogóle to Brazylia miała szczęście ze sportów typu Formuła 1, bo Ayrton Senna też był Brazylijczykiem.
0: I Nelson Piquet. Ale teraz był okres nawet taki, gdzie nie było ani jednego Brazylijczyka w stawce. Teraz jest 22-latek Gabriel Bortoleto, dosyć zdolny. On tam w tym Zauberze, teraz już to nie jest Zauber, nawet jak na te możliwości samochodu, bolidu, nieźle sobie poczynał, ale o tym na pewno będzie i o Grand Prix Azerbejdżanu. Będzie we wtorek.
1: Dlaczego Azerbejdżan to tam taki tor
0: w Baku, mają? Tor uliczny. Tor uliczny, dosyć bardzo, chyba jeden z porównywalny, jeśli chodzi o atrakcyjność wizualną z Monako. Nawet ciekawszy wyścigowo, bo w Monako to są te kręte uliczki i coraz większe pojazdy. A w Baku jest najdłuższa prosta chyba w całym kalendarzu. Ale też i również zakręty bardzo, bardzo lubiany przez kierowców tor, ale bardzo, tak jak to z ulicznymi torami bywa, dosyć bezlitosny dla małych pomyłek. Jest słynna taka szykana przy budynku, który wygląda jak zamek. Nie wiem, czy to jest zamek. Mhm. W Baku oczywiście, w stolicy. No i cóż, zobaczymy. Zobaczymy, czy już było, bo tam coś było z kalendarzem. Że może nie być w niedzielę. Mhm. Tak, ten wyścig się już odbył. Wygrał George Russell z teamu Mercedes. Kimi Antonelli, lider, już chyba nie nastoletni, na 5. miejscu. I cóż, ale o tym na pewno Kamil Kowalik z Piotrem Nałęczem opowiedzą ciekawiej i na pewno jakiś znakomity gość, którego zaproszą. Wtorek, godzina 20. Zachęcamy.
1: A powiedz mi, bo ja nie śledzę, czy u Kamila Kowalika był na przykład gościem programu już kolega Kubica?
0: Kubica nigdy nie był, na pewno.
1: Jest szansa, że będzie kiedyś. Muszę Kamila namówić.
0: Ja w to gorąco wierzę, że będzie. Tylko wiesz, Robert Kubica walczy dalej, ściga się.
1: Ale on w Formule 1 nie walczy, nie?
0: No nie, ale właśnie nawet jak nie w Formule, to jest człowiek, który jest dla mnie wielką inspiracją.
1: To na pewno.
0: Że w ogóle wrócił do Formuły 1.
1: Po tym, co się stało.
0: I że w ogóle, chciało mu się gdziekolwiek jeździć po tak... po takim nieszczęściu. I ja już pomijam to, że prawie stracił życie, ale to wykoleiło mu to karierę bardzo, a on się nie poddał i po prostu cały czas po tym oddawał się swojej pasji.
1: Tak. I
0: trochę jest pomijany w dyskursie, jeśli chodzi o tych sportowców polskich, bo po pierwsze motorsport, a to jest trochę...
1: Ja zawsze uważałem, że u nas media od lat 90. też troszeczkę przereklamowały na przykład takich sportowców jak pan Gołota, który może i wielkim bokserem był, ale nic nie zdobył takiego, co by miało go predestynować do miana gwiazdy. Natomiast Kubica się pomija.
0: A też już pomijam to, że Formuła 1, czy w ogóle te single-seatery, to są bardzo fizycznie wymagające sporty, więc to w ogóle argument, że to się prowadzi po prostu auto, że to nie jest sport taki, że tak powiem, wymagający atletyzmu, to jest mit. I to nawet nie mit, tylko błąd po prostu. Nie będę tłumaczył przeciążeń, z jakimi się mierzą ci kierowcy, bo to jest, jakby o tym się zastanowić kilka chwil samemu, to jest oczywiste. Ale też Robert Kubica przecież wygrał w Formule 1, tylko w cudzysłowie jeden wyścig.
1: Każdy chciałby ten jeden wyścig tylko
0: tak,
1: wygrać.
0: Tak, wiesz, każdy kierowca chciałby w ogóle brać udział w tych zawodach. Przypominam, że to jest 20, teraz 22
1: bolidy.
0: 22 bolidy na cały, że tak powiem, świat. Jeśli chodzi o te sportowe tematy, no to mówię. Zapraszam młodzi, zdolni redaktorzy Kamil Kowalik i doświadczeni. I Piotr Nałęcz, bo to już od dłuższego czasu ta audycja działa. Wtorek 20, zaraz po klubie przyjaciół metali ziem rzadkich. Nie tylko o Formule 1, też o polskich kierowcach kartingowych, tych bardzo młodych.
1: No właśnie, to jest tak strasznie popularny sport wśród młodzieży. To jest ciekawe, że rodzice się nie obawiają trochę o bezpieczeństwo tych ludzi, nie? Bo to jednak trochę sport taki.
0: Wiesz, rodzice, którzy mają takie dzieci, to są bardzo świadomi, dlatego że to jest sport, który wymaga dużego wkładu finansowego, jednak bardzo wymagający tam dużo... przez to dużo dzieci, którzy chcą jeździć nawet na gokartach, nie dostają takiej szansy. Więc jak już można pomyśleć, jeśli inwestują w ten sport, to już są świadomi tego, co on ze sobą niesie. Tak jest, tak. Tak mi się wydaje. Także to niekoniecznie musi być stuprocentowo zgodne z prawdą, co mówię. Natomiast to, co jest stuprocentowo zgodne z prawdą, jest to, że... I teraz wrócimy do piłki nożnej. Taka audycja sportowa dzisiaj się zrobiła, widzisz.
1: Ja taką zamyśliłem też.
0: Manchester City. Manchester City. Pozdrawiam Grzesia, który ma trochę sentyment do tej niebieskiej drużyny z Manchesteru, ponieważ Kazimierz Dejna tam grał i Grześ bardzo lubi.
1: Tam chyba też grał George gracza. Best, nie?
0: Nie! Jak mogłeś coś takiego powiedzieć? George Best grał w Manchesterze United.
1: Roger Moore.
0: Roger Moore grał w na przykład w A View to a Kill.
1: Czekaj, był taki piłkarz o nazwisku Moore. Czekaj, niech ja sobie przypomnę, to było dawno temu. Ty jesteś bardziej biegły z tej historii futbolu.
0: Bobby Moore,
1: o właśnie, to miałem na myśli.
0: Tak jest, na pewno nie George Best.
1: Ja powiedziałem Roger Moore.
0: który zresztą był Irlandczykiem, nie był Anglikiem.
1: George Best?
0: Irlandczykiem z północy. Ale Bobby Moore nie grał w Manchesterze City, grał przede wszystkim w West Hamie. West Ham w ogóle z Millwall, wielkie derby, po 14 latach wróciły, ponieważ West Ham spadł z Premier League. Żeby taką perspektywę czasową dać, w 2012 roku, kiedy te derby ostatnio się rozgrywały, grał wypożyczony z Tottenhamu, w Millwall grał Harry Kane. Na poziomie Championship, więc jak ile
1: ostatnio
0: się zmieniło.
1: Widziałem, jak Harry Kane wbija
0: w tym czasie punkt. Lewandowski już drugą Bundesligę wygrywał z Dortmundem.
1: Harry Kane wbijał szpunt do jakiegoś do jakiejś beczki z piwem ostatnio.
0: Tak, tak. Tak.
1: I pokazywali całemu światu, jak był bardzo uśmiechnięty i przeszczęśliwy.
0: No tak, tak wygląda każdy człowiek, który wychodzi z Tottenhamu. Tak, a czy szczęśliwy jest Manchester City? Już wracamy do tematu The Citizens, ponieważ to był taki temat, który wisiał nad nimi jak taki miecz Damoklesa ostatnio, w zasadzie 115 mieczów Damoklesa i jak się okazuje, tylko ten jeden został zdjęty. 114 ze 115 zarzutów zostało uznane za zasadne przez komisję zatrudnioną przez sąd.
1: Oj, co teraz będzie?
0: No właśnie, co teraz będzie? Na pewno będzie odwołanie. I w ogóle jakie to są zarzuty? Bo oczywiście wiele z naszych słuchaczy tego nie wie, bo się nie interesuje tym tematem z naturalnych przyczyn. Nie każdy się interesuje takimi sprawami sportowymi, zwłaszcza za granicą. Manchester City dostał 115 zarzutów, jeśli chodzi o, że tak powiem, oszustwa finansowe. Nie przedstawili prawidłowej dokumentacji, jeśli chodzi o tam wypłacanie pensji piłkarzom, zawodnikom, no i tak dalej. No to
1: afera,
0: są takie technikalne.
1: Afera prawie jak te polskie afery.
0: No tutaj, no, powiem ci, dużo większa, ponieważ, no teraz tak. Czy te tytuły, to jest okres 2008-2019. Czy 18, 2009-2018, odwrotnie powiedziałem, czy 9-letni, czyli później to, co tam Pep Guardiola powygrywał, tego akurat nie dotyczy, ale to może się wiązać z horrendalną karą, ponieważ nawet jeśli City się odwoła, no to jednak 114 winnych wyroków, już winnych, to nie jest coś, obok czego można przejść obojętnie. I teraz, no te komisje, można powiedzieć, nie lubią przyznawać takich kar jak odebranie tytułów. I to nie dlatego, że to jest też jakieś może przyznanie się, że tam coś, że to nie jest sportowe. Bo oczywiście też można powiedzieć, że, no, że te kluby typu Arsenal, Manchester United, które by wygrały wtedy w ten sposób, zdobyły w de jure taki tytuł, no by nie, jakby to... Takie rzeczy, no, wygrywa się na boisku raczej i wiadomo jest, ale głównie chodzi o to, żeby ta kara była dotkliwa, bo co z tego, że City straciłoby tam 3 tytuły mistrzowskie, no ale dalej mają tych zawodników jak Erling Haaland, dalej no, są teraz prowadzą w tabeli, tak? Więc tak na dzień dzisiejszy i na przyszłość ta kara by ich nie dotknęła. Już dostali te nagrody za kwalifikowanie się do Ligi Mistrzów, wygranie Ligi Mistrzów. Zresztą taką karę od UEFA już dostali wcześniej. Wykluczenie na 2 lata, ale uznano, że się już przedawniło. Tutaj jest to gigantyczna afera, ponieważ wiele klubów zostało pokrzywdzonych potencjalnie. Jeszcze tutaj mamy tę procedurę odwoławczą, więc tak będziemy się wyrażać. I nie tylko jeśli chodzi o mistrzostwo, ale właśnie zakwalifikowanie się do rozgrywek europejskich, więc jeśli będzie taka kara, jeśli nie dostaną tam po łapkach, a raczej muszą dostać karę, ponieważ to byłby gigantyczny precedens, że uniknęli kary, gdzie Everton za mniejsze rzeczy dostawał dosyć, no, nieźle. Nawiążę do Formuły 1, ponieważ Nie wiem, czy jak bardzo śledziłeś ten sport. To były czasy, kiedy Kubica jeździł. Rok 2007 i słynne Spygate, gdzie McLaren za szpiegowanie konkurencji, tutaj w tym wypadku Ferrari, Scuderii Ferrari, został wykluczony z tego bieżącego sezonu. Wtedy, 2007, nie wygrali Mistrzostwa Konstruktorów, a tak by się stało, ale dostali gigantyczną karę, tam w setkach milionów. No ja bym też zacytował Maxa Mosleya, ale to jest niecenzuralne. Nawet na tę porę bym tego nie powiedział. A, bo w Anglii to jeszcze, w Anglii jeszcze nie jest ta pora, bo to po angielsku bardzo brzydko się wyraził. Generalnie powiedział, że tam...
1: Ale na literę F?
0: Nie, na K i kończące się na T. Powiedział, że kilka milionów... Ja teraz to bardzo przekręcam, bo nie mam tego przed sobą, przed oczami tego cytatu. Powiedział kilka milionów za to oszustwo i tam ileś set za to, że Ron Dennis jest... bo tam się panowie nie lubili. Max Mosley, czyli szef ówczesny FIA... I Ron Dennis, szef ówczesny McLarena, ten, który jeszcze za czasów Ayrtona Senny był tym szefem zespołu, ale jeszcze Lewisa Hamiltona wprowadził w ten świat, także...
1: Ja pamiętam pod moje czasów takiego Austriaka Niki Laudy.
0: O, McLaren u Nikiego Laudy to był już schyłek kariery, tak, ale mistrzowski tytuł w 1984 roku wywalczony. On był wtedy z Alanem Prostem w zespole już. I taki...
1: A my, drodzy Państwo, tak. I drogi Szymonie,
0: można byłoby... Tak, ale to jest gigant... Ja chciałem powiedzieć, że w Anglii to jest gigantyczna afera, która jest teraz na wszystkich nagłówkach, jeśli chodzi o sekcję sportową.
1: Daily Mirror i tak dalej.
0: Nie, nie tylko. No, BBC. Również. U nas to jest gdzieś z boku, bo oczywiście nas to nie dotyczy, bo polskie kluby nie grają w Lidze Mistrzów chociażby, więc tak jak Manchester City. No, ta Legia, która grała z Realem Madryt, to już 10 lat minęło. To już 10 lat. No,
1: i teraz tak będziemy kończyli powoli nasz program. Jeszcze mamy w planie dwie piosenki wypuścić. Jedna to jest z naszej listy przebojów i to cały czas sobie hula w górę. Ludziom się podoba, bo to jest polski, nasz, na własnej krwi wyhodowany Wiedźmin. A Jaskier, czyli ten nasz kolega Zamachowski, to jest geniusz nie z tej ziemi, jeżeli chodzi o zagranie tej postaci. Zapachniało jesienią i to jest ostatnia piosenka jesienna dzisiaj, ale nie ostatnia w programie, gdyż nasz Szymon Chrystianus ma swój pomysł na zakończenie tej audycji.
0: No więc... Tak naprawdę pomysł jest twój, właściwie twojej podświadomości, ale...
1: No zobaczymy, jak to będzie odebrane. Jedziemy na razie z jesienią i pozapachniało jesienią i Grzegorz Ciechowski do jego muzyki.
0: Tak, do jego muzyki. A tak naprawdę pan, który rymuje się z Grzegorz Ciechowski.
2: Zapachniało powiewem jesieni, z wiatrem zimnym uleciał słów sens. Tak być musi, niczego nie mogą już zmienić brylanty

0: wieczny ogień, który jest nadzieją.
1: To.
2: I cóż, Sławku, ja mam pomysł, jak zakończyć tę audycję muzyczną, muzyczno-sportową.
3: To będą aż dwie piosenki z tego, co słyszę.
2: Nie, jedna. Sam mi ją podpowiedziałeś. No i to będzie tak na przekór. Marek Grachuta. Wiosna, ach to ty. Cały czas wracałeś do tej wiosny, to niech
3: no
2: będzie.
3: Tak. Niech będzie. Mea culpa, mea maxima culpa. Ale myślę, że jeszcze to też nie koniec tej audycji.
2: Jaka culpa? Zasługa.
3: No to jedziemy z Grechutą, bo bardzo lubię tę piosenkę Wiosna.
2: Zanim pojedziemy z Grechutą, to podziękujemy słuchaczom. Bo to już koniec. Na dziś.
3: I Casablanki już dzisiaj nie będzie.
2: No mieliśmy zakończyć Markiem Grechutą. Chyba, że chcesz...
3: No także...
2: Chyba, że chcesz taki, że tak powiem, forspajze. I najpierw zaczniemy zakończenie Casablanką, a potem Grechutą postawimy kropkę.
3: Grechutą na koniec. Dobra, to chińskim targiem żeśmy się dogadali i tak niech będzie. Drodzy Państwo, dziękuję Państwu za uwagę. Będą niedługo nowe głosowania, a dlaczego jeszcze nie ma? Gdyż natłok wydarzeń muzycznych, które się... Gdyż uczestniczyłem nie tak dawno, nawet Wam powiem, nie powiem z kim, bo to tajemnica, w eliminacjach Must Be The Music i znowu będzie głośno o naszym zespole, nie powiem jakim. I także jeszcze dodatkowe programy, ale już szykuję dla Was głosowanie na nowe notowanie listy Polish Chart. A dzisiaj dziękuję Szymonie Tobie za fantastyczny współudział w tej zorganizowanej duecie muzyczno-sportowym.
2: Hura.
3: No i Państwu za naszą wytrzymałość z nami.
2: Tych dwóch słuchaczy. Co najmniej.
3: Tych dwóch słuchaczy, którzy na pewno nas słuchali, oddamy Wam cześć, hołd i szacunek tymi dwoma piosenkami właśnie teraz.
2: Dziękuję. Dobrej nocy.
3: Bardzo. Dzięki. Dobranoc.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyjcie.

0: nie będzie lipa, ani żaden żart. Nawija MC Orwa przy listy Polish Charts. Tu znajdziesz zacną, niezależną muzę. Wbijasz na listę, odkrywasz, głosujesz. Głosuj na stronie w NatFM od poniedziałkowego popołudnia do czwartkowego przedpołudnia na 5 ulubionych utworów. Słuchaj listy w piątkowe i sobotnie wieczory i zmieniaj polską scenę muzyczną z Radiem Wnet. Do usłyszenia na antenie, Sławek Horwat.
1: Autopromocja. O książkach przecenionych oraz niedocenionych, autorach zapomnianych, literackich klasykach i debiutantach, a także pisarskich rocznicach, wydarzeniach i zjawiskach. W Nieregularniku Literackim, niedziela, godzina 14, rozmawiają Tomasz Zapert
2: i Krzysztof Masłoń.
3: Studio Ostoja. To rozmowy prosto z serca natury o zdrowej żywności, świadomym stylu życia, innowacjach inspirowanych tradycją oraz o metodach współpracy z przyrodą. W programie odkryjemy tajniki produkcji żywności najwyższej jakości, podzielimy się recepturami na zdrowie, porozmawiamy z ekspertami, rolnikami i wszystkimi, dla których natura to nie tylko przestrzeń, to sposób życia. Zapraszamy w każdy poniedziałek o godzinie 18.
4: Festinalente, czyli spiesz się powoli.
5: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.
4: Pomnożyliśmy nasze dobra, ale zredukowaliśmy wartości. Dlatego czytamy za mało książek, a telewizji oglądamy zdecydowanie za dużo. W każdą niedzielę o godzinie 15 opowiemy o wybranych książkach z perspektywy młodych artystów. Kiedy spieszysz się powoli, pozostaje ogrom przestrzeni na obcowanie z drugim człowiekiem i sztuką. Taką przestrzeń zapewnia audycja Festinalente.
5: Audycje będą prowadzić dla Państwa Igor Toporowski i Tymoteusz Dąbrowski. Zapraszamy.
6: Morze, słońce, warkot skuterów i mały radioodbiornik do słuchania Dolce Farniente, czyli audycji o słodkim nic nie robieniu w Radio Wnet. Każdą niedzielę od godziny 16 słuchamy włoskich przebojów, które przeniosą nas do Włoch lat 40., 50. i 60., do świata festiwali i złotego okresu radia. Zapraszam, Mikołaj Murkociński.
1: To była autopromocja.

0: Woź w net.
1: Trwają, proszę Państwa, obecnie dwa eksperymenty na Polkach i Polakach. Pierwszy eksperyment rozgrywa się przy dystrybutorach z paliwem. Po prostu sprawdzane jest, jak długo Polki i Polacy wytrzymają to, że ceny paliw są obecnie mniej więcej o 1/3 wyższe niż były jeszcze niedawno. Nie chodzi tylko o ludzi, nie chodzi tylko o kierowców, chodzi również o biznes, chodzi również o rolników, chodzi również o to, jakie będą ceny za pół roku, rok czy półtora, bo wiadomo, że koszt paliwa w bezpośredni sposób przekłada się na sytuację w gospodarce. Ale to nie jedyny, proszę Państwa, eksperyment, który trwa. Drugi eksperyment na Polkach i Polakach też jest ściśle związany z tym samym, ale tym razem testowane jest to odpowiedź na pytanie, jak wiele można Polkom i Polakom wmówić. Rząd Donalda Tuska próbuje przekonać opinię publiczną i robi to przy pomocy wszystkich swoich dostępnych metod, a ma ich niemało, że to prezydent Karol Nawrocki winien jest temu, że ceny paliw w Polsce oszalały. O tym, jak przebiega i jak zakończy się jeden i drugi eksperyment, chciałbym dziś Państwu opowiedzieć w programie Woź w Net. Ja nazywam się Rafał Woś, to jest program Woź w Net, a Wy jesteście w Radiu w Net, a jeśli nawet nie w radiu, to na pewno na naszym kanale YouTube'owym, bo i tam można nas sobie odwinąć, do czego serdecznie Państwa zapraszam. Więc cena paliw jest problemem. Tak, cena paliw jest problemem. Powiedziałem o tym już przed chwilą, ale powtórzę, żeby się utrwaliło. To nie jest tylko tak, że tankują kierowcy, że się denerwują, że im budżet przeznaczony na benzynę czy na diesla urósł odpowiednio o kilkadziesiąt pewnie procent. To jest także biznes, to jest także logistyka, to jest także transport, to jest rolnictwo, które całe wisi na dieslu. To są wreszcie ceny w całej gospodarce, co prawdopodobnie niedługo zobaczymy. Poprzedni rząd Zjednoczonej Prawicy, rząd PiSu, wysoko zawiesił poprzeczkę. W czasie kryzysu energetycznego lat 21-23 ówczesny rząd Mateusza Morawieckiego dość mocno zainterweniował na rynku paliw, co przełożyło się na obniżenie cen paliw przy dystrybutorze. Oczywiście ówczesna opozycja waliła wtedy w rząd jak w bęben. Pewnie niektórzy politycy dziś rządzący chcieliby, żeby różne zdjęcia czy tweety, które wtedy zamieszczali, spłonęły albo gdzieś zniknęły. One nie płoną i nie nikną. O, można je sobie ciągle gdzieś tam zobaczyć. I na przykład są takie zdjęcia wrzucane wtedy w szczycie ówczesnego kryzysu paliwowego związanego z atakiem Rosji na Ukrainę. Marcin Kierwiński, obecny minister spraw wewnętrznych, wrzucał wtedy takie zdjęcia, na którym był ten taki samochód z przyczepą, ciągnący tę przyczepę z napisem PiS równa się drożyzna, a w tle był dystrybutor paliwa na stacji i tam ceny kształtowały się mniej więcej tak, za bezołowiową 95 trzeba było wtedy zapłacić 5,98, a za diesla 6,03. Kiedy się teraz komuś pokazuje te zdjęcia i pokazuje się, że to Marcin Kierwiński je publikował, no to siłą rzeczy na ustach ciśnie się pytanie, panie ministrze, niech pan pokaże, gdzie taka stacja jest, to wszyscy tam ruszymy i sobie zatankujemy, no bo dziś jako żywo takich cen na stacjach nie ma. Ceny paliw kształtują się bliżej 8 zł za 95 bezołowiową i 9 zł za diesla. Oczywiście rząd do winy się nie poczuwa, no bo jakże by mógł. Obecny rząd, a szczególnie jego premier, nie jest za nic przecież odpowiedzialny. Winni są zawsze gdzieś indziej. Ciekawie jest obserwować, jak przy pomocy jakich sztuczek władza tę winę próbuje przesuwać i jak skuteczna jest w tym działaniu. I właśnie sprawa paliw jest takim bardzo dobrym polem testowym do sprawdzania, jak oni sobie z tym potrójnym saltem mortale radzą. No więc przesuwana jest wina za ceny paliw oczywiście na Karola Nawrockiego i logika tej operacji jest następująca. Ponieważ Karol Nawrocki odesłał do Trybunału Konstytucyjnego w trybie sprawdzenia zgodności przepisów prawa z konstytucją ustawę o zyskach koncernów naftowych, no to w związku z tym stworzono opowieść, że to Nawrocki winien jest wysokim cenom paliw. Nawrocki wysłał tamtą ustawę uchwaloną jeszcze latem przez większość sejmową, wysłał ją do Trybunału Konstytucyjnego dlatego, że, jak argumentował Pałac Prezydencki, ustawa ta, przypomnijmy, która miała obłożyć podatkiem ponad nadmiarowe wysokie zyski koncernów paliwowych działających w Polsce, te przepisy prawa były klasycznym zapisem, które łamie podstawową zasadę lex retro non agit, czyli prawo nie działa wstecz. No bo chodziło o to, że przepisy wtedy uchwalone, które miały wejść w życie 1 września, one nie weszły w życie właśnie z powodu tego odesłania do Trybunału, te przepisy miały wejść w życie 1 września i miały objąć podatkiem zyski osiągnięte przez owe koncerny od marca 2026 roku, a więc na pół roku przed wejściem w życie tej ustawy. No ale ponieważ mamy taką sytuację, jaką mamy, mamy sytuację, w której rząd nie uznaje Trybunału Konstytucyjnego, nie drukuje jego orzeczeń, to nawet nikt specjalnie nie czekał na to, żeby się Trybunał tym prawem, oceną zgodności tego prawa z Konstytucją zajął. Zresztą Trybunał się tym nie zajął. Ale nikt nawet po stronie rządowej na to nie czekał. Teraz mamy drugie podejście do tego samego, do uchwalenia jeszcze raz tego samego prawa i oto kilka dni temu rząd wysłał, a parlament uchwalił, właściwie Sejm na razie uchwalił, ustawa trafiła w tym momencie do Senatu. Prawo, które jest w zasadzie bliźniaczą powtórką tego, co Nawrocki wysłał do Trybunału, czyli ustawa o ponad nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych w wersji drugiej, niepoprawionej, bo tam się nic nie zmieniło w interesujących prezydenta aspektach. Jedyna zmiana polega na tym, że zyski, które w pierwotnej wersji miały sięgać od marca do końca roku 26. W nowej ustawie mają obejmować okres od marca 26. do marca 27. roku. Po co rządowi ta ustawa? No, ta ustawa była potrzebna rządowi po to, żeby, jak argumentuje Donald Tusk i jego otoczenie, żeby zabezpieczyć środki potrzebne do osłonięcia Polkom i Polakom wysokich cen paliw. To znaczy, żeby o tyle uszczuplić dochody państwa, żeby w budżecie się zgadzało, a benzyna czy olej napędowy

kolejnej wyrwy w budżecie państwa i nie zwiększała deficytu budżetowego, a co za tym idzie, nie powiększała problemu z równowagą finansów publicznych, co jest już, jak wiadomo, powszechnie dużym problemem obecnego rządu i co już prowadzi do dużych reperkusji finansowych. No, warto przypomnieć choćby to, że nie dalej jak kilka dni temu agencja Moody's obniżyła rating Polski, zresztą zrównując go z niższymi ratingami pozostałych dwóch dużych agencji ratingowych. Teraz wszystkie trzy największe agencje ratingowe oceniają stan polskiej gospodarki na podobnym, gorszym niż dotąd poziomie. To jednak tworząc tę opowieść, miała ona właśnie wyglądać w ten sposób. Rząd mówi, my byśmy chcieli obniżyć ceny, my zgłosiliśmy odpowiednie prawo, no ale to prezydent Nawrocki zablokował, odesłał, nie pozwolił i to jego wincie za to, że ceny paliw na stacjach benzynowych są wysokie. Tylko, że tutaj jak się na to spojrzy w jakoś tak sposób przynajmniej symulujący jakiś trzeźwy ogląd i w miarę jako taki obiektywizm, to parę rzeczy się tu nie zgadza. Po pierwsze, nie zgadzają się liczby. Zakładany wpływ tego podatku od ponadnormatywnych zysków koncernów naftowych, który uchwalił rząd latem, to miało być 4 miliardy złotych. Teraz, jeżeli będzie on, czas trwania programu będzie dłuższy o te 3 miesiące, to będzie tam on odpowiednio o kilka miliardów wyższy, ale na pewno nie więcej niż jakieś, 5-6 miliardów. Jednocześnie koszt programu CPN, czyli koszt tego programu, który rząd chce finansować przy pomocy wpływów z wyżej wymienionego podatku, już tylko w roku 2026 wyniósł ponad 5 miliardów złotych. A trzeba przypomnieć, że program CPN wcale nie funkcjonował przez cały czas trwania kryzysu paliwowego, tylko mniej więcej przez połowę tego czasu, czyli przez jakieś 3 miesiące. Pierwszy CPN, jak pamiętamy, wystartował z końcem marca i zakończył się w połowie czerwca, a potem była jeszcze dogrywka, był jeszcze CPN drugi przez ostatnie 2 tygodnie sierpnia. Te 3 miesiące kosztowały ponad 5 miliardów złotych, więc jak sobie to przemnożymy przez cały rok funkcjonowania programu, to ta kwota przekroczy i to znacznie spodziewane wpływy z podatku, którego chce rząd, a którego rządowi, jak słyszymy, blokuje prezydent Nawrocki. Oczywiście każdy wydatek publiczny można osłonić innymi środkami budżetowymi, zwiększeniem wydatków. Ale tak jak wspomniałem, z tym właśnie rząd Tuska ma nie lada problem. Problemem polskiej gospodarki jest wysoki deficyt, problemem polskiej gospodarki jest wyjście poza te progi ostrożnościowe, które sami liberałowie byli polskiej gospodarce narzucili. I nawet jak ktoś, tak jak ja, niespecjalnie nabożnie patrzy na te progi, uważając, że dług publiczny jest swego rodzaju inwestycją w inne, ważniejsze z punktu widzenia społecznego cele czy wydatki, wiele rzeczy tutaj martwi. Mówiłem o tym już
już zresztą tutaj w Radiu Wnet, w programie Wosiu Wnet, no, martwi przede wszystkim to, że my dziś mamy do czynienia rzekomo z sytuacją, w której gospodarka polska bardzo szybko się rozwija. Normalnie jak gospodarka się szybko rozwija, to nawet wysokie wydatki publiczne

0: publiczne nie zwiększają długu, właśnie dlatego, że rozwój gospodarczy sprawia, że tego nie widać. To, że polskie zadłużenie rośnie nawet w sytuacji dość wysokiego wzrostu, no budzi wielkie obawy, co się stanie, jak polska gospodarka spowolni i czy wtedy dług publiczny nie zacznie rosnąć wręcz skokowo, ściągając na Polskę bardzo wiele, bardzo konkretnych problemów, na przykład nieufność, czy wręcz wrogość ze strony rynków finansowych. No ale to być może będziemy w przyszłości przerabiać. Na razie jesteśmy w sytuacji, której rząd ma bardzo małe pole manewru i to dlatego tak desperacko szuka wszelkich możliwości równoważenia finansów publicznych. Ale tak naprawdę w całej tej historii ważniejsze jest jeszcze coś innego. Bo paliwo w Polsce nie jest drogie dlatego, że Karol Nawrocki wysłał do Trybunału Konstytucyjnego pomysł rządowy, żeby opodatkować związki, żeby odpodatkować zyski koncernów paliwowych. Zresztą koncerny paliwowe, które tym mitycznym już w tej chwili podatkiem miałyby być obłożone, no to największym podmiotem, który będzie musiał ten podatek zapłacić, jest częściowo państwowy Orlen. To jest największy w Polsce, największy działający w Polsce gracz, który będzie największym podatnikiem owego podatku. W dużej mierze więc to przesuwanie środków będzie sięganiem przez państwo przekładaniem z jednej kieszeni do drugiej kieszeni. To rozwiązanie w żaden sposób nie przybliża nas do esencji kwestii, dlaczego paliwo w Polsce i w Europie jest takie drogie. Tutaj mamy oczywiście do czynienia z problemem bardziej fundamentalnym. Otóż, proszę Państwa, paliwo w Polsce jest drogie i paliwo w Europie w ogóle jest drogie, dlatego że jest go mało. My ropy nie produkujemy. My również wygasiliśmy w Polsce i w Europie w ostatnich 15 latach bardzo dużą część naszych własnych mocy rafineryjnych. No, Polski to dotyczy nieco mniej, bo akurat Polska w tych ostatnich latach można uczynić poprzednim rządom zarzut, że nie rozbudowywały zdolności rafineryjnych. To szczególnie dobrze widać na przykładzie Europy, to właśnie to wygaszanie zdolności rafineryjnych. Mówiłem o tym już kiedyś w programie Woś Wnet, ale powtórzę znowu, żeby się dobrze utrwaliło. Z powodu obsesji na punkcie forsowanego przez liberalne elity Unii Europejskiej klimatyzmu, Europa pod wpływem Komisji Europejskiej, ale nie tylko, wszystkich zielonych polityk, które były w tamtym czasie wdrażane, przestawiała się z myślenia w kategoriach tego, żeby zabezpieczyć swoje energetyczne interesy przy pomocy paliw kopalnych, na myślenie o zielonej, bezemisyjnej przyszłości. Na rafinerie padły ofiarą tego myślenia. Rafinerie były niedoinwestowane, rafinerie były wygaszane, rafinerie były zmieniane w składy ropy czy gazu, a nie w miejsce, gdzie można surowiec przerabiać i co za tym idzie zmniejszać swoje własne uzależnienie od importu przetworzonej ropy do kraju czy na kontynent. I jak się spojrzy na całą Europę, to jest to uderzające. W ciągu 15 lat Europa Zachodnia, licząc również Wielką Brytanię czy Szwajcarię, zmniejszyła swoje zdolności rafineryjne mniej więcej o 1/5. Takie miasta jak Antwerpia, Cremona, Hamburg, Grand Puy, czy w Polsce Jasło, to właśnie są rafinerie, które albo zlikwidowano, albo poważnie wygaszono ich przerób. W efekcie zdolności Starego Kontynentu do tworzenia, do rafinowania ropy i do tego, żeby być mniej uzależnionym od importu, znacznie się zmniejszyły. No ale znowu, czynienie z tego zarzutu, zwłaszcza tej stronie polskiego sporu politycznego, którą reprezentuje Karol Nawrocki, jest dosyć kontrowersyjne, by nie powiedzieć absurdalne. To trochę tak, jak marszałek Włodzimierz Czarzasty, który zasłynął niedawno wypowiedzią, w której utyskiwał, jak to przez złą komunę musiał stać 11 godzin na granicy czesko-austriackiej. Nie wspominając, że jako żywo tenże Włodzimierz Czarzasty nie należał do kontestatorów ówczesnego systemu, którego istnienie było pewnego, można powiedzieć, przyczyną owego faktu, że nasz bohater musiał tam czekać, żeby przejechać z kraju bloku wschodniego do kraju kapitalistycznego zachodu. Oczywiście gdzieś tam można próbować piętrowych konstrukcji geopolitycznych. Geopolityka jest zawsze takim wygodnym wytrychem. Jak nie umiemy jakiejś tezy udowodnić, to zawsze można przecież powiedzieć, że to są czynniki geopolityczne. I tutaj od biedy można powiedzieć, no może nie Nawrocki jest winien wysokim cenom paliw, no ale na pewno przyczynił się do nich Donald Trump swoją decyzją o ataku na Iran, wywołaniu wojny z Iranem. Wojna z Iranem oznaczała blokadę cieśniny Ormus. Przez Ormus przestały przepływać statki z ropą dla Europy. W związku z tym mniejsza podaż surowca dostępnego dla europejskich konsumentów przełożyła się i przekłada się na większą konkurencję o każdą baryłkę i co za tym idzie wyższą cenę. No ale jeżeli nawet uczynić z tego zarzut wobec Trumpa, no to przecież do Nawrockiego ma się on średnio. Raz, że nie przeceniałbym wpływu Karola Nawrockiego na bliskowschodnią politykę Donalda Trumpa, a dwa, że zarówno Nawrocki, jak i cała polska prawica stawiają na prezydenta Stanów Zjednoczonych i w ogóle na Stany Zjednoczone nie z powodu ich polityki energetycznej, tylko z zupełnie innego powodu. Tym powodem jest poczucie, że w takiej rzeczywistości, jaką mamy, w sytuacji tu i teraz, to Ameryka, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej są w stanie zapewnić Polsce bezpieczeństwo i pewność, że w sytuacji konfrontacji z Rosją nie wyjdziemy z takiej konfrontacji pokonani. Tego zapewnić nam Europa Zachodnia w tym momencie jeszcze nie może, czy kiedykolwiek będzie mogła, to zobaczymy. Ale znów czynienie zarzutu Nawrockiemu z tego, że jest sojusznikiem Trumpa i w związku z tym odpowiada za wysokie ceny paliw, jest dość kontrowersyjną tezą. I jeszcze na koniec jeden argument. Szczytem szczytów i takim absurdem absurdów jest przekonanie, że obecny kryzys paliwowy jest dowodem na to, że trzeba się w Europie jeszcze szybciej dekarbonizować. Tak naprawdę jest dokładnie odwrotnie. To, że mamy dziś tak głęboki kryzys paliwowy, właśnie przekładający się na zbyt małą podaż paliwa w Europie, a co za tym idzie zbyt wysokie ceny paliw w Europie, to jest konsekwencja polityk dekarbonizacyjnych w Europie. To jest konsekwencja klimatyzmu, to jest konsekwencja zielonych marzeń o tym, że można bezpieczeństwo energetyczne oprzeć na paliwach innych niż paliwa kopalne, a co za tym idzie kurs na odchodzenie od tychże. Wyciąganie z tego wszystkiego wniosku, że dlatego mamy dziś drogie paliwo, żeśmy się za wolno dekarbonizowali, jest klasycznym stawianiem wozu przed koniem i na pewno nie jest czymś, co zgadza się z przynajmniej podstawowymi zasadami logiki. Mówiąc krótko, jeżeli nie zejdziemy z obecnej ścieżki, jeżeli nie podejmiemy prób nie tyle już nawet przerwania dekarbonizacji, co rekarbonizacji polskiej gospodarki, to takich kryzysów, jaki mamy dziś, będzie więcej. Paliwa będą droższe, a my nadal będziemy kontynuowali nasz wspaniały eksperyment na żywym organizmie. I pytanie tylko, jak długo Polki i Polacy ten eksperyment będą kupować i jak długo jako króliki doświadczalne tego eksperymentu po prostu wytrzymają. Ja stawiam, że nie za długo, no ale może się mylę.
1: Woź w netce.
2: Nocne powtórki w netce.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Klub przyjaciół metali ziem rzadkich.
2: Całkowicie jesteśmy zaskoczeni, tak jak zaskoczeni byli wszyscy, którzy słuchali dzisiaj Donalda Trumpa w Nowym Jorku w ONZ-cie, bo Donald Trump miał no pewno takie 45-minutowe albo godzinne wystąpienie i w czasie tego wystąpienia powiedział, że wszystko jest w nadzwyczajnym porządku. Znaczy nigdy w historii Ameryki, włącznie z pierwszymi prezydentami, nigdy nie było tak wspaniale. Największy wzrost gospodarczy, najmniejsze bezrobocie, najbezpieczniejsze kraj. I zresztą to wszystko opowiedział też o świecie, że w świecie również wymienił te kilkanaście pokojowych rozwiązań, powiedział, ile osób dzięki temu, że Trump bezpośrednio się zaangażował w negocjacje pokojowe, ile osób ocaliło swoje życie, ile to jest milionów. Oczywiście wspomniał o wojnie w Iranie, no ale opisał reżim tak, jak być może ten reżim irański zasługuje na taki opis, bo to był opis terrorystycznego reżimu, który chce mieć broń nuklearną. Więc zaskoczeni byli, mnie zaskoczyła godzina, ale przedstawię naszych gości. Dzisiaj jesteśmy w składzie jak najbardziej klubowym, więc możemy sobie pozwolić na każdą uwagę i na wszystko. Jest z nami pan Piotr Nowak.
3: Dzień dobry.
2: Minister. Jest pan Szczepan Ruman.
4: Dzień dobry.
2: I jest pan Tomasz Dzikot.
5: Dzień dobry.
2: Dobrze. No to który z panów oglądał wystąpienie prezydenta Donalda Trumpa, czy tylko ja?
4: Ja nie oglądałem, przyznaję się od razu.
2: No i tak. No dobrze. Gość, no to w klub w ten sposób...
4: Ale brzmi jakby powiedział w sedno. Ja generalnie znany jestem z tego, że się zgadzam z Donaldem, więc nadal się z nim zgadzam.
3: W którym?
2: Z oboma.
4: Jednym z dwóch.
5: Zabrzmiało niepokojąco.
4: Donald T, pierwsza lidera nazwiska T.
2: No dobrze, to tylko o jednym kraju nie powiedział ani jednego słowa. I to będzie zagadka w takim razie. Zacznijmy od Szczepana, który o jakim ważnym kraju Donald Trump nie powiedział ani jednego słowa i nie wymienił go z nazwy.
4: Korczy mnie, żeby powiedzieć o Polsce, bo to bardzo ważny kraj.
2: To prawda, ale to jeden, tak. To dwa w takim razie.
4: Ale
2: były.
4: To drugi by powiedział, że o Rosji może nie powiedział. Czy powiedział dużo o Rosji?
2: Nie, o Rosji powiedział. Nie, nie padło ani razu nic nie powiedział na temat Chin. Znaczy, Rosja w kontekście wojny na Ukrainie, że trzeba wprowadzić pokój, no bo giną ludzie i Rosjanie giną i Ukraińcy giną i tutaj trzeba coś jak najszybciej zrobić. Taki to jest to normalna rzecz, którą Trump powtarza od początku swojej drugiej kadencji. Natomiast o Chinach ani jednego słowa. O sztucznej inteligencji, o ONZ-cie, o rządzie światowym,
4: taki
2: o pokoju.
4: Sygnał, że chciałby najbardziej rzeczywistości, w której taki kraj jak Chiny nie istnieje, jeśli o nim po prostu nie mówi.
2: To jest prawda, albo nie chciał, przygotowuje się do spotkania, bo rozumiem, że z prezydentem Chin się spotyka jutro albo pojutrze w Waszyngtonie i to było przygotowanie. No dobrze.
4: Ale powiedział o Chinach bardzo niedawno w kontekście sztucznej inteligencji, jak te trzy największe firmy, czy cztery amerykańskie od sztucznej inteligencji zaczęły straszyć cały świat, że już trzeba regulować sztuczną inteligencję i wprowadzić mnóstwo różnych mechanizmów, bo nagle stała się bardzo niebezpieczna. To wtedy Donald Trump powiedział, że jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, to jesteśmy trochę przed Chinami i chciałbym, żeby tak pozostało, więc nie będziemy spowalniać. I to jest ciekawy wątek taki do rozwinięcia, bo w tej sztucznej inteligencji jest wszystko, to znaczy w Unii Europejskiej nie ma sztucznej inteligencji, sztuczna inteligencja po europejskich cenach energii nie opłaca się, natomiast regulowanie regulowanie i cały ten szum de facto miałby tylko na celu to, żeby stworzyć taki kartel, który jak już wszystko zostanie uregulowane, to zostanie tak uregulowane, że już nikt inny na ten rynek nie wejdzie. Więc, bo tak naprawdę to zagrożenie, które z miesiąca na miesiąc sam Altman i jego koledzy odkryli po tylu latach
2: pracy. Wszyscy się zgodzili.
4: W jednej chwili.
2: No i w czasie swojego wystąpienia w ONZ-cie mówił Donald Trump, powiedział, że to są ci sami ludzie, którzy mówili o globalnym ociepleniu, to są ci sami ludzie, którzy nas straszyli dziurą ozonową, to ci sami ludzie, którzy nas ciągle straszą. Nie będziemy słuchać tych samych ludzi. Sztuczna inteligencja musi się rozwijać i to szybko, tak jak powinna. Nic nie powinno zabraniać, nie stanąć na przeszkodzie rozwoju sztucznej inteligencji.
4: Po naszej stronie oceanu...
2: Szkoda, że nie naszej.
4: No po naszej stronie oceanu cały czas słuchamy tych samych ludzi, chociaż może troszeczkę coś się od dwóch dni zmienia, odkąd okazało się, że pewien magister pozostanie magistrem, to może mniejszy będzie napór tej propagandy i mniejsza będzie słuchać.
2: To zaczynamy od magistra. Teraz już to wydanie oficjalne o Trumpie kończymy. O jaki magister? O kogo chodzi?
3: Ja bym jeszcze chwilę pozostać chciał przy tych ważnych wystąpieniach, może zanim o magistrach, bo tutaj wszyscy chyba do tego grona się zaliczamy, ale jesteśmy, o ile dzisiaj rzeczywiście w zabieganym nieco dniu nie miałem jeszcze sposobności posłuchać pana prezydenta Trumpa, to kilka dni temu mieliśmy inne jakże ważne wystąpienia, a mianowicie orędzie o stanie Unii Europejskiej wygłoszone przez Ursulę von der Leyen.
4: Nasze europejskie State of the Union.
3: Dokładnie tak, 16 września w Strasburgu ważne wydarzenie, no i tutaj jakby te wszystkie wątki, które do tej pory dzisiaj poruszyliśmy, tam wybrzmiały w czasami nieco zaskakującej formule, aczkolwiek jednak zaczęła pani przewodnicząca von der Leyen od cytatu z Charlesa Dickensa, wskazując na to, że to dziwne czasy, w których żyjemy, co do zasady, takie, które mogą być uznane zarówno za najlepsze, jak i na najgorsze, to najgorsze z epok, ale Unia Europejska, uwaga, tu cytuję, Europa zdecydowała się podążać własną drogą i teraz powstaje silniejsza, bardziej niezależna. Europa zapewnia dobrobyt, niezależność i jest największą potęgą handlową na świecie. Natomiast chciałem ci, Szczepan, powiedzieć, że absolutnie mylisz się, mój drogi. Otóż w Unii Europejskiej jest sztuczna inteligencja oraz jest energia. I pani przewodnicząca uczyniła z tych dwóch właśnie obszarów oś narracyjną całego wystąpienia o stanie Unii, wskazując na to, że właśnie są dwa najważniejsze tematy, z którymi Unia musi się zmienić, określiła to jako punkty zwrotne naszych czasów. Pierwsze to zmiany klimatu, a drugie to sztuczna inteligencja. I teraz będę krótko relacjonował, bez przesady, ale warto o kilku rzeczach wspomnieć. Po pierwsze, i co ważne, warte podkreślenia, to jest stanowczo padło, Europa może, musi i nadal będzie realizować cele klimatyczne. To jest ważne, żebyśmy o tym pamiętali.
4: Jednak w tym miejscu moglibyśmy się rozejść, ale...
3: Jednakowoż nie stoi to w ogóle na przeszkodzie pogłębianiu kwestii energetyki w kontekście konkurencyjności europejskiego przemysłu. Pani przewodnicząca zauważa jednak, że Europa nie będzie już mogła szczycić się bycia potęgą przemysłową, jeżeli ceny energii będą tu strukturalnie zbyt wysokie. Czyli jest taka obserwacja. Natomiast jak ona przekłada się na dalsze działania? Ano przekłada się w taki sposób, że będzie tak samo, tylko bardziej. Bo pani przewodnicząca mówi w związku z tym, że musimy więc podwoić wykorzystanie naszej przystępnej cenowo wytwarzanej na miejscu czystej energii ze źródeł odnawialnych, jądrowych, biometanu i innych, neutralnych pod względem technologicznym, ale muszą nam one zapewnić niezależność i spowodować obniżkę cen energii. Czyli będzie bardziej zielona, a jednocześnie taniej. Zobaczymy, czy to się powiedzie. I teraz uwaga, aby te cele osiągnąć, musimy Europę zelektryfikować. Więc ten cel jeszcze, rozumiem, nie został osiągnięty. Naszym celem jest podwojenie udziału energii elektrycznej do 2040 roku, co nam pozwoli zaoszczędzić na tych niedobrych, fatalnych paliwach kopalnych 260 miliardów euro rocznie. Czyli nie będziemy paliw kopalnych już na pewno importować. Nie ma tutaj w całym tym dokumencie, w całym tym przemówieniu, które dosyć dokładnie analizowałem, nie ma tu mowy o surowcach i o zdobyciu własnym, chociaż jest mowa i jest to dostrzeżone, że Europa jest zależna, jeżeli chodzi o właśnie, zgodne z tytułem naszej audycji, surowce krytyczne, pierwiastki ziem rzadkich od Chin, z którymi bilans handlowy pogarsza się mniej więcej, deficyt w handlu z Chinami wynosi obecnie 1 miliard euro dziennie. w Unii Europejskiej, a Unia Europejska jest na dzisiaj według pani przewodniczącej zależna od surowców krytycznych z Chin w 80%, a w przypadku niektórych metali ziem rzadkich w 90%. I teraz sztuczna inteligencja, czyli ten drugi priorytet, sztuczna inteligencja.
4: I ona w swojej drugiej kadencji nie uważa, że to jest jej problem.
3: I teraz, tak, to prawda, nie ma tutaj jakby bicia się w piersi własne.
4: Problem
3: jest dużo bicia się już kończąc tą relację, ale myślę, że tutaj nawet na czerwono sobie to zakreśliłem, bo to myślę, że was wszystkich zainteresuje. Nie ma bicia się w piersi własne, za to jest dużo bicia się w piersi cudze, żeby tak to kolokwialnie określić. Mianowicie jest mowa o Węgrzech. To jest o tyle z naszego punktu widzenia istotne, że pani przewodnicząca mówi tak. Nie możemy mieć złudzeń. Zagrożenie dla naszych demokracji pochodzą nie tylko z zewnątrz. Obserwujemy wzmożenie sił antydemokratycznych i antyeuropejskich i znamy związane z tym zagrożenia. Nic nie jest jednak przesądzone, wystarczy spojrzeć na Węgry. 12 kwietnia na długo pozostanie w naszej pamięci. Węgrzy wybrali Europę, ponownie zajęli przynależne miejsce w sercu naszej Unii i co za tym idzie? Niedawno odblokowano więc miliardy euro na inwestycje na Węgrzech. No i teraz jest konkluzja. I to sobie zakreśliłem na czerwono. Teraz to jest zgodne z tym, co od początku naszych tutaj spotkań zawsze podkreśla Piotr Nowak, że właśnie dokładnie w tym kierunku zmierzamy, no i w tym kierunku zmierzamy. Teraz cytat. Pani przewodnicząca von der Leyen mówi tak. W kolejnym budżecie Unii Europejskiej wieloletnim musimy pójść jeszcze dalej. Poszanowanie praworządności i praw podstawowych jest koniecznym warunkiem finansowania unijnego. Musi to być przewodnim i centralnym elementem budżetu. Teraz i w przyszłości. Czyli można powiedzieć tak. Nie możemy zrobić ciszej, ale możemy zrobić głośniej.
4: Tak, ja mam wrażenie, że jest czas polityków poważnych w tej chwili na świecie i jest czas polityków takich pacynek z poprzedniej epoki, którzy jakby dociągnęli jeszcze z poprzedniego czasu i cały czas pełnią swoje stanowiska. Dziwnym zbiegiem okoliczności komik okazał się na Ukrainie kimś poważnym i potrafi jakby dowodzić wojną, piąty rok. Natomiast ludzie tacy jak właśnie pani von der Leyen, premier Kanady, teraz bardzo popularny i niestety paru innych premierów w Europie, do ludzi poważnych się nie zaliczają i teraz przychodzi czas sprawdzenia, to znaczy ta jesień i ta zima będzie tym czasem w związku z wojną na Ukrainie, będzie tym czasem, kiedy rzeczywistość powie sprawdzam i tego typu głupoty, których nawet sztuczna inteligencja by nie napisała, bo nie dałoby się jej do tego zmusić, to zostaną zweryfikowane przez życie. I myślę, że Donald Trump też to dopuszcza. To znaczy jest taki czas, kiedy, no przepraszam, ale no nie na każdy atak hybrydowy tak zwany, czy poniżej progu wojny, Stany Zjednoczone będą pędzić z pomocą państwom tak potężnym i tak uważającym się za potężne, jak Niemcy, Francja czy Wielka Brytania. Czyli z pewnymi zagrożeniami państwa europejskie muszą poradzić sobie same. I nagle się okazuje, że one nie są w stanie sobie za bardzo same poradzić. No ale jeszcze bal na Tytaniku trwa. Kanada ma być stowarzyszona z Unią Europejską, także...
2: I artykuł 4 ma obowiązywać w Unii Europejskiej.
4: Unia stanie się Unią Światową już. I,
2: no bo jest liderem.
3: Tak powiedziała pani przewodnicząca, więc chyba musi to być prawda, nie ma innego
4: wejścia. Jest liderem importu. To poprzez to handlu międzynarodowego. No co z tego, że to chodzi o import. No. Jeszcze jedną rzecz tylko powiem, bo słyszałem, że w Polsce jeden z operatorów energetycznych taki plan taryfowy przygotowuje zwolennik OZE. Będzie prąd tylko wtedy, kiedy w sieci jest ponad 50% OZE. Trzeba się liczyć z przerwą od 3 do 5 miesięcy w zimie w dostawach energii, ale dzięki temu nie będzie człowiek mieć prądu z węgla.
3: Zamówienie takich rzeczy niektórzy członkowie zają do spółek Skoru Państwa tracą dzisiaj pracę, także trzeba bardzo uważać na słowa, ostrzeganie przed ryzykami bardzo niepopularne.
4: Ale to jest dla tych, którzy nie chcą zmniejszyć swój ślad węglowy, dostaną zero prądu z węgla, mogą mieć to zapewnione. Ale
2: tak, Szczepan, powiedziałeś jednoznacznie, że to co mówi pani przewodnicząca, to są głupoty. To jest europejska rzeczywistość, to nie jest głupota, tylko to jest coś, co dotyczy wszystkich państw europejskich, bo to jest ta polityka i ta strategia, którą realizujemy. A propos Węgier, to rozumiem, że budżet na promocję rozmaitych idei europejskich też będzie zwiększony i to nie wiem, czy z 8 do 40 miliardów euro. W każdym razie dosyć duża suma ma towarzyszyć całej tej propagandzie, która ma pokazać, że no, to, co mówi Szczepan Ruman, jest nie do... Tego nie może Unia Europejska akceptować, tak na dobrą sprawę, ani bo tego, co mówi...
4: Aż dziwnie, że jeszcze można to mówić.
2: No, można, tak. Można, bo nie dążysz do władzy. Jak zaczniesz dążyć do władzy, to trzeba cię wykluczyć. Chociaż jedna rzecz się nie udała, tak? Co wcale nie jest takie miłe dla Rzeczpospolitej, ale jest prawdziwe, czyli AfD, krótko mówiąc, wymknęło się z koszyka, z ogródka, lis wyszedł i już się go nie da zatrzymać i w sposób łatwy powiedzieć, no dobra, to my w takim razie, to nie jest partia, tak, to my ją teraz wyrzucimy do śmietnika.
4: Twórczynią AfD w całości jest pani Ursula i jej znajomi, przecież ona jest niemieckim politykiem i to, że jak kanclerz Merz miał zdroworozsądkowe postulaty, to właśnie tego typu gadaniną i propagandą, zarówno na poziomie europejskim, jak i na poziomie niemieckim przez SPD, został sprowadzony do parteru. Gdyby jemu pozwolono na przykład uruchomić z powrotem elektrownie jądrowe w Niemczech, w tym roku Niemcy nie mieliby kryzysu kolejnego zimowego gazowego, bo elektrownie jądrowe zapewniałyby ogromne ilości energii. Ale absurdalna polityka jakby, nie wiem, ludzi przeciwnych przemysłowi, postępowi i wszystkiemu jakby została utrzymana. W związku z czym ludzie zdroworozsądkowi stwierdzili, że no CDU, jak to się dzisiaj mówi, nie dowozi, to trzeba poprzeć AfD. No i wydaje się, że to już jest nie do odwrócenia, bo Merz już nie zdąży wprowadzić tych dobrych pomysłów, które na początku jako kanclerz miał.
2: Piotr.
5: No tak, no znaczy, zacząłeś, Krzysztof, tutaj od tego przemówienia Trumpa, ja też go nie miałem okazji wysłuchać, no ale niektórzy mogą uważać troszeczkę komicznie, że on tam sobie pewne rzeczy mówi, on ma tam taką tendencję do wyolbrzymiania i troszeczkę takiego kolorowania rzeczywistości, ale z drugiej strony, jeżeli się zastanowimy nad tym, no to w pewnym sensie Stany Zjednoczone na dzień dzisiejszy mają jeden z najlepszych prosperity w swojej historii też, tak? Jeżeli zobaczymy, co się dzieje, fajny, ktoś zrobił taki wykres pokazujący, że trzy spółki, które ostatnio są na tym topie, nazwijmy to tak, czyli OpenAI, który robi czata GPT, Anthropic, który robi Claude'a i te inne różne modele.
6: Nvidia jeszcze.
5: Ale i SpaceX, tak? Czyli te trzy spółki były podane. SpaceX już weszło na giełdę, Anthropic cały czas chce wejść na giełdę, lada chwila pewnie będzie wchodził, to samo OpenAI, ale to trzy, wycena tych trzech spółek potencjalnie jest większa, nawet to 20% chyba, niż wszystkie wyceny tych spółek, które wchodziły na giełdę przez ostatnie 45 lat w Stanach Zjednoczonych.
2: Te cztery są więcej niż
5: te trzy.
2: Te trzy.
5: Są większe
4: nominalnie.
5: Niż te... Tak, nominalnie, niż te wszystkie, które wchodziły od 1980 roku do 2025. No to jednak pokazuje coś o sile gospodarki, o sile technologii i jak to wszystko wygląda. Ja teraz już nie pamiętam, ale przecież parę lat temu chodziły podobne porównania, gdzie Tesla miała większą wycenę rynkową niż wszystkie pozostałe spółki samochodowe razem wzięte do kupy, tak? To pokazuje, gdzie jest technologia, gdzie jest skala tego wszystkiego, więc z tego punktu widzenia Trump, mówiąc o sile i świetności Stanów Zjednoczonych, no wcale się nie myli, tak? Natomiast my czasami tego nie rozumiemy, co on ma na myśli, ale jeżeli się posłucha bardzo często, on ma przy sobie też taką radę, ja nie pamiętam, jak ona się nazywa, ona jest do spraw nauki i innowacyjności. Tam jest jednym z członków, jest David Zach na przykład. No to właśnie to są bardzo mądrzy ludzie, którzy wiedzą, co się dzieje w Silicon Valley, bardzo często tam siedzą i są elementem tak jakby tego ekosystemu i oni to wszystko pchają do przodu. Więc natomiast jaki problem polega na tym, że my mamy teraz to, co Tomek powiedział, ja się lubię, jak mnie mądrzy ludzie cytują, ale to, co Tomek powiedział odnośnie przemówienia von der Leyen, no jeżeli słyszymy to, co mówi Trump, tak, on rozwija wizję przyszłości, gdzie chce, żeby Stany Zjednoczone były, tak, zmienia swoje podejście do geopolityki, po prostu pokazuje wizję, którą chce. Możemy się z nią zgadzać, nie zgadzać, kwestia słownictwa, jak to robi, koloryzuje, nie koloryzuje, tak? Ale jeżeli porozmawiamy z ludźmi, którzy stoją tak jakby w tym otoczeniu Trumpa, którzy to wdrażają, implementują, i odsieją ten taki showmanowski, nazwijmy to, styl przekazu prezydenta Trumpa, to widzimy, że tam jest spójna wizja, która robi jedno wielkie wow. Natomiast jeżeli posłuchamy tutaj Europy, w sensie Europy, no tak jak mówię, no Europa, to nie wiadomo w ogóle, co znaczy Europa, ale panią przewodniczącą Komunistycznej Partii Europejskiej generalnie, no to ona jakieś głupoty opowiada. I teraz spójrzmy na to z tego punktu widzenia, czy to, co ona mówi o tej cały czas tej zielonej transformacji, dociskaniu tego i to, że będzie tak jakby w cudzysłowie praworządność miała nadrzędne cele, nie mówiąc nic o gospodarce, albo te same slogany powtarzając, za którymi nie idą żadne rozwiązania prawne, bo tego się nie da zrobić, bo 27 krajów ma zupełnie inne interesy, nie da się tego spiąć. No to to jest przerażające. I teraz nakładając do tego to wszystko, no to jeżeli mówimy i wszyscy czujemy przecież te rozmowy o geopolityce u nas w kraju się odbywają już od dłuższego czasu i dobrze, że to weszło do debaty publicznej, nie zostało zamknięte w jakimś tam kręgu intelektualistów. Wszyscy są przekonani, że ład, międzynarodowy ład, który został ustanowiony po 1945 roku, pęka. Że on się zmienia, on nie będzie taki sam. Widzimy to, jak się zachowuje Rosja, jak się zachowują Chiny, poszczególni gracze na arenie międzynarodowej. No to tak samo nie zapominajmy, że Unia Europejska jako wspólnota węgla i stali też powstała jako ten element struktury po ładzie, po II wojnie światowej, tak? Jako też struktura w pewnym sensie geopolityczna, no bo te struktury geopolityczne to nie chodzi o to, że to są związki militarne. To są zwykle związki poszczególnych krajów czy aktorów, jak zwał, tak zwał, które mają wspólny interes gospodarczy. I na swoim sojuszu zaczynają korzystać, tak? Trump to rozwala, bo mówi, że Stany Zjednoczone przestały na tym korzystać. To dlaczego my pomijamy w naszej dyskusji to, że Unia Europejska dalej ma funkcjonować w takim kształcie, jakim funkcjonuje? Ja uważam, że nie. Że traci rację bytu powoli. Widzimy te napięcia, które się dzieją. Oczywiście ja wyobrażam sobie jakąś współpracę tego wszystkiego, natomiast nie w takiej formie, jaka jest. Bo jeżeli my dalej pójdziemy tym torem rozumowania i dalej będziemy pchali się w jakąś tam zieloną energię, to jest po prostu jakaś głupota. Teraz widzimy, że będzie w tej zimy, to pewnie Szczepan więcej może ten temat powiedzieć, ale będziemy mieli jeden z najdroższych pewnie okresów zimowych chyba w historii. Cały czas jest to po prostu pchanie. To nie ma racji bytu. To jest hamowanie polskiej przedsiębiorczości, polskiego potencjału. Jak Niemcy chcą się w to bawić, Francuzi chcą się w to bawić, czy inne kraje, niech się bawią. Na nas to nie ma racji bytu. Ja nie mówię, że wychodzimy z Unii Europejskiej, ale trzeba naprawdę zacząć przemyśleć, tylko problem jest znowu kolejny. Ja nie słyszałem nigdy premiera Tuska, czy ministra spraw zagranicznych, który by wyszedł z wizją Polski. No, albo jesteśmy krajem, który niezależnie może prowadzić swoją politykę rozwojową, albo nie. Bo naprawdę, no, bawienie się na Twitterze i pisanie jakichś, nie wiem, infantylnych tweetów, czy złośliwych, czy sprowadzaniem całego rządzenia tylko do tego.
4: Jeżdżenie no do Kijowa i tak, mówimy, no, że pokonamy Rosję w 6 tygodni.
5: No, ale to jest bez sensu, tak? To jest zaprzepaszczanie. Zaprzepaszczanie naszych możliwości dla naszych dzieci, dla naszych różnych potomków, tak? No, no i tak samo jeszcze jedna rzecz. Zauważcie państwo to, co tutaj Tomek zacytował panią przewodniczącą von der Leyen. No, ona tego typu rzeczy mówi i dla społeczeństwa naszego traktujemy to jako coś normalne. Ja pomijam, że my ciągle nie wiemy, jak wyglądają negocjacje budżetowe, bo rząd ukrywa to i nie rozumiem czemu. Ale jeżeli państwo pracujecie w pracy, chodzicie codziennie do pracy, pracujecie cały miesiąc i jeżeli pracę wykonujecie dobrze, przychodzicie do pracy, no to macie poczucie, że należy wam się pensja. No ale jeżeli wasz szef wpisał do waszej umowy, że wypłaci wam pensję, jeśli pracujecie, przychodzicie, ale jeszcze współczynnik taki, że jak mu się będzie chciało to zrobić. Bo wy na przykład za dużo będziecie przeklinać, czy się nie będziecie uśmiechali, on wam po prostu uzna po miesiącu, że za ten miesiąc wam nie płaci, bo mieliście, nie wiem, niewyprasowaną koszulę 3 dni w miesiącu. No, każdy by się oburzył, tak? A to, co von der Leyen mówi, to jest dokładnie to. My wam damy pieniądze, jak będziecie, brzydko mówiąc, szczekali tak, jak chcemy, no. Powiedzmy to sobie uczciwie. Więc i nikomu to nie przeszkadza. To jest przerażające, że nasze społeczeństwo w końcu powinno jakoś oczy otworzyć i się obudzić, bo inaczej to jest ścieżka z przepaść, co już widać w Krakowie. Jak się rozmawia z ludźmi, coraz większe bezrobocie się robi, to co rozmawialiśmy? Shared services są praktycznie do zamknięcia poprzez sztuczną inteligencję. I kraje takie jak Stany Zjednoczone, mając takich gigantów technologicznych, nawet tych 3, ale mają przecież wiele innych, które będą czerpały profity z wdrażania sztucznej inteligencji. Ja, mi nie chodzi o to, że sztuczna inteligencja nas pozastąpi i tam roboty nas zabiją. Nie, to jest fikcja. Po to mówione, żeby te wyceny tych spółek szły do góry, ale to już nie chcę zamulać. Ale generalnie rząd Stanów Zjednoczonych będzie mógł opodatkować tych gigantów technologicznych, które będą ściągały, nazwijmy te profity z całego świata, po to, żeby tymi podatkami dystrybuować do najbiedniejszej warstwy, która potencjalnie mogłaby mieć problemy ze znalezieniem pracy. A kraje naszego regionu, czy europejskie, jak to zrobią? My będziemy tymi, które, przepraszam, będą wyzyskiwane, brzydko mówiąc, dojone przez te big techy amerykańskie, a sami będziemy się kisili. Tak. I to są problemy, których powinniśmy się skupić. Ja już kończę, teraz ktoś...
4: To jeszcze ja chciałem tylko jedną warstwę do tego dodać. Może to już gdzieś zostało powiedziane i to nie jest odkrywcze, a może jednak jest odkrywcze, że mam wrażenie, że ta walka właśnie, powiedzmy, tych dwóch obozów, obóz Trumpa i całej tej rzeczywistości postępu sztucznej inteligencji, nowoczesności, obóz pani von der Leyen, religijnej wiary w OZE i korupcji i tego wszystkiego, co tam się w Brukseli dzieje, że ona się w tej chwili ogniskuje w Polsce. Może my jeszcze nie mamy tego świadomości, ale chodzi o to, że taka jest unikalna sytuacja, że nasz prezydent może zawetować ustawę, która będzie wprowadzała możliwość tworzenia tych nowych środków własnych Unii Europejskiej. A to jest ustawa fundamentalna dla całego establishmentu brukselskiego, bo bez nowych środków własnych oni w ogóle dalej, za przeproszeniem, jak to się mówi kolokwialnie, nie pojadą, tak? I tu Piotr też jest jakby jednym z wiodących komentatorów, którzy mówią, i ekspertów o tych nowych środkach własnych Unii Europejskiej. I teraz uważam, że to, co się dzieje z Trybunałem Konstytucyjnym u nas, całe to napięcie, które rośnie, delegowanie tam pana Berka, który jest bardzo sprawnym człowiekiem, i narastające napięcie, ono nie ma związku z jakimiś tam naszymi polskimi rozliczeniami, prawda, czy nie rozliczeniami, pseudo tam audytami, nie wiadomo jakimi innymi farmazonami, tylko to ma związek dokładnie z tym, że jest presja z zagranicy, że nie może polski prezydent zatrzymać nowych środków własnych Unii Europejskiej. I jak przyjdzie co do czego, to trudno, ma być Trybunał przejęty w taki sposób, albo w inny sposób, albo w byle jaki sposób, i ma odebrać prezydentowi uprawnienie do zawetowania tej ustawy o nowych środkach własnych Unii Europejskiej.
2: Albo nieuznanie weta prezydenta, bo to też się może wydarzyć.
3: To niestety wszystko prawdopodobnie jest przed nami, bo tutaj paleta możliwości jest bardzo bogata i my niestety żyjemy w tym właśnie piekiełku, a rzeczywistość przyspiesza. No i kontynuując wątek tutaj zapoczątkowany przez Piotra i też potem rozwijany przez Szczepana, ten dotyczący sztucznej inteligencji i energetyki, to chciałem paradoksalnie kilka rzeczy jeszcze z tego wystąpienia, być może nawet może być które mogą być uznane za lekko pozytywne z tego, o czym mówiła pani przewodnicząca. Ale zaczynając od tego AI-a. Ważna uwaga aktualizacyjna. Wielokrotnie mówiliśmy tutaj, że sztuczna inteligencja jest immanentnie związana z kwestiami energetyki. Po prostu nie da się rozwijać dzisiaj rozwiązań opartych na AI bez stabilnej, taniej, skalowalnej energii. Pokazuję to kolejny przykład. Kilka dni temu, powiedzmy kilkanaście, bo to chyba był koniec sierpnia, został ogłoszony projekt kolejny w Stanach Zjednoczonych, dokładnie w stanie Ohio, za którym stoi między innymi właśnie OpenAI, wymieniany tutaj wielokrotnie, a także Nvidia i kilka innych amerykańskich firm, budowy kolejnego wielkoskalowego centrum przetwarzania danych na potrzeby sztucznej inteligencji. Teraz uwaga, o jakiej mocy? 8 gigawatów. 8 gigawatów mocy. Przypominam tylko, że elektrownia jądrowa w naszym kraju, którą budujemy od początku lat 70. w Polsce, czyli dłużej niż ja żyję i już o tym kilkukrotnie mówiłem, ma mieć na dzisiaj, według dzisiejszych projekcji, 3,75 gigawata. Nie bardzo wiadomo, kiedy powstanie, a 3,75 gigawata to jest pierwszy etap budowy tego centrum przetwarzania danych w amerykańskim Ohio. I co więcej, on będzie skalowalny potem do 8 gigawatów. Natomiast to nie jest największe, żeby było jasne, bo większy jest projekt też amerykański Stargate, realizowany wspólnie z Emiratami Arabskimi. On ma 10 gigawatów mocy. I o takich kwotach, o takich ilościach mówimy. I teraz, przechodząc na wystąpienie w pani von der Leyen, ona mówi tak. I to jest, można to poniekąd odebrać pozytywnie. To jest jakieś zdarzenie się z rzeczywistością, bo tu zacytuję, to jest jednak istotne jakieś. Kontakt z rzeczywistością następuje momentami. Ona mówi tak. Nie musimy sami opracowywać pionierskich technologii, aby czerpać z nich największe korzyści. Czyli po pierwsze, rozumiemy już, że jest to raczej poza naszym zasięgiem. Chodzi o to, aby tworzyć wartość, której sztuczna inteligencja jeszcze nie przyniosła, aby przenieść sztuczną inteligencję z ekranów do prawdziwej gospodarki i prawdziwego społeczeństwa. No i potem mówi, w jakich obszarach to mogłoby mieć zastosowanie. Czy my już dzisiaj mówimy o tym, że wiemy, że nie jesteśmy w stanie kreować modeli tych frontier AI, czy tych modeli przełomowych, nie jesteśmy w stanie tworzyć wielkoskalowych centrów danych, no bo właśnie dalej stawiamy na zmianę klimatu, na walkę ze zmianą klimatu i na kwestię zielonej energii. No ale dobra, no szukajmy swojej niszy, tak? Szukajmy swojej niszy w tym obszarze inteligentnej implementacji. W porządku, to jest jakiś kierunek. Jeżeli będziemy go skutecznie wdrażać, to to jest jakby zdarzenie się ze ścianą, odbiliśmy się.
4: Chociaż jeśli może, cały kontynent no może, musi sobie szukać niszy, to jakby nie świadczy słabo. Dobrze o kontynencie.
3: Drugą pozytywną rzecz, którą chciałem wymienić, to jest kwestia Kanady. No bo Kanady teoretycznie można było także uznać za niezły pomysł. No bo Kanada jest w przeciwieństwie do Unii Europejskiej krajem, który jest bardzo mocno zakorzeniony w tradycjach i w biznesie górniczym. Tam górnictwo jest bardzo poważną gałęzią przemysłu, także w związku z tym, że Kanada jest niezwykle zasobna w surowce naturalne. W tejże Kanadzie rozwija swój biznes także aktywnie nasz najważniejszy w tym obszarze koncern, czyli KGHM Polska Miedź. Tam właśnie powstaje w stanie Ontario głębinowa kopalnia, projekt Victoria. To jest fantastyczny, genialny projekt, za którym stoją polscy inżynierowie, polskie know-how i polski kapitał. Myślę, że takich przedsięwzięć mogłoby być więcej, gdybyśmy właśnie w relacjach z Kanadą postawili na obszar tej synergii surowcowej. Tego nie ma w tym, co mówiła von der Leyen. Tam jest bardziej dużo mowy o sojuszu politycznym, o bliskości spojrzenia na świat, o demokracji, praworządności, o tym wszystkim, co właśnie tutaj Unia Europejska najbardziej kocha, a nie o biznesie. Ale pomysł na sojusz z Kanadą jest generalnie dobry. Tylko powinien być profilowany. No przede wszystkim na obszar surowców.
2: Ale chyba w Kanadzie, nie jestem specjalistą od Kanady, ale chyba w Kanadzie od wielu lat robiono bardzo wiele, żeby przemysł kanadyjski przestał funkcjonować. W Kanadzie jest duże bezrobocie. Przemysł się wyprowadził. Jeśli chodzi o przemysł wydobywczy, to są ograniczenia wielkie. Tam nawet nie można było przeciągnąć ropociągu z Alberty do...
3: No bo to jest ta właśnie bliskość, tak dalej. Która wygląda z Unią Europejską. To się zgadza. Co nie zmienia tego faktu, że jest to jednak...
2: Że jest Kanada, że jest duża.
3: Nie. To jest kraj na mapie świata, który rozumie górnictwo, ma taką branżę, rozwija ją, powstają nowe kopalnie, powstają nowe projekty. Dobrze. I to jest branża przyszłościowa. To zależy od sposobu, w jaki Kanadyjczycy ukształtują swój rząd, tak? No ale to nie zmienia tego faktu, że jest taka szansa w ogóle z nimi. Z innymi krajami nie ma takiej szansy.
2: Jedno słowo a propos, bo Piotr tak powiedział, że my też musimy znaleźć i o tym mówimy, swoje miejsce. 500 miliardów dolarów tyle inwestują te amerykańskie wielkie spółki w to, żeby być liderem na świecie.
5: Nie wiem, więcej wydaje mi się, że inwestują.
2: Jeszcze więcej niż 500 miliardów. Tak, no ponad to... bilion.
5: Nie
2: to są ulubione nasze liczby.
5: Nie, no to są potężne liczby, bo takie centrum danych to są dziesiątki miliardów, o ile nie setki miliardów.
3: Ponad 100 tutaj mówią.
5: No właśnie, to jedno. Tak, a tego powstaje bardzo dużo.
4: A to my tyle wydamy na transformację energetyczną i tyle. Po co nam AI?
5: No i tak to wygląda, no. Ale to niech każdy sobie zastanowi, tak? No wiele osób z nas, czy z mojego pokolenia, no ma dzieci, które są gdzieś w szkole, w liceum, nie wiem. To zastanówcie się państwo, jak chcecie, żeby wasze dzieci gdzie pracowały, jaką miały pracę, jak funkcjonowały i zastanówcie sobie tak uczciwie, czy są na tej ścieżce, która im pozwoli to robić. I od razu się człowiek inaczej zacznie spoglądać, no bo ja patrzę z perspektywy przyszłości, tak? Jak ja bym patrzył o sobie, ja powiedział, jest okej, ja nie narzekam, jest fajnie, tak? Ale jeżeli spojrzymy szeroko na Polskę, jako na całe społeczeństwo, no to mamy problem. To jest tak, jak Krzysztof, rozmawialiśmy chyba 1 września mieliśmy. Wszyscy ci nasi politycy slogany mówią, opowiadają tutaj, wspominają bohaterów, nie wszyscy nawet niestety, ale...
2: Powołują generałów do wdrażania dronów, potem
5: ignorowanie tego, to jest naplucie tym wszystkim, którzy zginęli o wolność naszej ojczyzny w twarz. Niedbanie o rozwój Polski, o to, żeby Polska była silna, o to, że Polska wyrywała się z jakiejś chorej ideologii, która nas spycha na margines sojuszu, który jest marginalizowany już w ogóle na świecie, no to jeżeli na to pozwalamy, no to zastanówmy się, co my robimy z tymi, którzy oddali życie za wolną Polskę.
4: To ja dodam jeszcze odnośnie tej energii. Rzeczywistość wygląda tak, że w Stanach Zjednoczonych w tej chwili gaz ziemny jest 10 razy tańszy niż w Europie. nie o 10%, tylko 10 razy tańsze. Te wszystkie tak zwane big techy w tej chwili już budują elektrownie przy swoim data center.
2: Tak.
4: Czyli za tym miernikiem. To w ogóle jest energia, która nie wchodzi do sieci. Czyli elektrownia po prostu pcha energię do data center i tyle. Nie ma kosztu dystrybucji, wszystkich kosztów sieciowych. To jest zamknięte
5: w systemie.
4: Nie
5: ma przez duży.
4: Teraz nie ma stron na przesyle.
5: Tak.
4: Na gazie po takich cenach, jakich on jest w Stanach Zjednoczonych, można produkować energię po kilkadziesiąt złotych za megawattogodzinę. Naprawdę można produkować energię po kilkadziesiąt złotych za megawattogodzinę. A my tu w Polsce mamy energię 10 razy droższą. To jak my chcemy konkurować? Jakby z kim? I druga rzecz, ja to wiem z moich rozmów z ludźmi z tego sektora i tak dalej. Te same firmy, jak inwestują na przykład w Unii Europejskiej, żeby tu budować data centers, to chcą mieć energię zeroemisyjną. Dlaczego? Bo taka jest polityka Unii Europejskiej. U siebie mają energię z gazu i jest okej. W Unii Europejskiej zeroemisyjną. No to patrzą na przykład na Finlandię. Tam jest nadmiar, bardzo dużo energii jądrowej.
2: Za 13 miliardów euro budujące się Amerykanie.
4: I tam buduje Google swoje data center. Polska z horrendalnie drogimi cenami energii.
2: Ale gdzieś w Kuninie za 3 miliardy coś mamy wybudować.
4: To nasz rząd od 2 lat mówi o tym, że będziemy budować gigafabrykę AI, co po pierwsze jest żartem ze słowa giga, bo na tle gigafabryk, które powstają w Stanach Zjednoczonych, to będzie mini,
2: a nie giga. W Koninie.
4: To będzie jakby takie giga na miarę naszych możliwości. Po drugie, od ponad 2 lat o tym mówią, a to odmówienia do robienia się nie zrobi. Natomiast a propos Konina, prawda jest taka, że gdybyśmy my odeszli od klimatycznego szaleństwa, to naszym odpowiednikiem gazu z łupków jest węgiel brunatny. Gdyby przy złożu węgla brunatnego, jednym, drugim czy trzecim, była elektrownia, która tam na miejscu pali ten węgiel brunatny i bez strat na przesyle, bez opłat dystrybucyjnych, tą energię daje do centrum danych i nie ma ETS-u i całego szaleństwa klimatycznego, to wtedy bylibyśmy konkurencyjni z Amerykanami pod kątem kosztów energii, którą możemy dostarczyć do data centers, dlatego że z węgla brunatnego to bez strat na przesyle, bez opłat dystrybucyjnych i tak dalej, pewnie byśmy zeszli nawet poniżej 150 zł za megawattogodzinę. I wtedy w normalnej, wolnej gospodarce, wyzwolonej z tych klimatycznych okowów, realnie byśmy mogli konkurować cenami dla data center ze Stanami Zjednoczonymi i moglibyśmy być miejscem, w którym jest atrakcyjne lokowanie inwestycji za miliardy dolarów.
2: Ale jesteśmy i tak bardzo nowocześni, będzie rozszerzony system kaucyjny w Polsce, więc to jest pewien postęp, bo dzięki temu,
4: ale
2: że jest
4: to
2: system
4: ja
2: kaucyjny.
4: Nie, coś przeoczyłem, teraz będziemy tektury zanosić na pocztę, czy
2: cokolwiek, ale będzie rozszerzony.
4: Bioodpady będziemy zanosić do szewca, czy...
2: Bo to ja tak troszkę dawkuję to wystąpienie prezydenta Donalda Trumpa, bo powiedział jeszcze dwie rzeczy. Mianowicie pochwalił się Wenezuelą. Powiedział, największy deal w historii świata zrobiliśmy z Wenezuelą. Jeżeli to wszystko dobrze, jak wszystko się już ułoży, to 60% zasobów ropy naftowej będzie amerykańsko-wenezuelskiej. To jest w ogóle, może być prawdziwa informacja?
4: No mówi się o tym, że Wenezuela ma największe złoże na świecie, tak?
2: No.
4: Ale no to
5: tamte firmy amerykańskie
2: 60%. To popatrzymy teraz na to, co się dzieje.
4: Ja mam inną liczbę. Jeżeli chodzi o Unię Europejską, to 96% wszystkich zasobów surowców energetycznych zlokalizowanych na terenie Unii Europejskiej, nie, to jest węgiel kamienny i węgiel brunatny. Czyli kontynent, który ma 96% węgla i 4% gazu i ropy, mówi: odchodzimy od węgla. No to jest śmiała koncepcja.
2: No ale też przechodzimy tymczasowo na gaz.
4: Nie no, przechodzimy na import. Odchodzimy od tego, co mamy u siebie, przechodzimy na import. Na tym ta koncepcja polega. No to jakby Stany Zjednoczone powiedziały, odchodzimy od ropy i od gazu. Ponieważ mamy gaz z łupków, mamy ropę, odchodzimy od tego. Będziemy palić węgiel i będziemy go sprowadzać z Polski.
2: Następny prezydent Stanów Zjednoczonych tak powie, bo no, wszystko będzie odwrotnie.
4: Nigdzie indziej na świecie nic tak głupiego nie jest robione.
5: Nie tyle co z Polski, co z Chin. Bo u nas mają sprowadzać z Rosji, która chce nas zajechać, tak?
4: No. To znaczy, to trzeba sobie powiedzieć. Przepraszam, ostatnie zdanie, bo to jest rzeczywiście... Cała polityka klimatyczna Unii Europejskiej, rzadko się na to tak patrzy. Ale potęgą, jeśli chodzi o węgiel, w skali Unii Europejskiej, w skali Europy, jeśli chodzi o zasoby węgla, potęgą jest Polska. Jeśli chodzi o gaz ziemny, jest Rosja. Projekt węgiel jest zły, gaz jest dobry, to jest projekt geopolityczny. To jest projekt powiedzenia, Polska jest zła, Rosja jest dobra. Po prostu do tego to się sprowadza. Moglibyśmy zabezpieczać swoje potrzeby wewnątrz Unii Europejskiej, z państwa, które jest wewnątrz Unii Europejskiej, nazywa się Polska, Niemcy też mają trochę węgla, Czechy mamy tutaj generalnie w naszej okolicy. Na tym moglibyśmy budować naszą potęgę energetyczną, ale nie. Geopolityczny projekt jest taki, że to wszystko wygasimy i wybudujemy Nord Stream i będzie Rosja będzie naszym wybawieniem. To jest projekt geopolityczny. To było pomyślane geopolitycznie tak, żeby nasze było złe, a ruskie było dobre.
3: No niestety tutaj jest w sumie tego ważnego raz w roku.
2: Dobra.

0: To wpada zresztą wprost, o tym mówiliśmy tylko tutaj kilkukrotnie, że no, w tak ważnym wystąpieniu, w tak, na takim poziomie, no jest powiedziane w końcu wprost, no, że Węgry mogły liczyć na odblokowanie unijnego finansowania dopiero po tym, jak oczywiście demokratycznie Węgrzy zmienili zdanie co do rządzących nim elit. I co więcej, dalej ona mówi, pani von der Leyen, że to jest kierunek, który Unia Europejska musi bardziej intensywnie wdrażać w całej Europie, czyli uzależnić cały budżet unijny od stosowania zasad praworządności, czy też zasad związanych z przestrzeganiem unijnych, jakichś spójnych celów. No tego się tutaj spodziewaliśmy, no, ale to padło wprost już teraz. No mamy taką deklarację, tak to po prostu będzie wyglądało. Pamiętajmy o tym, że nie tylko jednak kwestia energii wpływa na europejską konkurencyjność i na problemy, jakie Europa sama sobie stwarza, a także kwestia migracji. Pamiętajmy o tym. Ten temat także jest dostrzeżony przez panią von der Leyen, tylko ona mówi tak, że jesteśmy na dobrej drodze. Myślę, że wszyscy jesteśmy tutaj zaskoczeni, pewnie szczególnie Hiszpanie z Ceuty, no ale mówi pani von der Leyen tak, że jesteśmy na dobrej drodze. W ciągu ostatnich 2 lat nielegalny napływ migrantów zmniejszył się o 55%. W tym roku spadł o kolejne 35%. Jest to prawdziwy postęp, czyli jeszcze kilka procent i pewnie spadnie o więcej niż 100, jak rozumiem. Jesteśmy na dobrej ścieżce i no oczywiście tutaj wyraża solidarność z mieszkańcami Ceuty, Europa jest za wami, będzie was wspierać, tu dużo wykrzykników jest. Natomiast w praktyce widzimy, jak to wygląda, czyli całkowicie rozmija się rzeczywistość deklarowana od rzeczywistości implementowanej po prostu. Z jednej strony mamy teoretycznie prawidłową diagnozę, znaczy ja rozumiem, że jeżeli w tak ważkim wystąpieniu dostrzegałem problem migracji. On ma tutaj swoje miejsce, jest oddany, jakby waga tego problemu, ale mówimy, że generalnie jest okej. Okay. Znaczy, generalnie radzimy sobie, poradziliśmy sobie, tak? No, z mieszkańcami Ceuty jesteśmy, stoimy z wami twardo, Europa jest z wami. Bądźcie silni, stay strong, bądźcie silni.
1: Z tymi nowymi super. Przede wszystkim jesteśmy.
0: No właśnie, pytanie z którymi?
1: To ja chciałem tylko taką jedną warstwę do tego dodać, to znaczy z tej wojny, którą Iran przegrywa, inni też mogą wynosić pewne wnioski.
2: Wojny, którą, przepraszam?
1: Iran przegrywa, to celowo powiedziałem właśnie, tak.
2: Jest to wszystko spadł.
1: Inni też mogą wyciągnąć pewne wnioski i to jest tak, ta taka internacjonalizacja, bo nie internalizacja, wojny, którą Stany Zjednoczone wypowiedziały jakby Iranowi, nie wypowiadając jej, to, że Iran zaczął atakować wszystkie okoliczne kraje, bazy amerykańskie, bliższe, dalsze, jakaś tam rakieta nawet w kierunku Cypru leciała, prawda, i niektóre do Jordanii leciały i tak dalej, wydaje się, że Rosjanie mają z tego tytułu refleksję, która zmienia ich podejście na tą zimę, bo Rosjanie panicznie się boją konfliktu z NATO, taka jest prawda, Putin osobiście się panicznie boi konfliktu z NATO, w związku z czym od początku tej wojny na Ukrainie ich doktryna była taka, że z Polski jedzie mnóstwo uzbrojenia, przerzucane jest to, tamto, siamto, czołgi, w ogóle samoloty, wszystko płynie na tę Ukrainę. I Rosjanie tak biernie na to patrzą, skupiają się na walczeniu z samą Ukrainą, tak? To wynika z panicznego strachu przed konfliktem z NATO. Ale dwie rzeczy, które się wydarzają. Jedna rzecz to jest to, że Iran pokazał, że no, wojnę z jednym przeciwnikiem można z niej stworzyć problem dla wszystkich dookoła. I druga rzecz to, że Stany Zjednoczone na przykład w tym konflikcie z Houthi no mają jakby deal zawarty z Houthi, że Houthi nie ruszają statków amerykańskich i że Ameryka i Izrael są jakby poza atakami Houthi, to jest sprawa ich tam z Arabią Saudyjską. Czyli co się dzieje? Arabia Saudyjska z Houthi ma sobie poradzić sama. Ten książę tam dzwonił do Trumpa, no ale Trump powiedział, że przykro mi, to jest twój problem. Co więcej, oni zawarli ten sojusz trzech wielkich państw, Turcja, Arabia Saudyjska, Pakistan, ale Pakistan i Turcja też od razu powiedziały, że to sojusz to sojusz, ale to jest problem przecież Arabii Saudyjskiej, tak? I z tych wszystkich rzeczy Rosja

0: może wyciągać wniosek taki, że jak sobie trochę bardziej poharcuje tutaj w państwach europejskich, to Trump nie będzie pędził od razu po prostu z szablą na odsiecz, prawda? Do jakieś drobne akty sabotażu i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym to jest coś, co realnie zmienia naszą sytuację bezpieczeństwa. Nie to, że i może nie naszą polską, chociaż niestety Polska ze względu na konflikt wewnętrzny władz jest idealnym państwem do takich różnych ataków, dlatego że nasz konflikt wewnętrzny sprawia, że ataki sabotażowe na Polskę będą miały najlepszy efekt, bo jakby nie jesteśmy zjednoczeni wewnętrznie, ale Rosjanie myślę, że w momencie, w którym Niemcy, Francja, Wielka Brytania są tak skonfliktowani ze Stanami Zjednoczonymi, jak dzisiaj są, mogą sobie pozwolić na takie czy inne akty sabotażu w tych państwach i Stany Zjednoczone powiedzą, no ludzie, no przecież nie będziemy do mrówki strzelać armatą, przecież w traktatach waszyngtońskich jest pisane, że jednak każdy najpierw dba o swoją obronę własną, a potem wzywa na pomoc sojuszników.
1: No dobrze, ale to nie jest tak, że przypadkiem wyszło od tezy, Szczepan, twojej Putin panicznie boi się konfliktu z NATO, a udowodniłeś tezę, że on nie może się bać panicznie konfliktu z NATO.
0: Boi się
1: NATO,
0: zawsze panicznie NATO, konfliktu z NATO.
1: Bo NATO jest podzielone i
0: natomiast
1: NATO nie zareaguje.
0: No to teraz, jest... teraz
1: czyli
0: myślę, że doszedł...
1: Putin.
0: Nie, nie. Chodzi o to, że drobne sabotażowe takie czy inne akcje w Niemczech nie wywołają konfliktu z NATO. Czyli można je robić.
1: No to zacytuję Donalda Trumpa, bo też powiedział o NATO, że nigdy nie było tak silne, jak jest w tej chwili, ale jeden sukces, powiedział jutro chyba, bo jutro podpisuje porozumienie z Królestwem Danii w sprawie Grenlandii. Czyli
0: to,
1: ten wyśmiany Donald Trump, który powiedział, co chce Grenlandię, co chce zrobić z tą Grenlandią i w ogóle niech ucieka jak najdalej, bo jest tylko i wyłącznie
0: zwycięstwo, które
1: tym prezydentem Stanów Zjednoczonych, okazało się, że będzie miał bazy i dwie bazy wybuduje i będzie miał kontrolę i możliwość decydowania o tym, kto tam będzie, a kogo nie będzie i malutką część kontroli nad szlakiem handlowym, ale istotną szlakiem, północnym szlakiem handlowym. Prawda, panie Piotrze?
2: Czy no znowu tutaj, co prezydent Trump powiedział, to jest prawda, bo my patrzymy znowu przez inny pryzmat. My patrzymy troszeczkę u nas, ale z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych to po pierwsze, no mają te myśliwce F-35, pracują nad znowu kolejną generacją, czyli technologicznie są najbardziej zaawansowani w swojej historii. Z punktu widzenia... przepraszam,
1: to
2: z punktu...
1: powiedział, tym się pochwalił.
2: No więc to jest siła NATO. Kolejnym elementem jest to, czego nie było, nie wiem, tam 30 lat temu, czy jak była zimna wojna, gdzie mogliśmy powiedzieć, że nie wiem, Niemcy miały więcej czołgów, NATO może było bardziej jakoś tam tak fizycznie, nazwijmy to, reprezentowane, ale technologia poszła tak do przodu, że de facto no prawie cały świat jest zależny od technologii amerykańskiej. No więc z punktu widzenia elementu wojny, że wojna to nie jest tylko element no, kinetycznych i, nie wiem, puszczania rakiet, no, przecież cała cyberwojna, technologie, którą posiadają Stany Zjednoczone, zobrazowanie w kosmosie, satelity, no to z tego punktu widzenia Trump powiedział prawdę, no, NATO jeszcze nie było tak silne i tak zaawansowane technologicznie jak dzisiaj.
1: Ubrał o Grenlandii słowo.
2: No chciał i dostał.
0: Financial Times i innych gazetach europejskich Europa odniosła potężny sukces nad Trumpem i w ogóle wszyscy go wyśmialiśmy i tak dalej, po czym odtrąbiliśmy, że wygraliśmy, a potem on dostał to, czego chciał, ale już po cichu, nie ma za dużo w europejskich mediach o tym.
3: To jest tak, jak tutaj kilkukrotnie wspominaliśmy, że Donald Trump ma taką specyficzną metodę dążenia do celów, w której na początku jest pewnego rodzaju zasłona dymna, mgła, chaos. Można to nazwać różnymi słowy, ale faktycznie no jest jakaś komunikacja celów strategicznych, oczywiście tak, ale ona jest dokonywana w taki sposób, który jest trudny do komentowania, a na końcu okazuje się, że to się jednak powiodło, tak? No, pamiętajmy jednakowoż o tym, że Donald Trump jest prezydentem Stanów Zjednoczonych Ameryki, podejmuje działania, które będą dla tego właśnie kraju przede wszystkim korzystne i czym się, rozumiem, także dzisiaj chwalił. My natomiast obserwujemy skutki tego, co się dzieje w Iranie i w okolicach, na stacjach benzynowych w naszym kraju. Myślę, że to będzie problem rosnący, bo wskazują na to doniesienia dotyczące dostaw ropy także do naszego kraju w najbliższych miesiącach. I teraz postawię taką tezę, która może jest, no jest, jest pewnie, może być dyskutowalna, ale wszyscy się zastanawiamy, dlaczego zarówno polski rząd, jak i Unia Europejska, no jakby nie robi z tym nic, tak? No ceny paliw osiągają poziomy całkowicie absurdalne. W wielu krajach diesel już jest w okolicach 3 euro. W Polsce no zbliża się do 10 zł diesel, benzyna po 8 zł. Te ceny są rzeczywiście rekordowo wysokie. Będą rosły moim zdaniem. Wszystko na to wskazuje, że w miesiącach zimowych, jeżeli nic się nie zmieni geopolitycznie, mogą rosnąć. No i teraz pytanie, czy w europejskiej polityce, w kontekście tego, o czym dzisiaj tutaj mówiliśmy, tych priorytetów Unii Europejskiej nakreślonych przez jej przewodniczącą, nie myśli się właśnie to, ażeby tak było. No bo jeżeli mówimy o tym, jeżeli ona mówi, pani przewodnicząca von der Leyen mówi o tym, że musimy Europę coraz bardziej elektryfikować, to znaczy, no po co macie jeździć tymi samochodami spalinowymi? No kupcie sobie samochody elektryczne. Te samochody elektryczne będą napędzane przez wiatraki, które przecież wszędzie musimy postawić, bo ona mówi o
1: nie,
3: tym, że musimy mieć zieloną energię.
1: Mówię inaczej, nie mówię kupcie sobie elektryczne, tylko po co wam samochody?
3: Też, to w kolejnym kroku. No na razie trzeba, żeby gotować powoli, bo żeby się nie zorientowała, ale w pierwszym kroku jest, no po co te spalinowe? Przecież mogą być elektryczne, ta energia będzie zielona, bo Europa stawia na zielono. Ona jest nasz, suwerenna, nasza, jest, nie jest podatna na wahania na globalnych rynkach, po prostu jest fantastyczna. Więc przestawcie się na to. W związku z tym ta ropa jest w zasadzie, im będzie droższa, tym bardziej te cele będą osiągalne. Więc wydaje się, że może to jest tak, że to jest jakiś kierunek zgodny z priorytetami europejskiej polityki, a w tym jak europejskie, to pewnie także i polskiego rządu, no bo to jakby jest zbieżność jeden do jednego.
0: Objawem postępu i bogacenia się społeczeństw europejskich będzie pojazd elektryczny, ale będzie to rower elektryczny, przypadający jeden na 5 osób, ładowany wtedy, kiedy wiatraki działają, albo trzeba czekać i pedałować na...
1: No popatrzyłem na Piotra i powiem, no dobrze, było hasło na początku magister. Nie
0: przypomnę
1: wiem,
0: jeszcze
1: nie
0: tylko,
1: wiem,
0: że...
1: Kogo z... dotyczyło.
0: A to ja tylko przypomnę, że zelektryfikowały to się Chiny na taniej energii z węgla. Cały czas
1: nie, 86% energii jest z kopalnych w Chinach.
0: No to sporo. Myślę nawet, że mniej jednak niż 86. Dlatego, że tam jest sporo energii wodnej.
1: Jest wiatr, woda.
0: Jest woda,
1: słońce,
0: no, największe tamy na świecie. Jest atom. Do tego dochodzi dynamicznie rozwijający się wiatr i słońce, to prawda. Natomiast energii tam z... To znaczy też zależy, jeśli jak liczyć, bo czy mówimy o energii elektrycznej, czy o energii w ogóle zużywanej w całym państwie, w przemyśle, w transporcie i tak dalej, bo wtedy to faktycznie pewnie może być bliżej 86, jeśli chodzi o paliwo kopalne. W każdym razie elektryfikacja była 13% w Chinach w roku 2000, w 2024 była bodajże na poziomie 34%, czyli nie jest to 3 razy, ale prawie 3 razy w międzyczasie w Unii Europejskiej wzrosła o 4% z 20 na 24%, przy czym przez ostatnią dekadę od 2014 roku do 2024 elektryfikacja w Europie wzrosła o 1% ze względu na horrendalne ceny i niedobór energii elektrycznej, które generują polityki klimatyczne. A najzabawniejsze jest to, że ten magister, o którym mówimy, to ma...
1: Przepraszam, to ONZ czy...
0: Ten magister, o którym mówimy, stworzył nawet taki podcast Elektryfikacja i na tym podcaście promował te właśnie wsteczne polityki Unii Europejskiej, które blokują elektryfikację pod hasłem Elektryfikacja.
3: No faktem jest to, że dzisiaj jakby proste porównanie kosztów już przy dzisiejszym poziomie cen paliw, porównanie kosztów przejechania 100 kilometrów samochodem elektrycznym i samochodem napędzanym silnikiem spalinowym, no wychodzi na korzyść samochodu elektrycznego. Ja podkreślam, oczywiście może być to teza dyskusyjna, ale wydaje mi się, że jakby europejskim elitom te ceny paliw przesadnie nie przeszkadzają.
0: Poczekamy na ceny energii w zimie. Tak. I też jest kwestia... No, ceny energii dla gospodarstw domowych są mocno regulowane, żeby nie powiedzieć dotowane, jeśli chodzi o Polskę, w związku z czym to porównanie nie do końca może być takie miarodajne, ale ja bym postawił drugą tezę, to znaczy, że politycy europejscy, łącznie z naszym premierem, mogą zaczynać mieć poczucie, że realnie paliw w Europie może zabraknąć, w związku z czym lepsza jest wysoka cena, bo ludzie trochę zdejmą nogę z gazu i może uda się jakoś przez tą zimę prześlizgnąć, a jakby zapewnić ludziom przystępne ceny paliw, to by się okazało, że król jest nagi i Europa nie potrafi sobie zapewnić odpowiedniego dostępu do paliw, żeby zapewnić obywatelom paliwo, co zresztą niektóre rządy już wprost przyznają, to znaczy w Wielkiej Brytanii dyskusja na ten temat jest publiczna. Ja zresztą mówiłem o tym już jak się zaczęła wojna w Iranie, żeby nalać sobie do kanisterka. Mam kanisterki, nalałem, także...
3: To jest twój kanister ucieczkowy.
0: Nie, właśnie chodzi, nie zamierzam się ewakuować, ale warto byłoby, nie wiem, móc teściów odwiedzić czy coś takiego. No.
3: No bo faktycznie mamy taką sytuację, w której w istocie wojna za naszą wschodnią granicą trwa nie od 5 lat, tylko od bez mała 12, bo przecież od 2014 roku należałoby ją co najmniej liczyć. No a tutaj dziennikarze donosili chyba wczoraj, że mamy sytuację, w której dron zidentyfikowany w pobliżu, w strefie zakazanej, zakazu lotów w okolicach Redzikowa, czyli tego miejsca, gdzie są instalacje tarczy antyrakietowej, spowodował, że nasze siły zbrojne wykonały w tej sprawie telefon na numer 112, ażeby powiadomić właściwe służby. Dzisiaj jest, a jest tam cały batalion ochrony siły zbrojnych RP.
1: Ja to może rozsądnie zareagowały, no bo ten dron nie był niebezpieczny, trzeba było po prostu...
0: To jakiś zgodnie, taki dron komunijny. No.
3: Zgodnie z procedurami, są oczywiście tam było bardzo dużo zworowania, sobie dzisiaj Ministerstwo Obrony Narodowej w specjalnym komunikacie informuje, że oczywiście ten dron no, był, no ale był daleko i był cały czas pod obserwacją, no i faktycznie zawiadomiono policję, no bo policja przecież...
0: Mieliśmy specjalnego generała do wojny dronowej, nazywał się Bodnar.
3: Prawda.
0: Zbieżność nazw.
3: Generała dalej mamy, już nie jest dowódcą.
0: Z byłym ministrem obrony, całkiem nieprzypadkowa.
1: Był to brat?
0: Tak. 2 lata wdrażał drony, no okazało się, że słabo mu poszło. Cytując klasyka, nie sprawdził się w biznesie.
3: Więc wyjeżdża na Mazurek.
0: Tak, teraz gdzieś pojedzie, naprawdę. Kto inny będzie wdrażał, to ale pokazuje, to że...
1: w czasie kiedy? Od
0: wszystkie
1: kiedy
0: wady...
3: Był dowódcą,
0: wszystkie wady rządów sanacyjnych opisywane po śmierci Piłsudskiego do wybuchu wojny drugiej i to jak byliśmy w różnych miejscach nieprzygotowani, jak propaganda przesadzała z tym, że super jest, a nie było super i tak dalej. W porównaniu do sytuacji dzisiejszej, to wtedy naprawdę było dobrze.
3: Tylko my możemy
0: mamy wojnę tuż za granicą, nasz premier mówi, że zaraz będzie wojna i facet od wojska dronowe mianują czyjegoś brata, bo jest generalnie bratem.
1: Premier dostał tajny raport CIA.
0: No,
1: dużo
0: to czyjś brat coś zrobi, czyjś tam kuzyn, tak, pociotek.
3: Wczoraj dziennikarze ujawniają, że jest taka sytuacja, no internet jest zalany memami w całości dotyczącymi tego, że wojsko dzwoni na 112 i prosi policję o wsparcie, po dron lata nad tarczą antyrakietową. Dzisiaj Monto dementuje, ale czy co dementuje? Fragmentarycznie, że co prawda to było to prawda, ale nie nad bazą, tylko
0: może tak dalej bazy. Dronami się nie zajmował czyś tak brat przez przypadek, generalnie kompetentny.
3: Mając taką sytuację geopolityczną, jaką mamy i co do zasady od 12 lat trwającą wojną za naszą wschodnią granicą, to ja bym jednak generalnie wolał, żeby wojsko ten dron najpierw zastrzeliło, a potem dzwoniło, a nie odwrotnie. Nie zależy od tego, czy stoją na przeszkodzie procedury, przepisy
1: ale
3: prawa.
1: Ale jak miał
3: wszystko jedno.
0: Ja wiem, jak miało zestrzelić. Mieliśmy o tym kiedyś rozmowę, no i do końca pamiętam, czy na antenie, czy już po programie, ale przecież myśmy kupili ten idiotyczny system obrony przeciwlotniczej, który się opiera na czymś, co było nazwane potwór Starnowa, czyli takie działko szybkostrzelne, które tak strzela bardzo dużo pocisków.
3: Widowiskowo bardzo.
0: Widowiskowo było i minister jeden czy drugi tam sobie robił zdjęcia i były artykuły zasponsorowane, że potwór Starnowa nas obroni. Ja mówiłem, że to jest rozwiązanie takie w kierunku XIX wieku, ten karabin Gatlinga. I że to absolutnie nie jest dobre rozwiązanie na wojnę dronową. No, mamy już w tej chwili drony odrzutowe. Wiadomo, że te wszystkie potwory z Tarnowa, które jeszcze nie dojechały do armii, ale wiadomo, że już są przestarzałe, ale przecież chodziło o to, żeby zakłady mechaniczne w Tarnowie należące do Polskiej Grupy Zbrojeniowej po prostu dostały tłuste zamówienie i żeby pieniądze tam popłynęły, a nie o to, żeby się przed czymkolwiek obronić, tak? W związku z czym my jakby kupujemy rzeczy zbędne, przestarzałe po to, żeby jeden czy drugi polityk zrobił sobie zdjęcie w regionie. Czyjś brat zostaje generałem w kluczowym obszarze. No po 2 latach stwierdzamy, że zmarnowaliśmy 2 lata i tak dalej. No a nie, a tu wojna ma być, premier mówi.
1: Ale czy uczy się na błędach wojsko.
3: Ale jak dron lata na policję.
1: Bo to takie informacje są, nie wiem, czy one jeszcze są prawdziwe, ale kiedyś jednostki wojskowe były chronione przez takie firmy ochroniarskie zewnętrne.
3: Tak,
1: czy
3: tak jest.
1: Za rządów Prawa i Sprawiedliwości to się zmieniło, czy...
3: Są cały czas chronione przez zewnętrzną, przez zewnętrzną ochronę. Ten stan w zasadzie utrzymuje się od momentu zakończenia w Polsce powszechnego poboru. Służby wartownicze wywodziły się z powszechnego poboru. Wraz z zakończeniem poboru są chronione przez wynajęte w tym celu agencje. Tak?
1: No to dziwne. Czy nie? Czy normalne? Czy w Ameryce
0: to
1: tak jest?
0: No nie, w Iraku były firmy ochroniarskie, które chroniły bazy wojskowe w Iraku, bo jak zginęli kontraktorzy z firm ochroniarskich, to się nie zaliczali do zabitych żołnierzy i nie było trumien przykrytych flagą i oficjalnego licznika, ilu żołnierzy zginęło, no bo kontraktor pojechał z własnej woli. Zginął, ale, no, dostał odszkodowanie i po cichu.
3: No dobrze, to... Jesteśmy już w tym momencie w Polsce, w którym powinniśmy sobie poważnie stawiać pytanie o kwestię przeszkolenia dobrowolnego albo obowiązkowego do służby.
0: Jesteśmy ostatnim krajem, który graniczy po tej stronie z Rosją, który nie przywrócił obowiązkowego przeszkolenia.
3: My w takiej warstwie komunikacyjnej wyłącznie dostrzegamy te zagrożenia, no bo wychodzi prezes Rady Ministrów, czy bardzo ważni ministrowie mówią o tym, że w ciągu kilku miesięcy dojdzie do eskalacji, do ataku na kraj NATO.
0: Wychodzi wiceprezes i powie, że pokonamy Rosję w ciągu 6 tygodni.
3: Na
0: i po co ten pobór?
3: No.
0: I po co to przeszkolenie wojskowe?
3: A z drugiej strony nie podejmujemy w tym celu żadnych działań. Znaczy, okej, zakomunikowaliśmy, no wiemy, że jest takie zagrożenie, no i dowiedzieliśmy się o tym, no i co? Znaczy, no i nic po prostu. Jak dron lata blisko bazy, to dzwonimy na 112. No, tyle, no.
2: A gdzie mamy dzwonić? Nie, ale bo my już...
0: Na 997.
2: Nie, już się we mnie włącza cynizm, ale generalnie no, z jednej strony...
1: Nie, dobrze, że działa 112. To...
2: Dobrze, że działa. Mam nadzieję, że się dodzwoni.
0: Jak będzie blackout, tak? Na przykład nie będzie działał.
2: Tak, natomiast mogli też kamieniami rzucać, więc zadzwonili na 112. Natomiast generalnie, no...
0: Albo
2: być może u nas jest...
0: działka, co 3000 pocisków na minutę na osiedle by poleciało gdzieś tam.
2: Pytanie, czy mają amunicję. Natomiast u nas się społeczeństwo przyzwyczaiło tak...
1: Będzie w 35.
2: Że premier, no, trzeba delikatnie rzecz zmija się z prawdą, więc jak mówi, że będzie zagrożenie za kilka miesięcy, to każdy luz, bo i tak premier, no, mija się z prawdą. Jak powiedział, proszę państwa, luz, wojna nam nie grozi, odpoczywajcie, koniec ze zbrojeniami, to ludzie by zaczęli się zastanawiać, nie, no faktycznie coś chyba będzie się działo, musimy się przygotować, więc może to jest po prostu metoda. Natomiast, bo ja sam... też nie wierzę w to, co premier mówi. No podskórnie czuję, że mamy zagrożenie. Natomiast no, jeżeli premier mówi, że za kilka miesięcy będzie wojna, albo mówi, że ma ten raport CIA jakiś na biurku, a się okazuje, że nie ma czegoś takiego, no to jest problem. I tak samo, no jeżeli ma być zagrożenie, to nie widzimy w ogóle żadnego działania rządu. No bo jeżeli ja bym mówił, że nie wiem, no za 3 miesiące chcę brać udział w jakimś maratonie, a wcinam pizzę, nie wiem, piję kolę i brzuch mi rośnie, no to ktoś mi mówi, ty stary, no to ty jedziesz na ten maraton czy nie, tak? No coś tu jest nie tak. No mamy zagrożenia, nie ma strategii bezpieczeństwa narodowego zrobionego, cały czas tego dokumenty, to jest raz. Dwa, mamy, wszyscy doskonale rozumiemy, że jeżeli, nie daj Boże, doszłoby do jakiegoś większego ataku na Polskę, nie wiem, 2-3 drony faktycznie by wybuchły gdzieś, nie daj Boże, żeby ktoś zginął w ogóle, ale wiemy, że pierwszą reakcją naszego społeczeństwa, to, co było na początkach COVID-u, to jest naturalny odruch, to samo było na Ukrainie. Odruch jest, że ludzie lecą do banku wypłacać pieniądze. A my mamy to, że za chwilę w Narodowym Banku Polskim powstanie paraliż, nie będzie zarządu Narodowego Banku Polskiego. Kto ma dostarczyć do systemu bankowego płynność? Ponieważ kończy się kadencja kolejnego, chyba drugiego wiceprezesa na początku listopada i bank straci, zarząd straci kworum, ponieważ ustawa mówi, że ma być prezes plus chyba 6 członków zarządu, a będzie prezes plus 5 członków zarządu. Ma być od 6 tam do, nie wiem, do 9 chyba tych członków zarządu, tak? Więc nie spełni ustawowej liczby członków zarządu, ponieważ pan premier nie chce postawić kontrasygnaty pod jakimiś tam kandydaturami, tak? No i to jest problem, tak? No bo jeżeli pan premier tego nie robi, a to jest fundament bezpieczeństwa finansowego państwa polskiego, no to ja rozumiem, że on nie wierzy, że będzie wojna. No to jak on to mówi, no to ja widzę te różne rzeczy. Mówię, no dobra, dalej je tą pizzę, pije kole, nie wiem, pączki wcina. No to mówi, że pojedzie na ten maraton za 3 miesiące, ale nie pojedzie.
1: Jakich decyzji nie będzie mógł Narodowy Bank Polski podejmować?
2: No żadnej praktycznie, tak? Bo jeżeli na przykład Rada Polityki Pieniężnej zmienia stopy procentowe, to potem wykonywanie tego, czyli operacje otwartego rynku, różnego rodzaju procesy, przeprowadza Zarząd Narodowego Banku Polskiego. Jeżeli są przyjęte procedury i nie ma zmiany stóp procentowych, no to może sobie działać. Jeżeli nastąpi zmiana stóp procentowych, to trzeba przemienić pewne rzeczy i to podejmuje uchwały zarząd, a jak nie ma zarządu, to tego nie podejmie. Jeżeli jest sytuacja taka, że nie daj Boże, zaczyna brakować płynności w sektorze bankowym, no to każdy bank centralny w każdym kraju jest po to, żeby dostarczyć płynność. To bank ostatniej szansy, tak się nazywa, do sektora finansowego, do sektora bankowego. Ale tą decyzję podejmuje zarząd. Jeżeli nie ma zarządu, to nie ma kto podjąć decyzji. No to jak?
1: I kiedy upływa?
2: Na początku listopada.
1: Jeszcze miesiąc.
2: Też. No luz. No i to jest problem, tak? To jest właśnie ten dysonans, który mi się wydaje, że społeczeństwo też widzi, bo z jednej strony premier mówi, że no może być zagrożenie, a z drugiej strony leci dron i dzwonią na 112. Nie masz przeszkolenia, do tej pory nie wiemy, gdzie są schrony. Na Ukrainie jest sytuacja taka, no ja tam jeżdżę co jakiś czas, mam aplikację, jak jestem w Kijowie, wpisuję sobie, że jestem w Kijowie i ja dostaję na bieżąco zagrożenia czy coś. My, nie wiem, 5 lat wojny, my nie mamy żadnej aplikacji. Problemy ciągle z tymi syrenami. Jeżeli, po co z drugiej strony, po co robić te syreny?
0: Nie ma schronów, więc syrena jest no, i gdzie ludzie
2: nawet
0: mają
2: nie o to chodzi do piwnicy, ale po co robić, nie wiem, syreny, jeśli to ma być kosztowne, zróbmy te aplikacje generalnie, tak? Po prostu to jest ten dysonans, tak?
3: Zauważy, że jesteśmy, tutaj właśnie specjalnie szukam narzędzie, pomoc naukową.
2: Kradną nam dane, przecież te medyczne dane, co wyciekły, różnego rodzaju, te PESEL-e wszystkie, tak?
3: No i co? Jesteśmy chyba jedynym krajem na świecie, który, nie wiem, no nie chcę antycypować, może są inne, no ale powiedzmy jeden znany mi krajem na świecie, który ze swojego systemu ostrzegania kryzysowego uczynił mema po prostu, tak? No bo alert RCB jest memem, są na ten temat kabarety, są stand-upy bardzo popularne, jest masa memów, ale otworzyłem alert RCB na moim własnym telefonie, no i ale RCB jest prognozą pogody. W dodatku nie sprawdza się, trzeba powiedzieć. No, czy tam
0: kolejne
3: nie
0: kolejne wiadomości. No.
3: Uwaga, dziś i w nocy, i tutaj są kolejne daty, takie same, to są te SMS przez ostatnie miesiące. Burze, silny wiatr, opady deszczu oraz gradu. Możliwe przerwy w dostawach prądu, unikaj otwartych przestrzeni. I jest tego dużo, mam takich 10, 11. To jest niepoważne, po pierwsze. Po drugie, w przedobrzenie drugą stronę teraz na Lubelszczyźnie spowodowało, że no, widziałem wiele relacji mieszkańców tego pięknego województwa, którzy mówili o tym, no i co mam zrobić teraz? Udaj się do schronu, do miejsca schronienia, gdzie mam się udać? No, dzieci były ewakuowane na boiska szkolne, urzędnicy do parku w jednym z urzędów, widziałem, że ewakuowali się. No po prostu jesteśmy w kolejnym roku realnego zagrożenia tuż za naszą granicą, w odległości no, przejazdu na rowerze, powiedzmy dłuższego rowerowego maratonu, a my mamy taką sytuację, w której kompromitujemy własne narzędzia. No przecież to jest oczywiste zupełnie, że ale RCB trzeba stworzyć na nowo. Nie wiem, czy on powinien się tak nazywać, czy trzeba zmienić jego gestora, trzeba zmienić nazwę, trzeba zmienić formułę, no ale trzeba zrobić cokolwiek. No ja rozumiem, że mamy w tej chwili rząd fachowców uśmiechniętych. Myślę, że oni się tym na pewno zajmują w porze czoła. Na razie widziałem, że premier reklamował seriale na Netflixie, więc no trudno mi się do tego w ogóle nawet odnosić, szczerze mówiąc. To jest jakiś błąd Matrixa po prostu.
0: Ja widziałem, że agencja Moody's obniżyła po raz pierwszy w historii, odkąd nam daje ratingi, obniżyła nasz rating. I minister finansów powiedział, że podchodzimy do tego spokojnie.
1: Ja przeczytam komentarz, że po prostu to jest prawdziwy opis i nie ma się czym denerwować.
0: Jak podnosili ratingi, to znaczy, że będą spadać. No,
3: Piotrek to wszystko teraz komentuje,
0: to znaczy, tylko chciałem powiedzieć,
3: że to jest dokładnie potwierdzenie tego, co mówiliśmy tutaj 2 tygodnie temu, jak pokazywałem, nie wiem, czy pamiętacie taką grafikę, którą Ministerstwo Finansów zrobiło, jak mamy deficyt. I to jest potwierdzenie tej tezy, no bo to jest takie pytanie, które się powtarza też, powiedzmy, w kabaretach. No, powiedzmy, w tym przypadku No, a co będzie, jak ludzie się dowiedzą, że tak potwornie zadłużacie nasz kraj? No właśnie się dowiedzieli, no i co? No i teraz jest dokładnie to samo. No a co będzie, jak ludzie się dowiedzą, że nawet już zewnętrzne instytucje do tego powołane to widzą, dostrzegają i zaczynają uwzględniać w swoich ocenach? No i właśnie się państwo dowiedzieliście, no i co?
0: Myślę, że doktor Kasprzyk najlepiej to ujął, jak go zapytali, co myśli o tej aferze swojej.
1: Co w ogóle myśli o świecie, tak?
2: No tak, no, trzeba zmienić system generalnie, no bo jeżeli, nie wiem, polityk, minister, premier łamie w pewnym sensie prawo, niszczy Polskę, no to jaką on karę może dostać? No albo, że go nie wybiorą, a jeśli ma sprawny PR, to i tak ludzie nie są w stanie rozkminić, czy on, kto ma rację de facto, bo taki szum się informacyjny zrobił. Albo Trybunał Stanu, teoretyczne rozwiązanie, jeżeli uznają, że faktycznie, nie wiem, już cokolwiek się tam stało, nikt nie stanął przed Trybunałem Stanu. Więc jak jest bezkarność w pewnym sensie dla osób, które rządzą naszym krajem, naszym dobrem wspólnym, no to mamy co mamy. No może trzeba po prostu się zastanowić, czy nie powinno być jednak innej formy odpowiedzialności, która będzie wykonywana i egzekwowana bardzo szybko i efektywnie i koniec tematu, bo to wtedy może zaczną myśleć o swojej przyszłości, w sensie, że no się bać czegoś, no bo jeżeli mamy teraz sytuację taką, że jest, nie wiem, minister spraw zagranicznych, premier, mówią, że może być wojna, ale nic nie robią w tym kierunku, narażają Polskę, nasze istnienia, naszych dzieci, naszych wnuków i kogo sobie możemy tam wyobrazić później, na to, że po prostu będziemy znowu pod butem rosyjskim.
0: Ale Piotrze, bo ja myślę, że tutaj dałbym taki kontekst do tego. I ty, gdybyś na przykład był takim premierem i tak. No, czy nie mówię, że ty jako ty ze swoimi poglądami i tak dalej, tylko gdybyś mógł sobie wyobrazić, że jesteś na miejscu obecnego premiera, no i myślisz sobie tak, no, z jednej strony Amerykanie próbują ci narzucić, żeby była stała baza amerykańska w Polsce. Już raz Amerykanom w 2009 roku w ich święto niepodległości powiedziałeś w 2009 roku, że nie chcesz ich bazy i de facto ograniczona została tarcza antyrakietowa w Polsce i to było 4 lipca. 2009 roku.
1: Nie, 17 września.
0: Donald Tusk powiedział 4 lipca w amerykańskie święto niepodległości, że nie chcemy tych amerykańskich instalacji tutaj w Polsce. I prezydent Obama zresztą odpowiedział 17 września, że spoko, to nie będzie, nie ma problemu. I teraz okazuje się, że no już raz ci się udało wywalić te amerykańskie instalacje w Polsce, teraz znowu ci Amerykanie się narzucają.
3: I drzwiami to wracają.
0: Czyli, okno, dokładnie, no, naprawdę, no. Czyli jesteś premierem kraju, którego Amerykanie bardzo chcą bronić. No czyli ta wojna jakby chyba ci nie zagraża, no bo kurczę, Amerykanie tak bardzo chcą bronić tego miejsca. I druga rzecz, że operatorzy sieci dystrybucyjnych i przesyłowych zawierają porozumienie, że jak padnie sieć w Polsce, to w Warszawie szybko zostanie przywrócona. No i myślisz sobie, gdzie jestem? W Warszawie. No, to dobre tam.
2: Znaczy, jak miałem taki, nie jestem sobie w stanie wyobrazić, taki sposób myślenia, to pierwsze poszedłem do lekarza, po drugie zajrzał, czy mam na paszporcie napisane Rzeczpospolita Polska, czy nie powiem, co za kraj, więc tylko... No jeżeli
0: ale
2: my
0: jako, to są fakty, no, znaczy, to ja, są fakty.
2: Ja no. Z szacunku też dla społeczeństwa uznam, jeżeli większość społeczeństwa akceptuje to i tak chce, żeby nasz kraj wyglądał i szedł w takim kierunku, no to okej. Okay. No to jest demokracja, tak? Ale jeżeli nie chce, no to weźmy się, że tak powiem, obudźmy i zmieńmy to, no bo no, być może jesteśmy w mniejszości z naszym punktem widzenia, że chcemy zmienić Polskę, uważamy, że można zmienić, że może być krajem, który będzie się rozwijał, niezależnie od głupot, które są pompowane przez Komisję Europejską, ale jeżeli, nie wiem, nas jest mniejszość i większość Polaków uznaje, że chcemy mieć takiego premiera, chcemy mieć tamte samochody elektryczne, chcemy być skansenem, chcemy za 30 lat być, że tak powiem, krajem na wymarciu demograficznym i być może wcielonym do, nie wiem, jakiejś republiki, federacji europejskiej, nie wiem, komunistów, czy czegokolwiek to nazywać można będzie, skansen jakiś, który będzie dojeżdżany przez islam, albo będziemy wtedy mniejszością białych ludzi w Europie, no to okej, no to trzymajmy kurs, który jest, bo to idzie w tym kierunku. Jeżeli chcemy, żeby była silna Polska, niezależna, która może się rozwijać i dzieciom, wnukom, ludziom zapewni jakiś rozwój, szanse rozwojowe generalnie i to intelektualne, przecież edukacja leży, tak? Zobaczmy, co się dzieje z poziomem edukacji. Wszyscy gdzieś dają na jakieś dodatkowe lekcje, zajęcia, bo wiedzą, że no to szkoła przekazuje, to nie jest nic, co pozwoli tym dzieciom gdzieś tam funkcjonować. Zobaczmy, co się dzieje na uniwersytetach, tak? No, widzieliśmy ten raport tej pani profesor, tam jakiś, nawet nie pamiętam jej nazwiska.
0: Poczekaj, ale uniwersytety, ale może idzie fala odbojowa, może właśnie zaczynają się bronić. Tylko
2: ona miała habilitację. Ktoś ją tą habilitację dał. Ktoś jej dał doktorat. Przez lata ona funkcjonowała. A potem my mówimy, że nasze uniwersytety są w piątej, najlepsze uniwersytety Polski jest, nie wiem, tam w piątej setce uniwersytetów na świata i potem jest tłumaczone, bo mamy za mało finansowania, bo w tym rankingu to są brane jakość akademików, a my mamy gorsze. To jest jakiś joke po prostu, tak? No jeżeli chcemy mieć państwo tak z kartonu joke'u, no to trzymajmy tak jest, tylko proszę państwa, no też sobie uświadomcie, bo być może nie wszyscy wiedzą, ale elity, które czasami markują tego typu rzeczy, a są naprawdę mądre i widzą, co się dzieje, budują sobie centra życiowe poza Polską. No wszyscy wiemy, ile Polaków, którzy coś rozumieją, zaczęła kupować domy w Hiszpanii, w Portugalii. No i też to już było od
0: PRL-owskich wiadomo. Albo mieszkania na Florydzie.
2: Albo na Florydzie czy w Stanach Zjednoczonych, tak? Zachęcam państwa, są przeglądarki, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone. Można sobie w Google wyszukać darmową wyszukiwarkę, wpisywać nazwiska polityków i szukać, w którym stanie mają mieszkania. Zachęcam, będzie ciekawe, że tak powiem,
0: polityków. Naszych polskich.
2: Od 35 lat ludzi, którzy przebijali się przez polską scenę polityczną, czy topowych biznesmenów, można sobie poszukać, gdzie mają swoje ośrodki życiowe w razie czego.
0: I wtedy można wyrobić sobie taki pogląd, kto tu z nami zostanie, jak przyjdzie, co do czego.
2: I wtedy, czy czasami nie jest tak, że wiedzą, co się dzieje, ale robią, brzydko mówiąc, społeczeństwo w konia. No, to już każdy z państwa sam sobie zdecyduje i zobaczy.
1: Będzie w sobotę Wielka Warszawska. Dobrze, to stawiamy kropkę. Przecinek, kropka.
2: Średnik.
0: Nie, dla uściślenia chciałem tylko powiedzieć, że żeby rządzić w Polsce nie trzeba mieć większości, więc to nie jest tak, że większość Polaków chce to czy tamto. Ja pamiętam taki artykuł, w którym relacjonowano jakieś wewnętrzne posiedzenie Koalicji Obywatelskiej przed wyborami prezydenckimi jeszcze. Gdzie było jasno powiedziane, a to był taki portal sprzyjający generalnie koalicji, Trzaskowskiemu i tak dalej, że Donald Tusk jakby uprzedził i zmotywował swoich działaczy, że wybory prezydenckie to są bardzo trudne wybory, bo tu trzeba mieć powyżej 50%. A w systemie takim kanclerskim można przegrać, ale rządzić.
1: O czym powiedział Szczepan Ruman? Piotr Nowak.
2: Dziękuję.
1: Tomasz Dziko. Dziękuję. Krzysztof Skowroński, Bożena Sarnowska, Lech Rustecki i Tomasz Rosły zrealizował Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich. Spotykamy się, panowie, za tydzień.
2: Miłego wieczoru.
4: Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich.
5: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net.
1: Limes Inferior. Rzecz o cyfrowym świecie i jego osobliwościach. Witamy serdecznie w Limes Inferior. Kłania się Szymon Augustyniak. No, powitał nas zespół Magazyn. Taki kontrapunkt sobie ustawimy muzycznie. To jest taka piosenka o tym, jak opuszcza nas pewna światłość, a domkniemy sobie audycję też jakimś kontrastem muzycznym do tego takiego w zasadzie październikowego, jesiennego uczucia, które niesie też ta piosenka. I jeszcze jedno słowo takie a propos naszej audycji, bo sobie takimi anegdotkami zaczęliśmy zaczynać tę audycję. To umknęła mi taka wiadomość, ale znalazłem ranking ogłoszony przez Polską Fundację Fantastyczno-Naukową z okazji 250-lecia polskiej literatury science fiction. Zrobili ranking taki, czy głosowanie na najlepszą, najpopularniejszą powieść, może najpopularniejszą. No i trochę splendoru spływa na naszą audycję, bo pierwsze miejsce zajął właśnie Limes Inferior Janusza Zajdla. Bardzo się z tego cieszę. Nasza skromna audycja dostaje tutaj skrzydeł. W ogóle to jeszcze jedną powieść umieścił w tej dziesiątce Zajdel, czy czytelnicy umieścili, bo Paradyzję. Czyli ta wspaniała powieść taka, gdzie pojawia się kwestia koalangu i oszukiwania inteligentnych maszyn przez poezję. Jest tam też powieść Robot Snerga Wiśniewskiego. Widziałem, a Snerg Wiśniewski to jest pierwowzór postaci Snera z Limes Inferior. No już tak sobie domykamy, to powiem tylko, że zabrakło mi bardzo w tym zestawieniu jakiejś powieści Marka Huberata i szczególnie na przykład Portalu zdobionego posągami. I to jest koniec tej erudycyjnej, proszę Państwa, anegdotki. Bardzo serdecznie witam dzisiaj w naszym studio Michała Andrzejczaka, CTO firmy Reskwant. Witam Cię serdecznie.
2: Dzień dobry Państwu.
1: I my będziemy, proszę Państwa, dzisiaj rozmawiali o podstawach takiego zupełnie nowego gmachu bezpieczeństwa. Tak bym sobie to powiedział, a Michał mi jeszcze w rozmowie przed wejściem do studia powiedział, że czasem posługują się pewną analogią domu, więc tak intuicyjnie nawet też posłuszyłbym się tym, że będziemy rozmawiać o podstawach przyszłego gmachu bezpieczeństwa w erze takiej kwantowej, postkwantowej, kiedy będą już dostępne komputery kwantowe, które przełamywałyby bez problemu dzisiejsze standardy kryptograficzne.
2: Dokładnie tak. Będziemy mówić o tym, jak w obecnych czasach wymagana jest zmiana tych algorytmów kryptograficznych na algorytmy, które będą odporne na zagrożenia atakiem komputera kwantowego. Czyli będziemy mówić o zaprojektowaniu tego pokoju bądź domu, który jest odpowiedzialny za przechowywanie sekretów urządzenia oraz za bezpieczne wykonywanie operacji kryptograficznych w taki sposób, żeby tego sekretu nie można było odzyskać na zewnątrz i żeby on nadal pozostał sekretem.
1: Mhm. Proszę cię, opowiedzmy trochę o Reskwant. Można taką magiczną mową powiedzieć, że to jest taki startup deeptechowy z pogranicza kwantowo-półprzewodnikowego, budujący takie sprzętowe produkty kryptograficzne, ale gdybyś zechciał jakby rozłożyć to i przybliżyć naszym słuchaczom, jaka jest taka unikalna cecha tej firmy, może mniej lub bardziej unikalna, jej cel, misja, intuicja, która stała za jej zbudowaniem. Co nas napędza? Od 20 roku w zasadzie.
2: Reskwant jest od Resist Quantum, czyli celem firmy jest bycie odpornym na kwanty i obliczenia kwantowe. A celem firmy jest też sprawienie, żeby każde urządzenie miało ten element bezpieczeństwa, było w pełni identyfikowalne, było bezpieczne pod kątem właśnie tej cyfrowej tożsamości, jaką ma, uwierzytelnialne i również było w stanie w sposób bezpieczny łączyć się z innymi urządzeniami. I tak jak czasem o tym mówimy, chcemy zdemokratyzować to bezpieczeństwo i spopularyzować w kontekście urządzeń IoT i wszelkich urządzeń, które mają jakiś ten cyfrowy mózg, czyli procesor wbudowany do przetwarzania informacji. I to wiąże się z tym, jak ewoluuje cała ta cyberprzestrzeń i ataki są coraz bardziej zaawansowane, wykorzystują różne luki. Widzimy też ten trend, że już nie można podłączać, w sensie nie powinno się podłączać urządzeń, że tak powiem, głupich i naiwnych, które nie mają żadnej formy zabezpieczenia czy komunikacji, czy też różnych tych mechanizmów bezpieczeństwa, nad jakimi pracujemy, ponieważ nawet najgłupsze urządzenia, czyli jakieś drukarki, lodówki, bądź nawet był przypadek, gdzie dokonano ataku przez czujnik temperatury w akwarium, więc widzimy, że ten proces będzie postępował. I to, co my chcemy zrobić i nad czym pracujemy, no to jest opracowanie, zrobienie takich modułów, które to bezpieczeństwo dostarczają i jednocześnie w akceptowalnym koszcie dla takich urządzeń.
1: To będą takie urządzenia, które będą bezpiecznie produkowane. To za chwilę jeszcze to też sobie nad tą koncepcją możemy się pochylić, bo co to znaczy bezpiecznie taki, czy odporny powiedzmy na zagrożenia takiej utraty powiedzmy suwerenności technologicznej produkt. On musi być w jakimś miejscu wyprodukowany, w specjalnych warunkach, czy...
2: Znaczy, jeśli mówimy o suwerenności technologicznej, to firma zakładała, miała takie założenie, że chcemy być jak najbardziej niezależni technologicznie od dostawców zewnętrznych, czyli opracować to IP, które mamy, plus starać się w możliwie maksymalnym stopniu wykorzystywać partnerstwa krajowe, jak również europejskie. Czyli od razu naszym wybór był taki, by nie korzystać z fabryk na Tajwanie, tylko współpracujemy z fabrykami w Niemczech, w Dreźnie i jakby to postrzegamy jako tą niezależność i tą suwerenność, że jesteśmy w stanie zrobić wiele rzeczy nie patrząc się na innych. I to było założenie firmy i ta strategia wydaje się, że zdała troszkę egzamin, ponieważ firma została założona w 2020 roku, a wydarzenia ostatnich lat pokazują, że ta niezależność technologiczna jednak nabiera coraz większego znaczenia. Więc wpisaliśmy się w te trendy geopolityczne.
1: Nawet wyprzedziliście je. Mhm.
2: Tak. I staramy się to realizować w ten sposób, żeby właśnie być niezależnym. I to też mamy przykłady z działalności firmy, gdzie widzieliśmy pewne ograniczenia. Na początku w celu szybkiego pokazania różnych funkcjonalności chcieliśmy zastosować jeden z modułów od firmy tajwańskiej i nie byliśmy w stanie tego zrobić, ponieważ tam jasno firma wskazywała, że nie dopuszcza jakichkolwiek zastosowań wojskowych. Więc automatycznie część tego rynku dual use odpadała nam i żeby być w pełni zgodnym z zapisami licencji, nie moglibyśmy tego produktu wykorzystać na tym rynku, więc zobaczyliśmy, że ta potrzeba opracowywania tego IP w pełni niezależnie, no ma uzasadnienie biznesowe.
1: To padło tutaj słowo, sformułowanie dual use, w zasadzie jeszcze powinniśmy tak zrobić krok wstecz i tak opowiadając o tej wizji, czy tym pomyśle na firmę, w okolice tego roku 20 i tego waszego zdiagnozowania sytuacji, że rzeczywiście 2035, ale na pewno szybciej niż połowa XXI wieku, to będą te, pojawią się te komputery istotne, znaczy kryptograficznie zdolne do kwantowe do przełamania obecnych systemów szyfrowania i w związku z tym upadłaby cała ta cyfrowa gospodarka, która się na takiej poufności i tych szyfrach opiera. Pewnie najbardziej zainteresowane byłyby sektor tym, żeby szybko się zabezpieczyć, jednak nie wiem, finanse albo wojsko. I stąd pewnie taka na dwóch nogach dual use podwójnego zastosowania scenariusze.
2: Ogólnie kryptografia jest postrzegana jako rozwiązanie dual use, przy czym receptury produkcji układów scalonych, które realizują funkcje kryptograficzne, są również objęte kontrolą eksportową Unii Europejskiej, więc to z racji takiej historycznej i tego, jak to jest legislacyjnie teraz wygląda, rozwiązania kryptograficzne podlegają pod dual use. No i kryptografia jest na co dzień stosowana przez każdego z nas, nawet łącząc się ze stroną internetową, tam jest ta kryptografia, zabezpiecza nam tą poufność połączenia, uwierzytelnia nas i sprawia, że możemy zaufać stronie, która prezentuje się jako strona banku na przykład. A co do powstania firmy, pomysł na firmę zrodził się z połączenia mojego doświadczenia zawodowego, tego wykształcenia kierunkowego, jak również...
1: z Wojskowa Akademia Techniczna.
2: Tak, jestem absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej, ukończyłem studia na kierunku kryptologia i cyberbezpieczeństwo i jeszcze dodatkowo obroniłem pracę doktorską właśnie związaną z kryptografią postkwantową w sprzęcie. No ja tą kryptografią postkwantową zajmowałem się już dosyć długo. W pierwszej kolejności interesowały mnie te metody atakowania wybranych algorytmów kryptograficznych, więc, a z drugiej strony byłem bardzo zainteresowany tym projektowaniem sprzętu i robieniem tego efektywnie, więc moim takim ścieżką było poszukiwanie metod akceleracji i zwiększanie tej efektywności obliczeniowej. I rozpocząłem swoją pracę nad doktoratem i w tym czasie został ogłoszony konkurs na nowe standardy kryptografii i to docelowo kryptografii postkwantowej. To był 2016 rok. No i widziałem, że...
1: Co to był za konkurs jeszcze, tak gdybyś chciał powiedzieć?
2: Jest taka amerykańska agencja, ona się nazywa National Institute of Technology, Standardization and Technology. No i to jest agencja, która standaryzuje wszystkie aspekty życia. Od jakości, nie wiem, proszków do prania do tego, w jakim algorytmem należy szyfrować połączenie z bankiem. No i oni właśnie w tym 2016 roku dostrzegli, że to jest dobry moment na to, żeby zacząć pracę, którego celem będzie opracowanie przez całe community światowe nowych standardów kryptografii asymetrycznej, czyli mówimy tutaj o algorytmach podpisu cyfrowego, jak również negocjacji klucza sesyjnego. No i wtedy widziałem, że okej, ja zajmuję się też tą kryptografią postkwantową, metodami akceleracji, więc czułem, że w którymś momencie, i to też nastąpiło, dojdziemy do momentu, w którym ważne będzie to, jak te algorytmy się sprawują w sprzęcie, ich efektywność implementacyjna, że w skrócie się wyrażę. No i w ramach doktoratu miałem ten przywilej, że byłem przez pół roku jako visiting scholar na jednym z uniwersytetów w Stanach Zjednoczonych. No i tam razem z grupą opracowywaliśmy takie benchmarki różnych algorytmów i dostarczaliśmy wyniki do tej agencji, żeby pokazać, który algorytm jest realizowalny i w jakim kosztem w sprzęcie, czyli jak szybko jesteśmy w stanie realizować tę operację, ile krzemu on zajmuje, jeżeli się go tam odpowiednio zaimplementuje. No i mając doświadczenie, jak to wyglądało w przeszłości, czyli mieliśmy wcześniej algorytm RSA, później przyszły krzywe eliptyczne, to były takie kolejne kroki, w których najpierw były te prace teoretyczne, naukowe, następnie pojawiały się implementacje software'owe, no i kolejnym krokiem zawsze jest ta implementacja sprzętowa, czyli opracowanie takich obwodów elektronicznych, które są częścią procesora i robią to właśnie w sposób bezpieczny, efektywny pod kątem zużycia energii. No i jakby naturalną rzeczą dla kryptografii postkwantowej była też ta dostępność w sprzęcie. Więc mając już jakieś przemyślenia związane z pracą doktorską, widząc jak to było w przeszłości, to no, trzeba było połączyć kropki i dojść do wniosku, że no, kiedyś też ta kryptografia postkwantowa będzie w sprzęcie i będzie na to rynek. No i tak naprawdę to jest, stąd się wziął pomysł na firmę Resquant, żeby spróbować zaistnieć na tym rynku rozwiązań sprzętowych dla kryptografii postkwantowej. Ale też był taki, częścią motywacji była taka troszkę duma narodowa, ponieważ w tym konkursie na algorytmy postkwantowe coś, co jakby mnie trochę zabolało, na jednej z konferencji NIST-owych była pokazana mapa, kto, w jaki kraj brał udział w tych propozalach. No i ludzie prawie z całego świata brali udział w opracowaniu tych, tam chyba z 70 propozycji w pierwszej rundzie zostało zgłoszonych do oceny. No i tak trochę bolało, że w kraju potomków łamaczy Enigmy i gdzie bardzo często jest to jakby poruszany temat i jesteśmy z tego dumni, no nie było nikogo z Polski. No i wtedy tak pomyślałem, że no kurde, to może naprawimy to i będziemy dostarczać później te rozwiązania już efektywnie zrobione w sprzęcie. I to był też taki motor napędowy do tej decyzji, żeby chociaż spróbować.
1: Mhm. Jeszcze, jak się skończyła ta historia tego konkursu, jakbyś powiedział?
2: Historia troszkę się przeciągnęła, bo my założyliśmy firmę w 2020 roku i liczyliśmy, że około 2021 roku standard się pojawi, więc wtedy będziemy mogli chodzić po rynku z gotowym rozwiązaniem i łapać klientów na demo, jakby chodzić i mówić, że to jest ważne. Ale życie nigdy nie jest tak, jak sobie zaplanujemy. I w 2021 roku zakończyła się jedna runda i rozpoczęła się kolejna runda, czyli jakby zawężono wybór do mniejszej liczby algorytmów, nie podjęto ostatecznej decyzji i jakby dalej były prace nad kryptoanalizą rozwiązań, oceną bezpieczeństwa algorytmów, pracą taką właśnie ewaluacyjną, który lepiej będzie zaimplementować. No ale ta historia skończyła się w sierpniu 2024 roku, gdzie zostały ogłoszone nowe standardy. I to, co dla nas było dobre, to jest to, że w trakcie tych prac przygotowawczych, tam było chyba 8 algorytmów na pewnym etapie wyselekcjonowanych, z których jeden z nich będzie standardem. No z racji, że byliśmy startupem, mieliśmy ograniczone moce przerobowe, no to nie byliśmy w stanie wszystkiego próbować. No i wybraliśmy sobie takie dwa najbardziej perspektywiczne. Takie pod względem tego, co obecnie community o nich sądzi, jak oceniamy ich tam tą moc.
1: Ponieważ to była gorąca sprawa, wokół tego była cała dyskusja, ta, która się toczyła, były ogłaszane papiery takie.
2: Dokładnie tak. Mhm. No i udało nam się wybrać te algorytmy, które później okazały się być standardem. One też wymagały tam małych tweaków, bo końcowy standard różnił się troszkę od tych wcześniejszych wersji. No ale sierpień 2024 roku to jest tak naprawdę ten dzień, w którym powstały standardy, więc wtedy można było rozmawiać, że okej, mamy już standard, no to możemy rozmawiać z klientami. No ale ta droga nadal nie jest usłana różami, ponieważ w 2024 roku, mimo że pojawił się standard, no to cały czas były te argumenty, że no okej, no co z tego, że jest standard, jak nie ma komputera kwantowego, więc po co? No i my staraliśmy się mówić, że no jest to zagrożenie harvest now, decrypt later, czyli możemy dzisiaj łapać dane, zapisywać je, czekając na to, aż ten komputer kwantowy pojawi się w przyszłości i w przyszłości będziemy mogli te dane odszyfrować. Albo sfałszować podpisy cyfrowe, czyli że podpiszemy dzisiaj umowę z bankiem cyfrowo i za te paręnaście lat zmienimy sobie warunki kredytowania i tak dalej. Więc takie zagrożenie teraz obecnie cały czas jest.

0: zaczęło się dużo dziać w Europie. Europa była troszkę...
1: To jeszcze tylko dosłownie właśnie ten 2030, to można powiedzieć, że to jest taka wyznaczona też data do tej migracji, powiedzmy, do rozwiązań.
0: Tak, ale to
1: kryptografii postkwantowej, ale to się w zasadzie zacząłeś o tym mówić.
0: To się trochę zmienia, bo na przykład we Francji od 27 roku urządzenia nieposiadające tej kryptografii postkwantowej, one nie mogą przejść procesu certyfikacyjnego jako nowe urządzenia kryptograficzne. Więc pojawiły się też w Europie wymagania. Mówimy tutaj o NIS-2, jest też ten EIDAS. Nawet w Polsce strategia cyberbezpieczeństwa Rzeczpospolitej z tego roku jasno wskazuje tą tranzycję na rozwiązania postkwantowe jako jedną z kluczowych i tam szereg aktywności związanych z tym jest wymieniony.
1: Administracja, tak, te wszystkie kroki są opisane.
0: To nabiera rozpędu, ale to też jest podyktowane tym, że zawsze wykorzystywano tą predykcję, jak duży będzie komputer kwantowy i kiedy może być na tyle duży, kiedy może powstać na tyle duży komputer kwantowy, który będzie w stanie to zrealizować, ten podstawowy algorytm.
1: A przytoczyłbyś może te predykcje, bo to też jest bardzo ciekawa sprawa i ona jest taka dynamiczna, bo to jest...
0: Ja zmierzam do tego, że te predykcje musiały zostać troszkę skorygowane tym, że one zawsze były względem tego oryginalnego algorytmu, ale świat algorytmiki nie śpi. I widzimy teraz takie dwie krzywe. Jedna krzywa to jest, ile coraz więcej tych kubitów mamy w komputerach kwantowych, a druga krzywa to jest ta od góry, która schodzi ze złożonością algorytmów, czyli mówi, ile dla danego algorytmu tych kubitów potrzeba. No i w pewnym momencie one się przetną, czyli...
1: Bo te algorytmy, które miałyby łamać szyfry, są po prostu optymalizowane.
0: Tak, one są...
1: Nie wiem, czy dobra to jest analogia, ale takie poprawianie kodu, takie kompresowanie, tak jakby do tej zwykłej informatyki to odnieść.
0: Dokładnie tak, że algorytmy łamiące współczesną kryptografię, one są optymalizowane, są coraz nowsze wymyślane, lepsze i ich złożoność spada, więc jakby coraz mniej kubitów jest...
1: Do ich wykonania jest coraz mniej tych kubitów.
0: Tutaj w tym roku była głośna praca zespołu z Google'a, który opublikował, no, w sensie oni formalnie nie opublikowali samego algorytmu, opublikowali dowód wiedzy zerowej, że taki algorytm istnieje, mówiący o tym, że no, jeżeli weźmie się ten algorytm oraz zachowa ten rozwój tych liczby kubitów i tak dalej, no to około 2029 będzie możliwe złamanie tych krzywych eliptycznych wykorzystywanych do podpisów w Bitcoinie. Więc jakby to był też taki chwytliwy temat, bo kryptowaluty, tam jednak ten use case, gdzie podpisujemy tą transakcję, uwierzytelniamy, no i jakby to się dzieje. Ta optymalizacja i rozwój tych komputerów kwantowych, więc trudno jest...
1: To jest jakby, ponieważ jesteś matematykiem i zajmowałeś się de facto taką optymalizacją takich algorytmów, czy tutaj jest duża jeszcze przestrzeń do urwania tych kolejnych potrzeb sprzętowych?
0: Ja nie poczuwam się matematykiem, jestem w wystarczającym stopniu matematykiem, żeby być kryptologiem. I trudno mi jest się wypowiedzieć co do tego, jaka jest jeszcze przestrzeń na optymalizację, ponieważ też nie zajmuję się tymi obliczami kwantowymi, więc nie chciałbym teraz tutaj rzucać słów na wiatr wyrokować rzeczy, o których nie do końca
1: mam. Ale tendencja, proszę Państwa, jest taka, że raczej szybciej niż później.
0: Tak, to nie jest tak, że to jest stała data, ta data raczej się zbliża niż oddala.
1: Mhm. Chociaż jeśli chodzi o te wszystkie sprawy kwantowe, że tak się wyrażę, to już najlepiej tutaj powiedział kiedyś w tym studio profesor Banaszek, że no, z pewną taką dozą dowolności, powiedzmy publicystycznej, czy trochę się tak zastrzegając, powiedział, równie dobrze może być za 5 lat i za 500 lat komputer kwantowy.
0: Tak, jest jeszcze takie zdanie w community, że zapewne nie dowiemy się od razu, że ten komputer kwantowy powstał. Pewnie dowiemy się z jakimś opóźnieniem. Pytanie jakim? Tak jak historycznie powstawały metody kryptoanalizy, które okazywało się, że były znane już lata wcześniej, ale nie były publikowane, więc...
1: Jest to rzeczywiście taki bardzo mocny wątek w tych dyskusjach, a jego jakby takim przejawem jest to opisane, czy przywołane przez ciebie zjawisko obok tego rozwijania tych możliwości do obsługi tego algorytmu SHOR,

0: przede wszystkim i tak Grovera, tak, takich dwóch tych łamaczy, powiedzmy, dwóch takich nurtów, to właśnie jeszcze tego zjawiska Harvest Today, Decrypt Later, czyli gromadź, zbieraj, zrzucaj wszystkie dane zaszyfrowane, no takie może jeszcze pod kryterium, i na ile one są interesujące, takie gorące potencjalnie, i licz na to, że jeszcze za twojego życia będziesz w stanie je rozszyfrować.
1: Tak, i też dla jasności musimy podkreślić, że nie wszystkie algorytmy są podatne na komputer kwantowy. Tutaj zawsze jest takie rozróżnienie w kryptografii między asymetryczną i symetryczną. Asymetryczna to jest taki model, w którym jakby są dwa klucze zwykle. Klucz publiczny, prywatny, i to jest ten obszar, gdzie komputer kwantowy sobie radzi, bo jest w stanie odnaleźć te powiązania między kluczami i zadziałać. Część kryptografii nie jest podatna, ale ta kryptografia wymaga, one się uzupełniają, więc jeżeli łączymy się z bankiem, no to jest ten moment, w którym my musimy uwierzytelnić bank, wykorzystać jego certyfikaty i wtedy wiem, z kim rozmawiamy. Alternatywnie musielibyśmy chodzić do banku po klucze drukowane na kartce.
0: Tak.
1: I więc jakby ta kryptografia symetryczna robi, że to życie jest łatwiejsze.
0: Ale jest podatniejsze.
1: Tak, dokładnie.
0: Bo asymetryczna, proszę Państwa, to możemy sobie tak w skrócie powiedzieć, jest bezpieczna. W perspektywie, powiedzmy, dwóch dekad czy coś takiego. Tak jak się patrzy na te możliwości.
1: Znaczy, tak, no tutaj, jeżeli mówimy o komputerach zagrożeniu tym kwantowym, no to też należy brać pod uwagę to, jak długo urządzenie jest na rynku. Bo przykładowo, jeżeli mówimy o samochodzie, którego proces projektowania trwa około 5 lat, odkąd zaczyna się go projektować i on jeździ na drodze, no to on też przez kolejne 15 lat będzie na tej drodze. Więc tutaj mówimy o 20-letnim cyklu życia takiego rozwiązania, więc no jest pytanie, czy powiedzmy jakiś sterownik, który będziemy teraz montować gdzieś, nie wiem, na linii przesyłowej gazu czy prądu, czy jak długo on tam będzie i kiedy go wymienimy.
0: Czy nawet w tym samochodzie.
1: Dokładnie tak.
0: Bo on się stanie jakimś zombie użytym do jakichś niecnych celów. To jest bardzo ciekawy aspekt, jak duża jest odpowiedzialność leży na tych, którzy projektują dzisiaj te wszystkie napchane elektroniką, sensorami urządzenia, takie, które mają dłużej służyć. Przede wszystkim w tej infrastrukturze takiej, nie wiem, przesyłowej, jakiejś telekomunikacyjnej, przemysłowe urządzenia, wielka produkcja, bo jest to bardzo łakomy kąsek do zhakowania, do zaatakowania.
1: Tak, i tutaj my widzimy te zagrożenia i projektujemy nasze rozwiązania, żeby one wspierały tak zwane projektowanie Zero Trust Architecture, czyli że nawet na poziomie tego urządzenia nie należy ufać wszystkim komponentom, ponieważ ten komponent może zostać, jego kontrola nad tym komponentem może być przejęta i wykorzystana do ataku na pozostałe elementy i całe urządzenie. No i też jakby współpracujemy z firmami, które adresują część tych zagrożeń już na poziomie sprzętowym, więc widzimy, jak nasze rozwiązania mogą zostać wykorzystane, żeby część tych zagrożeń mitygować bądź nie dopuszczać ich do realizacji.
0: Już na zasadzie takiego logicznego ułożenia w procesie, po prostu włożenie takiego komponentu odcina po prostu możliwość.
1: Tak, tak. I pracujemy nad tym, żebyśmy byli w stanie identyfikować każdy pojedynczy układ i go silnie uwierzytelniać, jak również pracujemy nad tymi mechanizmami tak zwanego Root of Trust, który weryfikuje każdy kolejny poziom, zaczynając od firmware'u, po sam software, czy on nie został w żaden sposób naruszony, zmieniony, bądź jakoś zmodyfikowany w konkretnym celu.
0: Jeszcze są, jeśli chodzi, bardzo przemawiają, chcę powiedzieć, do wyobraźni takie scenariusze zastosowania, użycia, które Resquant opisał czy w zasadzie no, zdefiniował jako pewne linie produktowe, bo ja to tak interpretuję. Stąd się bierze, znaczy ta linia, myślę o takiej linii, która dotyczy rozwiązań militarnych, które są we współpracy z takim akceleratorem startupowym natowskim, Diana, rozwiązywane. Taki system rozpoznawania po prostu identyfikacji na polu walki, prawda? Tak. Ludzi i sprzętu. I druga linia taka, powiedzmy, kosmiczna, komunikacji takiej satelitarnej. Gdybyś zechciał opowiedzieć o tym, skąd wybór tych scenariuszy, jak one są zaawansowane, jaka tutaj jest perspektywa?
1: Więc tak, naszym korem technologicznym to jest ten projekt tego tak zwanego Secure Enclave, który realizuje mechanizmy bezpieczeństwa kryptograficznego oraz ma zaimplementowane te algorytmy kryptograficzne. I staramy się adaptować to właśnie do różnych produktów.
0: Wychodząc od takiego tej podstawowej takiej cegiełki, buduje się różne już budowle z
1: tak,
0: tego.
1: Jednym z przykładów jest właśnie produkt dla Europejskiej Agencji Kosmicznej, gdzie zaproponowaliśmy, że możemy ten nasz Secure Enclave wykorzystać do zbudowania takiego modułu szyfrującego dla satelity. Czyli mamy tą łączność z stacji naziemnej do satelity, to przechodzi przez radio i następnie cała ta komunikacja musi być rozszyfrowana, uwierzytelniona, sprawdzona i tak dalej. No i taki projekt razem z drugą polską firmą Arops z Gdańska zgłosiliśmy jako proposal w momencie właśnie, jak te standardy zostały ogłoszone. No i on został wybrany do realizacji. W tym miesiącu został już finalnie zakończony. No i właśnie jego celem było dostosowanie tych protokołów komunikacji kosmicznej, tutaj mówimy o protokole SDLS i jego rozszerzeniach, do tego, żeby mieć wsparcie o te algorytmy postkwantowe. Więc zaadoptowaliśmy ten nasz moduł do takiego modułu, w sensie nasz IP core, bo to tak naprawdę to jest przepis, jak ten procesor powinien być w środku skonfigurowany i te bramki położone, to dostosowaliśmy to właśnie do potrzeb kosmicznych, połączyliśmy, zintegrowaliśmy z tą częścią software'ową. No i teraz to jest taki produkt, który będzie jeszcze dalej rozwijany, walidowany i pod kątem właśnie tych zastosowań kosmicznych. Co do akceleratora na...
0: A RUS, przepraszam, miał w tym układzie jakby te kompetencje takie projektowe, czy takie kosmiczne bardziej?
1: Bardziej. To jest firma zajmująca się głównie technologiami kosmicznymi, mają dosyć duże doświadczenie w projektowaniu samej tej elektroniki i rozwiązań, ale po ich stronie była też kwestia integracji w software'ze tego naszego rozwiązania, czyli to działa na tej zasadzie, że jest część software'u na tym procesorze w urządzeniu, która jest odpowiedzialna za zarządzanie tymi połączeniami i tak dalej. No i ona wykorzystuje ten naszą część jako akcelerator do wykonywania określonych operacji szybciej i efektywniej energetycznie.
0: Jeszcze w tym kontekście, powiedzmy, wielkiej pustki.
1: Dokładnie tak. Więc taka była konstrukcja. My skupialiśmy się w tym, znaczy staramy się skupiać głównie na tym, na czym się znamy, czyli na tej kryptografii i jak to naszym zdaniem powinno być zrobione i bezpiecznie i efektywnie. No i te kompetencje połączyliśmy to w ramach konsorcjum, to z tymi kompetencjami firmy partnerskiej. W kontekście NATO Diany, to no tu muszę się pochwalić, że właśnie firma jest beneficjentem takiego programu akceleracyjnego NATO Diana, czyli Defense Innovation Atlantic
0: for North Atlantic.
1: I coś takiego, tak. No i ogólnie idea jest taka, że po wydarzeniach, po rozpoczęciu pełnoskalowej wojny na Ukrainie, NATO zauważyło potrzebę szybszego rozwijania tych technologii i ich adopcji. W sensie problem jest taki, że standardowe te procedury opracowywania nowych rozwiązań w wojsku są strasznie długie. No i to nie ma miejsc prawa bytu w kontekście Ukrainy i tego pełnoskalowego konfliktu, gdzie tam bardzo szybko się wszystko zmienia. No i ten akcelerator miał na celu wspomożenie firm, które wydaje się, że rozwiązują jakieś problemy, które może mieć NATO, w takim dojściu do tego klienta wojskowego. Czyli w ramach tego akceleratora mieliśmy bardzo dużo workshopów o tym, jak należy z wojskiem rozmawiać, jak należy ten produkt rozwijać. Często nas też zniechęcano do pracy z wojskiem, bo wskazywano, że ten proces zakupowy jest bardzo długi, że z racji, że jesteśmy w Unii Europejskiej, to w każdym kraju jest inny, inaczej wygląda ten proces. No ale też uzyskaliśmy dostęp do centrów testowych w ramach tego programu akceleracyjnego. Spółka mogła zgłosić się do wybranego przez nas centrum testowego w celu zbadania naszej technologii przez niezależny podmiot. No i akurat tak się złożyło, że podmiotem, który odpowiadał naszej spółce, było Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, które zarówno pod kątem takich urządzeń sieciowych aktywnie działa, jak również mają w ramach swojej infrastruktury lotnisko w Kąkolewie. Więc to nam idealnie pasowało pod kątem rozwiązań, jakie zaczęliśmy opracowywać właśnie w ramach tego akceleratora w kontekście dronów. Bo NATO zauważyło, że okej, my zajmujemy się tą kryptografią poskładową w chipie, czyli jesteśmy w stanie zrobić bardzo efektywnie, kosztowo pod kątem zużycia prądu, szybko, jak również też tanio na koniec, przy pełnoskalowej produkcji, różne, właśnie ten moduł kryptograficzny. No i zapytano nas w ramach jednych takich warsztatów, czy bylibyśmy w stanie wykorzystać ten nasz procesor do zbudowania takiego systemu identyfikacji swój obcy. No i po takich pracach koncepcyjnych, gdzie rozrysowaliśmy sobie, jak by to mogło działać i czy to ma sens? Wyszło, że no kurczę, to jest idealnie przypasował ten temat pod nas, bo widzimy, że no to jest, i też mieliśmy taki moment, że to jakby przyszła potrzeba do nas. My jakby nie musieliśmy pytać, to nas pytano, czy możecie połączyć kropki i zrobić dla nas określone rozwiązanie. No więc zaczęliśmy nad tym działać, pokazaliśmy demonstrator działający, w sensie to pierwsza edycja tego demonstratora polegała na tym, że no byliśmy w stanie zidentyfikować dron, korzystając z tych jakby ciężkich, poskwantowych algorytmów, no bo mówię ciężkie, ponieważ one są rząd wielkości większe, mają zapotrzebowania na dane, w sensie produkują dużo cięższe podpisy i też dużo więcej danych wymieniają, żeby uzgodnić klucz. Więc korzystając z tych kwantowo-odpornych algorytmów, zrobiliśmy taki prototyp, że tam na 200 metrach w przeciągu 2 sekund identyfikowaliśmy tego drona. Mhm. No, ale to był pierwszy.
0: I to jest standard taki właśnie, taki obecnie obowiązujący, odpowiedni, znaczy ten parametr, ten dwusekundowy taki.
1: To jest przeszłość. Bo właśnie to na tym, to jest też ten cel tej NATO Diany, żeby
0: gonić,
1: prototypować i pracować z tą technologią. Z racji, że mieliśmy dostęp do właśnie tych centrów testowych i do takich testów polowych, no to na ten moment testy z początku września pokazują, że tam poniżej 1 sekundy identyfikujemy dron tam parę metrów nad ziemią, w odległości 8 kilometrów, a taką lecącą awionetkę to mówimy o 50 kilometrach, więc to jest kwestia teraz, korzystając jakby z takich komponentów jeszcze nie tych pełnoskalowych i tak dalej. Więc mamy, tą technologię walidujemy i widzimy, jaki jest ten potencjał. No i teraz jest duże wyzwanie dla reszty teamu, żeby iść w kierunku adopcji. Czyli połączenia tego systemu z innymi systemami, bo my tylko identyfikujemy. My jakby dostajemy trigger z zewnątrz, że coś lata. Może to być trigger w postaci przycisku przez żołnierza wciśniętego albo przez operatora drona, który chce wiedzieć, czy zrzuci granat na swojego, czy na nie swojego żołnierza. No albo też teraz zespół programistów był przez cały tydzień w Wielkiej Brytanii, tam w ramach ćwiczeń takiego integratora, integrowali ten system z innymi systemami w kontekście wymiany danych z sensorów. No idea jest taka,
0: że z takimi systemami, nie wiem, to pola walki, takimi, które rzeczywiście tam zarządzają, gdzie ten, gdzie już ta informacja, która spłynie do jakiegoś operatora albo tego żołnierza, czy artylerzysty.
1: Tam w czasie tego tygodnia, no to zintegrowaliśmy to z takim tak zwanym systemem TAK, To jest taki taktyczny system zarządzania polem walki, open source'owy, no ale też udało nam się wykazać, że to, co zintegrowaliśmy, też może być wykorzystywane przez systemy Palantira, więc no fajnie. I jakby cała idea tego ćwiczenia polegała na tym, żeby jak najwięcej zintegrować z tym wspólnym...
0: Z tymi platformami takimi.
1: Tak. Mhm. Więc jakby dla nas to jest jakby walidacja, że już mamy taką część tej integracji, widzimy, jakie są use case'y, jak to może działać. No i też rozmawiamy z potencjalnymi firmami, które mogłyby to w ramach swoich produktów oferować i o szerszej adopcji. Mhm. Więc dla nas ta Diana była z jednej strony takim szkołą, jak pracować z wojskiem. Drugie, to był dla nas taki poligon i taka szybka ścieżka do prototypowania i kolejnych edycji tego produktu. No, to, co najważniejsze, no to było tak, że po prostu dostaliśmy ten
0: tak jakbyście w jakiejś grali już w takiej zawodowej orkiestrze i nuty dostajecie dzień wcześniej,
1: tak,
0: przed
1: dokładnie.
0: Koncertem.
1: Dokładnie. Znaleźć ten problem klienta, no to jest jakby ten podstawowy
0: tak.
1: problem każdej firmy.
0: Mhm. Czy ja dobrze też rozumiesz, wydaje mi się, że jakby taką jeszcze ideą w tym w Dianie jest to, żeby tym odkryciom de facto, tym technologiom, rozwiązaniom, które powstają w tym akceleratorze, nadawać też rysów czy cech takich tych technologii dual use, żeby one oprócz wojska mogły obsłużyć jakieś problemy takie, powiedzmy, cywilne, no bo to jest jakby większa szansa dla tych innowacyjnych firm, że zdobędą klienta, utrzymają się, będą się rozwijać, no co z kolei w kontekście całego NATO jest bardzo ważne, żeby ta firma taka z potencjałem nie...
1: Dokładnie tak i taki jest cel, że to mają być rozwiązania dual use często. I no my widzimy ten system identyfikacji też jako dual use'owy, ponieważ mamy teraz tą kontekst tej granicy na wschodzie, mamy kontekst infrastruktury krytycznej oraz tych farm na Bałtyku, gdzie no część nadzoru jest realizowana przez drony. Więc tutaj jest ten case, że możemy identyfikować, czy to, co lata, to jest dopuszczone i nasze. No i to jakby mamy silny kryptograficznie dowód na to, że ten obiekt jest zaufany.
0: Pamiętam, że byliśmy na jednym spotkaniu i wspólnie i był tam też człowiek z miasta, od Smart City i tam się też zastanawialiśmy nad tym, że to byłoby też kapitalny scenariusz użytkowania. Przecież nad miastem latają jakieś drony. Te bez certyfikacji mogłyby być jakby zdejmowane z powietrza.
1: My też widzimy to w kontekście tego Smart City pod kątem tej infrastruktury Vehicle to Everything, czyli komunikacji z różnymi tymi beaconami, czy też kontrolą właśnie, co wlatuje, co lata, bo no zakładając, że adopcja tych technologii będzie tylko rosła, coraz więcej będzie tych dronów nawet wykorzystywanych w mieście w kontekście, nie wiem, dostaw, wykonywania jakichś tam, nie wiem, wideo z imprez masowych i tak dalej, no to widzimy, że to będzie jakby rosnący problem. I tu widzimy, że możemy powiedzieć, że nasze rozwiązanie jest dual use'owe, też w kontekście imprez masowych, gdzie mamy kontrolę nad tą przestrzenią powietrzną i jesteśmy w stanie identyfikować i uwierzytelniać pojazdy latające. Mhm.
0: Tak, tak. No i a jeszcze przy tych parametrach jakby zasięgu rozwiązania czy szybkości jakby tego potwierdzenia tych kluczy, to on zdąży, tak jak mówisz, ten przemieszczając się, odkrzyknąć tak. Kolejnym tym elektronicznym, powiedzmy, bramkom, które go odpytują z tego, czy albo on weryfikuje, nawiguje się.
1: Znaczy tak, no i tutaj jeszcze to, co widzimy, że dlaczego akurat nasz procesor może być do tego dobry, no to jest też kontekst tego zużycia energii, więc z jednej strony sporo energii idzie w machanie tymi rotorkami w dronie, jednak z drugiej strony no nie chcielibyśmy tracić już tej resztki energii na inne rzeczy, więc...
0: No to jest ogromne wyzwanie w tym świecie internetu rzeczy. Tutaj też był no... prezes RTO z Phoenix, czy twórca takiego systemu właśnie operacyjnego, też mówił, jak ważna jest lekkość takiego systemu operacyjnego dla takich urządzeń, energooszczędność to jest ogromne wyzwanie.
1: To jest kolejna firma, to jest to jest kolejna firma, która pokazuje, ile rzeczy możemy zrobić w kraju, ale też jakie mamy elementy układanki do tego, żeby być coraz bardziej niezależnym. No bo ja sobie wyobrażam, że jeżeli my robimy jakiś mikrokontroler, bądź w dalszym etapie procesor, no to przecież też będziemy potrzebować jakiegoś RTOS-a. My się skupiamy na tej kryptografii i na tych elementach, no więc jestem w stanie sobie wyobrazić, że w którymś momencie będziemy w stanie zbudować na tyle silny ekosystem, gdzie będziemy w stanie, gdzie będziemy mieli cały ten stos technologiczny potrzebny do zbudowania końcowych rozwiązań i teraz takie dosyć mocne jest powiedzenie from chip to cloud, nie? Więc będziemy mieli takie end-to-end rozwiązanie na takim stacku technologicznym i no to można sobie puszczać wodze fantazji, jak to przemówić. Może być.
0: Tak, tak. No i wtedy rzeczywiście ten układ z Pawłem Pisarczykiem, Kają z FAD rzeczywiście nabieramy takiej, wiem, zerkamy na zegarek, ale jeszcze 10 minut mamy dosłownie. Natomiast nabiera to takiego ciężaru, czy tej wagi potwierdzenia takiej suwerenności technologicznej i tego bezpieczeństwa, bo produkowane jest, projektowane tutaj u nas w Polsce. Wiadomo, że w związku z tym prawdopodobieństwo jest bardzo zmniejszane do zera tego, że ktoś przejmie te urządzenia, korzystając z jakiejś takiej tak zwanej furtki, czy bocznej po prostu bocznego wejścia, żeby na przykład nam zdjąć rój dronów, albo zamknąć nam jakieś urządzenia. Zastanawiam się jeszcze, chciałbym jeszcze jeden taki wątek.
1: W kontekście tej niezależności technologicznej, to my to widzimy nie tylko jako niezależność technologii, niezależność w takim sensie strategicznym, ale też pokazujemy, że ile z tego tortu jesteśmy w stanie wyciąć dla siebie. Jakby zawsze się mówi, że u sąsiada trawa bardziej zielona, no ale naprawdę jak zobaczyłem, jak to za zachodnią granicą jest zrealizowane, współpracujemy z kilkoma firmami z Niemiec, no i mieliśmy taką sytuację, gdzie byliśmy najpierw w jednej firmie i oni nam pokazują, że no tutaj wyprodukowaliśmy taki moduł i teraz kilka milionów urządzeń trafia na rynek niemiecki z tym modułem, który sobie tutaj opracowaliśmy. Następnego dnia byliśmy w innym mieście u partnera, no i oni pokazują, że no a my tutaj, zobaczcie, robiliśmy ostatnio dla klienta taki moduł i no to jest dokładnie ten sam moduł. No i wtedy tak się oczy otwierają, że zaprojektowane w jednym mieście, wyprodukowane w drugim, później trafia do fabryki w trzecim mieście. One są oddalone od siebie o 200-300 kilometrów, no ale na koniec cały ten łańcuch tej wiedzy i no, zostaje w ramach jednego kraju i to jest też taka niezależność technologiczna, no, ale też zachowanie tej większej części tortu.
0: Jest jeszcze jeden aspekt tutaj, to z tych byśmy się przecięli na jakichś wydarzeniach, powiedzmy takich merytorycznych, więc mogę zacytować profesora Romualda Becka, który zwrócił uwagę na taki ważny aspekt, jeżeli to wszystkie rzeczy takie z Reskwantem, czy z przywoływanymi tutaj firmami, nie wiem, czy Craftem chyba, czy Phoenix RTS, czy z Rose'em będą się udawać, jeżeli będą te firmy miały za co żyć, będą miały klientów i tak dalej, będą dostarczać, sprzedawać te swoje bezpieczne, niezależne i dostosowywane do produktów polskich firm, polskiego przemysłu rozwiązania, to te firmy, odbiorcy z naszego kraju, z naszej gospodarki, odbiorą pewną premię innowacyjną. Trudniej by było, będzie po prostu skopiować takie rzeczy, które indywidualnie zaprojektuje im właśnie na przykład Reskwant, bo te rzeczy, tak jak mówił Michał, są z tych cegiełek można bardzo różne scenariusze i rozwiązania de facto budować, a już na poziomie, jeżeli to jest na poziomie tego podstawowego urządzenia, to ta premia jest ewidentna do odebrania. Powiedzmy, że ten przysłowiowy dalekowschodni jakiś konkurent będzie mógł to skopiować o rok później albo pół roku później. A to są realne pieniądze, które przychodzą do polskiej firmy.
1: Tak, ale tutaj też jest kwestia właśnie tego drive'owania, w którym kierunku, co jest możliwe i co warto zrobić. W sensie, może mając takie współpracę, możemy lepiej poznać wymagania i dostosować ten produkt pod wymagania klienta, czyli tutaj się rodzi też ta przewaga technologiczna, bo skopiowanie, powiedzmy, okej, chcemy mieć coś bardziej energooszczędne, które będzie mniej tego prądu zżerało, więc jesteśmy w stanie tak zaprojektować ten układ, że on będzie tam odcinał w odpowiednich momentach część tej logiki, będzie robił to efektywnie, energetycznie. No i skopiowanie takiego rozwiązania to jest też, powiedzmy, 2-3 lata. Więc tutaj możemy mówić o takich właśnie przewagach technologicznych, budowaniu sobie tej przewagi przez te firmy
0: krajowe, mówiąc, tak. A komunikacja na przykład z firmą z Polski w Polsce jest zdecydowanie, to jest zupełnie przepaść w porównaniu z dostawcą, powiedzmy, nawet z takiego sympatycznego Tajwanu.
1: Tak, tylko tutaj też właśnie jest teraz kwestia tej dostępności często układów
0: i skali, czyli potencjału produkcyjnego.
1: Dokładnie tak. Łatwiej jest przywieźć paletę,
0: kontener, tak,
1: chipów z Drezna niż z Tajwanu, który no jeszcze jest niezależny i te dostawy realizuje, no ale też z drugiej strony no, był COVID, więc tam też kwestie dostępności tych układów no, były dosyć palące, więc no, to jest też jakiś argument.
0: Tutaj jeszcze w tej układance, tak jak rozmawialiśmy też przed wejściem do studia, mówimy o tej saksońskiej dolinie, tam gdzie produkowane są te projektowane gdzie indziej układy i to jest niedaleko, ale w Cezamacie też ma powstać taka linia pilotażowa i ona, jak rozmawialiśmy, byłaby wystarczająca dla jakiejś wersji urządzeń budowanych w oparciu o ten chip, o ten kontroler Resquanta, prawda? To wtedy byłoby jeszcze bliżej. Jaka to musiałaby być tylko skala?
1: Znaczy to jest właśnie pytanie o klienta końcowego. Ilu klientów końcowych jesteśmy w stanie w Polsce znaleźć i zrobić dla nich odpowiednie rozwiązanie? Bo i to chyba powinno być też w tym takie kroki powinny zostać w pierwszej kolejności podjęte, żeby oszacować, ile ci klienci końcowi będą w stanie tych układów konsumować, czyli ile będą potrzebować rocznie. Wtedy możemy im zrobić prototypy, zobaczyć, czy to wszystko działa. No i wtedy możemy też rozmawiać o takim, że to będzie ten input do skalowania tej linii. Bo no, to jest ambitny plan, żeby zacząć od stawienia linii i stawiania linii i następnie szukania
0: czym ją wypełnić.
1: Tak, bo wydaje się, że widzimy, gdzie możemy znaleźć klientów krajowych na takie komponenty. No, przecież mamy firmy, które produkują liczniki, mamy firmy zbrojeniowe, które część rzeczy produkują, tylko tam to nie jest zawsze ten sam układ. To jest kwestia teraz dostosowania, pokazania tym firmom, że co jesteśmy w stanie dostarczyć, jak to będzie lepsze, gorsze, w jakim koszcie względem tego, co to obecnie korzystają. No i na koniec no, jest też ten argument niezależności produkcyjnej, w sensie nie musimy się oglądać na to, czy ta fabryka nam zrobi to w tym miesiącu, czy za 2 miesiące, a czy może za 2 miesiące przyjdzie
0: ktoś z większym portfelem.
1: Tak, i nas przesunie w kolejce na kolejne miesiące, więc to jest takie.
0: Jaka byłaby rola państwa, które mogłoby dać pewien impuls, na przykład, nie wiem, jakieś duże firmy zbrojeniowe nakłonić do tego, żeby tą założoną strategię cyberbezpieczeństwa Polski, migrację do postkwantowej kryptografii przeprowadzić właśnie z jakimś konsorcjum czy z jakimś klastrem, powiedzmy, takim kryptograficznym w Polsce i w oparciu jeszcze o tą produkcję, po to, żeby to rzeczywiście miało, żeby to się zmaterializowało.
1: Trudne pytanie, bo no, tak patrząc, jak czasem takie inicjatywy wychodzą, to na koniec jest wielki sukces, z którego nic nie ma, jak jest tak z góry. Ja widzę, że no tu jest, ta świadomość też rośnie, zarówno w tych spółkach i w całym tym tak zwanym szeroko pojętym community. My dużo działamy i staramy się pokazywać, co jest możliwe. Rola państwa, jaka mogłaby być, no państwo już podejmuje pewne kroki, są teraz te granty STEP, granty SmartFang, więc są pieniądze dotowane na część takich aktywności budowania tej niezależności produkcyjnej, no ale na koniec to są też w tych konkretnych spółkach, są ludzie odpowiedzialni za te produkty, no i to jest na koniec też ich decyzja, co wybiorą i czy to jest potrzebne, czy nie, więc no trudno mi jest odpowiedzieć, co powinno państwo zrobić,
0: ale żeby na przykład pojawiło się zamówienie na 500 000 takich układów, które by było odpowiednią ilością paliwa dla takiej linii pilotażowej w tym cezamacie PW, a zarazem...
1: Tak, no ale wtedy życie byłoby chyba
0: zbyt łatwe,
1: żeby to tak, pojawia się zamówienie i mamy, wiemy, co mamy zrobić przez najbliższe lata, mamy zamówienie, więc śpimy spokojnie. No jakby tu jest dużo cały czas pracy, cały czas dużo chodzenia, no mamy nadzieję, że kiedyś taka idea się ziści i ona by się obroni ekonomicznie, bez takiego... odgórnego nakazu, że tak ma być robimy.
0: Żeby to był tylko taki pierwszy impuls, a potem następni klienci mogą być już z sektora prywatnego.
1: Tak, tak, no to staramy się. Staramy się gdzieś pokazywać, staramy się mówić, co jest możliwe. Szukamy też partners, bo no nie jesteśmy jedyną firmą półprzewodnikową w Polsce. Są inne firmy, szukamy partners z tymi firmami, gdzie jesteśmy w stanie zaproponować jeden wspólny produkt, który będzie lepszy i spełniał więcej wymagań, czyli no mamy Semikę w Polsce, mamy Chipcraft, mamy też DCDs, które już dosyć długo na rynku tych układów istnieje. Też to jest zespół z Krakowa, z Silicon Creations, więc jakby pojawia się pojawiają się te firmy, pojawiają się ludzie, którzy umieją to robić, więc łącząc siły jesteśmy w stanie też dowieść coś lepszego, większego i bardziej odpowiedniego dla klienta końcowego.
0: Proszę Państwa, nie wiem, kiedy upłynęła ta godzina. Fascynująca opowieść, znakomitym rozmówcą, ale fantastycznie bardzo ciekawe rzeczy robi Michał Andrzejczak, dyrektor technologiczny i założyciel takiej firmy Resquant. Pamiętajmy tę nazwę, może dzięki kolejnym wizytom również w naszym studio. Bardzo bym sobie tego życzył, ale również dlatego, że kiedyś być może to będzie przywoływane w historii jako jeden z budowniczych, z tych kładących fundamenty pod gołach tego bezpieczeństwa ery postkwantowej. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę.
1: Dziękuję uprzejmie.
0: To było Limes Inferior. Bardzo Państwu dziękuję. Cieszę się, że tak długo i tak, chociaż jeszcze parę wątków by się przydało omówić, ale na tę chwilę to wystarczy. A jako kontrast do tego intro, które mieliśmy na początku, to poproszę o opuszczenie drugiego takiego świetlnego tym razem kawałka. Do widzenia. Do